0: my traktowani na publicznym targowisku, jaka jest, by tak określić, nasza wartość wymienna. W naszym wnętrzu są woły, symbol panujący nad nami witalności i zmysłowości. Są również baranki, symbol naszego zniewolenia. Odnajdujemy też gołębie, metafory gonitwy myśli, które nie dają nam chwili spokoju. Wszystko to Jezus wypędza ze świątyni. Ewangelista odsyła nas tutaj, jak wspomniałem, do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wtedy spełni się dzieło, które On dokonuje teraz. Wtedy nasze ciało powróci do swego pierwotnego stanu. Wówczas naprawdę staniemy się świątynią Boga. Śmierć Jezusa oczyści nas ze wszystkiego, co się w nas zagnieździło, z winy, ze zwierzęcych popędów, z chęci posiadania, ze skłonności do porównywania się z innymi. Śmierć Jezusa, z której miłość Boga promieniuje na nasze ciało, uwalnia od wszelkiego chaosu wewnętrznego, przemienia w świątynię Boga. Być targowiskiem, być świątynią Boga, tak wygląda alternatywa. W każdym z tych jezusowych znaków wyraża się odmienne rozumienie człowieka. Targowisko przywodzi na myśl wrzawę i daremne próby uciszenia chaosu duchowego. Wskazuje na tych z nas, którzy są naprężeni wewnętrznie, aby ich nie rozerwał chaos, jaki panuje w ich duszy. Natomiast świątynia Boga jest wszechstronna. Gdy rozmyślam nad sobą jako świątynią, doświadczam swej godności, swego piękna. Wiem, że mieszka we mnie Bóg. Dlatego scena wypędzenia przekupniów jest uzdrawiającą sceną. Pamiętajmy przy tym, słowa i gesty Jezusa stanowią pełną mocy zapowiedź nadchodzącego Królestwa Bożego, które, gdy nastaje, niesie z sobą wezwanie do nawrócenia. Ostatecznie zapchana bydłem świątynia jerozolimska to nie tylko uwłaczający Bożej chwale fakt, z którym mierzy się Jezus. Nierzadko to również obraz naszych serc, bałaganu i zamętu, które latami pielęgnujemy. Módlmy się zatem, żebyśmy starali się wciąż nawracać, żeby nasze duchowe pragnienia padały na łaskawy grunt Bożego miłosierdzia.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: To ostatni majowy piątek. Proszę go dobrze wykorzystać. Słońce wzeszło o 4:24, a schowa się za horyzontem kwadrans przed 21:00. Imieniny obchodzą Bogumiła, Bogusława, Magdalena, Maria i Urszula.
1: Pogoda.
0: W tej chwili od 8 do 10 stopni, choć mam wrażenie, że w studiu radiowej dwójki jeszcze chłodniej. W ciągu dnia będzie cieplej. Synoptycy, ci pozytywnie nastawieni co do swoich prognoz, twierdzą, że na zachodzie ma być nawet 26 stopni Celsjusza, około 21 w centrum, a około 15 na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie też dziś umiarkowane i małe. Gdzie może popadać? Przelotnie, słaby deszcz może pojawić się na wschodzie naszego kraju.

Nie o perfekcję wykonania tu chodziło. Sonny Rollins, jak zawsze, autentyczny. To nagranie powstało 60 lat temu, czyli saksofonista miał 35 lat wówczas. My powracamy do jego nagrań po informacji o śmierci w wieku lat 95. Będziemy słuchać jego muzyki także chociażby w niedzielę w wieczorze płytowym od 22. Jeden z jego spokojniejszych albumów przed nami, ale także w przyszłym tygodniu w jazzowych audycjach jeszcze więcej Rollinsa. No bo właściwie nie można tego przedawkować. Monika Kopcik, Ada Tomaszewska, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Zapraszamy na poranny program. A poranek zaczniemy zgodnie z dwójkowym rozkładem jazdy, czyli zajrzymy do kalendarza, potem sięgniemy po poezję. Tak jak w całym tygodniu, będzie to poezja laureatów Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta. Tym razem cofniemy się do 2017 roku. Ale w pierwszej godzinie naszego spotkania polecimy Państwu wystawę Dary Przyjaźni, to w Łodzi, w Muzeum Sztuki. Także wybierzemy się na instalację Backups of War Marcina Korbusa, która opowiada o wojnie w

0: Ukrainie przez pryzmat przestrzeni i przedmiotów przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości. O 7.30 w jazzowej rozmowie spotkanie z wokalistką Magdaleną Este oraz prezesem Fundacji Eurojazz Jerzym Szczerbakowem. To spotkanie będzie miało jednak innych głównych bohaterów, czyli dzieci. To w ramach przygotowań do Dnia Dziecka można świętować również na jazzowo.
1: Jazz jest muzyką, która jest bardzo autentyczna i myślę, że właśnie dlatego te dzieci tak mocno rezonują z jazzem, ponieważ dzieci też są autentyczne, są bardzo spontaniczne.
0: A jeśli o wątki jazzowe chodzi, również te dla pełnoletnich, to o 8.30 z wizytą w dwójce zapowiedział się Maciej Obara. Saksofonista opowie o swoich aktualnych działaniach, a że wśród tych planów są koncerty, to będziemy mieć dla Państwa bilety. Przeglądy prasy przygotowuje dziś Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, a rekomendacje Wojciech Malajkat.
2: Kolor, cisza, skupienie, pochwała pracy, wszystko w tym obrazie jest.
0: A, no i zapomniałbym o wątku filmowym i graficznym jednocześnie. W poranku dwójki usłyszą dziś Państwo o filmie Znaki Pana Śliwki. To film o jednym z najwybitniejszych grafików, Karolu Śliwce, a opowie reżyserka Urszula Morga.
3: Był takim panem z reklamówką, z wąsem i zaprojektował te znaki, prowadząc z pozoru bardzo zwyczajne życie. Oczywiście, kiedy wchodzi się w tą historię, to odkrywamy, ile tam jest różnego rodzaju niuansów.
0: Bardzo chcę ten film zobaczyć. Jeszcze chętniej o nim posłucham przed seansem. Państwu też polecamy. My będziemy z Państwem do godziny 9, a teraz już wybieramy standard jazzowy i sięgamy po tłumik.

0: grał specjalnie dla państwa jeden z najbardziej popularnych puzonistów obecnie, Wycliffe Gordon, który świętuje dziś swoje ostatnie 50. urodziny.
1: Kalendarium.
0: Pora przypomnieć kilka ważnych rocznic, to może ja zacznę trochę w nawiązaniu do zbyt efektywnie działającej klimatyzacji w naszym studiu, bo jest tu aura zimowa. 29 maja, to było w 1942 roku, Bing Crosby nagrał pewien przebój. Przebój to może nawet za małe słowo, bo jest to jeden z największych komercyjnych sukcesów w świecie muzyki. Samo nagranie trwało kilkanaście minut, nie trzeba było zbyt wielu podejść. Ta piosenka weszła do pewnego filmu i zdobyła Oscara. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to najlepiej sprzedający się fizyczny singiel w historii, a na listy przebojów powracał przez lata od premiery. Mówię powracał, bo żaden utwór nie utrzymuje się na topie tak długo,

0: ten trafiał na te listy przebojów co roku i to w bardzo konkretnym momencie roku. A zatem chyba wszystko jasne. 29 maja 1942 roku Bing Crosby nagrał White Christmas. Tak to już jest, że świąteczne płyty powstają wiosną i latem. Kolejne ważne rocznice przypomni Katarzyna Sowińska, a przeniesiemy się teraz do początku XX wieku.
1: 125 lat temu w Dreźnie odbyła się premiera Manru, jedynego dzieła operowego Ignacego Jana Paderewskiego. Mistrz odnotował to wydarzenie w swoich pamiętnikach.
2: Partyturę i niektóre części Manru wysłałem już do Drezna, gdzie sam też wkrótce pośpieszyłem. Premiera opery już się zbliżała, nastąpił więc okres prób i niezbędnych z mojej strony poprawek i przeróbek. Niektórzy śpiewacy, z którymi współpracowałem, domagali się, jak to zwykle bywa, pewnych zmian. I to nie tylko w samej muzyce, ale i w akcji. Stara historia. Libretto napisane było w oryginale po niemiecku, zachodziła więc konieczność przekładu i dostosowania muzyki do polskiego tekstu, ponieważ opera natychmiast po jej wystawieniu w Dreźnie miała być wystawiona we Lwowie i Krakowie. Pracowałem wtedy dniami i nocami, co zresztą w owym czasie było dla mnie dobrodziejstwem.
1: Satyryk, tłumacz, kontynuator tradycji skamandrytów. 45 lat temu zmarł Janusz Minkiewicz, autor kazań i skarg oraz satyr. Oto próbka jego talentu, czyta Marian Kociniak.
3: Wśród przyjezdnych, miłych co dzień musi znaleźć się przechodzień, który znał mnie już przed laty, ze Szczawnicy czy Juraty, z Łomży, z Łodzi, z Rabki, z Kocka, z Ławy Szkolnej czy z Serocka, gdzieś z nadmorza, mniejsza o to. Wszystko jedno, wszystko po to, by po tych wojennych latach stanąć w mieście gdzieś na czatach i choć nie znam go z nazwiska, krzyknąć: Kopelat, daj pyska!
1: W latach powojennych nadawała ton życiu teatralnemu w Polsce. Była reżyserką i dyrektorką aż 6 scen, wspieraną przez męża Jerzego Krasowskiego. 15 lat temu zmarła Krystyna Skuszanka. W latach 80. Polskie Radio gościło u niej w domu.
4: Dalej jeszcze między tymi obrazami pan widzi szereg prac Józefa Szajny. Też to kawał historii, kawał naszego życia, naszego jakby wspólnego, to znaczy mojego, Krasowskiego i Szajny, bo myśmy w trójkę przecież przez dobre prawie 10 lat tworzyli wspólnie teatr. Teatr Ludowy w Nowej Hucie, mówiło się Teatr Skuszanki, ale tak naprawdę to był Teatr Skuszanka, Krasowski, Szajna, prawda? To była rzecz istotna. Tutaj też jest ktoś bardzo nam bliski, a wielki naprawdę artysta. Władysław Hasior współpracował z nami teatralnie. I też tutaj taka wisi makata. Nie wiem, czy zwrócił pan na nią uwagę. Taki obraz, obrazo makata, bo to jest z różnych tworzyw obraz. I bardzo też zabawnie zatytułowany. Trzy przydrożne sierotki. To jest właśnie Hasior, autor tej kompozycji. Krasowski i ja. I to jest znów taka sprawa ku pamięci naszej kilkuletniej współpracy w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
1: Mistrz ironii i wnikliwy obserwator codzienności. 6 lat temu zmarł Jerzy Pilch, pisarz, publicysta, autor ponad 20 powieści. Był też niezrównanym felietonistą. Od lat 80. publikował swoje teksty w Tygodniku Powszechnym.
5: Ja jeszcze nie byłem pewien, jak tam się utrzymam i tak dalej. Krzysztof Kozłowski, świętej pamięci, który mnie przyjmował, zaprosił mnie do gabinetu. To był 89 rok. Ruch był też w polityce. Ziuta Henelowa odchodziła do Sejmu, on sam w senatory. Bronek Mamoń siedział przy stole, Adam Szostkiewicz, młody wtedy redaktor. No i Krzysztof mówi do mnie: widzi pan, jaka tu jest menażeria, pan tu nie wytrzyma 3 miesięcy. Byłem 10 lat.
0: Mówił Jerzy Pilch. To teraz zagra Jerzy Małek.

Jerzy Małek na trąbce, a towarzyszył mu jego wspaniały kwintet. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zapowiada się piękny dzień, przynajmniej w Warszawie słonecznie, bezchmurnie, co prawda niestety. Pod Warszawą kłęby dymu, wciąż płoną lasy w powiecie mińskim i w powiecie wołomińskim. To w związku z pożarem w okolicach Międzylesia. To już trwa od wczoraj, ale niestety jeszcze końca nie widać. W związku z tym, jeśli poruszają się państwo w okolicy, proszę uważać. Droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Trzeba było też w nocy ewakuować blisko 50 osób z okolicy. Na miejscu jest 400 strażaków w tej chwili, 500 policjantów i od rana wspierają żołnierze w liczbie 100. No my oczywiście trzymamy kciuki, aby wszystko jak najszybciej, szczęśliwie i bezpiecznie dobiegło końca, patrząc za horyzont, jak te kłęby dymu będą się zmniejszać. Dziś 29 maja, dziś także Europejski Dzień Sąsiada. Proszę o tym pamiętać, mijając na klatce czy na podjeździe swoich sąsiadów, uśmiechnąć się i krzyknąć dzień dobry. Dziś też Dzień Działacza Kultury. No to wszystkiego najlepszego.

0: pop na jazzowo, czy jazz na popowo? To drugie chyba bliższe prawdy. Jest 6:31.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Jeszcze raz sięgamy do twórczości poety, który został nagrodzony Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Dziś posłuchamy wiersza Breitena Breitenbacha, południowoafrykańskiego poety, malarza, działacza społecznego, który to wyróżnienie otrzymał w 2017 roku. Urodzony w 1939, zaangażowany społeczno-politycznie twórca, w latach 60. musiał opuścić RPA, a potem nie mógł wrócić do swojej ojczyzny, bo poślubił Wietnamkę, naruszając obowiązującą w RPA ustawę zabraniającą małżeństw, w cudzysłowie, mieszanych rasowo. Nielegalny powrót w latach 70. skutkował 9-letnim wyrokiem więzienia, z czego 7 lat Breitenbach rzeczywiście spędził za kratami. Przy okazji wręczenia Nagrody Herberta Jarosław Mikołajewski pisał o Breitenbachu, że jest wybitnym poetą i wybitnym człowiekiem. Cechą jego wierszy i poematów jest moralne napięcie, rozległość i dynamika wyobraźni. Cechą jego człowieczeństwa niezgoda na przemoc, dyskryminację, nierówność. Herbertowski nakaz nie tylko opowiadania się, ale wręcz bycia po stronie słabszych. Wiersz w przekładzie Andrzeja Bragi czyta Andrzej Ferenc.
2: Breiten modli się za siebie. Istnienie bólu jest zbyteczne, panie. Możemy równie dobrze żyć bez niego. Kwiaty nie mają zębów. Śmierć jest na pewno jedynym spełnieniem, ale daj nam spożywać mięso i świeżą kapustę. Uczyń nas sprężystymi jak różowe ciała ryb. Pozwól nam się zachwycać oczami motylami. Ułaskaw nasze usta, jelita i mózgi. Pozwól nam wciąż smakować słodycz wieczornego powietrza, pływać w letnim morzu, ze słońcem spać, spokojnie jeździć na rowerach w błyszczące niedziele, a my stopniowo zgnijemy, jak stare statki lub drzewa. Tylko oddal ode mnie ból, panie. Niechaj inni go biorą. Będą więzieni, druzgotani, kamienowani, wieszani, niewoleni, używani, męczeni, krzyżowani, przesłuchiwani, umieszczani w areszcie domowym, bici do nieprzytomności, wypędzeni na głuche wyspy do końca swoich dni, niech się przemienią w zatęchłych norach, w skomlące, oślizłe kupy kości, z gwoździami w głowie, z robactwem w brzuchu. Ale nie ja, ale żebyśmy my nie czynili bólu i nie skarżyli się.
0: Wiersz zmarłego przed 2 laty Breitena Breitenbacha w przekładzie Andrzeja Bragi przeczytał Andrzej Ferenc. W przyszłym tygodniu, właśnie w tym porannym cyklu, będziemy słuchać wierszy laureata lub laureatki Nagrody Poetyckiej imienia Kazimierza Hoffmana KOS. A już teraz na antenie dwójki rządzić będzie pianista Eugene Cicero. No właściwie to nawet nie muszę zapowiadać, w jakim repertuarze, bo wszyscy państwo znają.

0: Można na jazzowo, a z szacunkiem? Można. Teraz opowiemy Państwu o projekcie Backups of War Marcina Korbusa, który traktuje o skutkach pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Autor wystawy opowiada o wojnie ukazanej przez pryzmat przestrzeni i przedmiotów przeniesionych z realiów konfliktu do wirtualnej rzeczywistości. Widz prowadzony przez głosy świadków oraz uczestników wydarzeń konfrontuje się ze skalą zniszczeń i konsekwencjami przemocy, przemierzając miejsca naznaczone traumą. Od wnętrza zbombardowanej cerkwi przez krater po wybuchu pocisku w Charkowie po piwnicę w Jachidnem, gdzie przetrzymywano cywilów. O tym, jak powstawała ta praca Backups of War, opowiada Łukasz Pawłowski z fundacji Picture Doc.
1: Duże przeprawy i dyskusje mieliśmy na ten temat z autorem pracy i no Marcin zdecydowanie chciał tutaj postawić nas w roli takiego obserwatora, kogoś, kogo to też dotyczy. Obserwatora, ale takiego, nie takiego z góry, tylko właśnie takiego świadka naocznego. Trochę stawia nas w roli kogoś, kto może w jakiś sposób, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, jakoś tego doświadczyć, tego co czasami też przez przekaz medialny, przez intensywność jest w jakiś sposób zniekształcane.
2: Przychodzimy do pracowni Duży Pokój, dostajemy okulary i co dzieje się dalej? Czego możemy się spodziewać?
1: Tego, co możemy się spodziewać, to relacji świadków, tych ludzkich, ale też przede wszystkim relacji świadków w postaci zniszczonej architektury, bo to są właściwie główni bohaterowie tego, bo oczywiście ten głos, który słyszymy, te zeznania świadków, opowieść o tych miejscach, o sytuacjach, których tam przeżywali, to jest oczywiście też ważna część, ale no nie da się ukryć, że główną częścią całej tej wystawy jest jednak jej warstwa wizualna, czyli właśnie skany autentycznych miejsc, autentycznych budynków, części architektury, które zostały w wyniku wojny w różny sposób doświadczone, czy to zniszczone, czy też na przykład zamieszkiwane, jak chociażby piwnica, która też jest częścią doświadczenia, która była świadkiem takim pośrednim wojny. No, po prostu była domem, schronieniem dla masy ludzi w tamtym okresie.
2: W jaki sposób pozyskiwaliście Państwo materiały, które są prezentowane na wystawie?
1: Tutaj Marcin Korbus działał tak holistycznie w tym sensie, że trochę jedno wynikało z drugiego. Tak naprawdę pozyskiwanie relacji, pozyskiwanie świadków było trochę ze sobą połączone. Skany pozyskiwał w dosyć prosty, wydawałoby się prosty sposób na takiej stronie, która jakby agreguje te skany, pozwala społeczności dzielić się wszelakimi skanami, bo to absolutnie nie są... Nawet z założenia pewnie nikt nie myślał, że kiedykolwiek ktoś będzie skanował jakieś dowody wojny, więc to jest być może w tym wszystkim najciekawsze, że są to po prostu bardzo dostępne rzeczy. W tym sensie jest to w dużym stopniu taka praca found footage. No, on wykorzystuje materiały zebrane, wykonane przez inne osoby.
2: Doświadczenie tej wystawy jest bardzo intensywne. To są przestrzenie często klaustrofobiczne. Jakie są reakcje ludzi, którzy przychodzą na wystawę? Czy macie Państwo styczność z tą recepcją? Jak to jest odbierane?
1: Zdecydowanie jest to praca, która w założeniach ma wywołanie pewnego dyskomfortu i to też udaje się wykonać, aczkolwiek to też nie jest jakieś takie założenie, że nam zależy na to, żeby ktoś zdejmując okulary wpadł w jakiś bardzo przykry stan. To się zdarza. To się zdarzało też podczas i wernisażu i później, co też jest normalne, no bo też przychodzą do nas ludzie z doświadczeniem tejże wojny, ale no mimo wszystko, nawet jeżeli trafia to na osobę jakby wrażliwszą, empatyczną, to wiadomo, że to są rzeczy, które zdecydowanie potrafią tutaj podburzyć.
2: Drugą częścią wystawy, czy drugim jej dopełnieniem w pewnym sensie doświadczenia oglądania tych miejsc jest łączone doświadczenie, kiedy widzimy przestrzeń galerii, ale zmodyfikowaną również, kiedy włożymy okulary. Jaki jest wydźwięk tego drugiego elementu, to znaczy przenikania przestrzeni tu i teraz z oznakami wojny?
1: On jest zdecydowanie dużo bardziej dopełniający całe doświadczenie. W założeniu naszym zespołu kuratorskiego, ale też autora, miało właśnie doświadczenie pełne wygląda w ten sposób, że ktoś ogląda w pierwszej kolejności doświadczenie to, które odbyła się w okularach VR, a później wchodzi w ten świat rozszerzonej rzeczywistości. I tutaj założenie no, było o tyle proste, że chcieliśmy po prostu sprowadzić te dowody z wojny.

0: która odbyła się w założeniach bardzo daleko od nas, mimo wszystko, mimo tego, że oczywiście mówimy o wojnie, która jest u naszego sąsiada, wprowadzić je do galerii, wprowadzić trochę taki poziom trochę dyskomfortu związanego z tym, że jednak to są elementy krajobrazu, które mogą się pojawić wszędzie. U nas póki co, na szczęście, na razie tylko w takiej formie. Taki był główny zamiar tego.
1: Z Łukaszem Pawłowskim rozmawiała Monika Kopcik. Wystawę Backups of War można oglądać w warszawskiej pracowni Duży Pokój przez miesiąc. No, właściwie to prawie przez miesiąc, bo do 28 czerwca. A my z Warszawy już za chwilę zabierzemy Państwa do Łodzi. Wcześniej zaśpiewa Stanisław Sojka.

Stanisław Sojka i trio Arka z Kolika. Tak było w Radiowej Dwójce. To koncert, który panowie zagrali właśnie dla państwa, dla słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia i wciąż można do tego koncertu powracać. Może w weekend znajdą państwo chwilę, wystarczy wejść na portal YouTube i w wyszukiwarce wpisać Sojka, Dwójka, wyskoczy co trzeba. Polecamy wszystkie treści audio i wideo, które pojawiają się na kanale YouTube'owym Radiowej Dwójki. A my teraz przenosimy się do Łodzi zgodnie z zapowiedzią. Wystawa Dary Przyjaźni prezentuje blisko 150 dzieł, które w ciągu ostatnich 2 lat zostały przekazane do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi przez

0: 80 artystek i artystów z kilkudziesięciu krajów. No ich gest umożliwia refleksję nad znaczeniem solidarności środowiska artystycznego i roli samych twórców w kształtowaniu publicznego muzeum. Z kuratorką wystawy Barbarą Piwowarską rozmawiała Agata Zielińska.
1: Na czym polega idea wystawy Dary Przyjaźni?
2: Dary Przyjaźni to jest długofalowy projekt Muzeum Sztuki w Łodzi, zainicjowany przez Daniela Muzyczuka, obecnego dyrektora muzeum, i odwołuje się bezpośrednio do historii i tradycji muzeum, ponieważ Muzeum Sztuki w Łodzi powstało właśnie dzięki Darom Przyjaźni i dzięki tej całej ekonomii przyjaźni, czyli grupa AR zgromadziła tą pierwszą początkową kolekcję Muzeum Sztuki w Łodzi. Była to inicjatywa głównie Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, ale oni również zaangażowali w pomoc w zdobywaniu, gromadzeniu darów przyjaciół właśnie awangardy międzynarodowej. Potem w historii Muzeum Sztuki w Łodzi ileś razy nastąpiły te powtórzenia tych darów i dary stanowią trzon kolekcji muzeum tak naprawdę. I w związku z tym te dary przyjaźni dzisiejsze są również dzisiejszym portretem muzeum. Można w ten sposób spojrzeć na tą wystawę. I wystawa ma ogromną skalę, to jest największa wystawa, jaką przyszło mi w życiu kuratorować. W dwóch budynkach się mieści, w MS2 całe dolne piętro. Tam pokazujemy wizję właśnie teraźniejszości i przyszłości. Pracę dobrałam w tej części w taki sposób, żeby dialogowały bezpośrednio z kolekcją stałą, ze sposobami widzenia, które są właśnie na tych piętrach powyżej, w MS2. I mamy również obydwa piętra w budynku MS1, czyli całe muzeum właściwie. I z kolei w MS1 wystawa odnosi się na ostatnim piętrze bezpośrednio do tej tradycji awangardy i sali neoplastycznej, zaprojektowanej przez Strzemińskiego w latach 40. I tam również pokazujemy artystów, którzy są związani z Muzeum Sztuki od lat 90. byli tutaj na rezydencjach artystycznych, potem wielokrotnie powracali do muzeum i to doświadczenie łódzkie i doświadczenie pobytu w Muzeum Sztuki w Łodzi wpłynęło znacząco na kształt ich twórczości. Jest to na przykład Liam Gillick, jest to na przykład Rebecca Quiteman, jest to na przykład Karin Schneider. Mamy tu po prostu bardzo ciekawą grupę artystów z całego świata, którzy odwołują się do historii Muzeum Sztuki w Łodzi w bezpośredni sposób i mam nadzieję, że to będzie widoczne na tym górnym piętrze w MS1. Natomiast dolne piętro poniżej jest bardziej metaforyczne, bardziej poetyckie. Tutaj staraliśmy się pokazać obieg dóbr, pewną cyrkulację też tożsamości, wzajemności, jak również przedmiotów, jak zmienia się status właśnie przedmiotu, który jest włączany do kolekcji, albo jak można inaczej zinterpretować dzieło, które staje się częścią kolekcji danego muzeum.
1: Uciekłyśmy przed dźwiękiem, szukając miejsca do rozmowy. Jest bardzo dużo takich instalacji, którym właśnie towarzyszy dźwięk i obraz.
2: Ta wystawa jest multimedialna, składa się z tradycyjnych mediów, malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby. Ale duża część wystawy to są filmy, instalacje filmowe, instalacje muzyczne, jak również instalacje z obiektów. Na przykład tutaj mamy Isabel Cornaro, bardzo ciekawą instalację, która reprezentuje pejzaż. Składa się z dywanów, z waz i z kubików, ale patrzymy na nią w taki sposób, że powinniśmy odczytać w niej pejzaż według Poussina. No mamy tutaj na przykład na górnym piętrze instalację Haruna Mircy, która jest właściwie interaktywna. Jest to dioda podłączona do monitora, która generuje dźwięki i rozświetlające się LEDy. Pewien taki układ stroboskopowo-kolorystyczno-muzyczny. Bardzo skomplikowana praca, więc dary artystów są bardzo różnorodne. Niektóre z nich polegały na tym, że musieliśmy je tak naprawdę wyprodukować od nowa, w porozumieniu z artystami oczywiście, i niejako ci artyści zrobili nowe prace, interwencje, specjalnie na tą wystawę, specjalnie tutaj też przyjechali. W wystawie bierze udział około 100 artystów, natomiast około 40 mogło przyjechać na wernisaż.
1: To jeszcze te najbardziej znane nazwiska?
2: Thomas Hirschhorn podarował ogromną pracę. Andrea Fraser podarowała dokumentację ze swojego słynnego performance'u, gdzie oprowadza właśnie po muzeum. Hassan Khan oczywiście, Ghislaine Leung, Barbara Hammer. Pozyskaliśmy, akurat ta artystka jest już osobą nieżyjącą, znaczącą, ale pozyskaliśmy

0: Wspaniały jej rysunek, to historyczna postać. Mamy też Daimanta Sanarkiewiczusa, mamy Isabel Cornaro, mamy też świetnego artystę portugalskiego, João Maria Guzmão, który podarował ogromne dzieło. Mamy Tomka Kowalskiego, mamy Janka Simona, mamy Paulinę Ołowską, mamy Wilhelma Sasnala, Julitę Wójcik. Ta trójka artystów związanych od lat z muzeum, których twórczość sięga do korzeni muzeum i bezpośrednio do twórczości i Strzemińskiego i Kobro, to są gwiazdy współczesnej sztuki, to jest Liam Gillick, Rebecca Quiteman i Karin Schneider.
1: Mówiła kuratorka wystawy Dary Przyjaźni, Barbara Piwowarska. Te prezenty, kto by nie chciał takich prezentów, no my otrzymać ich nie mogliśmy, ale można je oglądać, podziwiać. I tak będzie przez kilka miesięcy. Zapraszamy do Muzeum Sztuki w Łodzi. 3 minuty i sekunda pozostały do godziny 7, a więc do pierwszego wydania Wiadomości Kulturalnych w Dwójce. Doprowadzi nas do nich Corey Wong.

0: Autopromocja.
1: Na stadionie w dzień targowy w różnych językach będą toczyły się rozmowy.
2: Czechy, Korea Południowa, Norwegia, Ukraina, ale przede wszystkim Szardża, czyli reprezentacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1: To są kraje, z których największa liczba autorów i autorek gości na trwających w Warszawie międzynarodowych targach książki.
2: Oprócz gości z zagranicy oczywiście gwiazdy. Również te dopiero wschodzące rodzimej sceny literackiej.
1: Dwójka na miejscu ze specjalnego studia na Stadionie Narodowym już w dzień targowy, czyli w sobotę o 15:00. Zapraszamy serdecznie.
2: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
1: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
3: I już jest 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Chris Davis.
3: Program przygotowała Monika Kopcik, realizuje Ada Tomaszewska, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Ja tu tylko siedzę przed mikrofonem, Roch Siciński, kłaniam się nisko.
0: Poranek dwójki.
3: Dziś 29 maja, to piątek, już za chwilę weekend, ale jeszcze szybciej wiadomości kulturalne w dwójce. Serwis przygotowała i przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry, Aldona.
5: Dzień dobry, Rochu, dzień dobry Państwu. Najlepsze wydawnictwa Polskiego Radia są obecne na trwających w Warszawie międzynarodowych targach książki. Na stoisku numer 17H na Stadionie Narodowym można nabyć płyty takich gwiazd jak Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski czy Czesław Niemen. Wiele albumów z muzyką klasyczną i jazzową

0: oraz reedycje muzyczne. Stoisko Polskiego Radia odwiedza wielu słuchaczy i melomanów.
1: Mnie przede wszystkim interesuje jazz. W związku z tym wzrok mnie tutaj przywiódł. Ponieważ bardzo lubię słuchać tej muzyki, to muszę coś sobie tutaj kupić. Tylko jeszcze nie wiem co, bo tego jest dużo.
2: A pan już coś wybrał?
3: Tak, marzyłem o tej płycie i już ją mam. Trzaskowski, Stańko. Wstęp zbroniony. Od niedawna jest dostępna. Ja znam te wydawnictwa i sięgam do nich przez państwa sklep internetowy często, więc tak jakby jestem stałym klientem. W każdym tego słowa znaczeniu. Kupuję płyty, słucham audycji.
0: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odwiedzimy także my z audycją Dwójka na Miejscu. Zapraszamy jutro od 15, a wydarzenie na Stadionie Narodowym potrwa do niedzieli. Polskie Radio jest jego patronem medialnym. Rząd chce wspierać artystów. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To pierwsza tego typu ustawa w polskim porządku prawnym, realnie włączająca artystów i twórców do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
4: Ta ustawa ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne twórców, wyjaśnia ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Ta ustawa jest skierowana tylko do tych osób, które właśnie na stałe pracują w tym zawodzie, ale jednocześnie nie są w stanie ze względu na swoje dochody opłacać samodzielnie składek.
4: A sami artyści uważają, że ustawa jest niezwykle potrzebna, mówią malarka Małgorzata Rusiecka i kompozytorka Daria Kuziak.
6: Kiedy człowiek nie musi się martwić o zagospodarowaniu podstawowych socjali, po prostu da to spokój taki do tworzenia, który jest bardzo istotny.
7: Myślę, że ta ustawa może pomóc wielu, przede wszystkim młodym twórcom, którzy kończą studia, którzy też może tak jak ja już kilka lat pracują na etacie, ale może właśnie dzięki tej ustawie zaryzykują i zajmą się pracą twórczą.
4: Według szacunków wsparciem może zostać objętych ponad 20 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Ustawa będzie teraz procedowana w Sejmie. Od dziś w warszawskiej Zachęcie można oglądać wystawę Krzysztof Gil – Nikt was tu nie chce. Przy jej tworzeniu dla artysty istotna była analiza zagadnienia getta w jego współczesnym znaczeniu. Twórca uważa, że obecnie getto ma przede wszystkim wymiar socjologiczny. Gettem mogą być obozy dla uchodźców, obozy przejściowe oraz strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, które są często analizowane przez socjologów i aktywistów jako miejsca funkcjonujące na podobieństwo gett lub instytucji totalnych, tłumaczy artysta Krzysztof Gil.
8: Cała ta wystawa jest trochę podróżą w czasie, gdzie w różnych epokach staram się opowiadać właśnie o tych mechanizmach wykluczenia i też ta sala przynosi nas do, w jakimś sensie, do XVI-wiecznej Wenecji, gdzie powstało pierwsze w historii getto skierowane do społeczności żydowskiej. O tyle też jest to ciekawe, że słowo getto oznacza odlew, dlatego że te tereny, gdzie skierowane społeczność żydowską właśnie do pierwszego historycznego getta, były terenami do obróbki różnego rodzaju metali.
0: Ekspozycji w Zachęcie towarzyszą spotkania i wydarzenia specjalne. Dziś o 18:00 rozpocznie się debata pod tytułem Dlaczego w XXI wieku powracają logiki getta i wykluczenia. Z kolei jutro i w niedzielę można wziąć udział w autorskim oprowadzaniu, które poprowadzi sam Krzysztof Gil. A więcej na temat ekspozycji usłyszą Państwo dziś o 11:00 w Kwadransie bez muzyki. To największy i najstarszy tego rodzaju festiwal na świecie. W czeskim Zlinie rozpoczął się przegląd poświęcony filmowym produkcjom dla dzieci i młodzieży.
9: Festiwal otworzyła premiera czeskiej produkcji Mama i tata są boscy. Film opowiada historię dwojga nastolatków z wczesnego średniowiecza, którzy niespodziewanie budzą się we współczesnym świecie. Razem z nimi ożywają także słowiańskie bóstwa ucieleśnione w rodzicach ich nowych znajomych. Fabuła łączy elementy magii z humorem wynikającym ze zderzenia różnych kultur. Podczas ceremonii otwarcia nagrodę prezydenta festiwalu filmowego w Zlinie odebrał chór Winek, legendarna marionetka obchodząca w tym roku setne urodziny. Postać naiwnego chłopca w drewniakach i z charakterystycznymi dużymi uszami zdobyła popularność nie tylko dzięki występom w teatrze, lecz również w radiu, telewizji i filmach.
10: Otwiera się okno!
9: Festiwal filmowy w Zlinie potrwa do 3 czerwca. W jego programie znalazło się 300 produkcji z 57 krajów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: I tak kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam

0: o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: W tej chwili 9 stopni w Lublinie, 10 w Białymstoku czy Rzeszowie, 11 w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, 12 w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i w Zielonej Górze. Ale będzie cieplej. Synoptycy zapowiadają, że 15 stopni to temperatura maksymalna spodziewana na północnym wschodzie, około 21 w centrum, a nawet do 26 na zachodzie. Pokropi tylko na wschodzie, a przydałoby się, by pokropiło w okolicach Warszawy, gdzie strażacy walczą z pożarami lasów. No niestety wiatr nie pomaga, bo jest dość zmienny i porywisty, ale dziś w ciągu dnia ma się ustatkować, ma przejść w umiarkowany, no na północy oczywiście okresami dość silny i porywisty.
3: Reklama.
4: J.K. K jak kolorowy dzień dziecka.
0: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
4: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Nad pięknym, modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Olek Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
3: Reklama.
2: Dzień już się rozpędza, bo nie zdążyliśmy się obejrzeć, a już pora na płytę tygodnia. Na niej koncerty waltorniowe Mozarta, za chwilę kolejny fragment na antenie, a zagra zespół Manchester Camerata. Solistą jest Martin Owen. To odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, profesor Royal Academy of Music w Londynie, a przede wszystkim pierwszy waltornista BBC Symphony Orchestra. Wcześniej piastował te funkcje, czy też ten pulpit w Royal Philharmonic Orchestra i Berliner Philharmoniker. Także CV Owena jest no więcej jak imponujące. Jeśli chcą Państwo dołożyć tę płytę do swojej kolekcji na półce, to proszę pisać poranek2@polskieradio.pl. W treści maila warto wpisać swój adres korespondencyjny. To ułatwia zadanie Poczcie Polskiej. Jest też szansa na płytę dodatkową. To album Pasakalia Leszka Możdżera i Adama Bałdycha. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

Fragment trzeciego koncertu na róg i orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Martina Owena i zespołu Manchester Camerata dyrygował Gabor Takacz-Noć, a u nas już prawie kwadrans po siódmej. Zakładam, że u Państwa też, choć można nas słuchać przez aplikację Polskiego Radia i przez stronę internetową Dwójki, więc można nas słuchać na całym świecie. Godziny mogą być różne, ale warto słuchać, bo za chwilę do studia wkroczy Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dawno niesłyszana w piątek o tej porze, no i będzie miała ze sobą dzisiejsze, może nawet i weekendowe gazety. Wcześniej Maynard Ferguson i jego zespół.

0: No i musiały pojawić się te podniebne rejestry, bo to znak rozpoznawczy Maynarda Fergusona grać, no właśnie, z wysokiego C i nie tylko C. A w naszym studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Długo cię nie widziałem w studiu o tej porze, w piątki.
1: Też tęskniłam.
2: Przegląd prasy.
0: Słuchacze, z pewnością również miałaś jednak godnych zastępców. Jesteśmy na bieżąco z prasą, ale nie tą dzisiejszą, no bo jak? Co tam w gazetach?
1: Zacznijmy od błyskotliwego nagłówka, chociaż dwuznacznego mocno. To akurat w warszawskim dodatku do Gazety Wyborczej. Japonka wyszła z ukrycia, oglądać można za darmo. Tak zatytułował swój tekst Tomasz Łużykowski. A chodzi o arcydzieło polskiego modernizmu, namalowane 120 lat temu przez Józefa Pankiewicza, które trafia do galerii Desa Unicum, ponieważ nie tylko można je oglądać teraz pierwszy raz od 20 lat, ale można je też będzie nabyć na licytacji.
0: Ile? A, licytacja.
1: No licytacji. Tutaj szacowana wartość, uwaga, 12 do 20 milionów złotych.
0: Więc... To nie chcę.
1: No, prawda, nie ma co się tak...
0: Ale strasznie duży rozrzut, od 12 do 20 to jest...
1: Bo jest warte tyle, ile ktoś zdecyduje się zapłacić,
0: jasne.
1: Jak to na licytacji. Ale przejdźmy do nagłówka prostszego, również z Gazety Wyborczej, tylko już z tego dziennikowego wydania, dział Opinie. I tutaj Witold Mrozek. Nareszcie jest ustawa dla twórców kultury. Zresztą we wtorek, już teraz państwa uprzedzam, we wtorek wybieram dwójkę. Po 17 Małgorzata Niedziecka-Mac też będzie... o tej ustawie rozmawiać. Natomiast co pisze Witold Mrozek? Myślałam, że już tego nie dożyję. Projekt ustawy o zabezpieczeniu artystów po latach pracy nad kolejnymi wersjami trafił z rządu do Sejmu. Twórcy dopominali się o niego od dawna. Jeśli marszałek Czarzasty podda firmowany przez Ministerstwo Kultury projekt pod obrady, a koalicja go przegłosuje, państwo będzie dopłacać do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne najmniej zarabiającym zawodowym artystom, pracującym na umowach o dzieło. Trzeba powtórzyć, bo dalej Witold Mrozek przytacza różne zarzuty, które się oczywiście, zwłaszcza w komentariacie tak zwanym, czyli w internecie, w portalach społecznościowych i tak dalej pojawiły. Trzeba powtórzyć po raz 2137. Nikt nie będzie dopłacał do emerytury Krystynie Jandzie, która skądinąd jest naszym skarbem narodowym. To nie jest ustawa dla celebrytów. Żeby dostać dopłatę, trzeba zarabiać przez 3 lata mniej niż 125% pensji minimalnej. Jak na celebrytę dosyć mało. Nie dostanie tych pieniędzy także Jaś Kapela, pisarz, performer i freakfighter, brany chętnie za cel przez prawicę czy Kanał Zero, bo jest etatowym pracownikiem krytyki politycznej, więc składkę zdrowotną i emerytalną ma opłacone przez pracodawcę. Jeśli są państwo ciekawi, dlaczego, jakie są argumenty za i dlaczego Witold Mrozek się cieszy, proszę zajrzeć do Gazety Wyborczej. Jeśli chcieliby państwo

przeczytać, jakie są argumenty przeciw, to z kolei druga strona Rzeczpospolitej oferuje nam tutaj bardzo dotkliwy, rzekłabym, set komentarzy, zestaw komentarzy. Komentarz prawny od Pauliny Szewioły, jeszcze nie tak srogi. Fałszywa teza o artystach nierobach.

0: ustawy. W internecie pojawiły się komentarze o finansowaniu nierobów i dopłacaniu do hobby. I tutaj Paulina Szewioła pisze, argument, że nie wiadomo, kto jest artystą w rozumieniu projektu, jest zwyczajnie nieprawdziwy. W artykule 4, punkt 1 zawarto legalną definicję artysty zawodowego. Jest nim osoba wykonująca zawód artystyczny w dziedzinach kultury wymienionych w projekcie, m.in. teatrze czy muzyce, której przyznano status artysty zawodowego. I tam kawałek jest na temat tego, co trzeba spełnić, żeby być artystą zawodowym. To nie jest system oparty na uznaniowości, jak sugerują niektórzy. I teraz jeszcze trochę takich przytoczonych opinii przeciwnych. Wróćmy do samej zasadności wprowadzenia takich regulacji. To już faktycznie kwestia ściśle ocenna. Moje zdanie jest takie, każdy wyłom w systemie regulowania należności składkowych budzi wątpliwości na tle innych grup partycypujących w systemie. Idealnie byłoby, gdyby nie przewidywał on żadnych wyjątków i każdy opłacał składki na równych zasadach. Tak jednak od dawna nie jest. No i tutaj wymienia Paulina Szewioła m.in. służby mundurowe, duchownych czy rolników, którzy także korzystają z, a nawet również przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUS-u, czy ulgi na start, czy wakacji składkowych finansowanych z budżetu. To jest wszystko wsparcie dla innych grup zawodowych. Trochę mniej, że tak powiem, pozytywny dla nowej ustawy jest komentarz ekonomiczny Aleksandry Ptak-Iglewskiej, która pisze, przestaje zazdrościć rolnikom KRUS. Zaczynam szukać talentu artystycznego, choć pewnie nie każdy artysta to Van Gogh. Dzięki nowej ustawie wystarczy być artystą, a państwo opłaci składki. To plasterek zamiast usunięcia przyczyn.
1: Kto tak napisał?
0: Aleksandra Ptak-Iglewska. I tutaj właśnie jest, no, prawie literalnie jakby z tego Facebooka. Znajomi drobni przedsiębiorcy zastanawiają się głośno, jakby tu zostać artystą, bo ten zawód zaczyna wyprzedzać rolników w uprzywilejowaniu.
1: Ale to są cytaty? Przepraszam, że ci tak... Czy to jest opinia?
0: To jest tekst opinii pani Aleksandry.
1: To nie są cytaty z Facebooka.
0: Nie, to nie jest cytat. Okay. No i tutaj też taki mocno dla mnie dotkliwy akapit, bo choć wspieranie nauki i sztuki jest potrzebne, to jednak warto zadawać pytania o zasadność tego wsparcia. Nie każdy źle zarabiający artysta to Van Gogh, który ponoć sprzedał za życia tylko jeden obraz. No, będzie pewnie jeszcze dużo kontrowersji wokół tej ustawy. My będziemy na pewno o niej rozmawiać, bo to myślę, że i dla naszych słuchacze i też dla wielu naszych gości jest bardzo ważny temat. To jeszcze krótko zobaczmy. Rzeczpospolita w jednym temacie spotyka się ściśle z Gazetą Polską codziennie. Jest to temat drugiego progu podatkowego, który obejmuje coraz większe rzesze społeczeństwa, przede wszystkim klasy średniej. Myślę, że tak naprawdę paradoksalnie tych artystów, którzy nie będą korzystali z nowej ustawy również. Chodzi o to, Rzeczpospolita postuluje podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych. Natomiast właśnie z kolei Gazeta Polska codziennie zwraca uwagę, że tutaj państwu poszeleszczę, bo muszę znaleźć ten artykuł. Zwraca uwagę, że już ponad 2,5 miliona podatników, jak to się mówi, wpada w tę 32-procentową składkę podatkową, więc to jest ważny temat i dyskutowany w prasie, ale z Gazety, z Rzeczpospolitej, że znów wrócę do tego dziennika, warto chyba, zwłaszcza jednak, jeżeli człowieka interesują tylko tematy kulturalne, zajrzeć na ostatnią stronę, bo tam Jacek Marczyński rozmawia z Piotrem Beczałą. Trzeba mieć w sobie cierpliwość, gdy od początku myśli się wyłącznie o karierze, pociąg do niej może odjechać. Tak jest kuszący lid tego wywiadu i pozwolę sobie przytoczyć fragment na początku, ponieważ dotyczy to przede wszystkim jednak planów zawodowych na najbliższe sezony Piotra Beczały. Co po tylu latach kariery pana nadal nakręca do kolejnych artystycznych poszukiwań i wyzwań? Nie wolno spoczywać na laurach. Moment, w którym ogarnie nas poczucie, że jest się tylko zadowolonym z tego, co robimy, oznacza początek końca, a ja, choć lubię powtarzać pewne rzeczy, robię to, by dłubać w nich, szukać nowych interpretacji w rolach, które gram od lat. Zawsze można coś zrobić lepiej. Oczywiście. W kolejnych sezonach mam znowu zaplanowane produkcje Wertera, bohatera opery Masneta. Śpiewam już od 32 lat i rajcuje mnie, by znów się nad nim zastanowić. No i wiemy, że też pojawi się wagnerowski Parsifal w repertuarze Piotra Beczały w

0: nadchodzącym sezonie, więc no, będziemy na pewno to śledzić.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek z pierwszym, ale nie ostatnim przeglądem prasy na dziś. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Kończymy brytyjsko i to w nawiązaniu do monarchii.

0: Tom Skinner, Theon Cross i Shabaka Hutchings, czyli Sons of Kemet i utwór My Queen is Albertina Sisulu, czyli jedna z 9 królowych zawartych na płycie o tytule Your Queen is a Reptile. To album sprzed, no, myślę, 8 lat. Teraz, kiedy monarchią brytyjską rządzi nie królowa, a król, mógłby powstać wolumen drugi tego projektu. Zachęcamy.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
0: Przedwczoraj wieczorem cykl warsztatów Jazz dla dzieci, organizowany przez Fundację Eurojazz, zdobył nagrodę mieszkańców w stołecznym konkursie Sektor za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2025 roku. Gratulujemy. A dziś o tym przedsięwzięciu opowiedzą Państwu rozmówcy Andrzeja Zielińskiego.
4: Gośćmi cyklu Jazzowa Rozmowa są w tym tygodniu wokalistka jazzowa pani Magdalena Este. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz prezes Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej Eurojazz Jerzy Szczerbakow. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Spotkaliśmy się w przeddzień Dnia Dziecka, w poniedziałek, święto wszystkich maluchów, tych większych i tych mniejszych. Dlatego dziś porozmawiamy wspólnie o jazzie dla dzieci. Jazzdladzieci.pl, taką domenę zarejestrowała już Fundacja Eurojazz, a to dlatego, że od lata organizujecie warsztaty dla dzieci, ale nie warsztaty dla instrumentalistów, a warsztaty umuzykalniające. Dobrze rozumiem, co się dzieje podczas tych spotkań.
6: Tak, w ogóle cały projekt Jazz dla Dzieci zaczął się od warsztatów, bo w tej chwili to już są trzy elementy tego projektu. Zaczął się od warsztatów, był taką odpowiedzią na... Ktoś kiedyś zadał mi pytanie, słuchaj, bo jest klasyka dla dzieci, są takie zajęcia umuzykalniające filharmonii, a co z jazzem? No i to był taki moment, który zaczął, punkt zapalny, który zaczął kiełkować we mnie, że w zasadzie takiej formuły nie ma i chyba przynajmniej ja nie słyszałem o tym, żeby taka formuła się zdarzyła.
4: W kraju, w którym jest 100 festiwali jazzowych, dajmy.
6: Prawda? Tych festiwali i klubów jazzowych i w ogóle miejsc do grania jazzu w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo i to jest bardzo dobry okres dla jazzu w mojej opinii. I no nie ma przypadków, proszę Państwa, ponieważ w chwilę później miałem przyjemność poznać Magdalenę Este i wracać z nią samochodem do Warszawy z jednego z polskich wzmiankowanych przez siebie festiwali. Zaczęliśmy rozmawiać o różnych pomysłach i okazało się, że Magdalena ma doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, nie tylko jest doskonałą wokalistką jazzową, ale również ma ten background, który był potrzebny i tak się narodził pomysł na, tak jak powiedziałeś, warsztaty umuzykalniające, czyli nie uczymy dzieci grać na instrumentach, raczej pokazujemy im prawdziwe brzmienie instrumentów w kontekście jazzowym. No i przy okazji odbywają się jakieś zabawy rytmiczne, wspólne śpiewanie. No, w różne strony nas ten projekt wiedzie.
4: Jak się rzekło, Magdalena Este jest razem z nami też. Tak. Mamy to szczęście. I proszę powiedzieć, jak to jest? Czy jazz to jest taka naturalna przestrzeń dla dzieci? Bo wydawałoby się na papierze, że tak. Jazz, improwizacja, rytm.
5: Tak, jak najbardziej.
4: Ale jednak synkopowany, więc może być delikatny problem. Jest czy nie?
5: Właśnie nie, ponieważ jazz jest muzyką, która jest bardzo autentyczna i myślę, że właśnie dlatego te dzieci tak mocno rezonują z jazzem, ponieważ dzieci też są autentyczne, są bardzo spontaniczne. Muzyka synkopowana też naturalnie zachęca do ruchu. Więc to ciało też zaczyna się, ono się zaczyna kołysać.
4: Okej, czyli wracamy do tej pierwotnej funkcji jazzu,
5: tak.
4: Czyli jazzu, jeżeli
5: tak.
4: Chodzi o muzykę taneczną.
5: Tak.
4: Czyli dobrze rozumiem, że to oddziaływanie na dzieci i to sprzężenie zwrotne jest jak najbardziej adekwatne i działające, jeżeli chodzi o muzykę synkopowaną.
5: Tak, tak. Ja myślę, że nawet chyba nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy na początku, że, prawda? Tak, tak, bo to się naprawdę zaczęło tak dobrze od takiego jednego miejsca, że niech będą takie spotkania dla dzieci z muzyką jazzową. I ja na

0: początku zaczęłam szukać literatury muzycznej w bibliotekach i oczywiście mamy przepiękną, naprawdę mamy przepiękną literaturę, bo i Franciszka Leszczyńska fantastycznie pisała dla dzieci, Felix Rybicki, więc to też tacy wielcy kompozytor.
1: No Lutosławski też pisał dla dzieci.
0: Właśnie, tak. No więc ja tutaj dodawałam jakieś aranże jazzowe, jakaś harmonia, coś tak troszeczkę, no żeby to było właśnie w takim duchu jazzowym. Szczerze mówiąc, to te dzieci tak zaczęły mnie inspirować, żeby i zacząć pisać dla nich i właśnie narodził się pomysł, żeby wziąć na warsztat standardy jazzowe i napisać do nich polską adaptację tekstów. I właśnie, żeby taka literatura powstawała właśnie tak już od początku, że ona jest troszeczkę taka ukierunkowana na muzykę jazzową. Czasem też utwory powstają z inspiracji wirtuozów, gości zaproszonych do udziału w projekcie.
1: Za chwilę o tych gościach powiemy więcej, ale teraz chciałbym się zatrzymać na chwilę przy tym wątku, który pani rozpoczęła, czyli tej literatury jazzowej też dla dzieci, bo ja tak przeglądając te standardy jazzowe, które były pisane dla dzieci od samego początku, tak naprawdę można byłoby znaleźć takie utwory, jak chociażby Ella Fitzgerald śpiewająca Old MacDonald Has a Farm, czy przetworzenia na przykład muzyki do kreskówek, do filmów animowanych, Mary Poppins czy Flintstonów, których przetwarzali wszyscy wielcy pianiści. Czy na przykład Potato Chips jest taka piosenka sama Galliarda, tak mi się wydaje. I ona mi się od razu skojarzyła z waszymi ziemniaczkami.
0: Ziemniaczkami, oczywiście.
1: Czy to dobre skojarzenie?
0: Tak, tak. I to właśnie była inspiracja do ziemniaczków.
1: A, no to świetna piosenka, tak. Proszę państwa. Nią się zresztą pożegnamy. No, sam mam córkę, więc wiem, że ziemniaczki to jest czasami ulubiona.
2: Ziemniaczki z paczki.
1: Ziemniaczki z paczki. A jak śpiewa się dla dzieci?
0: Bardzo przyjemnie.
1: A inaczej?
0: Nie wiem, czy inaczej. Dla mnie no, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, czy mam kontakt z taką dorosłą publicznością, czy z dziećmi. Z dziećmi oczywiście no, bardziej staram się nawiązać relacje, czyli więcej jest takiego bezpośredniego kontaktu właśnie, nie wiem, czy wzrokowego, czy no właśnie zachęcam dzieci, żeby one się też włączały do wspólnego muzykowania. To jest duży komplement, żeby zobaczyć w oczach dziecka taki zachwyt i właśnie, że można złapać te emocje, które niesie muzyka. Więc tutaj znowu powracamy do początku, że ten dźwięk jest emocją i to jest no przede wszystkim bardzo inspirujące. Śpiewanie dla dzieci jest bardzo inspirujące i myślę, że granie także, że właśnie tutaj muzycy, którzy grają na tych warsztatach, na koncertach, ja myślę, że oni też doświadczają też takich przyjemnych bardzo emocji, ponieważ tutaj no nikt, no myślę, że ci nie przychodzą za bardzo na, powiedzmy szczerze, no na nazwisko, prawda?
1: Nie, dla nich to wszystko jedno.
0: Dla nich liczy się...
1: Tam i Miles Davis jakby wystąpił, to raczej...
0: Tak, to one by też nie... Właśnie.
1: Ale trudno chyba skupić uwagę dzieci przez godzinę, 45 minut. Macie swoje sposoby?
2: Chyba nie ma takiej potrzeby.
0: Nie będziemy, naprawdę? Nawet jeżeli są, to nie możemy tutaj zdradzać.
2: Znaczy, ja powiem tak. Rzeczywiście jest, prawdą jest to, że dzieci, utrzymanie uwagi dzieci wymaga autentyczności i szczerości w przekazie. I dzieci bez pardonu pokazują, jak przestają być zainteresowane. Natychmiast zaczyna się ruch, jak jedno dziecko zacznie biegać, to już wtedy cała impreza się posypała.
1: Tak. Ja to ostatnio widziałem w Filharmonii Narodowej na tych koncertach dla dzieci. Jak jedno zacznie, to już po...
2: To już poszło.
1: Po zabawie.
2: Zabawa się zaczyna. Tak. No więc właśnie, obserwując te koncerty, bo my zawsze jesteśmy na tych koncertach obecni, znaczy ja i Agnieszka Holwek, nie ma tego punktu zapalnego, żeby dzieci traciły, żeby się zaczynał taki ruch ten poboczny, o którym jest mowa.
1: A macie jakieś takie opowieści, anegdotki z tych koncertów? No, zagraliście ich już dość dużo. Czy padały jakieś nietypowe pytania od dzieci? Czy w ogóle jest taka przestrzeń, żeby one zadawały jakieś pytania? Albo żeby coś się wydarzyło na scenie?
0: Tak, no warsztatach tak jest przestrzeń. Ile na przykład waży instrument, czy nie wiem, ile ma lat, no jakieś takie, ale tak, no słodkie są takie chwile. No pamiętam nasz pierwszy koncert premierowy właśnie. Potem sobie staliśmy po koncercie z całym właśnie zespołem, po czym taki mały chłopiec podszedł nie do mnie, nie do solisty, podszedł do Wojtka Pulcyna, który grał tam na kontrabasie i powiedział, ja jestem pana największym fanem. Czyż to nie jest urocze?
1: No to jest
0: wspaniałe.
2: Znaczy są takie sytuacje, że po koncercie, zanim

0: muzycy zejdą ze sceny, jeżeli nam organizacyjnie czas pozwala, to zapraszamy dzieci na scenę, żeby mogły dotknąć instrumentów. Wojtek ma taki swoją zabawę z dziećmi, że mówi dzieciom, żeby przyłożyły ucho do kontrabasu i wtedy gra nutę i ten dźwięk jest...
1: Tak rezonuje.
2: Jest... Ja pamiętam swój pierwszy raz, kiedy zagrałem na kontrabasie i poczułem ten rezonans, on jest naprawdę porażający.
0: Powiem tak, w kolejce do tego, żeby przyłożyć ucho, stoją nie tylko dzieci.
2: No, dobrze, że Wojtek Pulcy ma ubezpieczony instrument.
0: O tak. To jest, jak się okazało, bardzo, że zabytkowy to wiedział, tak. Ale że jest to bardzo cenny instrument, to się dowiedział całkiem niedawno. Tak.
2: To niezwykle cenna inicjatywa. Ja sam pamiętam, moje jedno z niewielu wspomnień z przedszkola to jest właśnie, gdy przyszedł pan i pokazywał klarnet i na nim grał, więc to naprawdę jest takie miejsce, gdzie można zmienić czyjeś życie. Najbliższe warsztaty jutro?
0: Najbliższe warsztaty już jutro. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury te warsztaty są bezpłatne. Wszystkie informacje z terminami są na stronie jazzdladzieci.pl. Łatwo zapamiętać. Jutrzejszy odcinek to... Jestem strasznie dumny z tej nazwy. Jazz Trąbalski. Jazz Trąbalski i wspaniały trębacz. Przyszła wielka gwiazda światowego jazzu, czyli Ignacy Wend. A kolejne odcinki to Kajetan Skoneczny i odcinek Dzwony i Dzwonki, czyli wibrafon.
2: Tu będzie się działo na pewno.
0: Tak. To będzie kolorowo.
2: I za każdym razem jest Magdalena Este też śpiewająca.
0: Tak, Magdalena Este jest zawsze na wszystkich warsztatów. Bez niej tego projektu i warsztatów niczego by nie było, co się stało. Natomiast chciałem jeszcze przy okazji zaprosić 14 czerwca w Sużewskim Domu Kultury w Warszawie koncert jazz dla dzieci, kwintetu, znaczy kwartet jazz dla dzieci z gościnnym udziałem Jerzego Małka.
2: O.
0: Wstęp jest bezpłatny, więc jest okazja, żeby ten projekt usłyszeć w pełnej krasie na żywo.
2: Te słowa mówił Jerzy Szczerbakow, prezes Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej Eurojazz. Była z nami również wokalistka Magdalena Este. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam na koncerty jazzu dla dzieci. A dzieciakom życzymy, no co, wszystkiego najbardziej
0: wszystkiego
2: jazzowego.
0: Smacznego.
2: Wszystkiego smacznego.
1: Tak, i muzycznego.
2: Wszystkiego smacznego, muzycznego, dużo zabawy 1 czerwca. Ziemniaczki z paczki. Tak? Dobrze.

0: najsmaczniejsze danie.
1: Jeśli ktoś z Państwa włączył Dwójkę przed chwilą i wysłuchał ziemniaczków z paczki bez kontekstu, to z przyjemnością odsyłam do podcastu rozmowy z Magdaleną Estę i Jerzym Szczerbakowem. Jazz dla dzieci, ważna inicjatywa. No, nie tylko w kontekście poniedziałkowego święta, a przypomnę, Dzień Dziecka to takie święto, które może dotyczyć nas wszystkich, niezależnie od wieku, zależnie jedynie od tego, ile dziecka w nas zostało. Warto sobie o nim przypominać.
2: Rekomendacje.
1: Gospodarzem cyklu w tym tygodniu jest Wojciech Malajkat, aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog od 2024 roku, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie. Dziś ostatnia już rekomendacja.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, gdyby losy zawiodły Państwa do Amsterdamu, do Rijksmuseum, to nie można obojętnie przejść obok mleczarki Vermeera. Nie ma słów i najlepiej o tym obrazie napisała Wisława Szymborska. I pozwolę sobie zacytować. Dopóki kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbana do miski dzień po dniu przelewa, nie zasługuje świat na koniec świata. Kolor, cisza, skupienie, pochwała pracy, wszystko w tym obrazie jest.
1: Polecał Wojciech Malajkat. Dziękujemy za tę rekomendację, ale także za cztery poprzednie. Wszystkie do znalezienia na stronie dwojkapolskieradio.pl.

8 minut pozostało do godziny 8. Za nami Ibrahim Maalouf i jego rozbudowany zespół, a słuchają państwo jazzowego poranka dwójki. Przed nami jeszcze sporo wątków do godziny 9, bo do tego czasu z państwem będziemy, choć dwójkę polecamy nie tylko oczywiście o poranku. Jeśli chodzi o jazzowe wątki, to dziś serdecznie państwu polecam retransmisję z festiwalu Jazz Jantar. Szymon Zawodny, laureat Fryderyka za debiut roku w zeszłym roku, tym razem prezentuje repertuar z drugiej płyty, a my w programie drugim mamy przyjemność odtworzyć dla państwa ten koncert zarejestrowany na tegorocznym festiwalu Jazz Jantar. To o 18:00. Zapraszam w imieniu Uli Nowak, ale wcześniej w poranku dwójki rozmowa z Maciejem Obarą, który zresztą w Trójmieście też za chwilę będzie grał, wcześniej w Krakowie. Saksofonista obiecał odwiedzić nasze studio wraz z biletami dla państwa, więc proszę słuchać uważnie, będzie szansa na zdobycie wejściówek. Ale nie samym jazzem człowiek żyje, wątek filmowy i jednocześnie graficzny, także w dzisiejszym poranku, czyli fragment rozmowy z Urszulą Morgą, to reżyserka filmu Znaki Pana Śliwki, filmu, na który no, niemal trudno się dostać, kiedy są seanse, zbiera rewelacyjne opinie, a traktuje o jednym z najwybitniejszych grafików polskich, Karolu Śliwce. Znaki Pana Śliwki warto obejrzeć, warto posłuchać także rozmowy z Urszulą Morgą. A my tę godzinę spotkania zamykamy muzyką Dizzy'ego Gillespiego, choć trąbkę dzierży w tym nagraniu inny wielki trębacz. Oto kwintet Milesa Davisa, a tym utworem Gillespiego jest kompozycja Wouldn't You?

0: Grał pierwszy wielki kwintet, a jak pierwszy, to w składzie Philly Joe Jones, Paul Chambers, Red Garland, John Coltrane i rzecz jasna Miles Davis.
1: Autopromocja.
2: Styczeń 1817 roku. Niespełna 25-letni Gioachino Rossini komponuje swoją 20. operę.
3: Sięga nieoczekiwanie po baśń, ale rezygnuje z wróżki i pantofelka.
2: Nie tylko o Kopciuszku opowiemy w najnowszym odcinku audycji z cyklu Giganci.
3: Zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska
2: i Adam Banaszak.
1: Autopromocja.
0: Jest punktualnie 8:00.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
0: Dziś ostatni majowy piątek, a na kartce z kalendarza 29 maja widnieją Bogumiła, Bogusława, Magdalena, Maria i Urszula. Składamy najlepsze imieninowe życzenia.
1: Poranek dwójki.
0: Pierwsza zmiana w naszym studiu w niezmienionym składzie. Monika Kopcik, Ada Tomaszewska, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński.
1: Pogoda.
0: Bardzo pozytywne nastawienie powinni Państwo mieć od rana, bo w całym kraju biometr korzystny, z jednym drobnym, choć istotnym wyjątkiem, Suwałki. Tam neutralny, ale to wciąż nie znaczy, że źle. Dziś zachmurzenie małe, przechodzące w umiarkowane, pokropić może tylko na wschodzie, ale będzie to słaby i przelotny deszcz. Temperatury maksymalne od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.

0: John Wilson Orchestra to nagranie z 2016 roku, ale mam tu informację o twórcach, czyli George Gershwin, Artie Shaw, Symphony of Swing. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek w naszym studiu, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Przedstawię ci kilka nazwisk. Ciekaw jestem, czy wiesz,
1: nie,
0: kto to był. Evelyn Case, Doris Dowling, Kathleen Windsor, Ava Gardner, Betty Kern, Lana Turner, Margaret Allen i Jane Kears. Wiesz, co łączy te 8 pań?
1: Srebrny ekran?
0: Wszystkie były żonami Artiego Shawa, wymienionego przed chwilą.
1: To było za trudne pytanie.
0: Tak, to
1: ja
0: był
1: nie lubię plateczek.
0: Specyficzny klarnecista. No ale teraz czas na gazety.
2: Przegląd prasy.
1: Specyficzny, ciekawy przymiotnik.
0: Tak mi się nasunęło.
1: Czy właśnie imię słów nawet bierny. Natomiast ja właśnie zauważyłam, że połowę Gazety Wyborczej zostawiłam w drugim pokoju, ale proszę państwa...
0: Nie,
1: ja mogę przytoczyć, że fragmenty artykułu Jarka Szubrychta, znaczy streścić bez przesady, ale wiem, o czym pisał. A pisał o awanturze po tych fryderykach z muzyki rozrywkowej. Oglądałeś galę?
0: No nie całą, niestety przyznam.
1: Gala również znalazła się na celowniku Jarka Szubrychta jako taka, chociaż on akurat usprawiedliwiał nieco organizatorów, że no poniedziałek i może nie ten rozmach, co inne rewie, piosenki w innych stacjach telewizyjnych, ale główna część, no nie chcę użyć tego słowa angielskiego, więc powiem awanturek środowiskowych dotyczy tego, do kogo trafiły statuetki, między innymi

0: zarzut, że do Katarzyny Linca płytę z coverami, jeden z artystów z zespołu Varieté, nominowany też do Fryderyka w jednej z licznych kategorii, narzekał, że nie nagradza się artystów za oryginalną twórczość, a tak jak Ralf Kamiński parę lat temu za covery Kory, tak teraz właśnie Katarzyna Linca piosenki Ciechowskiego, ale nie tylko innych artystów, inni artyści atakują, ale również samą kapitułę, która jest znów przepotężna, ponieważ to jest cała Akademia Fonograficzna Polska.
1: I to w Gazecie Wyborczej, tak?
0: Tak, to w Gazecie Wyborczej.
1: I widzą państwo, można zrobić przegląd prasy bez prasy w ręku.
0: Ale mam tutaj cytat z Oestera, czyli z jednego z bardziej uznanych hip-hopowców polskich. Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk, którego Oester dostał za utwór Sam, uznany za hip-hopowy singiel roku, ten Fryderyk poszedłby w ich stronę, BDS-a 2115 i Kubiego producent za Kamień z serca. Dla mnie te nagrody są kompletnie nieważne i przepraszam was najmocniej, ale sam sobie ich nie przyznaję. No i tutaj też dowiedzieliśmy się, że statuetkę OSTR przekazał Fundacji Cancer Fighters na licytację, a Jarek Szubryk gdzieś się zaszywa taką sugestię, nawet rzekłabym dość wyraźny szef, pozostawiając, że część niestety nagród być może jest przyznawana bez dostatecznie starannego osłuchania w produkcji mijającego roku. I w ogóle, jeśli chodzi o kulturę, to Wyborcza dzisiaj pozostaje bardziej w tej kulturze popularnej, bo z całego magazynu Wyborczej temat ściśle kulturalny to w zasadzie tylko informacja o tym, że Katarzyna Kacha-Kowalczyk, wokalistka duetu Koals, wystąpiła w duecie z Dua Lipą na albumie brytyjskiego producenta Danego Lee Harla i to jest wywiad właśnie z Katarzyną Kachą-Kowalczyk. Wywiad jest interesujący, jeśli państwo chcieliby się dowiedzieć, jaki typ muzyki prezentuje duet Koals i jakim doświadczeniem była praca z brytyjskim producentem, to proszę sięgnąć do magazynu Wyborczej. Inaczej wygląda sprawa w Plusie Minusie, czyli dodatku do Rzeczpospolitej. Wprawdzie temat numeru jest taki, powiedzmy, społeczno-kulturalny. Ciekawy jestem, Rochu, czy zgodzisz się z nagłówkiem Koniec wojny płci.
1: No, wspaniale, wreszcie.
0: Tak? Ja się zastanawiam, czy ta wojna istnieje, czy to w ogóle można mówić o wojnie, o raczej może konkurencji, a może zupełnie o czymś innym. Oczywiście to częściowo na fali takiego pesymizmu, który też na przykład w Tygodniku Powszechnym w serii bardzo interesujących artykułów jest omawiany o trudności z nawiązywaniem relacji, z niżem demograficznym i tak dalej. Co znajdujemy w dzisiejszym dodatku Plus Minus? Cezary Boryszewski pisze, nie ma zepsutych kobiet i mężczyzn, są ofiary tego samego systemu. Aplikacje randkowe powodują wrażenie, że ciągle gdzieś tam za rogiem, za kolejną parą czeka na nas jeszcze lepsza opcja, jeszcze lepszy model. Nadmiar opcji powoduje, że mamy wrażenie, iż wybierając jednego partnera, tracimy tysiące innych. Z kolei Jakub Habik w artykule Dwie twarze polaryzacji pisze o tym, że właśnie w wojnie płci są wyłącznie przegrani. Młodzi ludzie, którzy nie stworzą związków i społeczeństwo, które wymiera. To takie apokaliptyczne teksty, ale jest też Michała Hudolińskiego opowieść o popkulturze znów 80. i 90. lat, tych nowych, takich twardych, silnych bohaterkach i tym, jak one się trochę w nowych produkcjach telewizyjnych głównie zmieniają. No i jak odpowiada na to właśnie ten męski typ bohatera. No to są strony dotyczące głównego tematu, a na stronach kulturalnych, na przykład jeszcze takie tutaj są specjalna kredowa wkładka, lubisz jak gazeta jest na kredowym papierze?
1: Wiesz co, chyba nośnik w tym wypadku nie ma aż takiego znaczenia, szczególnie, że akurat Plus Minus to dla mnie lepszy format niż na przykład Duży Dziennik, z którym sobie nie radzę.
0: Plus Minus ma świetny format, to tak, to trzeba przyznać, ale tutaj ta wkładka, rodzaj papieru nie jest bez znaczenia, ponieważ jest on zastosowany dla tekstu Kamy Zboralskiej, Polska rzeźba współczesna na ramionach olbrzymów, przepraszam, i nie tylko można sobie poczytać na temat nowej polskiej sztuki rzeźbiarskiej, która jest zaprezentowana w Kompasie Rzeźby, ale też pooglądać obrazki. Między innymi takie rzeźby, instalacje Tomasza Kulki-Ustawka czy Daniela Rycharskiego Ogród Zimowy.

0: zimowy. Przyznam, że taki ogród zimowy, gdybym miała przestrzeń, to bym chętnie sama miała w jakimś dużym, dobrze oświetlonym garażu. To jest jeden z tekstów, który chciałabym Państwu polecić. Inny to podsumowanie Barbary Holender festiwalu w Cannes. Moralne obowiązki artystów. To smutne, że festiwale filmowe stają się ostatnim miejscem, gdzie rozmawia się o wojnach i konfliktach. Artyści nie zastąpią polityków, a festiwale nie mogą odegrać takiej roli, jaką mogą mieć parlamenty, powiedziała w Cannes słynna aktorka Cate Blanchett. Przyznam, że zaskoczyło mnie, że na lit właśnie ten cytat z Cate Blanchett został wybrany, no bo trudno się z nim tak do końca zgodzić, chociaż jak podkreśla Barbara Holender, właśnie polityka i również takie polityczne odczytania historii zdominowały tegoroczny festiwal. Mamy tutaj parę słów na temat oczywiście ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, ale także Minotaura z Zwiagincewa. Ogólnie Barbara Holender uważa, że miniony festiwal był bardzo interesujący. Z kolei Monika Kuc podsumowuje w pewnym sensie również Biennale. Biennale także bardzo politycznie zaangażowane, czy też można powiedzieć, że skażone różnymi politycznymi kontrowersjami, ale Monika Kuc tutaj skupia się również na samych prezentacjach, polecając między innymi austriacki pawilon i pawilon belgijski. Także na przykład pisze, najwięcej emocji wzbudza pawilon austriacki w Giardini, przyciągający tłumy, w których łamiąca konwencję głośna austriacka reżyserka, choreografka i performerka Florentina Holzinger, mieszając teatr, performance i sztukę z nurtami popkultury, prezentuje interdyscyplinarny projekt SeaWorld Wenecja. I z kolei, jeśli chodzi o tę prezentację belgijską, wnętrze pawilonu, jego zewnętrzne i wewnętrzne ściany przysłaniają panele z białymi gipsowymi tablicami pokrytymi słowami, które nie układają się w zdania, a wyglądają na wyrwane przypadkowo z różnych kontekstów. Stop, never, sure, why, be, will. Pawilon bez przerwy wypełnia głośna muzyka rezonująca z chaosem naszych czasów. Zgodnie z tytułem nie ma tu ani chwili ciszy, a tytuł tego projektu belgijskiego to It's Never St. Więc jeśli interesują Państwa festiwale europejskie, ich podsumowania, to polecam plus minus. Tutaj też ciekawe recenzje, również krytyczne. O, tylko chociaż jedną. O komedii o altowiolistce, jak z nut. Napięta struna. Isabel Hagen i właśnie film o, tragikomedia o altowiolistce.
1: Bardzo dziękujemy. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek dla Państwa, specjalnie dla Państwa, z dzisiejszą prasą i weekendową. Do zobaczenia,
0: bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Tak 3 lata temu brzmiał kwintet prowadzony przez Kacpra Malisza, Simple Songs for Complicated People. Ten utwór w nowej odsłonie pojawi się wśród innych premierowych nagrań na płycie Tria Suferi. Czekamy na ten album z coraz większym utęsknieniem, ale podobno ukaże się już niebawem. A o kim teraz porozmawiamy na antenie dwójki? Nasz bohater, grafik, nigdy nie używał komputera. Ponad 400 znaków graficznych stworzył ręcznie, przy pomocy jedynie ołówka, linijki i cyrkla. Do jego najsłynniejszych prac należą m.in. logotypy Banku PKO BP, Instytutu Matki i Dziecka, Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz wielu produktów i towarów spożywczych. W wydanej w 2015 roku prestiżowej publikacji Logo Modernizm uznano go za jednego z 8 najwybitniejszych twórców znaków graficznych na świecie. Mowa o Karolu Śliwce, projektancie, który przez ponad 60 lat tworzył nie tylko znaki, także plakaty, okładki, znaczki pocztowe, reklamy, etykiety czy opakowania. Postać artysty przypomina film dokumentalny Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka, który od tygodnia, ten film, można oglądać na ekranach polskich kin studyjnych. A z Urszulą Morgą spotkał się Marcin Mindykowski.
1: Nie jestem taki zdolny, żeby zrobić od razu. Ja robię bardzo dużo szkiców.
2: Genezą filmu Znaki Pana Śliwki była wystawa z cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci.

0: Muzeum Miasta Gdyni w 2018 roku. Co takiego przekonało Was wówczas, że to może być bohater filmu dokumentalnego?
1: Ta wystawa była niesamowicie inspirująca. To, co nas mniej najbardziej zafascynowało, to poza tym, że oczywiście to jest autor wielu projektów, które znaliśmy jeszcze z dzieciństwa, szokowała nas ta wielość projektów, które znamy, że wszystkie pochodzą od jednego autora.

0: Często ci artyści to są też ludzie pokazywani w galeriach, ludzie sztuki wysokiej. Design jest taką sztuką ulicy. Galerią Śliwki jest ulica, jest tak naprawdę mieszkanie, jest zakład pracy, jest firma, fabryka, biblioteka. I to było dla nas niesamowite, bo ten człowiek zaprojektował wszystkie te znaki w mieszkaniu, w takim klasycznym M3. Był takim panem z reklamówką, z wąsem i zaprojektował te znaki, prowadząc z pozoru bardzo zwyczajne życie. Oczywiście, kiedy wchodzi się w tą historię, to odkrywamy, ile tam jest różnego rodzaju niuansów, przewrotek, jaką to życie było sinusoidą.
1: Jednak mimo tego, że dość szybko urodziła się w was myśl, że to jest bohater na film i warto o nim opowiedzieć, wam z nim osobiście spotkać się nie udało.
0: No tak, nie spotkaliśmy się z Karolem Śliwką, mimo tego, że był taki plan, była taka nadzieja, on był już w zaawansowanym wieku i chorował, ale byliśmy przekonani, że Karol Śliwka przyjedzie na finisarz wystawy w Gdyni, spotkamy się z nim wtedy i przynajmniej będziemy mogli mu o tym pomyśle opowiedzieć. No nie udało się. Karol Śliwka zmarł rzeczywiście 10 września 2018 roku i myśmy się zawahali, czy robić ten film, jak zrobić ten film, czy będziemy mieli materiały, czy będzie czym opowiadać, bo kino jednak potrzebuje materiału wideo, przede wszystkim obrazu. Krótko się wahaliśmy, uznaliśmy, że musimy spróbować, musimy podjąć to wyzwanie i podjęliśmy taką decyzję, że teraz tak naprawdę zaczyna się ten proces trochę takiej pracy archeologów, detektywów, czyli musimy wytropić, poszukać te materiały i znaleźć też język dla tego filmu.
1: Ostatecznie język tego filmu to powiedziałbym taki found footage, taki kolaż bardzo wielu materiałów o różnej fakturze, z różnych źródeł. Mamy oczywiście głównie fragmenty wielu wywiadów z Karolem Śliwką, ale także materiały archiwalne, materiały z kronik filmowych, które często na zasadzie skojarzeniowej budują tło historyczne, społeczne, kolory, to obyczajowość epoki.
0: My nagraliśmy bardzo dużo setek. Rozmawialiśmy z jego bratem, rozmawialiśmy z córką, rozmawialiśmy z jego opiekunką, kobietą, która towarzyszyła mu w ostatnich miesiącach życia. Nagrywaliśmy rozmowy z jego kolegami jeszcze ze szkoły plastycznej w Bielsku-Białej. Rozmawialiśmy z Romanem Duszkiem, który też go znał i się z nim przyjaźnił. I okazywało się, że najbardziej trzymają uwagę materiały, kiedy mówi sam Śliwka. Kiedy my puszczaliśmy te ofy, one były ciekawe, one były interesujące, ale to były gadające głowy, które tak naprawdę wnosiły informacje, ale w większości one były laurkowe, one były bardzo pozytywne. Nikt nie powiedział o nim nic złego, nic kontrowersyjnego, nic na tyle interesującego, czego on sam nam o sobie nie powiedział. Natomiast to on sam okazało się, że najlepiej niesie tę opowieść. Mieliśmy pokusę wprowadzić narratora do tego filmu i tą narrację tego ofa miał napisać Marcin Wicha. I Marcin Wicha spotkał się z nami. Ze mną właściwie, bo to było jeszcze na etapie pisania scenariusza. Przegadaliśmy. On bardzo mi pomógł nie bać się tego, żeby opowiadać o Śliwce z perspektywy podłogi, z dołu, z tej perspektywy takiej właśnie, jak to mówił zawsze Wicha, od podeszew, od tych szewców, krawców, od tych najprostszych rzeczy. Czyli zejść z piedestału, zejść z tego, że to jest wybitny grafik, a popatrzeć na niego od tego, jak on widzi świat, z czego czerpie inspiracje, gdzie szuka swoich inspiracji, dla kogo projektuje, jakie ma podejście do projektowania.
1: A jak ważnym odkryciem, pewnie bardziej dla pokazania człowieka niż projektanta, były te prywatne materiały wideo, na których sam Karol Śliwka rejestrował swoje rodzinne życie spędzane z żoną, z córką, z zięciem, głównie na działce.
0: Tego się w ogóle baliśmy, że jeśli ten film będzie o znakach w znaczeniu tylko znaków graficznych, to że my się do tego bohatera zdystansujemy. To, że mieliśmy VHS-y, pozwoliło widzowi się do niego zbliżyć. I na tym nam bardzo zależało, żeby ten film nie był taki pomnikowy, no żeby ten film był bliski, żeby ten bohater był blisko ludzi. Wyciągnięcie tego motywu działki, która nam dała taką fajną odskocznię od projektowania, to jego życie na działce, to jego życie z przyrodą. Ja czuję osobiście, że ludzie dlatego go kochają, że my go jednak widzimy takiego właśnie w majtkach na drabinie, to tworzymy coś bardzo swojskiego, takiego domowego, bo on nam na to pozwala. Śliwka tworzy taką relację z widzem. Mamy taką nadzieję przynajmniej.
2: Nigdy nie robiłem znaków tylko dla siebie, sztuka dla sztuki. Ja jestem raczej rzemieślnikiem. Wykonuję pracę na zamówienie.
3: Znaki pana Śliwki już w kinach. Warto się za tym tytułem rozejrzeć. A o filmie i o Karolu Śliwce opowiadała reżyserka Urszula Morga.

0: Jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w naszym studiu o poranku Maciej Obara. Witaj.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Znany państwu doskonale saksofonista, bandleader, kompozytor, który jest w takim okresie przejściowym, mogę to tak nazwać, między płytami, między ważnymi projektami?
2: Tak, w sumie tak. Jesteśmy pomiędzy, jeśli chodzi o tą stałą rzecz, którą zawsze od lat promuję, czyli kwartet. Tym razem to będzie kwartet plus. Oczywiście pomiędzy dzieją się też inne rzeczy, ale mówimy o tym flagowym projekcie, który był zawsze powiązany z wytwórnią ECM i od lat jest rozwijany i zostanie po raz kolejny rozwinięty.
0: Myślę, że do tego wątku dotrzemy, bo patrząc na twój kalendarz w maju, miesiącu, który właśnie się kończy, no miałeś bardzo zapracowany czas. 10 koncertów, choć nie twojego zespołu, po Europie, także w Polsce. Chyba sporo się dzieje na uczelni, bo przecież to ważna część twojej pracy, Akademia Muzyczna w Gdańsku. Cieszymy się, że znalazłeś czas, by odwiedzić dwójkę. No ale początek czerwca to z kolei twoje autorskie plany i koncerty w Sopocie, Krakowie. Powiedz, jak wyglądał ten maj.
2: Tak, ten maj był zdecydowanie nacechowany dużą ilością podróży, ze względu na to, że grałem zastępstwo w składzie Benego Lacknera, pianisty, który też jest powiązany z wytwórnią ECM i tam po prostu odbyła się trasa w Europie, między innymi też 2 albo 3 koncerty w Polsce. I to był taki w sumie longiem niemalże z małymi stopami, 12, może 14 dni razem.

0: Także to było intensywne, ale miałem też przyjemność grać z bohaterem, który się pojawi w moim projekcie i dla mnie to jest też taka cenna sytuacja, z której mogłem skorzystać, grając w innym kontekście artystycznym, ale jednak mimo wszystko z tym samym bratem, z tą bratnią duszą, o której za chwilę pewno będzie mi okazji porozmawiać.
1: No właśnie, bo w zespole Lacknera na froncie jednak saksofon i trąbka, Maciej Obara i Matthias Eick. Czy wy poznaliście się właśnie w tym zespole i wówczas doszedłeś do wniosku, że zaprosisz Matthiasa do swojego kwartetu, powiększając go do kwintetu?
0: Pamiętam, że Matthias czasem wpadał, jak graliśmy w Oslo w kwartecie, lata wcześniej, i on sobie wpadał po prostu posłuchać nas. Najczęściej występowaliśmy w National Jazz Inn, Victoria, takie bardzo fajne miejsce w centrum miasta, i on bywał w gości i tam miałem okazję się z nim poznać, więc ta idea zaproszenia go pojawiła się dużo później do składu, natomiast taka znajomość już trwała wcześniej. Jeśli chodzi o dalsze losy i decyzje, to rzeczywiście rozmawialiśmy też o tym z Manfredem na temat...
1: Manfredem Majherem, czyli tak, szefem wytwórnicy.
0: Z którym w ogóle była jakaś szersza rozmowa, co dalej z zespołem i w jaką stronę by to można było rozwinąć, i padło kilka opcji artystycznych, o których myśleliśmy, ale rzeczywiście Ule Morten i Gard bardzo dobrze się znają z Matthiasem Eickiem i z nim grywali w różnych konfiguracjach artystycznych u siebie w Norwegii. Po prostu niezwykle go cenią. I chyba najbardziej zasugerował to Ule Morten.
1: Czyli kontrabasista twojego składu. Tak. Składu, który dotychczas był tak demokratycznie podzielony. Dwóch Polaków, Maciej Obara i Dominik Wania przy fortepianie. Oraz dwóch Norwegów, Gard Nielsen i Ule Morten Wagan. No to teraz Norwegia w przewadze.
0: 3-2, proszę państwa.
1: Choć Matthias Eick też w jakiś sposób odczuwa sentymenty do polskiej sceny. Wiem, że jednym z największych jego idoli był Tomasz Stańko.
0: Tak, i tutaj rzeczywiście chyli nisko czoła, jeśli chodzi o osiągnięcia Tomasza artystyczne. Projekty, koncerty, na których bywał. Też bardzo dobrze się zna z Marcinem Wasilewskim, z którym przez wiele lat wspólnie grywali. I myślę, że czasem Marcin też go zaprasza w różnych sytuacjach artystycznych, więc jakby gdzieś taka koneksja między Polską a Skandynawią z jego strony też występuje. Tym razem padło na mnie i na trochę zapewnie inną muzykę w kontekście tego, że jestem w trakcie pisania, tego przygotowywania. Mieliśmy już wcześniej koncerty w Oslo i w Jasmin tutaj w Warszawie. Sprawdzając, przygotowując materiał, przed nami kolejne koncerty, które się odbędą właśnie w czerwcu, o których za chwilę porozmawiamy. I to jest nic innego jak przygotowanie tej muzyki, projektu, ogranie się do tego, żeby wejść do studia w listopadzie tego roku w Oslo w Rainbow.
1: Słyszą państwo, jak długi jest to proces, no bo po drodze trzeba się ograć, mówiąc kolokwialnie, materiał musi powstać, no ale jak rozumiem, on już powstał. Miałem przyjemność być na warszawskim koncercie, jednym z tych dwóch w kwintecie, o których wspomniałeś, Oslo i Warszawa. No i tam zupełnie premierowe kompozycje pisały się już z myślą o tym zespole, prawda? Już o kwintecie, tak. Już o trąbce z przodu.
0: Dokładnie tak. To oczywiście cały czas sobie jakoś ewoluuje. Kolejne te grania są niczym innym jak taką próbą jakby okiełznania podejścia do tego i wyciągnięcia z co najlepsze. Rekomponowania też pewnych zmian. No to jest jakby proces i uważam, że to jest chyba najdłuższy proces w historii, jaki w ogóle się odbył, ponieważ większość sesji, które się działy wcześniej w kwartecie, no one były dużo bardziej spontaniczne. Jakby mniej było przygotowań, mniej było prób, mniej w ogóle koncertów przed i bardziej świeże materiał wejście do studia i nagrywania. A tutaj rzeczywiście jest długi okres, który poprzedza to wejście do studia i liczę na to, że w sumie to będzie coś innego, jeśli chodzi o doświadczenie pracy nad materiałem, ponieważ wszyscy będą to doskonale znali i zobaczymy, co z tego wyniknie w tym kontekście, bo to jest rzeczywiście coś innego tym razem.
1: No ale gdybyś mógł powiedzieć słuchaczom dwójki, którzy nie słyszeli twojego koncertu w Oslo ani w Warszawie, a zastanawiają się nad koncertami, które już w najbliższym tygodniu, bo tu ważna informacja, 2 czerwca, czyli już w ten wtorek, wystąpicie w Krakowie, w Filharmonii, prawda?
0: Tak, w ramach Festiwalu Starzy i Młodzi, na co zapraszamy serdecznie, to jest godzina 20, Sala Złota w Filharmonii w Krakowie. Tak.
1: A 3 to będzie taki poważny przerzut logistyczny, bo dzień później po Krakowie zagracie w Sopocie.
0: Tak, z czego się niezwykle cieszę. Tutaj dzięki wielkie Irek Wojciczak, wspaniały gość, mój przyjaciel, człowiek naprawdę wspaniałej energii i dziękuję za to zaproszenie. Przybędziemy do Sopotu na Mamuszki 14, będziemy występować w z drugim koncertem w ramach tej trasy.

0: To jest 3 czerwca o godzinie 19 i wszystkich Państwa, którzy są chętni, żeby spotkać się z moją muzyką, nowym materiałem, z innym ujęciem tego, co dotychczas robiłem, to Sopot wydaje się być bardzo dobrą przestrzenią i w bardzo fajnej lokalizacji, jak wszyscy wiemy.
1: Irek Wojtczak się pojawił, to dyrektor artystyczny Sopot Jazz Festival. My mamy dla Państwa zaproszenia właśnie na ten sopocki koncert. Proszę pisać poranek@polskieradio.pl. Podwójne zaproszenia na Mamuszki 14 czekają, ale ja chciałem, abyś zachęcił słuchaczy Dwójki, zachęcił, może opowiedział o tej nowej odsłonie twojego projektu, bo co zmieniło się, kiedy wpuściłeś kolejnego solistę do swojego kwartetu? Jak bardzo przeobraziła się ta muzyka? Czy to jest rewolucja, czy to jest ewolucja?
0: Myślę, że to jest ewolucja, która daje bardzo fajny punkt wyjściowy, jeśli chodzi o brzmienie. Trochę jest to coś innego niż kwartet i ten blend trąbki z saksofonem wydaje się być trafiony w sensie duchowym, w sensie poruszania się w tej stylistyce tego stylu pisania, jaki mam. Matiasowi to też bardzo odpowiada i w ogóle mamy super dobrą relację, jeśli chodzi o ludzi, takie przyjaźnie i energię, która z tego płynie, więc to wszystko pomaga muzyce. Ona jest dalej otwarta, spontaniczna w wielu miejscach, można ją przełamywać w każdą stronę, bo Matias jest naprawdę wybitnym muzykiem, który w tym kontekście da się poznać z wielu innych stron, które być może wcześniej nie były dostrzegane w jego muzyce albo w innym kontekście była podawana, więc jakby to wszystko chyba działa dla nas jako platforma, która może pomóc rozwijać dalej kontekst improwizacji, wspólnego brzmienia i poruszania się wśród tej muzyki i robienia swobodnych decyzji improwizacyjnych, bo uważam, że dalej przestrzeni jest dużo na to.
1: Wspomniałeś o tych ludzkich relacjach, no bo to jest ważne, szczególnie jak się dużo koncertuje. Wy macie przed nagraniem w listopadzie jeszcze dwie trasy. No właśnie, jaka jest tajemnica utrzymania zespołu tak długo? Chyba właśnie te przyjaźnie.
0: Tak, myślę, że w dużej mierze tak. Z drugiej strony też zdecydowanie jakaś miłość do tego konkretnego brzmienia i wewnętrzne przekonanie, aby inwestować i trzymać to jako wartość samą w sobie, która, można powiedzieć, zyskuje z perspektywy czasu i to jest dla mnie chyba główny klucz. Oczywiście sprawy, relacje i też rodzaj kultury, którą odnajduję wśród Skandynawów, szczególnie właśnie mówimy tutaj o kontekście norweskim. Odpowiada mi to bardzo. Jest to z ich strony dobre wsparcie, ale też ogromny profesjonalizm. Oni grają w różnych sytuacjach artystycznych. Scena, jak wiemy, jest tam bogata i oni są zaangażowani w inne rzeczy. Ale to wszystko bardzo dobrze da się powiązać, jest spójne, sprawia wrażenie lekkości komunikacyjnej oraz jest przyjemnością finalnie razem ruszać w trasę, czyli jakby te wszystkie starania, wysiłki, które trzeba włożyć w to chyba są właściwie i sowicie wynagrodzone, więc to też pomaga być skupionym na tym, aby rozwijać to, inwestować na tyle, ile to jest możliwe. Oczywiście dotyczy to nie tylko mojej własnej pracy, ale też ludzi, którzy są tam zaangażowani, też instytucji, które wspierają nasze działania. Tutaj chylę czoła chociażby naszej instytucji Adama Mickiewicza, która też wspiera artystów, jeśli chodzi o podróże i tak dalej. Mamy tutaj wiele różnych wątków, które mają finalnie ogromny wpływ na to, że ten zespół może dryfować międzynarodowo.
1: Obiecaj, że następnym razem w Dwójce spotkamy się, kiedy będziemy mieć już owoce tej waszej współpracy, także fonograficzne. Nagrywacie znów w Norwegii, zostaje przy tym norweskim temacie i w legendarnym Rainbow Studio.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to też chyba logistycznie jest proste. Z trzech artystów stamtąd my po prostu z Dominikiem sobie przyjedziemy i dołączymy do tej sesji.
1: Myślę, że nawet jakby czterech było z Polski, to i tak w Polsce byście nie nagrali. Jednak
0: no nie ma takiego studia w tej chwili, która jednak notorycznie nagrywa albo rzeczywiście w Norwegii, albo we Francji. Ten wybór stał się naturalny.
1: Lubisz te studia?
0: Ja jestem okej. Rzeczywiście jestem okej z tym. Dominik też bardzo lubi. Gard mniej. On woli we Francji studio Labuson. Chyba dlatego, że ze względu na klimat. Nie wiem, jak jest Ule Mortenem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Matias jest okej, bo on też tam poczynił wiele swoich nagrań dla wytwórni właśnie w Rainbow Studio, więc wydaje mi się, że wszystkim będzie w miarę sprzyjać atmosfera. Jest to zawodowe

0: miejsce i później będziemy chyba tą płytę kończyć w Monachium, w sensie mix master. I wydanie planujemy na przyszły rok i wtedy jest trasa europejska, która też zahaczy o Polskę. W paru miejscach też będziemy prezentować ten krążek, więc strasznie się cieszę na też 2027 rok, że po tych prawie 4 latach przerwy wypuścimy coś znowu.
1: No, myślisz długimi odcinkami, prawda? Rynek, a przynajmniej u tak dużych graczy jak Monachijska Wytwórnia, działa trochę na zasadzie planowania strategicznego, a nie spontanicznego.
0: No, na pewno każdy musi swoje odczekać w kolejce, jeśli można to powiedzieć, żeby móc wejść do studia i to wydać. To trwa wszystko, często wbrew pozorom bywa nawet chaotyczne i obarczone dość długim okresem oczekiwania, no ale no tak jest. No, Wytwórnia z jednej strony mówimy o tym, że jest wielkim graczem, a z drugiej jednak jest to małe biuro, ma paru ludzi, którzy za w sumie bardzo dużo produkcji odpowiadają, więc możemy sobie wyobrazić i jak są to też zajęci ludzie i ile to wszystko czasu wymaga.
1: Czyli cierpliwość u ciebie musi być na wysokim poziomie.
0: Myślę, że u każdego.
1: Zapraszamy serdecznie na te najbliższe koncerty w Krakowie i w Sopocie. Bilety dla Państwa czekają na sopocki koncert Poranek Dwojki, małpapolskieradio.pl. No a te liczne Wasze występy jesienią, no to jeszcze długo przed nami, potem trasa promująca album. Mam nadzieję, że kiedy płyta się ukaże, a wiem, że plany są na maj 2027 roku, to zagrasz także w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.
0: No właśnie.
1: Byłoby miło.
0: Wygląda na to, że są szanse i to byłaby premierowa sytuacja z tym właśnie albumem, więc miejmy nadzieję, że uda nam się zrealizować ten plan, bo to byłby właśnie pierwszy koncert z tą płytą i później kolejnych 6, z czego jeszcze jeden albo dwa w Polsce i 3 bądź 4 koncerty za granicą.
1: O przyszłości i tych najbliższych wydarzeniach w swojej karierze i ze swoim najważniejszym projektem opowiadał Maciej Obara w Radiowej Dwójce. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich serdecznie na koncerty i wielka przyjemność, jak zawsze, wspomnieć, co się u mnie dzieje specjalnie dla Państwa i w tym wyjątkowym radiu.
1: Dobrego piątku, dobrego weekendu.

Maciej Obara ze swoim kwartetem. Zasypali nas państwo mailami w sprawie zaproszeń na sopocki koncert. Przed chwilą słyszeliśmy Dominika Wanie, Garda Nilsena, Ole Mortena Wagana i Macieja Obarę, a w Sopocie jeszcze dołączy do nich Matthias Eick. My musimy przebrnąć przez państwa wiadomości, odezwiemy się do zwycięzców, ale już wiemy, kto otrzyma płytę tygodnia i kto będzie się cieszył płytą dodatkową. A zatem ta główna płyta wędruje do Przemyśla, do pana Marka, pozdrawiamy, a album dodatkowy do pani Weroniki z Malborka. Duże brawo.

I w takich dość tanecznych nastrojach powoli będziemy się z Państwem żegnać, to znaczy zespół jazzowego Poranka Dwójki, bo proszę zostać z Radiową Dwójką za chwilę, dokładnie za 5 minut wiadomości kulturalnej, Aldona Łaniewska-Wołka, potem dawno, niedawno Magdalena Łoś, a o 18:00 jazz powraca na naszą antenę, jak już wspominałem, ale teraz sięgnę też po muzykę. Szymon Zawodny ze swoim zespołem, z projektem z drugiej płyty, z repertuarem z drugiej płyty, to my sięgamy pod tę pierwszą. I kłaniamy się Państwu nisko. Monika Kopcik, Ada Tomaszewska, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Pięknego piątku.

0: Autopromocja.
1: Jest taki rodzaj rozumu, który nie pyta po co, lecz wyłącznie jak. Nie interesuje go sens, tylko procedura. Nie dba o dobro, lecz o zgodność. Nie rozważa celu, ale sprawdza poprawność wykonania. Działa jak doskonale naoliwiona maszyna administracyjna. Jest beznamiętny i skuteczny, a zarazem dziwnie ślepy. O ambiwalencji rozumu proceduralnego porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
3: Czy Wojka jesteś na miejscu, jak na sobie?
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Ziemia obiecana, krzyżacy, sceny z życia małżeńskiego czy Very Ibsen. Rozpoczyna się 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Do Torunia przyjadą m.in. Christoph Marthaler, Milo Rau i Robert Lepage. Na liście polskich twórców Maja Kleczewska, Anna Augustynowicz, Katarzyna Minkowska oraz Jan Klata. Nie był to celowy zabieg, ale słowem, które spina tegoroczne przedstawienia, jest iluzja, wyjaśnia Renata Derejczyk, dyrektorka festiwalu.
4: Reżyserzy są wyczulonymi odbiorcami rzeczywistości. Próbują zrozumieć świat pełen przemocy, świat wojny, który jest tak blisko nas. Każdy z nich na swój sposób próbuje skomentować, jak odnaleźć się w takim świecie, jak nie zobojętnieć na obrazy, które nam ten świat przynosi, jak ocalić przestrzeń wolności, w której żyjemy i chcielibyśmy pozostać.
2: Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu potrwa do 5 czerwca. Tymczasem pisarz Stefan Chwin został uhonorowany doroczną nagrodą wydawców IKAR. Wręczono ją podczas trwających w Warszawie Międzynarodowych Targów Książki. Literat został doceniony za obronę humanizmu i wskazywanie trwałych wartości w świecie chaosu i historycznych traum. Stefan Chwin podkreślił, że dla niego najważniejszą wartością jest wolność twórcza.
5: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar...

0: historii, której powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która, takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
1: Uhonorowany został też Piotr Dobrołęcki, księgarz, wydawca i dziennikarz, redaktor naczelny magazynu literackiego Książki i kwartalnika literackiego Wyspa. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła mu srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis w uznaniu jego wkładu w kształtowanie polskiego życia literackiego oraz promocję książek i czytelnictwa. W Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej można już oglądać ekspozycję zatytułowaną Poza nawierzchnią, wystawa o wspólnych zachwytach nad przyrodą w mieście. Kuratorki i zaproszeni artyści proponują rozmowę o miejsko-przyrodniczych potencjałach i pobudzają do refleksji nad możliwościami projektowania przyrody w warunkach miejskich. Sama wystawa wyjdzie poza przestrzeń budynku, mówi kuratorka Aneta Lehmann.
2: Na przedpolu wejścia głównego do łaźni stanie sąsiedzki stół. Z kolei w innym punkcie tego terenu pojawią się zamgławiacze, które będą i o samej jakości powietrza poprzez swoją bytność tam opowiadać, ale będą też miejscem do zabawy, mamy nadzieję. Tutaj ten wątek bycia takiego doświadczalnego, subiektywnego doświadczania przyrodniczości w mieście będzie dla nas ważny. Każdy z tej przestrzeni zielonej, nazwijmy to najogólniej, bierze coś dla siebie. Dla jednej osoby to jest zapach tego, co rośnie wokół, dla innej osoby to są promienie słońca, dla kogoś jeszcze to jest ta haptyczność, dotykalność, a dla kogoś innego być może po prostu przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, nie wiem, ze znajomymi.
1: Wystawę Poza nawierzchnią oglądać można w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej do 10 stycznia. Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, bierze udział w książkowym arsenale, który rozpoczął się w Kijowie. Czterodniowy festiwal jest jednym z największych wydarzeń literacko-wydawniczych w tym kraju. Jednym z głównych punktów programu jest spotkanie z Olgą Tokarczuk pod hasłem Nie jesteśmy na wyspie. To wydarzenie udowadnia, że kultura jest, wbrew temu, co uważają czasem politycy, ogromną mocą. Ma potężny wpływ na zbiorową psychikę i może być traktowana jako broń, podkreśliła Olga Tokarczuk. Pisarka przyjechała na książkowy arsenał na zaproszenie Instytutu Polskiego w Kijowie. Na festiwalu goszczą także Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze w Sejnach oraz reportażysta Wojciech Tochman. Informacja z Kijowa kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda.
1: Synoptycy zapowiadają dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, na północnym wschodzie do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
4: Reklama.
5: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
7: Cicho, wiem.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
9: Słuchają Państwo Dwójki, 6 minut po 9:00.

za konsoletą Ada Tomaszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszamy na, jak co piątek, spotkanie pod szyldem Dawno, Niedawno. Ostatnie, majowe, bo dziś 29 dzień tego miesiąca. Będziemy słuchać muzyki z dawnych nagrań, które po latach doczekały się na reedycję, wznowienie i już nie na czarnych płytach, ale no właśnie, w plikach możemy poznawać właściwie historię wykonawstwa dawnej muzyki francuskiej. To w drugiej części spotkania, a w pierwszej już za chwilę i w finale po 11:15 nowości płytowe. Nowe nagranie znakomitego duetu Atsushi Sakai i Krzysztof Ruse przed nami. To bachowski album japońskiego artysty, wirtuoza grającego nie tylko muzykę dawną, ale bardzo chętnie muzykę współczesną i jazz. I klawesynisty Krzysztofa Ruse, muzyka dyrygenta, którego przedstawiać nie trzeba. Wystarczy hasło L'Étalon Lyrique, muzyka francuska. I w tym wypadku, uwaga, muzyka Bacha. Każde jej wspólne nagranie, do tej pory głównie właśnie francuskiego repertuaru, przedstawiam Państwu z wielką radością jako nowości płytowe. To teraz jeden z przykładów sonat bachowskich, które poruszyły japońskiego wiolonczelistę, gdy jeszcze uczył się gry na wiolonczeli współczesnej w Los Angeles i właśnie zaczął interesować się muzyką dawną. To nagrania Anera Beismy na wiolonczeli historycznej, a potem Wilanda Keikana i Gustawa Leonharda właśnie w tym repertuarze poprowadziły go w naszą stronę. Wiland Keiken, sonaty gambowe, Bacha i tajemniczy repertuar, który sprawił, że sięgnął po ten instrument, a po latach go właśnie już nagrał.

0: Nowe nagranie z niespodzianką w środku, bo tu Bach otoczył muzykę Bibera i tym samym poznali Państwo w takim zestawieniu dwie nowości, które dziś do studia przyniosłam. A przede wszystkim w tej części chciałam zwrócić Państwa uwagę na ten duet, który poznawaliśmy wcześniej w świetnych interpretacjach muzyki gambowej Couperin'a Forqueré, Marena Mara, a teraz muzyce gambowej Jana Sebastiana Bacha. Fragmenty trzeciej sonaty G-moll w katalogu kompozytora to numer 1029 grali i teraz podam nazwiska tego duetu, a właściwie nazwiska artystów go tworzących. Atsushi Sakai, japoński gambista, wiolonczelista, dyrygent, muzyk zainteresowany repertuarem wielu epok i stylów, bo także jazzem. Atsushi Sakai grał tu na violi da gamba. Z nim oczywiście Christophe Rousset, klawesynista, z którym Sakai stworzył do tej pory wiele fantastycznych interpretacji. Muzyka Bacha to sonaty na viola da gamba i klawesyn, które ukazały się pod koniec kwietnia. Częściowo mieli Państwo już okazję poznawać je także w dawno, niedawno. No a teraz ciąg dalszy i zapowiedź tego, co czeka nas w trzeciej części, kiedy słuchać będziemy także muzyki Heinricha Ignaca Franza Bibera. Ona się już Państwu częściowo tu objawiła. To zbiór Harmonia Artificioso Arioza i nagranie Harmonii Universel. Zespół prowadzi skrzypek Florian Deuter. Do nagrań Bibera dziś jeszcze z tej nowej płyty wrócimy. Ale to w ostatniej trzeciej części, czyli o 11:15. Słuchają Państwo Dwójki, 9:30.
1: To się czyta. To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment książki Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Czyta Arkadiusz Janiczek.
2: Nadszedł czwartek. Nie było żadnego sposobu, by się z tego wymigać. Rodzice nawet nie słuchali moich kiepskich wymówek. Idziemy, nie ma żadnych dyskusji. Jeszcze gorączkowo kombinowałem, czy może rano, zamiast być na czczo, nie nażreć się czegoś, choćby surowych kartofli. Koledzy mówili, że po tym się ma gorączkę. Tylko, że wtedy bez względu na stan mojego żołądka i tak wylądowałbym w przychodni. Matka wzięła wolne w pracy i przezornie poszła mnie zaprowadzić. Po drodze, przechodząc na światłach przez ruchliwą drogę do Sosnowca, zwaną na wyrost autostradą, wciąż desperacko szukałem jakichś możliwości ucieczki. Może skoczyć w bok, na pobliskie ogródki działkowe, za kinem Kapitol. Albo pobiec do torów, chwycić się przejeżdżającego pociągu z węglem i odjechać, byle dalej. Zamartwiałem się. Na pewno mnie wyśle tam, gdzie zniknęli koledzy i koleżanki z klasy. Może za to odnajdę tam Ewę. Tylko co oni tam z nami robią? Może już nigdy nie wrócę do domu. Nie były to optymistyczne myśli. Tymczasem doszliśmy do przychodni. Czarnej Wołgi przed nią nie było. Podeszliśmy do rejestracji. Matka pokazała siedzącej za okienkiem żonie Ormowca skierowanie. Zielony dowód osobisty. Podała moje imię i nazwisko, adres. Dostaliśmy wezwanie wieczorem. Pani doktor nam przyniosła. Tak, jesteśmy z przedwiośnia. Siedliśmy w poczekalni. Znów przeczytałem o chorobach W i żółtaczce, chorobie brudnych rąk. Nie mogłem wysiedzieć na miejscu. Siedzące obok dziecko dostało czkawki. Poważnie zastanawiałem

0: się, czy przypadkiem nie zemdleć. Po chwili nadeszła moja kolej. Wstaliśmy. Usłyszałem głos matki. Dzień dobry, pani doktor. Dostaliśmy wezwanie. Mieszkamy na osiedlu. Dobry, usłyszałem królową. Tak, pamiętam. Proszę. Michał, tak? Napotkałem uważne spojrzenie lekarki. Nastała cisza. Nie wytrzymałem. To nie było tak. Ja nie chciałem. No jasne, nikt nie chce być chory, przerwała mi doktor Król. No to rozbierz się do pasa. Zobaczymy, posłuchamy, co tam u ciebie słychać. Wzięła do ręki stetoskop i zaczęła mnie osłuchiwać. Po chwili zakończyła badanie i powiedziała do matki. No dobrze, osłuchowo wydaje się w porządku. Zanotowała coś w mojej kartotece. Znowu na mnie popatrzyła. Masz taką modną fryzurę. Kolejne linijki wpisane do kartoteki. Lekarka pyta o przebyte choroby. Odra? Różyczka? Świnka? Ospa wietrzna? Odpowiada za mnie matka. Potwierdza i podaje z pamięci daty przebytych dziecięcych chorób. Doktor Król kończy pisanie i zwraca się do mnie. Pani Wiesia pobrała już krew? Zapraszamy do pokoju zabiegowego. Pielęgniarka srebrną metalową strzykawką pobrała mi krew do probówki. Normalnie bałbym się pobierania krwi, ale teraz dałbym sobie utoczyć jeszcze więcej, byle uniknąć spojrzenia doktorki. Wkrótce było po wszystkim. Nie bolało. Ubierając się, słyszałem obok w gabinecie rozmowę lekarki z matką. I jak wam się mieszka na osiedlu? Macie łazienkę? Spytała ją doktor Wadowska-Król. Mamy. I bojler na ciepłą wodę. Trzeba napalić, by ją zagrzać. Mąż robi ogień w sobotę. Wtedy się po kolei kąpiemy. Potem jeszcze w tej wodzie robię pranie. Higiena jest bardzo ważna. I czystość. Wiecie, że kurz zawiera ołów, który jest trucizną. Wdychacie go też w powietrzu skażonym przez dym z kominów. Wchłania się z brudu na rękach, na ubraniach. Trucizna jest też w ziemi, a przez to w marchewkach i kapuście z działki. Ma pani ogródek? Mam, ojciec ma. To przyczyny bardzo groźnej choroby. Ołowicy. Wiem, przecież badają nas okresowo w hucie. Tylko, że ta choroba atakuje też dzieci, których do tej pory nikt nie badał. Mówiono, że to tylko choroba zawodowa, a ona jest szczególnie groźna dla dzieci. Powinno się je wszystkie stąd zabrać. Moje dzieci chodzą czyste, pani doktor, odpowiedziała dumnie matka. To prawda, że czasem nocami tak smrodzą, że trudno wytrzymać, dodała jednak, przyznając rację lekarce. Zdejmują filtry, bo piec nie idzie. Dusi się. Ale to nie tylko huta. Jest jeszcze wysypisko śmieci pod Siemianowicami. I margaryna, szopienickie zakłady tłuszczowe. Smród z każdej strony świata. Ale my, proszę panie, my tu już od pokoleń żyjemy i jakoś nic się nie dzieje. Matka zastanowiła się. Może to bardziej szkodzi tym, co przyjechali niedawno na Śląsk do pracy.
1: Gorolom?
0: Podpowiedziała doktor Wadowska-Król. Matka, pomimo widocznie odmiennych zapatrywań lekarki na przybyszów, kontynuowała swoje ludowe mądrości. Nasz dziadek mówił, że oni zawsze padali na hucie cynku jak muchy. Mówię pani, ołów najbardziej szkodzi dzieciom. Badania krwi wskazują, że mają wielokrotnie przekroczone normy. Ołów odkłada się u nich w kościach, układzie nerwowym, w nerkach. To podstępna, groźna choroba, tłumaczyła cierpliwie lekarka. Dlatego zabieramy dzieci stopniowo na okresowe odtrucie i dla poprawy zdrowia kierujemy do prewentoriów. W ostatnich słowach królowej usłyszałem przyznanie się do winy. Miałem rację. Zagadka była rozwiązana. Krzyknąłem. To tam zabierają dzieci, a potem znikają. Ja nie chcę nigdzie jechać. Nic mi nie jest. Nic mnie nie boli. Bo ja jestem zdrowy. Protestowałem dalej. Lekarka wpisała coś do mojej karty. Uzupełniła notatki w zeszycie, a potem zwróciła się do mojej matki. Dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Zobaczymy, jakie będą wyniki. W przypadku, gdy syn będzie się kwalifikował do prewentorium i będzie miejsce, przyjdzie do was zawiadomienie z Wydziału Zdrowia. Zaraz wypiszę pani L4 na dziecko. Nie trzeba, pani doktor.

0: Jeszcze pójdę do roboty. Trochę się spóźnię, powiedziała matka. Pewno pan Edmund, odbił za nią kartę na bramie. Na zakończenie królowa rzuciła do mnie konspiracyjnym szeptem. A my, bohaterze, jeszcze się pewno spotkamy. Ze łzami w oczach wybiegłem z gabinetu. Mój los był przesądzony. Potwierdziły się najgorsze obawy. Dochodzenie w sprawie znikania zakończy się tak, że sam zniknę. Na amen. Kiedy mieliśmy wychodzić z przychodni, jej drzwi otwarły się z trzaskiem na oścież. Do środka wpadła bardzo szczupła, zabiedzona kobieta z kilkuletnim chłopcem na rękach. Dzieciak był siny, miał czarne zęby. Jego wątłym ciałem wstrząsały drgawki. Lekarka z pielęgniarką natychmiast zajęły się pacjentem. Zatrzasnęły się drzwi do ambulatorium. Moja matka była wstrząśnięta. Po latach tak to wspomina. To było stare osiedle, gdzie nie było kanalizacji. Woda może była, ale wylewali do rynsztoków. Takie domki tam były, targowisko. Tam mieszkała taka moja koleżanka. Chodziła ze mną do szkoły. Miała troje dzieci. Zaraz pod hutą ołowiu, pod tym murem. Ja idąc do pracy przez tyle lat, zawsze to widziałam. Nawet te bidocki se zrobiły ławeczka przed domem. A dzieci się nie badało. Tylko pracowników. A potem jak wybuchła afera z tą ołowicą, to wszyscy dostali. Ci z rejonu, wszystkie dzieci. Imienne zaproszenie na badania krwi. Ja siedziałam z tobą na badaniu i przyszła ta z tego biednego domu. I przyniosła dziecko. Niemałe, takiego przedszkolaka, które było tak słabe i sine i miało drgawki. Taki zatruty już był. Otwarli drzwi. Pielęgniarka myślała, że to padaczka, a to były drgawki po ołowiu. Tak ludzie mieli. No i chyba to dziecko od razu pojechało do szpitala. Ona była taka biedna i taka nieświadoma. Nie zdawała sobie sprawy. Ta matka. Za komuny nikt się nie interesował ludźmi. Teraz zresztą też się nami nie interesują. A ona taka, ja ją jeszcze dziś pamiętam, chuda, blada. A dziecku tak rączki zwisały i całe było sine. I nikt sobie nie zdawał sprawy, że dziecko mieszka prawie w hucie ołowiu i jest tak zatrute. Nie wiadomo, co stało się z tym pacjentem królowej. Wezwana przez Pelagię karetka pogotowia zabrała go do szpitala w Sosnowcu, gdzie leczono choroby zawodowe hutników. Potem dziecko zniknęło. Naprawdę.
1: Arkadiusz Janiczek przeczytał ostatni już fragment powieści Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, a od poniedziałku u nas premiera w tym cyklu, którego słuchamy. Grzegorz Damięcki przedstawi najnowszą powieść Ziemowita Szczerka, Baciary z piekła rodem. Wszystko oczywiście w dwójce i w dwójce czas na muzykę jest 9:41.

Tomaszewska i Magdalena Łoś. Zapraszamy na drugą i muzycznie najdłuższą część piątkowego spotkania Dawno, Niedawno. Będziemy za chwilę słuchać nagrań, które już zapowiedziałam jako naprawdę dawno temu wydane. To muzyka Henri Dumont i interpretacje rejestrowane na początku lat 80. Świetni muzycy pod szyldem Richard Carr Consort Filipa Pierlo. To za chwilę, bo zaczniemy nagraniem Och Orkiestry. Mogą spotkać się Państwo z tymi wykonawcami w przyszły weekend. Proszę zajrzeć do kalendarzy, jakie tam możliwości czasowe. W niedzielę, przyszły weekend, to już będzie oczywiście czerwiec, będziemy mogli posłuchać interpretacji orkiestry Martyny Pastuszki, też świetnych solistów w Nosprze razem. Myślę, że możemy się tam spotkać o 18. Proszę pisać, mam dwa podwójne zaproszenia dla Państwa na to wydarzenie. Przyszła niedziela, godzina 18, Nospr, Katowice, a adres mailowy, przypomnę, magdalena.los@polskieradio.pl.

Słuchaliśmy trzeciej części symfonii D-dur Jakuba Gołąbka. To nagranie płytowe Och Orkiestry Martyny Pastuszki. Kompozycje Jakuba Gołąbka znajdą się także w programie koncertu, na który Państwa zapraszam. A zaproszenia te podwójne, które miałam, już rozdane, odpisuję na bieżąco. Dziękuję za maile i też relacje z poprzednich spotkań koncertowych. To akurat zapowiedziane przed chwilą dźwiękowo odbędzie się w przyszłą niedzielę o 18, a więc 7 czerwca i muzyka Gołąbka, ale także Mozarta, także Karla Myśligowskiego, koncert wiolonczelowy. To będzie piękny wieczór. Mam nadzieję, że się spotkamy z Państwem, no jak zawsze, w takim bardzo licznym gronie. Sala koncertowa, więc muzyka dawna teraz potrzebuje tak dużej przestrzeni, tak wielkie jest zainteresowanie. A tytuł tego wieczoru na północ od Wiednia od razu zapowiada, gdzie będziemy wyruszać, choć Wiedeń będzie tu punktem wydarzenia i muzyka Mozarta wykonywana przez Och Orkiestrę Martyny Pastuszki będzie też takim no, bardzo ważnym akcentem, który zamknie ten wspaniały wieczór. I to będzie symfonia A-dur 29 w katalogu kompozytora, pozycja 201. Zresztą punkt najnowszej płyty artystów, której również razem będziemy słuchać. Mozart to oczywiście kompozytor, którego słuchamy raczej w kanonie i w innych miejscach, bo w naszych spotkaniach dawno, niedawno obowiązuje barok i jako granica repertuarowa zamyka te moje wybory. Barok, renesans, oczywiście średniowiecze, dziś przede wszystkim barok i muzyka francuska, której niebawem będziemy słuchać w nagraniu Richard Carr Concert, ale zanim Dumont i te historyczne nagrania Filipa Pierlo i jego muzyków, proponuję Państwu motet Johanna Christopha Bacha, który swego czasu był tematem wielu porównań i zestawiania różnych interpretacji na naszej antenie w tych spotkaniach w dawno niedawno.

Nagranie ukazało się 25 lat temu. Dziś rzeczywiście w tej części dawno, niedawno nadrabiamy słuchanie tego, co dawno wydane. Pogoń za nowościami poprowadzi nas jeszcze w stronę tego, co ukazało się kilka tygodni temu w interesujących nas tu repertuarze, ale to w trzeciej części spotkania, a teraz ciąg dalszy słuchania dawnych nagrań zespołu Richard Carr Consort.

25 lat temu ukazał się album, który właśnie wysłuchany przed chwilą, Lament Johanna Christopha Bacha, Ach, das ich was es genug hätte, otwierał płytę tych wykonawców. Wykonawców przedstawiłam jako Richard Carr Consort, ale oczywiście tu także solista i ten głos to Carlos Mena. Wiele pięknych nagrań stworzył z zespołem Filipa Pierlo, z tą brytyjską grupą Richard Carr Consort, z którą spędzimy kolejne minuty. Ten lament wysłuchany przed chwilą, jeden z najbardziej retorycznych i pięknych rzeczywiście ujęć tak idiomu lamentu, jak i w ogóle samego tego tonu retorycznego opłakiwania smutku. To muzyka wyróżnionego przez Jana Sebastiana Bacha, jego przodka, bo był bardzo przez Bacha, lipskiego Bacha, tak go teraz nazwę, ceniony. Johann Christoph Bach i właśnie jego kompozycja otwiera album, z którego to interpretacja, to nagranie pochodzi, album zatytułowany De Eternitate. Teraz zanurzymy się w głębszej przeszłości, myślę przede wszystkim o historię wykonawstwa muzyki dawnej. Niedawno z kolei trafiłam na trop tego nagrania, które opublikowano w roku 20. Jest to nagranie pokazujące efekt sesji rejestrującej repertuar, no wówczas jeszcze mało znany we Francji, bo to był rok 81. i 84. Dwie sesje nagraniowe poświęcone twórczości Henri Dumonta i też jego spadkobiercy Odemonta, a to z kolei no, pamiątka bardzo krótkiej i ważnej kariery francuskiego śpiewaka, to Henri Ledroit. Urodził się w 1946 roku i we Francji był rzeczywiście no, jednym z pierwszych śpiewaków kontratenorowych, no, początkowo kształconym jako baryton, no ale w 1972 roku poznał Alfreda Delera i to zdecydowało o zmianie kierunku kształcenia i w ogóle wyborze ścieżki zawodowej. Alfred Deler, pionier przywracania do naszej świadomości w ogóle istnienia w strefie koncertowo-nagraniowej tego brzmienia głosu zapomnianego, głosu kontratenorowego, był tu jego mistrzem. Henri Ledroit to jeden z tych śpiewaków, którzy jako pierwsi nagrywali muzykę francuską, dawną barokową muzykę francuską. W tym słynne kompozycje Marka Antoana Charpentiera, od razu można wymienić Orfeusz schodzący do piekieł w katalogu dzieł Charpentiera, pozycja 471. Ledroit zmarł w 88 roku, miał 42 lata i był jednym z tych artystów, których przedwcześnie żegnaliśmy jako no, ofiarę epidemii szerzącej się wówczas no, początkowo nieznanej choroby, a później już doskonale znanej, siejącej wtedy grozę, to epidemia AIDS. Henri Ledroit i Richard Carr Consort, nagranie z początku lat 80. Sięgamy po repertuar wczesnych francuskich motetów, takich jeszcze no, kameralnych, bo na jeden głos. Tu oczywiście też kameralna obsada instrumentalna, która towarzyszy śpiewakowi, a w tym wyborze usłyszymy motety z pierwszego tomu Cantica Sacra, który ukazał się w 1652 roku. Kompozytor Dumont był no, w ogóle rzeczywiście jednym z pierwszych twórców formy motetu we Francji, tak ważnej, jak pamiętamy, formy w późniejszych dekadach życia muzyki na dworze Henryka XIV, dalej jego następców, bo ten motet z kameralnej formy stał się tym ceremonialnym, zwanym motetem wersalskim, pokazującym zarówno przepych no, ceremoniału dworskiego, potęgę majestatu królewskiego, jak i oczywiście także Boga, bo to ta francuska dwoistość w muzyce religijnej tego czasu. A więc połowa XVII wieku, Henri Dumont i nagranie z początku lat 80.

skromna obsada, kameralna muzyka i jeden, a w pewnym momencie także drugi głos jako echo do Henri Le Droit. W tym małym motecie Henri Dumonta dołączył właśnie w partii echa inny kontratenor francuski Gérard Lenne. Henri Le Droit to ten pionier w francuskim wykonawstwie, który śpiewał kontratenorem. Dziś przedstawiłem Państwu w tej części spotkania dawno, niedawno w dwójce jego nagranie z zespołem belgijskim Richard Carl Consort. Philippe Pierlot poprowadził całość, kameralny skład, bo nie trzeba więcej do tych skromnych motetów, których dostarczał we Francji muzyk nadworny Ludwika XIV, Henri Dumont. On urodził się w 1610 roku i też był tu pionierem, bo jak mówiłam Państwu, wspominając dziś jego dokonania, sięgając do motetów ze zbioru na głos solowy, ewentualnie z echem, ale to ten zbiór Cantica Sacra, wydany na właściwie początku drugiej połowy XVII wieku, tu możemy podać rok 1652. Był pierwszy, ale te petit motet, małe motety na obsadę kameralną oczywiście miały ciąg dalszy w twórczości wielkich motetów z Wersalu pisanych przez jego następców. To Lully, Pierre Robert, no wreszcie Mondonville. No i możemy tu przywołać kolejnego twórcę wielkich motetów z Wersalu. To oczywiście Jean-Philippe Rameau. Późno zaczął to, z czym przede wszystkim pewnie go Państwo kojarzą, bo to oczywiście opera, scena operowa, tragedie lirycznej, wielki, rzeczywiście pełen przepychu rozdział muzyki francuskiej, bo zaczynał jako 50-latek, a tymczasem możemy cieszyć się także jego twórczością religijną. Pisał motety, działając jeszcze zanim przybył do Paryża, do tego centrum ściągającego wszystkich wielkich kompozytorów albo kompozytorów z wielkimi ambicjami. Jemu się pomogło, jemu się powiodło. Motety Rameau z wielu powodów wydają się tu być kontynuacją dzieła poprzedników. Możemy też rzeczywiście zestawiać je z ceremonialnymi wielkimi motetami pisanymi już przez starszych twórców związanych z Wersalem. Ale my sobie dzisiaj

Jeden wyjmiemy i pokażemy Państwu w zestawieniu z tą kameralną twórczością Dumonta, słuchaną przed chwilą. Będzie to motet Deus Noster Refugium. To jest motet, którego słuchamy w nagraniu Lézard Florisson, William Christie, inny pionier działający we Francji na niwie muzyki francuskiego baroku, choć to przecież ten Amerykanin w Paryżu, który pokazywał Francuzom, czym jest ich muzyczne dziedzictwo.

Motet, który usłyszeli Państwo, niewątpliwie mógł przywołać najlepsze karty z tej świetnej, jakże atrakcyjnej, operowej twórczości kompozytora, a był nim Jean-Philippe Rameau. To muzyka religijna i twórczość jeszcze z tego pierwszego okresu jego działalności, zanim przyjechał do Paryża, Deus Noster Refugium, powstał ten motet około 1714 roku. Kontrasty, fantastyczne solowe partie, wreszcie też i instrumentalne, towarzyszące tu na przykład skrzypce, które właściwie obrazują nastroje podawane przez tekst. To jest fantastyczny przykład tego wielkiego ceremonialnego motetu, jaki Rameau otworzył. No, wiele, wiele lat, 67 dokładnie od wydania kameralnych motetów Dumonta, których słuchaliśmy wcześniej w nagraniu Richard Carr Consort i Henri Le Droit. Tu cała plejada gwiazd, no jakżeby inaczej, Lézard Florisson i dawne nagranie tego motetu. To był album pokazujący, no jako jeden z pierwszych, takie zebrane motety Rameau i zaraz później pojawił się także program z motetami Mondonville'a, a wszystko właśnie po to, by pokazać przepych tej muzyki, bogactwo, pomysły, gdzie głosy solowe, instrumenty i wreszcie chór, jakże istotny bohater tej właśnie twórczości. Deus Noster Refugium, jesteś panie naszą ucieczką i głosy solowe Noemi Rim, Paula Agnew, dziś często prowadzącego Lézard Florisson, Nicolas Rivon i Nicolas Cavalletto, soliści w nagraniu, które ukazało się, uwaga, w 1994 roku. Teraz odpoczniemy od śpiewu. Chcę zostawić Państwa trochę no, jakby we wspomnieniu tego, co działo się przed chwilą. Nie będzie się działo mniej, ale to instrumenty dostarczą nam teraz bardzo mocnych emocji. Takie są sonaty w formie symfonii, opus trzecie innego francuskiego twórcy, przywoływanego przeze mnie także jako autora właśnie motetów, to Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Mondonville napisał sonaty klawesynowe, uwaga, z towarzyszeniem skrzypiec opus trzecie w 1734 roku. No, wtedy ukazał się ten zbiór kameralnej muzyki. Ale jak te motety, małe motety Dumonta do tych kolejnych ceremonialnych dochodziły jakby przez rozwój formy obsady i dodawanie splendoru i blasku obsady, także samego brzmienia, oczywiście tym samym brzmienia, potęgi brzmienia, takie sonaty nabrały formy symfonicznej. To oczywiście tylko z nazwy, bo to wciąż muzyka barokowa, ale po 15 latach od wydania w tej skromnej formie na klawesyn towarzyszące mu skrzypce sonaty, autor opracował sam w formie symfonii, tak to tu jest określone, sonat en symphonie. No i to jest bardzo nowatorski krok, muzyka kameralna przekształcona w efektowny.

no, kolorową i rzeczywiście pełną też no, takich gwałtownych emocji muzykę orkiestrową. To pierwsze nagranie, które ja poznałam tego właśnie repertuaru w tej nowej formie, to Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre, nagranie zarejestrowane no, 2 lata po słuchanym przed chwilą motecie Rameau w nagraniu Les Arts Florissants Williama Christie. Les Musiciens du Louvre i muzyka Mondonville'a w tej formie zarejestrowane zostały w Paryżu w Cité de la Musique w 1996 roku. Dawno? Niedawno? Chyba dawno, bo 30 lat temu.

0: Les Musiciens du Louvre, zespół Marka Minkowskiego w dawnym nagraniu opublikowanym w 1996 roku, wtedy zarejestrowane, opublikowane chwilę później. No i możliwość poznawania muzyki kameralnej, która się przeobrażała, nie sama, bo ta autorska wersja, sonat na klawesyn z towarzyszeniem skrzypiec w wersję sonat w formie to nazwanej symfonicznej, w formie symfonii, opus trzeci, ale tak naprawdę po prostu w świetnym brzmieniu dobrej barokowej orkiestry. Jean-Joseph Cassana de Mondonville i Les Musiciens du Louvre Marka Minkowskiego. Tak zamykamy po francusku drugą część dawno niedawno w dwójce, której Państwo słuchają. Reklama.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
1: J, K, K.

0: Kolorowy Dzień Dziecka.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
0: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Olek Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
4: Reklama. Słuchają Państwo cały czas programu drugiego. To piątek, 29 dzień maja i audycja Dawno Niedawno, a w niej oczywiście przychodzi czas na kwadrans bez muzyki, bo właśnie wybiła 11.
5: Kwadrans bez muzyki.
4: Od dziś w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki można oglądać nową wystawę pod tytułem Krzysztof Gil – Nikt was tu nie chce. Podejmuje ona złożone zagadnienie getta w jego współczesnym znaczeniu. Ekspozycja Krzysztofa Gila staje się punktem wyjścia do rozmowy o doświadczeniach marginalizacji, pamięci, przemocy, tożsamości oraz współczesnych formach wykluczenia. Na pierwsze zwiedzanie z artystą Krzysztofem Gilem i kuratorką Moniką Weichert zaprasza Maria Czok.
6: Krzysztof Gil, nikt was tu nie chce. Zastanawiam się, jakich was i kto jest tym nikt. Jak pan to rozumie?
7: Wystawa pokazuje, wydaje mi się, uniwersalne mechanizmy wykluczenia, różnych wykluczeń. I tak naprawdę może się tyczyć każdej z... Taką mam intencję, że może tyczyć się każdej grupy marginalizowanej czy dyskryminowanej.
6: A tymi oprawcami również mogą być wszyscy? Jak to rozumieć?
7: Wydaje mi się, że tak. Ta wystawa absolutnie jest osadzona bardzo głęboko w rzeczywistości i w wydarzeniach, które miały miejsce w różnych czasach i epokach. Więc rzeczywiście może być tak, że tymi oprawcami mogą być inni, ale też chciałbym zaznaczyć, że na tej wystawie nie zobaczą Państwo ani ofiar, ani oprawców. Dlatego, że ja też sam w swoich pracach nie chcę replikować przemocy jeden do jeden. Prace działają bardziej w sensie takim metaforycznym, refleksyjnym, na przesunięciach, ale też grają z takim pięknem, które trochę przyciąga, a później rozpoznajemy w nich takie drobne pęknięcia.
6: I o tych pęknięciach będziemy chcieli dziś Państwu opowiedzieć. Przybliżmy się tutaj w stronę pierwszej części ekspozycji. My jesteśmy jednymi z pierwszych odwiedzających tę wystawę, z czego bardzo się cieszymy. Ale tu od razu pojawia się pewna niespodzianka, a może zagadka, dlatego że pierwszą z prac możemy obserwować z dwóch perspektyw. I wydaje mi się, że te dwie perspektywy znacząco się od siebie różnią.
8: Tak, nawiązywaliśmy do takich mechanizmów oraz sposobów przedstawiania obcego, innego w tradycji muzealnictwa europejskiego, w muzeach etnograficznych, antropologicznych. Bardzo często pokazywano właśnie dioramy czy panoramy, gdzie pozowano manekiny na przedstawicieli jakichś etnosów. Nawiązujemy do tego i tak jak w tamtych muzeach nie można było przekraczać pewnych barierek muzealnych, tak też jest u nas, ale u nas ważna jest ta podwójna perspektywa.

0: perspektywa. W jednej perspektywie widzimy całkowicie zniekształcone postaci, w drugiej dopiero jesteśmy w stanie dostrzec, choć nadal są one, mogą być uznawane za dziwne, nieortodoksyjne, mamy kobietę, która ma zbyt dużo rąk, mamy podwójne spojrzenia postaci z dwoma obliczami. To wszystko jest gdzieś właśnie w tym kolonialnym spojrzeniu umocowane, ale ma też swoją inną ciekawą historię ta praca i może o niej opowie Krzysztof.
1: Jak Monika wspominała, nawiązuje to do takich tradycji muzealniczych, pokazywania właśnie innych kultur w muzeach etnograficznych. I ten rysunek jest dla mnie w jakimś sensie taką panoramą, w której osadzone są te rzeźby. Rysunek jest inspirowany, zresztą tak jak te rzeźby, filmem, który znalazłem w Polskiej Kronice Filmowej z lat 50. Film opowiada o wystawie sztuki romskiej, która odbyła się na terenach byłej Jugosławii, gdzie są właśnie pokazani Romowie, którzy trudnią się obróbką metali przy produkcji różnego rodzaju naczyń, ale też wykonują piękne rzeźby, piękną sztukę. I ten rysunek jest właśnie inspirowany kadrami z tego czarno-białego filmu.
2: Czyli z jednej strony mamy te postaci, które rzeźby, które przykuwają naszą uwagę, nasz wzrok, również mieniące się tutaj w tym świetle, a dopiero później widzimy, co może za tym stać. Może jakieś cierpienie i, prawda, i okrucieństwo.
1: Tak, większość tych prac właśnie tak działa, ma taką podwójną pojemność i też nie bez znaczenia ta sala jest tutaj zamknięta, dlatego że dla mnie też cała ta wystawa jest trochę podróżą w czasie, gdzie właśnie w różnych epokach staram się opowiadać właśnie o tych mechanizmach wykluczenia i też ta sala dla mnie odwołuje się do XVI wieku, przenosi nas w jakimś sensie do XVI-wiecznej Wenecji, gdzie powstało pierwsze w historii getto skierowane do społeczności żydowskiej. O tyle też jest to ciekawe, że słowo getto oznacza odlew, dlatego że te tereny, gdzie skierowane społeczność żydowską właśnie do pierwszego historycznego getta, były terenami do obróbki różnego rodzaju metali. Więc w jakimś sensie te wszystkie wątki łączące muzeum etnograficzne, łączące tą tradycję sztuki romskiej wykonywanej w metalu, równocześnie łączy z tym pierwszą decyzją w XVI-wiecznej Wenecji o zamknięciu społeczności żydowskiej właśnie w tych terenach, gdzie obrabiano metale.
2: Cieszę się, że płynnie przeszliśmy, czy płynnie mieszają się tutaj te wątki, dlatego że rzeczywiście już wchodząc do tej przestrzeni bywam gościnią zachęty i dopiero przy tej wystawie zobaczyłam, że tę przestrzeń można rozumieć inaczej w zależności od tego, które drzwi się otworzy. W tej chwili ta przestrzeń jest dosyć ciemna, co prawda znajdują się tutaj takie specjalne lampy, oświetlenie, ale pierwszy raz zobaczyłam, że to może być przestrzeń dużo mniej zapraszająca niż z reguły. To jest, rozumiem, celowy zabieg.
1: Absolutnie, to jest symboliczny gest właśnie zamknięcia tej sali, jakby którego konsekwencją są te historie też, o których opowiadam.
2: Przejdźmy do drugiej części. Tutaj mamy instalację w centralnym miejscu w drugiej z przestrzeni, a dzięki światłu, o którym już wspomniałam, rzeźba wyświetla nam się w różnych formatach na ścianie.
1: Ta wystawa z jednej strony porusza też wątki historyczne i jest dla mnie też podróżą w czasie, ale jest też w jakimś sensie opowieścią trochę o moich doświadczeniach i o moich wspomnieniach. Z tego XVI wieku i Wenecji, z tego pierwszego getta, które powstało, przenosimy się do lat 90. do Nowego Targu, w którym się wychowywałem. Lata 90., jak Państwo zapewne wiecie, były latami trudnymi, dlatego że Polska przechodziła transformację. W związku z czym to sfrustrowane społeczeństwo, które traciło pracę, kumulowało się w różnych dziwnych, niebezpiecznych zgromadzeniach. Mam na myśli tutaj skinheadów, gdzie na nowo odrodził się wtedy takie ruchy neofaszystowskie czy nazistowskie. I grupy skinheadów w latach 90. i początek lat 2000. napadały dużymi grupami.

0: Mi 60-70 osób na miejsca, w których żyli Romowie. I lata 90, rok 97 był dla mnie też rokiem, który ja zapamiętam na długo, dlatego że wtedy na osiedle, na którym się wychowywałem, właśnie ta grupa 60 skinheadów napadła. I też mój dziadek w tym czasie był sołtysem Romów w Nowym Targu, udał się na policję, policja to zbagatelizowała, w związku z czym społeczność romska musiała sam ten atak odeprzeć. Ja jako dziecko nie wspominam tego traumatycznie, dlatego że nas bardzo chroniono i wyniesiono nas na piętra najwyższe kondygnacje budynku. Nam udało się z bratem wymknąć i przez ułamek sekundy patrzyliśmy na klatkę schodową, gdzie schody wiły się w dół. Ciemne światło lamp takich sodowych padało do klatki i dosłownie na kilka sekund dało nam się zejść na dół i zobaczyć tą chmarę, gęstwinę ludzi, która tam na tym placu osiedla się znajdowała, i ciocia nas bardzo szybko wyniosła na górę. I dla mnie ta historia wtedy jako dziecko nie była traumatyczna, dla mnie to było ekscytujące doświadczenie dziesięciolatka, natomiast ona wraca do mnie dzisiaj i jest dla mnie właśnie pytaniem o to, czy to jest w porządku i czy to jest normalne, że grupa 60 osób potrafi napaść na osiedle, gdzie są dzieci, gdzie są starcy, gdzie są ludzie.
1: Ja dopiero teraz, przyglądając się tym ścianom i temu, co się tam wyświetla, tym cieniom powiedzielibyśmy, wie pan, widzę te schody, widzę tę klatkę.
0: To jest dla mnie, tak jak już wcześniej wspominałem, ja nie chcę praktykować swojej sztuce, replikować przemocy jeden do jeden. Dlatego pracuję na pewnych takich metaforach czy alegoriach i dla mnie te schody, które bardziej tak naprawdę są widoczne, te schody w tych cieniach, aniżeli w tej metalowej rzeźbie, i to też jest celowe, one są dla mnie właśnie taką metaforą takiego braku wyjścia czy zamknięcia, czyli takie zapętlające się, połamane schody, z których trochę nie mamy możliwości wyjścia.
1: Przejdźmy do trzeciej przestrzeni, a ja patrzę w stronę kuratorki i zastanawiam się, już trochę z panem Krzysztofem rozmawialiśmy, wspominaliśmy o znaczeniu słowa getto. Dziś ono w zasadzie nabrało nowego znaczenia, to znaczy my, odkładając na chwilę na bok to znaczenie, które zostało nam z II wojny światowej, myślimy o gettach również dziś we współczesnych miastach, we współczesnych przestrzeniach. Jakoś zaadoptowaliśmy to słowo na nowo.
2: Mnie się wydaje, że tak, że to jest dzisiaj bardzo szerokie znaczenie. Z jednej strony nadal mamy i w Europie, i poza nią getta, które są po prostu miejscami, w których często izolowane są w jakiś sposób społeczności. I to czasami dosłownie izolowane, bo stawiane są wokół osiedli mury. Ale także, kiedy spojrzymy dzisiaj na współczesne osiedla, które otoczone są również kratami, drutami, murami, wiemy, że ta przestrzeń naszego właściwie politycznego działania, właściwie przestrzeń publiczna, zostaje coraz bardziej ograniczona, zamykana. Dzisiaj to getto może być, mieć tego rodzaju znaczenie, ale także często odnoszona jest do miejsc, w których są osoby migrujące, do różnych ośrodków przejściowych, do różnych miejsc, gdzie te prawa człowieka z kolei są ograniczane.
1: Ukradkiem znaleźliśmy się w trzeciej przestrzeni. Panie Krzysztofie, od ciemności przechodzimy do większego światła.
0: Tak, ta sala dla mnie staje się trochę takim symbolicznym, wspólnym podwórkiem, na którym wydarzają się różne historie i pojawiają się różne narracje w pracach. Też tutaj są takie plastikowe krzesła ogrodowe, które my wszyscy znamy. Dla mnie one są też o tyle ważne, dlatego że to są krzesła, które występują na każdym kontynencie. Są i dla biednych, i dla bogatych. Są takim jakby bardzo uniwersalnym symbolem takiego wspólnego doświadczenia.
1: Ja myślałam, że to jeszcze pozostałość po przygotowaniach do wystawy.
0: Nie, to jest celowy zabieg, dlatego że dla mnie ta przestrzeń tutaj jest miejscem, w którym mam nadzieję państwo będą mogli się zmierzyć z tematami tych prac, tych obrazów i w jakimś sensie wejść z nimi dialog. I zależałoby mi na tym, żeby te historie jakby były takim początkiem do podjęcia dyskusji, która może się też wydawać trudna, ale wydaje mi się, że też musimy takie dyskusje podejmować, bo

0: dla mnie to jest jakby też sens i mojej pracy twórczej, ale wydaje mi się, że też wielu z nas zadaje sobie różne pytania na temat kondycji współczesnego świata, jeżeli pomyślimy o globalnej polityce teraz. I ta sala jest dla mnie takim zaproszeniem do rozmowy.
1: To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czym są te, jeśli dobrze identyfikuję, ogromnych rozmiarów arbuzy?
0: Zdecydowałem się na użycie tutaj takiego motywu, który 3 albo 4 lata temu zrobiłem taki cykl obrazów z takimi arbuzami. Odnosiło się to do takiej inspiracji malarza XIX-wiecznego Kozakiewicza, który portretował, malował takie obozowiska romskie, natomiast nie malował, nie pokazywał prawdy na temat tych obozowisk, tylko je orientalizował lub egzotyzował. Czyli przychodził jakby z takim sztafarzem różnych gadżetów, tak mogę powiedzieć, upozowywał te postaci romskie i przychodził z, mamy portret takiej młodej romskiej dziewczyny właśnie w otoczeniu arbuzów. W XIX wieku arbuz był rarytasem, nie było możliwości o tym, żeby jakby społeczność romska jakby te arbuzy posiadała. I ten właśnie artysta tak inscenizował te sceny. I to właśnie też jest dla mnie takie pytanie o egzotyzację. Natomiast dzisiaj te prace dla mnie zmieniły radykalnie znaczenie. Jak wszyscy wiemy, arbuz dzisiaj jest symbolem gazy i w taki bardzo skromny sposób chciałbym jakoś to zaznaczyć tutaj, bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób dzisiaj sobie zadaje pytania o prawa człowieka.
2: Mówił Krzysztof Gil, autor prac pokazywanych od dziś w Zachęcie. Wcześniej usłyszeliśmy też wypowiedź kuratorki Moniki Weichert. Wystawę pod tytułem Krzysztof Gil, nikt was tu nie chce, można oglądać do 9 sierpnia. Audycję przygotowała Maria Czok.

Dawno niedawno, jak w każdy piątek o tej porze razem słuchamy muzyki dawnej. Ada Tomaszewska za konsoletą, przy mikrofonie Magdalena Łoś, a skoro już za nami kwadras bez muzyki, no to czas do niej powrócić. Trzecia, ostatnia część dzisiejszego spotkania oznacza też powrót do nagrań duetu Atsushi Sakai Christophe Rousset, ale w tym wypadku potrzebna nam jeszcze będzie orkiestra. Była dziś w ich wykonaniu muzyka Jana Sebastiana Bacha, fragmenty jednej z sonat na wiele da gamba i klawesyn, ale była też w dzisiejszym spotkaniu, już w innym wykonaniu, muzyka przodka Jana Sebastiana Bacha, Johanna Christofa. No to teraz kolejne pokolenie Bachów i sięgając po nagrania Rousset i Atsushi Sakai, sięgam jednocześnie po muzykę drugiego syna, Karla Filipa Emanuela Bacha.

Atsushi Sakai i Le Talon Lyrique, Christophe Rousset poprowadził całość. Atsushi Sakai to absolutny wirtuoz wiolonczeli, ale także wiolidagamba, choć oczywiście to zupełnie

inny repertuar i też innego typu wirtuozeria. W koncertach Karla Filipa Emanuela Bacha ten popis to chyba wielka przyjemność dla muzyka, który najwyraźniej nie ma żadnych przeszkód, trudności technicznych. Tą wirtuozerią się cieszy, nas bawi, a po prostu dzieli się swoim talentem.

epokami, wiolonczela, viola da gamba w ramach muzycznych pasji, oprócz klasyki, baroku, także muzyka jazzowa. Rousset i Atsushi Sakai to duet, który tu z Le Talon Lyrique powrócił oczywiście, bo dziś nagraniem tych muzyków z ostatniej płyty bachowskiej rozpoczęliśmy spotkanie dawno niedawno, które jeszcze trwa. To dwójka, piątek, 24 minuty po 11. Proponuję teraz Państwu nowość, która już nam się na antenę przedwcześnie wdarła, tak chyba mogę powiedzieć, otoczona muzyką Bacha w pierwszej części właśnie spotkania między interpretacjami tych muzyków duetu japońsko-francuskiego. A to będzie Bieber. Jestem ciekawa, jak po tej wirtuozowskiej cząstce jednej z części koncertu Karla Filipa Manuela Bacha zabrzmi w Państwa uszach muzyka wymagająca rzeczywiście pewnego skupienia, ale przede wszystkim budująca napięcie harmonią, w tym wypadku też zabawą formą wariacji. W dalszym przebiegu. Zespół, który teraz usłyszymy, to zespół o składzie międzynarodowym baroku się specjalizujący, nazywa się Harmonie Universelle. No i rzeczywiście powraca do muzyki Heinricha Ignaca Franza Biebera, skrzypka wirtuoza i kompozytora konsekwentnie. Mam dziś dla Państwa trzeci album, niedawno wydany. Album, który ukazał się 15 maja, przynosi nam na dwóch płytach zbiór Harmonia Artificiosa Ariosa. To rok 1696. Wtedy Bieber, salzburski kapelmistrz arcybiskupów, jak przypomniałam, skrzypek wirtuos, kompozytor, opublikował zbiór swoich 7 suit kameralnych, tak zwanych partie, na 2 instrumenty smyczkowe i basso continuo. Tak go zatytułował po łacinie, Harmonia Artificiosa Ariosa. To sonaty triowe, dosyć typowe oczywiście w muzyce baroku, nawet bardzo typowe, ale w wypadku Biebera nic typowe pozostać nie może, bo talent go po prostu rozsadzał. A w tym wypadku może nawet nie do ilustrowania jakichś zjawisk przyrody czy otaczającego nas świata, jak to wielokrotnie mieli Państwo okazję usłyszeć, także w dawno, niedawno. No ale właśnie do tego bardzo ekspresyjnego, aż skrzącego od emocji stylu narracji, pozornie kameralnej, skupionej, a jednak tyle tam się dzieje. I zespół, który teraz przywołuje na naszą scenę dwójkową, Harmonie Universelle, kierowany przez Floriana Deutera i Monikę Weissman, doskonale to nam przekazuje.

Ta szósta kompozycja w całym zbiorze, który dziś Państwu przedstawiam, a zbiór ten, przypomnę, zatytułował autor w 1696 roku jako Harmonia Artificiosa Ariosa i poszczególne sonaty triowe jako partie. Ta szósta to tylko dwie części, a jednak myślę, że doświadczyli Państwo bogactwa po instrumentalnym krótkim preludium, instrumentalne fajerwerki, skrzypcowe popisy, które jakby się wygaszały po to, by formę, rodzaj wariacji kontynuować tu, no, po prostu trochę od niechcenia i za chwilę znowu wybuchały, wykwitały te skrzypcowe popisy Floriana Deutera i Moniki Weissman. To skrzypkowie, którzy prowadzą słuchany przed chwilą zespół Harmonii Universal, założony przez nim w 2003 roku, 23 lata temu, a interpretacja z nowego ich albumu, wydanego 15 maja, dwupłytowego albumu z muzyką Bibera, to już w sumie trzeci album z twórczością tego skrzypka kompozytora, który ci muzycy z Harmonii Universal nagrali. Wcześniej mogą Państwo kojarzyć Floriana Deutera, grającego z Musikantikwa Köln Reinharda Goebla. Także ja pamiętam go z Les Musiciens du Louvre Marka Minkowskiego. Dziś tej formacji słuchaliśmy i być może właśnie w tamtym nagraniu z lat 90. również brał udział. No a teraz ze swoim Harmonii Universal i w duecie z Moniką Weissman. Nowości płytowej, powroty do tego, co dawne. Teraz proponuję powrót do muzyki francuskiej i do nagrań duetu dziś eksponowanego od pierwszego momentu naszego spotkania do teraz. Zaczynaliśmy bachowskim nowym nagraniem duetu Sacca i Rousset. Teraz muzyka francuska w ich wykonaniu.

Bardzo poważny wypada Rameau w tym portrecie muzycznym malowanym przez Antoine'a Forqueré. Część z piątej suity zatytułowana La Rameau to portret Rameau właśnie. Atsushi Sakai, Christophe Rousset i Marion Martineau. Tym nagraniem sprzed 11 lat żegnam dziś Państwa, dziękując. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry. Ostatnia, piąta część tomu Rogera Robinsona Przenośny raj, który czytamy w tym tygodniu wspólnie z jej tłumaczem Bartoszem Wójcikiem, w moim odczuciu przypomina, jak blisko raj znajduje się od śmierci. Jest tu wiele wierszy będących trochę hołdem dla tych, którzy o życie walczą albo towarzyszą odchodzeniu.
2: Tak jak i w Polsce, tak w Zjednoczonym Królestwie rola pielęgniarek, rola pielęgniarzy jest bardzo istotna, ale nie jest szanowana systemowo. To nie są osoby, które są sowicie opłacane. To jest ta sekcja książki, która jest związana też z doświadczeniem autobiograficznym autora i jego żony Nicole Griffiths, bo ich syn urodził się jako wcześniak. I ta pomoc, którą otrzymali właśnie od pielęgniarek, w jednym z wierszy pojawia się jamajska pielęgniarka o imieniu Grace. To jest żeńskie imię, ale to też jest oczywiście łaska, więc ta łaska życia, która no, synowi była dana, przewija się. Natomiast 5 lat temu przeżywaliśmy epidemię też COVID i ta książka w pewien sposób wtedy też funkcjonowała inaczej. Po prostu były osoby, patrząc na tą taką nawet internetową recepcję angielską, które czytały te wiersze trochę szukając wytchnienia, też w takim znaczeniu, że jest pewna stabilizacja, którą w tym przypadku wspomniane pielęgniarki mogą zapewnić. Te wiersze też trochę tak funkcjonowały, nie tylko estetycznie, ale też były po prostu wsparciem. Jeszcze tak dodam, że w tej książce pojawiają się też takie teksty, które chyba najłatwiej byłoby określić mianem prozy poetyckiej. I właśnie o pielęgniarkach jest takim wierszem trochę prozą. O pielęgniarkach. To na pewno bardziej powołanie niż praca. Flautę nocnej zmiany zakłóca czasem trudny przypadek, uciskanie ziejącej rany. Stukot ich chodaków niesie się korytarzami. Do domu zabierają cierpienia pacjentów i myśli o zmarłych. Na pewno wiedzą, że życie jest loterią, że śmierć czyha też na niewinnych. A czasami odruchowo ściągają duszę z nadprzepaści z powrotem do ciał. To akuszerki duszy. Czy w takich chwilach zapominają o szkoleniach i myślą, być może przeżyję, jeśli to zrobię? Czy da się wyuczyć odruchów? Nie mam pewności. Widzą wszystko, narodziny, zgon, wymioty, krew, wstrząs, chorych, zlęknionych, ból, uśmiechy. Widzę, jak prasują fartuchy przed kolejną zmianą, jak myją ręce mydłem, od którego schodzi im skóra na dłoniach.
1: Cały tom zamyka wiersz tytułowy Przenośny raj. Posłuchajmy go w interpretacji autora.
3: A portable paradise. And if I speak of paradise, then I'm speaking of my grandmother, who told me to carry it always on my person, concealed so no one else would know but me. That way they can't steal it, she'd say. And if life puts you under pressure, trace its ridges in your pocket, smell its piney scent on your handkerchief, hum its anthem under your breath. And if your stresses are sustained and daily, get yourself to an empty room, be it hotel, hostel, a hovel. Find a lamp, empty your paradise onto a desk, your white sands, your green hills and fresh fish. Shine the lamp on it like the fresh hope of morning and keep staring at it till you sleep.
1: A teraz poproszę o parę słów o tym wierszu, ewentualnie, a na pewno o przeczytanie jego polskiego przykładu Bartosza Wójcika, tłumacza całej książki.
2: Ten wiersz w pewnym momencie trafił do londyńskiego metra. Jest taka seria działań w przestrzeni publicznej, głównie w wagonach metra, żeby tam publikować wiersze. Ten właśnie wiersz, Przenośny raj, do dzisiaj można znaleźć. Może dlatego, że jest jakieś takie zapotrzebowanie społeczne i akurat ten wiersz nadal się pojawia w tych niektórych wagonach różnych linii metra londyńskiego. Przenośny raj. A jeśli mówię o raju, to mówię o mojej babci, która kazała

0: kazała mi go nosić zawsze przy sobie, za pazuchą, tak, by nikt poza mną o nim nie wiedział. Wtedy nie będą mogli go skraść, mówiła. A jeśli życie da ci wycisk, wódź palcami wzdłuż jego krawędzi w kieszeni. Zaciągnij się sosnową wonią wprost z chusteczki. Zanuć jego hymn pod nosem. A jeśli stres stale ci towarzyszy, zaszyj się w pustym pokoju, w hotelu, w hostelu, nawet i w norze. Znajdź lampę i rozłóż swój raj na blacie biurka. Białe piaski, zielone wzgórza i świeże ryby. Skieruj tam snop światła niczym nową nadzieję poranka i wpatruj się tak długo, aż nie zaśniesz.
1: Polecam Państwa uwadze tom Rogera Robinsona Przenośny raj, który ukazał się w przekładzie Bartosza Wójcika w serii Europejski poeta wolności. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

Ada Tomaszewska i Krzysztof Dziuba, witamy i zapraszamy na piątkowe wydanie magazynu. Wracamy z długiej podróży, wracamy do źródeł prosto z Japonii, z której przywiozłem dla Państwa mnóstwo rozmów, mnóstwo materiałów, którymi będę dzielić się na antenie dwójki. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z muzykami grupy Geino Yamashiro Gumi. To jest zespół, który powracał w źródłach, powracał także w nocnej strefie, no ale nie mieliśmy jeszcze okazji nigdy porozmawiać z artystami, którzy stoją za całym niezwykłym przedsięwzięciem, jakim jest kolektyw Geino Yamashiro Gumi, bo to nie tylko zespół muzyczny, ale także grupa naukowców, badaczy, którzy podróżują po świecie, badają między innymi muzykę balijską, balijski gamelan, no a także badają to, jaki wpływ na nasze ciało, na nasze organizmy mają dźwięki. Na spotkanie z Geino Yamashiro Gumi zapraszam w drugiej części dzisiejszego spotkania. Poza tym porozmawiamy dziś także z innym zespołem, zespołem Kasary, który jest laureatem nagrody przyznanej przez program Pierwszy Polskiego Radia na tegorocznej nowej tradycji. A zaczniemy od muzyki churalnej, prosto z Japonii.

0: Zespół Geino Yamashiro Gumi przez dekady chętnie sięgał po tradycję śpiewów Europy Wschodniej, no i przeistaczał tę tradycję, przemycał ją do Japonii. No i przykład takiej nowej quasi wschodnioeuropejskiej, quasi japońskiej pieśni za nami. Nagranie z płyty Yamato Gensho z roku 1977. Pierwsze winylowe wydanie tego albumu i kompozycja pod tytułem Gassho Karibo Shirikiri Uta autorstwa założyciela zespołu Geino Yamashiro Gumi, a więc Shodiego Yamashiro. Niezwykła to postać, bo to nie tylko kompozytor, muzyk, artysta, realizator dźwięku, ale także naukowiec, który lata poświęcił na to, żeby badać wpływ najróżniejszych dźwięków na nasze organizmy. Shodi Yamashiro ma obecnie 93 lata, a jego zespół Geino Yamashiro Gumi działa już od ponad 5 dekad. Działa do dziś, o czym przekonamy się w drugiej części magazynu Źródła, bo odwiedzimy siedzibę zespołu Geino Yamashiro Gumi. W maju miałem przyjemność gościć na próbie tej grupy, która podczas tamtej próby grała na gamelanie balijskim, na bambusowym gamelanie Jegok. Ale wcześniej wrócimy myślami do nowej tradycji. Wśród laureatów konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja w tym roku jest m.in. zespół Kasary. Za charyzmę, potęgę głosów i harmonii muzycy zdobyli nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia. To męski zespół wokalny sięgający po tradycję białoruskiego śpiewu. Zespół koncentruje się na pracy z materiałami źródłowymi oraz rekonstrukcji dawnych form wielogłosowego śpiewu męskiego, form charakterystycznych dla wspólnot wiejskich Europy Wschodniej. Jego członkowie, wszyscy pochodzący z Białorusi, połączyli swoje wokalne siły w Warszawie w 2023 roku. Z członkami zespołu po ich występie w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja rozmawiała Mariana Krill.
1: Siarżuk Dołguszo, Kasar Michaś,
2: Aleksander Drach.

0: Chaos.
1: Pod wrażeniem tego, że tu taki zal.
2: Jesteśmy pod wrażeniem tego festiwalu. W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego bardzo dobrze się śpiewa, brzmi pięknie. Dla nas, dla zespołu Kasary, jest to coś nowego, to nasza nowa historia. I tak jak powiedzieliśmy w trakcie naszego występu, że specjalnie na nową tradycję przygotowaliśmy nowe brzmienie. Pojawiła się elektronika, z nami zagrał Stas Czechowski. Spróbowaliśmy przedstawić naszą muzykę inaczej, po nowemu.
1: Zahuczać, przedstawić swoje huczanie w takim wariancie.
2: Ale nie odchodzimy od tradycyjnego brzmienia pieśni białoruskich.
3: Proszę, wasza muzyka.
4: O czym jest wasza muzyka? To są pieśni tradycyjne, ale dziś brzmią po nowemu, nowotradycyjnie.
5: My się znaleźli.
2: Każdy z nas znalazł coś swojego w tych śpiewach. Dla każdego z nas jest to moc, siła naszych przodków w naszej ziemi. Z pomocą naszej muzyki, śpiewu zachowujemy tę pamięć dla siebie i także przekazujemy ją dalej.
5: Dorym ludziom, tak, i prosowujem to dalej.
0: Może składać się wrażenie,
2: że... Może pojawić się wrażenie, że zanim wprowadziliśmy elektronikę w nasze śpiewy, to nie czuliśmy tej mocy naszych przodków, ale tak nie jest. Tak samo czuliśmy tę siłę, kiedy na przykład śpiewaliśmy na wsi a cappella. Ale teraz na tym festiwalu mamy nową interpretację. Wydaje mi się, że to pomaga reprezentować białoruską pieśń tradycyjną, pokazywać ją w nowym kontekście, dodawać nowej atmosfery, podkreślać, ujawniać to piękne brzmienie pieśni białoruskich z pomocą środków nowoczesnych.
0: Białoruskie pieśni z pomocą współczesnych takich środków.
1: Nas na pierwszym miejscu zachowuje się, zostaje mężczyzny.
2: Na pierwszym miejscu u nas zawsze jest męski tradycyjny śpiew, a jakiekolwiek aranżacje są tłem, wsparciem. One nie przeszkadzają. W naszej pierwszej pieśni Oj da Sonce, do której też stworzyliśmy teledysk, to jest wrażenie, że śpiewa tylko zespół, ale tam pojawia się mało widoczne tło dźwięków elektroniki.
1: Elektronna podłożeczka.
4: Chcę odnieść się do nazwy zespołu Kasary, czyli Kosiarze. Dobrze pamiętam protesty w sierpniu 2020 roku na Białorusi, podczas których również odbywały się spotkania śpiewaczy w Mińsku. To twoja inicjatywa. Rozmawialiśmy wtedy o tym, opowiadaliśmy w polskim radiu. A dziś wszyscy jesteście tutaj, w Polsce. Macie różne doświadczenia w wymuszonej migracji. I wtedy na tych spontanicznych spotkaniach śpiewaczych śpiewaliście między innymi pieśni żniwne. I teraz zespół Kasary. Czy to ma związek ze sobą?
6: Żniwne pieśni i Kasary, czy to jakoś powiązano, czy nie obowiązkowo?
2: Historia i pomysł na spotkania śpiewaczy na Białorusi zaczęły się jeszcze w 2014 roku. Wtedy cel był taki, by zapoznać ludzi, przeważnie Białorusinów, ze swoimi pieśniami. I to był dość obszerny repertuar. Tak, rzeczywiście, 6 lat temu w sierpniu staliśmy obok Teatru Kupałowskiego i śpiewaliśmy żniwne pieśni. Pamiętam na przykład z tych czasów piękną pieśń z Polesia, o lecie. Były też i inne, które odpowiadały temu czasowi. To bardzo ważne, by śpiewać pieśni kalendarzowe w odpowiednim czasie. W tym tkwi niesamowita siła. I repertuar spotkań śpiewaczych był przeróżny, od pieśni Moniuszki do pieśni początku XX wieku. Ale od dawna marzyłem, by stworzyć zespół, który by śpiewał pieśni męskie, tak po prostu, by przynosiły radość. I tak powstały Kasary. Ale obecnie jest też mały problem. Teraz trudno znaleźć pieśni. Kiedy jeszcze mieszkałem na Białorusi, to mogłem jeździć na badania terenowe, nagrywać ludzi, ale obecnie jest to niemożliwe. Pozostają tylko otwarte archiwa. W odróżnieniu od żeńskiego repertuaru, w męskim jest trudniej, jest po prostu mniej pieśni. Ostatnio często słucham ukraińskiego zespołu Silska Muzyka, czyli muzyka wiejska. To muzyka równieńskiego Polesia. Bardzo bym chciał, żebyśmy też śpiewali takie pieśni. Na razie główną misją Kasarów jest wykonywanie białoruskich pieśni, ukazywanie ich piękna. Ale myślę, że z czasem w naszym repertuarze pojawią się też polskie pieśni. Może nam się uda zaśpiewać coś po polsku, na głosy.
1: Pojawi się polska pieśń. Póki my nie znaleźli, jaką można tak na kilka głosów rozebrać, ale думаю, będzie i takie.
0: Kiedy kazać pra pieśni nie tylko...
2: Jeśli chodzi nie tylko o białoruskie pieśni tradycyjne, to jeździmy najczęściej występować na Podlasie. Tam też śpiewamy lokalne pieśni. Ten podlaski materiał również pojawia się w naszym repertuarze. Na przykład pieśni obrzędowe, kolędy, pieśni wiosenne.
0: To tak postępowo my dodajemy nowych pieśni.
6: Фестиваль фольковый Польского радио «Нова традиция» есть пространство, где традиция есть трактована по-новому, и без зрозумения музыки традиционной фольку попросту не

0: Ma, on nie jest prawdziwy. Czym dla was jest tradycja? Co dla was znaczą te pieśni? Czy to są tylko pieśni, czy coś więcej?
1: Pieśni, czy coś się zbliża?
2: Szczerze mówiąc, ja bym сказал, że to pierwsze...
3: W ciągu pierwszych dwóch lat działalności naszego zespołu uczyliśmy się tak naprawdę rozumienia tradycji. W żaden sposób nie interpretowaliśmy pieśni. Po prostu staraliśmy się śpiewać tak, jak śpiewali nasi przodkowie. Próbowaliśmy zrozumieć to. Jesteśmy dziś na nowej tradycji. Czujemy, że rozumiemy tradycję i dziś też spróbowaliśmy wprowadzić trochę nowych brzmień. To kolejny krok w naszym odkrywaniu tradycji. Nadal chcemy pracować w tym kierunku, gdzie tradycja pozostaje w centrum, ale myślę, że będziemy też eksperymentować.
2: W naszej muzyce, ale możliwe, że my i dalej będziemy eksperymentować.
1: Rozkażę pro instrumenty.
0: Wykorzystujecie też instrumenty.
4: Tak było i z początku, że ja...
3: Tak było od początku. Wprowadzamy do pieśni tradycyjne białoruskie instrumenty dente. To różne flety, żalejki, mamy też drewnianą okarynę, kilka ukraińskich instrumentów i czasem gram na nich. Gram też na lirze korbowej, choć ją akurat bardzo rzadko wykorzystujemy. To wymaga odpowiedniego przygotowania, by wszystko dobrze zabrzmiało. Ale myślę nad kilkoma pieśniami z towarzyszeniem liry. Najczęściej z lirą występuję sam i śpiewam pieśni dziadowskie.
4: Można сказать, że to jest tradycja, jaka u samego...
3: Myślę, że nasz zespół jest już naszą dobrą tradycją. Poza samym śpiewaniem, uczeniem się pieśni. Spotykamy się na wspólne śpiewania, także organizowaliśmy takie miejskie śpiewania, kiedy spontanicznie wchodziliśmy do różnych miejsc w Warszawie i śpiewaliśmy. To jest tradycja, która bardzo łączy ludzi. Poza śpiewem, poznawaniem nowych pieśni, to też możliwość bycia ze sobą, poczucia się nawzajem, zrozumienia swojej tożsamości. To przestrzeń dla twórczości, co jest bardzo ważne. To też okazja, żeby pobyć w nieco innym świecie i po prostu pożyć.
4: Wynurnąć z rutyny i tak pożyć na pełnicę. Tak.
2: Ja chciałbym menowite pro to сказать, что
3: to też okazja nieco oddalić się od codzienności, bardzo szybkiego tempa. Zazwyczaj nasze próby trwają około 2 godzin. Możemy wtedy po prostu się wyłączyć. Koncentrujemy się tylko na śpiewaniu, nad tym, jak brzmi ciało. To jest w pewnym sensie medytacja. Myślę, że najważniejsza rzecz, którą mamy z tego wspólnego śpiewania. Ale też każdy z osobna czerpie coś innego dla siebie. To jest po prostu piękne.
2: Jaką nam przynieśli te śpiewy, u tym liku każdy dla siebie nieco otrzymuje takim czynem.
4: Ja скажу, это леки.
3: To jak leki, szczególnie dla migranta, szczególnie w warunkach wymuszonej emigracji. To też i terapia.

zespół Kasary na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Muzycy, którzy zdobyli nagrodę programu pierwszego na ostatniej nowej tradycji w konkursie muzyki folkowej. Z muzykami grupy Kasary rozmawiała Mariana Krill. Jest 20 minut po południu. Słuchają Państwo źródeł w dwójce, w których przenosimy się teraz do zupełnie innego świata brzmieniowego. Oto przed nami podróż do roku 1986 i pełne mistycyzmu new age'owe nagranie grupy Geino Yamashiro Gumi, z którą to grupą już za chwilę spotkamy się w źródłach.

0: zespół Geino Yamashiro Gumi w magazynie Źródła i Mroczna wizja mrocznego snu. Taki tytuł nosi słuchana kompozycja Dark Slumber, czyli Mroczny sen, z wydanego 40 lat temu albumu Ecophony Rinne tej japońskiej grupy. Grupy to właściwie mało powiedziane, bo Geino Yamashiro Gumi to tak naprawdę wspólnota łącząca muzyków, amatorów, studentów i naukowców. Zespół działa już od ponad pół wieku i zaczynał swoją karierę od wykonywania obrabotek, czyli tradycyjnych, churalnych pieśni z Bułgarii. Później dołączył do tego między innymi instrumenty balijskiego gamelanu, które słyszeliśmy w tej kompozycji. No i pojawiły się też instrumenty bambusowe, tak zwany gamelan dżegok, również z wyspy Bali. A ja miałem w tym miesiącu przyjemność odwiedzić muzyków podczas ich próby, podczas próby gamelanu dżegok, no i porozmawiać na temat historii tej niezwykłej grupy. Dodam, że największym, tym najdonośniejszym, najbardziej popularnym dokonaniem zespołu Geino Yamashiro Gumi jest ścieżka dźwiękowa do anime Akira z 1988 roku. No i to jest kompozycja, której słuchaliśmy już wielokrotnie, między innymi w Nocnej strefie. I ja jeszcze dodam, że miałem ogromny zaszczyt posłuchać tej ścieżki dźwiękowej w studiu nagraniowym, w którym ona powstała, czyli w studiu Terra. Shoji Yamashiro, założyciel Geino Yamashiro Gumi, skonstruował specjalny system audio do odtwarzania, do miksowania tejże muzyki. I od razu zapraszam Państwa na materiał z wizyty w studiu Terra, na większy reportaż, którego posłuchamy niebawem w programie drugim Polskiego Radia. A dzisiaj tylko mała próbka tych możliwości audio sprzętu, który znajduje się w studiu Terra. Tuż po tym rozmowa z członkinią Geino Yamashiro Gumi, czyli z profesor Emi Nishiną, która opowie nam nieco o historii formacji.
1: We will introduce you the pieces of Mr. Yamashiro. Today there is Akira and Dine, the master file is here, so you can listen any music you want to listen.
2: Yeah, so we can start with Canada.
1: That's right.
2: Right?

0: それにはですね、小泉文夫先生という、
1: Kluczową
0: 日
1: rolę
0: 本の、
1: odegrał Fumio
0: 民族
1: Koizumi,
0: 音楽
1: wybitny
0: 学を
1: pionier
0: 開拓した
1: japońskiej
0: すごいパイオニア先生
1: etnomuzykologii.
0: がいらっしゃるん
1: To
0: ですけれ
1: właśnie
0: ども、
1: on wprowadził
0: 小泉
1: nas
0: 先
1: w
0: 生
1: świat
0: の導きが非
1: bułgarskiej
0: 常に大
1: muzyki
0: きかったです。
1: chóralnej. Jest w niej
0: 最
1: coś,
0: 初
1: co
0: にブル
1: przybliża
0: ガリア
1: ją
0: の
1: ど
0: 歌
1: japońskiej
0: 唱を教え
1: tradycji.
0: てくださったの
1: Otóż
0: は小泉
1: emisja
0: 先生なんで
1: głosów
0: すけれど
1: śpiewach
0: も、
1: bułgarskich
0: それは
1: jest
0: 日本
1: bliska
0: 人の
1: japońskiej
0: 声と
1: emisji
0: 比
1: głosu.
0: 較、
1: Jest daleka od
0: そのベルカン
1: techniki
0: ト発声ではな
1: belcanto.
0: い。
1: Opiera
0: つま
1: się
0: り民
1: な
0: 族の
1: białym
0: 声という
1: głosie,
0: のを
1: który zorganizowano w
0: 合
1: formie
0: 唱とし
1: chóru.
0: て
1: To tak zwane
0: 求められたという、
1: obrabotki,
0: これは
1: czyli
0: ブルガリアの、
1: współczesne
0: 現
1: opracowania
0: 代作曲
1: chóralne
0: 家として
1: dawnych
0: 仕事でき
1: pieśni,
0: るけども、
1: które
0: それ
1: wzięli na
0: が、
1: warsztat
0: ベ
1: bułgarscy
0: ルカント声か
1: kompozytorzy.
0: ら日本人
1: Koizumi
0: の声
1: uznał,
0: で
1: że
0: 合唱す
1: obrabotki
0: るっていう
1: mogą
0: ことに
1: stać się
0: つながってい
1: punktem
0: くんじゃない
1: wyjścia
0: か
1: ど
0: ということで
1: stworzenia
0: 紹介してくださった
1: chóralistyki
0: 小泉先生がいらっ
1: opartej
0: しゃ
1: な
0: る。で、
1: japońskiej
0: ガムラヤ・キャ
1: emisji
0: チャを
1: głosu.
0: 教えてく
1: い
0: ださった
1: dlatego
0: の存在
1: przedstawił
0: を教
1: nam
0: えて
1: た
0: く
1: tę
0: ださったの
1: muzykę.
0: も小
1: To
0: 泉
1: on
0: 先生
1: zapoznał
0: で、
1: Yamashiro Gumi,
0: その後、
1: także
0: 後
1: z
0: ろは
1: Gamelanem
0: ブルガリ
1: i
0: とか、それから
1: Keczakiem.
0: 世界中のいろんな民族音楽を自分で
1: Później
0: 録音しに
1: zaczęliśmy
0: 行く
1: sami
0: ようになります。
1: wyjeżdżać i
0: で、
1: nagrywać
0: 私たちは
1: muzykę
0: その録音され
1: tradycyjną
0: て
1: w
0: きたも
1: różnych
0: のをひた
1: częściach
0: すら聞い
1: świata.
0: て、
1: Nasza
0: コピー
1: praca
0: するっ
1: zaczynała
0: ていう
1: się
0: と
1: od
0: ころから
1: uważnego słuchania
0: 始
1: tych
0: めました。
1: nagrań.
0: で、それをやっ
1: Kolejnym
0: ていくうち、
1: etapem
0: あ
1: było
0: るいはそれ
1: wierne
0: をまた日本
1: odtwarzanie
0: 人
1: tych
0: が現
1: różnych
0: 代演奏したら、
1: tradycji.
0: するとしたらどういう形であるべきかということを考えるようになって、それが山城組のレコードに収められている作品になっていったと思います。
1: A potem zaczęliście się zastanawiać, jak tę muzykę można wykonywać jako Japończycy. I to doprowadziło do powstania utworów, które znalazły się na waszych płytach. Czy w przypadku gamelanu i keczaku mieliście do dyspozycji balijskich mistrzów, którzy przyjeżdżali was uczyć, czy uczyliście się wyłącznie ze słuchu?
0: 私たちが習いに行きました。その時にバリのガムラの先生から、
1: To my
0: そのガム
1: jeździliśmy
0: ラ
1: な
0: を習うた
1: Bali,
0: め
1: żeby się
0: に数
1: uczyć.
0: 人で来
1: Nasi
0: るとか一人
1: nauczyciele
0: で来る
1: byli zaskoczeni.
0: っていう
1: Nigdy
0: 人
1: nie
0: たちは
1: spotkali się z
0: よ
1: た
0: く
1: く
0: 知っているけれ
1: wielką
0: ども、
1: grupą.
0: ガムラに誘うのは30
1: Zazwyczaj
0: 人ぐらい必
1: przybywały
0: 要
1: ど
0: になっ
1: nich
0: て
1: な
0: た。
1: nauki po
0: 50
1: jedyncze
0: 人で来たのは山
1: osoby
0: 城
1: lub
0: 組の初
1: małe
0: めてだっ
1: grupki,
0: たの。
1: ale
0: で、
1: żeby
0: とても
1: przyjechało
0: 喜
1: aż
0: んでくださいま
1: 50
0: した。
1: osób, to zdarzyło
0: 2
1: się
0: 年に1回
1: pierwszy
0: ぐらい、
1: raz. Bardzo się z tego
0: で、2
1: ucieszyli.
0: 年に1度ぐ
1: Od
0: ら
1: połowy
0: い、
1: lat 80.
0: バリ島で
1: zaczęliśmy
0: 夏休
1: organizować
0: み
1: takie
0: 合宿するっていう
1: wyjazdy
0: の
1: mniej
0: を、
1: więcej co 2 lata. Takie letnie obozy
0: 始めま
1: na
0: した。80
1: Bali.
0: 年代の半ばぐらいから。
1: Chciałbym czymś się podzielić. Otóż niedawno, co jest zupełnym zbiegiem okoliczności, miałem okazję prezentować na antenie dwójki płyty z nagraniami terenowymi wspomnianego przez panią Fumio Koizumiego z jego serii Muzyka Tradycyjna Świata. Jestem ciekaw, jaką rolę odegrał ten wybitny etnomuzykolog w zespole Geino Yamashiro Gumi. Czy był jego członkiem?
0: 違います。生みの親ではありますが、小泉先生ではやっぱり芸大
1: Nie,
0: で、
1: był
0: 東京
1: raczej
0: 芸術
1: kimś
0: 大
1: w
0: 学
1: rodzaju
0: で、
1: duchowego
0: やっぱり学
1: ojca
0: 生を教えるっ
1: zespołu.
0: ていうことを任務
1: Pracował
0: されて
1: głównie jako
0: いて、
1: wykładowca na
0: で、芸大
1: Tokijskim
0: でできないものを
1: Uniwersytecie
0: 山
1: Sztuki.
0: 城文に持ってくるっ
1: Przynosił
0: てい
1: ど
0: う
1: Yamashiro Gumi to,
0: 感じで
1: czego
0: した。
1: nie mógł
0: ケチャも結
1: realizować w ramach swojej pracy akademickiej.
0: 局、他の学生
1: Na przykład
0: にやら
1: próbował
0: せようとする
1: wprowadzić
0: ためだったそう
1: zajęcia
0: です。
1: z tańca keczak, ale to się nie
0: ガムラ
1: udało.
0: は、ジャワのガムラは、
1: Gamelan
0: なぜ
1: jawański
0: か残ったと
1: natomiast
0: いうことで、
1: funkcjonuje na
0: 舞台
1: uczelni,
0: に、
1: ale balijski
0: ジャ
1: z
0: ワのガ
1: jakiegoś
0: ムラも行っ
1: powodu
0: たこと
1: せ
0: あ
1: た
0: るん
1: も
0: で
1: に
0: すけど、
1: przyjął.
0: バリのガムラはなぜか芸大ではうまくいかなかったみたいです。
1: To była profesor Emi Nishina, związana z zespołem Geino Yamashiro Gumi. Niemal od samego początku istnienia tej formacji. A teraz zapraszam Państwa na wizytę w siedzibie zespołu. 2 tygodnie temu udałem się do dzielnicy Shinjuku w Tokio, gdzie miałem przyjemność przyglądać się próbom zespołu Geino Yamashiro Gumi, który specjalnie na tę okazję wydobył ze swojego magazynu instrumenty gamelanu Jegok, czyli bambusowej orkiestry z wyspy Bali. W związku z tym, że była to pierwsza próba po dłuższej zimowej przerwie, instrumenty należało nastroić, przygotować przed sezonem. No i posłuchamy, jak brzmiały one, ale wcześniej

0: Oddajmy głos młodemu pokoleniu muzyków Geino Yamashiro Gumi.
1: My name is Satomi Kawai.
2: Mam na imię Satomi Kawai. W latach 80., kiedy grupa była najbardziej aktywna, działało w niej ponad 200 osób. Dziś regularnie spotyka się około 30-40 członków. Ale podczas festiwali zapraszamy także tych, którzy nie uczestniczą już w cotygodniowych próbach, choć kiedyś należeli do zespołu. Wtedy zbiera się nawet około 100 osób, ponieważ do wykonania balijskiego tańca Kecha potrzebujemy właśnie 100 mężczyzn. Jesteśmy zawsze otwarci na nowych członków, ale jest jedna zasada, której ściśle przestrzegamy. Do grupy nie mogą należeć zawodowi muzycy.
0: Czyli właściwie każdy może po prostu przyjść i zapytać się, czy może z wami zagrać.
2: Tak, formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych, więc zawsze można znaleźć sposób, by do nas dołączyć.
0: A co z członkami, którzy pamiętają sesje nagraniowe do Akiry? Czy nadal występują z Geino Yamashiro Gumi? Czy skład całkowicie się zmienił?
2: Możemy policzyć osoby, które brały udział w nagraniach do Akiry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 osób. To legendy naszej grupy.
0: A młodsi muzycy? Czy to są studenci?
2: Większość z nas pracuje w biurach. Niektórzy są studentami, ale wielu to po prostu zwyczajni pracownicy biurowi. O, a on jest uczniem. Ma 17 lat. Przygotowuje się właśnie do egzaminów wstępnych na studia i bardzo pilnie się uczy. A tam stoi jego ojciec, który również jest członkiem grupy.
3: My name is Hisayoshi Suekawa.
0: Nazywam się Hisayoshi Suekawa. Jestem członkiem zespołu od 3 lat. Odkryłem, że Yamashiro Gumi to nie tylko grupa muzyczna, ale również badawcza. Bardzo mnie to zainteresowało, bo w tamtym czasie studiowałem psychologię. W przewodniku były też treści związane z neuronauką i badaniami mózgu. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Czytałem dalej i na ostatniej stronie zobaczyłem wielki napis „Możesz do nas dołączyć”. Byłem kompletnie zaskoczony, a dziś jestem tutaj.
3: Now I'm here.
4: What instrument?
0: A na jakim instrumencie grasz? Właściwie dopiero podczas ostatniego koncertu zacząłem grać na tym instrumencie. To największy z instrumentów wchodzących w skład zespołu Diegok. Wcześniej grałem na drugim, najniżej brzmiącym instrumencie w zespole. Zasadniczo, kiedy dołącza się do grupy jako mężczyzna, zwykle zaczyna się właśnie od tego instrumentu. Ale nie ma żadnych sztywnych zasad ani ustalonego podziału. To raczej naturalny proces. Mam wrażenie, że gra na tych instrumentach wymaga także dużego wysiłku fizycznego, prawda? Tak, to ma związek z kondycją fizyczną. Podczas festiwalu Kechak, w trakcie Kechak Matsuri, zajmujemy się też całą techniczną stroną wydarzenia. Sprzętem, nagłośnieniem, ustawieniem sceny. Nosimy także wyposażenie. Nie jesteśmy więc wyłącznie wykonawcami, ale także częścią ekipy organizacyjnej. W praktyce wszyscy robią tutaj wszystko.

0: Onodera Eiko.
1: Nazywam się Eiko Onodera. Dołączyłam do grupy jeszcze na studiach w 1982 roku. Na początku roku akademickiego przedstawiano nam różne uniwersyteckie koła i organizacje. Wtedy ktoś zaprosił mnie na spotkanie grupy Yamashiro Gumi, mówiąc, że odbędzie się tam sesja informacyjna. Poszłam z ciekawości i ostatecznie zdecydowałam się dołączyć do grupy. Podczas tego spotkania wykonano bułgarskie pieśni chóralne. To było moje pierwsze zetknięcie z Yamashiro Gumi. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten dźwięk, miałam ciarki na całym ciele. Muzyka była tak niezwykła, że pomyślałam nawet, iż lepiej będzie trzymać się od tego z daleka, że to coś zbyt potężnego. Chciałam odejść, ale starsi członkowie grupy zaczęli ze mną rozmawiać i ostatecznie zostałam. W tamtym czasie grałam też w uniwersyteckiej orkiestrze. Od dziecka uczyłam się gry na fortepianie i występowałam w orkiestrze dętej, więc muzyka zawsze była obecna w moim życiu. Przez pewien czas działałam równolegle w orkiestrze i w Yamashiro Gumi, ale z czasem orkiestra zaczęła wydawać mi się po prostu nudna. Coraz bardziej angażowałam się w działalność Yamashiro Gumi, choć przez pewien okres próbowałam jeszcze łączyć oba światy. W końcu zrozumiałam, że muzyka zachodniej tradycji koncertowej przestała mnie naprawdę interesować i postanowiłam całkowicie poświęcić się Yamashiro Gumi. Nie chodziło nawet wyłącznie o samą muzykę. Miałam poczucie, że mogę się tutaj nauczyć bardzo wielu rzeczy. W tamtym czasie byłam studentką i to środowisko niezwykle mnie pociągało. To nie była tylko kwestia teorii czy techniki. Yamashiro Gumi to nie tylko wykonywanie muzyki i gra na instrumentach, to także pewna wspólnota i cały świat idei stojących za naszą działalnością. To było dla mnie fascynujące. Nie potrafiłam jeszcze wtedy wszystkiego racjonalnie wyjaśnić ani ubrać w słowa, ale intuicyjnie czułam, że właśnie tym powinnam się zajmować dalej.
2: 多分引きつけられるものだったんだと思います。

0: estuviera así.
1: Tak na próbie 2 tygodnie temu w dzielnicy Shinjuku w Tokio zabrzmiał najsłynniejszy temat główny z anime Akira w wykonaniu grupy Geino Yamashiro Gumi. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w magazynie Źródła i zapraszamy

Zapraszamy na dalszą część, bo do zespołu Geino Yamashiro Gumi jeszcze powrócimy. Latem zaproszę Państwa do studia Terra na wspólną wizytę i wspólny odsłuch fragmentów ścieżki dźwiękowej do Akiry z tego zdumiewającego systemu audio stworzonego przez Shojiego Yamashiro. Ada Tomaszewska pozostaje przy konsolecie. Ja już oddalam się. Dziękuję Państwu. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 12:45. Jakub Kukla, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Teatr, telewizja, w jakimś sensie także radio, to media, to zjawiska bardzo istotne w biografii artystycznej naszego bohatera Jana Antoniego Ciecierskiego, ale ważną rolę odgrywają też podróże. Dziś ciąg dalszy wspomnień z dalekich krain.
1: Miałem jeszcze jedną bardzo interesującą historię, która trwała długo. Ta praca w telewizji dawała mi pieniądze i możliwość powrotu i wracałem po pół roku i mówili, proszę bardzo, tak, Jasiek, jest robota, zobacz, tutaj za tydzień wchodzicie do studia. No lepiej nie można, prawda? I jeszcze co zwiedziłeś, opowiadaj, powiedz, co tam było, jak to było. O rany, ale opalony jesteś, a skąd masz taką czapkę? No fajnie, fajnie. W 81 roku, na początku, z tym kumplem, którego spotkałem w Londynie, który mi załatwił robotę, z jego nową dziewczyną i z takim kumplem Markiem Olko, pojechaliśmy do Rosji, potem pojechaliśmy do Wietnamu, do Hanoi. To niebywałe przeżycie. Piękne miasto, postkolonialne, francuskie. Cisza absolutna. Na ulicach żadnych motocykli, żadnych rowery, szum rowerów. Stary, opuszczony hotel francuski, w którym nie chcieli nas zameldować, ale paczka Marlboro tworzy cuda. Więc mieszkaliśmy pod takimi zakurzonymi moskiteriami. Poszliśmy do restauracji coś zjeść, to powiedzieli, że oni mogą nam zrobić, ale jutro. Bo muszą pójść na targ, kupią i tego. I zrobili nam fantastyczną ucztę. Nie wiem, może za 4 paczki papierosów. Cena, ja mówię o wartości. Świetne jedzenie, kapitalne. Pierwsze sajgonki, takie maleńkie jak mój palec. Jadłem. I potem pojechaliśmy do Bangkoku, a pomysł był na to, że jedziemy do Australii. Ja miałem kumpla w Australii, tego z ławy szkolnej, Czarka. Więc jakiś tam punkt zaczepienia był. Ale gdzie Rzym, gdzie Krym, no Boże kochany. No dobra, tylko z Bangkoku wyjechaliśmy do Malezji, wyspa Phuket, potem

dół do Singapuru. Trzy wieżowce w Singapurze. Trzy wieżowce. Nic więcej. Piękne miasto. Jedyny minus w nocy po trawnikach same szczury biegały. Potem myśmy kupili wcześniej samoloty w Bangkoku do Perth. Wylądowaliśmy w Perth i trochę nie pamiętam, ale jakoś trafiliśmy na grupę Polaków, którzy wynajmowali dom i myśmy na waleta w gruncie rzeczy wmeldowaliśmy się do tego domu. Uciekinierzy, tacy emigranci, nazwijmy to, przez Wiedeń, którzy tam dotrli. I myśmy tam komarowali przez parę dni u nich. Potem Marek musiał wyjechać do Polski i myśmy w trójkę pojechali na farmę pracować jako fizyczni. Pracowaliśmy na farmie przez 2 miesiące. Potem do nas przyjechała taka przyjaciółka, Misia Zielińska. Znana z tego, że prowadziła taką bardzo znaną kawiarnię, Misiankę na Pradze. No i pracowaliśmy na tej farmie, zbieraliśmy patyki, kamienie, wszelkie roboty fizyczne farmerów, nazwijmy to. Oczywiście na czarno, nie było innego. Mieliśmy zmienione nazwiska. Kamyczak, Patyczak, takie. No i później dojechaliśmy autobusem przez całą Australię do Melbourne. Tam na początku jest parę zakrętów, a potem już jak jedzie autobus, to dwie noce, czy tam jeden dzień i noc jest cały czas prosto. I po prawej burz, i po lewej burz, nic się nie dzieje. Czasami stacja benzynowa, coś do jedzenia. Potem znowu coś. Potem jest Adelaida, no to troszkę lepiej. Potem Melbourne. Potem zatrzymaliśmy się u mojego tego przyjaciela. Pojechaliśmy do Colac. W tym Colac pobyliśmy parę dni i już stwierdziliśmy, że trzeba jednak tą robotę jakąś znaleźć. On był kompozytorem, to co on mógł nam tam jakąś robotę znaleźć? Nie mógł nic znaleźć. Wynajęliśmy pokój w takim domu do wynajęcia w Sydney. Też piękne miasto. Opera to po prostu, no, z każdej strony to fenomen jest absolutny. Tam podobno bardzo źle słychać muzykę, ale to, co jest z zewnątrz, to jest mistrzostwo świata. To nie ma takiego lepszego, piękniejszego budynku. Coś niebywałego. I tak wkomponowany w ten świat, w tą wodę, w tą zatokę. Coś niebywałego. Ja się załapałem na początku jako drugi kucharz. Ja lubię gotować. Drugi kucharz w takiej greckiej knajpie, która była knajpą francuską, znaczy francuski asortyment. No długo się nie utrzymałem tam, ale zarobiłem bardzo duże pieniądze. No nie utrzymałem się dlatego, że było widać, że ja nie jestem fachowiec. Fachowcy mają pewne takie, prawda, ruchy, przyruchy. Ja oczywiście występowałem jako osoba, która pracowała w Polsce w Grand Hotelu i tak dalej, i tak dalej. Jako moje CV. No ale tam potem jak patrzyli mi na ręce, no to było widać, że ten Polak to tak cebulę, to tak kroi trochę jak amator, a nie jak fachowiec, tak z góry. Tylko tak staranniej. No więc powiedzieli, że jestem fantastyczny kucharz, ale sorry, ale jest, zbliża się następna sobota, niedziela i oni się powinni wyrobić, a ze mną się chyba nie wyrobią. No to powiedziałem dziękuję, dostałem bardzo dobre pieniądze plus odprawę. 2 tygodniówki plus odprawa też, czyli tak jakbym miesiąc pracował, a w knajpach się bardzo dobrze zarabiało. No ale już stwierdziłem, że już lepiej może nie i wylądowałem w fabryce. Bardzo byłem zadowolony, w fabryce skór. Farbowanie, tysiące przeróżnych rzeczy związanych z wyprawą skór owczych. Zaprzyjaźniłem się z takim Grekiem, który był superwajzorem w tym. Też dobrze zarabiałem. I widać było, że oni tak jakby widzą, że nieźle pracuję, bo zaoferowali mi overtime w sobotę. Dwukrotnie płatne. No co ja, proszę bardzo. No to w niedzielę wpadniesz? Ja mówię, wpadnę. No to 4-krotnie. No to ja w niedzielę zarabiałem tyle, ile zarabiałem przez tydzień. Normalnie, do piątku. Bo w sobotę już było więcej, a w niedzielę jeszcze więcej. I z tym Grekiem, myśliwym, przyjeżdżaliśmy i tam te skóry, fyk, fyk, fyk. Ja bardzo lubiłem tą pracę. Ja uważałem, że praca fizyczna, ona ewidentnie dawała wyniki. To było tak, coś takiego, że tu zrobiłem, to wszystko w tempie. Pracujemy normalnie, trzeba to zrobić. Miałem taką satysfakcję. Dobry pracownik fizyczny. Za dużo myślenia tam nie trzeba było w to wkładać, guziki naciskać. Efekty były. Potem sobie daliśmy spokój już z pracą. Oni kelnerowali tam gdzieś w barmanii.

0: i tak dalej, ci moi przyjaciele. Pojechaliśmy sobie w stronę Cairns przez Brisbane, Fraser Island, taka miejscowość. Tam pobyliśmy troszkę. No i ja stwierdziłem, że jednak ja miałem gdzie wracać. Miałem mieszkanie na Ursynowie. Namawiali mnie, może zostaniesz, może to, bo ta Polska to taka, coś tego. Czarek też tak mówi, może Jasiek byś się urządził. W każdym razie ja powiedziałem, kochani, jednak nie, ja wracam. A, miałem jeszcze fajną historię, bo miałem bilety, które już były nieaktualne. Na szczęście przez znajomości ogólne udało mi się te bilety odświeżyć, nie dopłacając ani centa. Czyli miałem przelot z Pers do Singapuru, a potem już miałem bilety i sam wracałem. Ale na przykład takie dwie rzeczy, jacy myśmy wtedy byli, te 70. lata. Na targu w Delhi leżały takie, na Pahar Ganj, na Main Bazar, leżały takie duże fioletowe ogurasy takie. Ja nie wiedziałem, co to jest. Nie widziałem tego nigdy w życiu. Potem jak przyjechałem do Polski i opowiadałem o tym, mama mówi, no jak to, przecież to były bakłażany. Ja mówię, a ty skąd wiesz? A on mówi, jak to skąd? Szło się do Żydów, do sklepu żydowskiego i były bakłażany przed wojną, bo przecież na Ukrainie były uprawy bakłażanu, więc były sprowadzane. I to był dla mnie kompletny szok. Czerwona cebula. W Polsce nie było czerwonej cebuli. Dopiero w Indiach zobaczyłem, że oni obierają czerwoną cebulę. No co to jest taka czerwona cebula? 16 rodzajów bananów na Ceylonie. Od takich maleńkich czerwonych do takich dużych pastewnych. Wielkie oczy, no co to jest w ogóle? Gdzie my je żyjemy? A w Hanoi trafiłem na taką jadłodajnię bazarową taką, gdzie dawali zupę pho. Ja nie wiedziałem, że to jest zupa pho. I dodawali tam taką zieloną pietruszkę. Ona smakowała kompletnie inaczej. Nie miałem pojęcia, co to jest. A to była kolendra, której w Polsce w ogóle nie było. I jak ja wracałem z tych potem z tych Indii, to ja przywoziłem przyprawy. Kary. Takie, owakie i tamte. I potem robiliśmy przyjęcia. Te przyjęcia polegały na tym, że się gotowało 3 kilo ryżu, wrzucało się kary i jogurt. No, ja byłem król. Na Akademii Sztuk Pięknych jestem w tej chwili już 32 rok wykładowcą, pracując w Teatrze Dramatycznym. Andrzej Sadowski, który był kierownikiem pracowni scenografii na warszawskiej ASP, zaproponował mi, żebym był u niego asystentem. Myśmy się znali przedtem jeszcze z Teatru Narodowego i mniej więcej wiedział, jakie są moje możliwości, jakie są moje kompetencje. I bardzo, bardzo, bardzo lubię być nauczycielem scenografii, podstawy scenografii. Tam różne zajęcia miałem na tej akademii, ale przede wszystkim takie podstawy projektowania scenograficznego do tej pory prowadzę i sprawia mi to dużą satysfakcję. Potem, zwłaszcza jak widzę, jak ci młodzi stają się fajnymi, dorosłymi, mądrymi scenografami.
1: Mówił Jan Antoni Ciecierski, scenograf, wykładowca akademicki i podróżnik. Wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie dwojka.polskieradio.pl, a wspomnień wysłuchał i całość opracował mówiący te słowa Jakub Kukla. Bardzo Państwu dziękuję, spokojnego dnia i do usłyszenia.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jest 13:00.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu.
2: Roberto Lagna.
1: Aleksandra Kurzak.
0: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Wojciech Grzędziński otrzymał nagrodę za zdjęcie roku w 22. ogólnopolskim konkursie fotografii reporterskiej Grand Press Photo 2026. Jego kadry pokazują specjalistów pobierających DNA ze zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Wojciech Grzędziński wygrywał już Grand Press Photo za zdjęcie roku w latach 2022, 2023 i 2024. Jest również laureatem Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego z 2025 roku. Podczas uroczystości przyznano także nagrody w innych kategoriach. Otrzymali je m.in. Jakub Włodek w kategorii Aktualne Wydarzenia i Kasia Trojek w kategorii Ludzie. W finale 22. odsłony Grand Press Photo znalazło się 214 zdjęć 37 autorów. Tymczasem w Stołecznym Teatrze TR Warszawa trwają przygotowania do premiery spektaklu Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Feministyczna powieść Eriki Jong, kiedyś uznawana za wstydliwą i skandalizującą, dziś po 50 latach ma status pozycji kanonicznej. Jak zaznacza reżyserka, wszyscy bohaterowie Strachu przed lataniem stwarzają okazję do uważnego przyjrzenia się zmianom obyczajowym, realnym i pozornym.
3: Ja się cały czas zastanawiam, co z tymi tematami kobiecymi, na ile właśnie one od lat 70. jakoś bardzo mocno poszły do przodu. No, pod pewnymi względami tak, ale pod pewnymi względami myślę, że to jest cały czas zagadka, na co my tak naprawdę jesteśmy gotowi ze strony kobiet w takiej, nie wiem, śmiałości wypowiedzi publicznych, czy otwartości mówienia o sobie. Więc w naturalny sposób też sięgnięcie po Strach przed lataniem jest taką super poważną propozycją podszytą ogromnym żartem. Najbardziej współczesna powieść kobieca z lat 70.
0: Premiera spektaklu Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej odbędzie się 13 czerwca w TR Warszawa. Wydarzeniu patronuje program Drugi. Tysiące książek, setki wydawnictw i autorów, goście z kilkudziesięciu krajów i tłumy czytelników. Na Stadionie Narodowym w Warszawie do niedzieli trwa Wielkie Święto Literatury, Międzynarodowe Targi Książki. Wśród wyjątkowych gości jest też białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Bialacki. Spotkanie z nim zaplanowaliśmy dziś o 14:00, zaprasza dyrektor targów Jacek Oryl.
4: Będzie się spotykał z publicznością, będzie mowa o książce, o jego biografii, która na razie nie jest jeszcze wydana w języku polskim, ale wydana jest w języku białoruskim, więc niebawem pojawi się również w Polsce. Także dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.
0: Do niedzieli zaplanowano 1500 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami, debaty i warsztaty. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureata Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Przyszłość największego festiwalu muzycznego na Słowacji stanęła pod znakiem zapytania. Słowacki minister obrony zasugerował, że w kolejnych latach na festiwalu Pochoda może zabraknąć miejsca na lotnisku w Trenczynie. Część polityków rządzącej koalicji krytykuje wydarzenie, zarzucając mu promowanie progresywnego światopoglądu.
5: Szef resortu obrony Robert Kaliniak poinformował o planach rozszerzenia działalności lotniczych zakładów remontowych funkcjonujących na terenie lotniska w Trenczynie. Jak twierdzi minister, to właśnie z tego powodu nie podpisano dotychczas umowy na dzierżawę terenów

0: przyszłym roku.
1: Ma przygotowaną alternatywę.
0: Sytuacja stawia organizatorów festiwalu Pohoda w trudnym położeniu, ponieważ bez umowy nie mogą kontraktować artystów na kolejną edycję wydarzenia. Zdaniem burmistrza Tręczyna Richarda Rybniczka działania rządu nie wynikają jednak z kwestii administracyjnych, lecz są próbą wywierania presji na niezależny festiwal i podważeniem wartości, które promuje tolerancji, wolności i troski o środowisko. Tegoroczny festiwal odbędzie się zgodnie z planem na początku lipca. Wśród headlinerów znaleźli się Gorillaz i The Cure. Od 30 lat Pohoda przyciąga tysiące miłośników muzyki na żywo również z sąsiedniej Polski i Czech. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: A to były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Autopromocja.
4: Preludium, etiuda, nocturne, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i program drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
3: Autopromocja.
5: Polskie Radio, program drugi. Jest 6 minut po 13.
6: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
7: Mieści się w budynku, w którym się znajdujemy.
8: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
4: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
5: Bartosz Panek, dzień dobry, witam Państwa. Polska zabiła mi męża. Kartkę z tym napisem Laila Carlson trzymała przed salą posiedzeń Izby Morskiej, badającej przyczyny katastrofy promu Jan Heweliusz. To był rok 1993 i dalej 94. O tym, co kryje się za tym właśnie stwierdzeniem, za również wymuszonym milczeniem, które trwało wiele, wiele lat, a także za próbą zapomnienia języka, opowiadają Anna Dudzińska i Michał Matus w reportażu Kamień. To jest skrócona wersja 5. odcinka serialu reporterskiego 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz, który tydzień temu zdobył Grand Prix. To najważniejsza nagroda konkursu artystycznych form radiowych organizowanych przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Posłuchamy historii Agnieszki, która 32 lata temu straciła rodzinę na Heweliuszu, a także 6 córek szwedzkiego kierowcy ciężarówki, który niespodziewanie znalazł się na polskim promie. Ciała ich ojca, a także mamy Agnieszki nigdy nie odnaleziono, a historie, które usłyszymy za chwilę, zostały opowiedziane publicznie po raz pierwszy. Pukam do drzwi kamienia, pisała Wisława Szymborska. Czy pamiętają Państwo puentę tego wiersza?
9: Jesteśmy jakby w kulturowym sercu tego kraju.
10: Jesteśmy w Szwecji. Szukamy rodzin kierowców ciężarówek, którzy zginęli na Heweliuszu.
11: Pomaga nam pisarz i reporter Maciej Zaręba-Bielawski. Umówiliśmy się przed pomnikiem ofiar katastrofy Estonii. Promu, który zatonął rok po Heweliuszu. Zginęło na nim ponad 800 osób. To po tej tragedii polscy dziennikarze znowu dzwonili do Jolanty Ułasiewicz, żony kapitana z Heweliusza.
12: Potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna, nawiązując do katastrofy Estonii, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu.
10: My natomiast pytamy kapitanową o coś innego, o kogoś innego. O dziewczynkę, która podczas posiedzenia Izby Morskiej w Szczecinie miała zostać wyrzucona z sali. Jolanta Ułasiewicz nie pamięta takiej sytuacji.
11: Ta dziewczynka, Agnieszka, po 32 latach pisze do nas po włosku.
13: Sono stata buttata dell'aula di tribunale.
11: Wyrzucono mnie z sali sądowej, ponieważ byłam zbyt mała, aby uczestniczyć w prawdzie, ale niezbyt mała, aby doświadczać tak ogromnego bólu.
10: O Agnieszce opowiedziała nam jej równolatka, Aili Carlson, córka szwedzkiego kierowcy ciężarówki, który zginął na Heweliuszu.
14: She lost her mother and sister and father, I think.

0: Osierocone Aili i Agnieszka spotkały się, gdy miały 11 lat. Polkę do Szwecji zaprosiła na wakacje wdowa po Bo Carlsonie.
1: Jak to w ogóle mogło się wydarzyć? Jak pamięć dziecka przechowuje wydarzenia sprzed 12 tysięcy dni?
0: Ta lista pytań chyba nigdy się nie skończy.
2: Czy można traumę, od której się ucieka, w jakimś języku, zamknąć tak mocno, że nie chce się do tego języka wracać?
3: Można. Bardzo można.
2: Czy możliwe, żeby zapomnieć polskiego?
3: Nie. W tym przypadku szukanie innego języka
0: pozwala zbudować granice, w których można czuć się bezpiecznie. To dlatego wciąż rozmawiamy z Agnieszką po włosku.
1: Ale języka matki się nie zapomina.
3: Język wynika z miłości.
0: Po szwedzku, w języku matki, mogło rozmawiać 6 córek, które osierocił Bo Carlson.
4: I have five more sisters, that is the daughters of Buse. I'm gonna have to ask my sisters.
1: Jedziemy się z nimi spotkać. Sztokholm jest przystankiem na drodze do poznania tej nigdy nieopowiedzianej historii.
0: Maciej Zaręba-Bielawski znalazł dla nas tę szwedzką rodzinę. Rozmawiamy obok pomnika ofiar katastrofy promu Estonia.
5: Miałem nadzieję, że ofiary Estonii i ofiary Heweliusza szwedzkie mają jakąś wspólną, jakieś towarzystwo, no ale się okazało, że nie. Potomkowie czy krewni tych szwedzkich ofiar Heweliusza byli wyjątkowo anonimowi.
1: Gdyby ktoś zapytał, dlaczego ten wybitny pisarz i reporter zajął się naszą prośbą, to może należałoby odpowiedzieć, że pisarzy i reporterów przyciągają nieopowiedziane historie.
0: Na przykład takie historie, w których czeka się na wiadomość napisaną po włosku, a dostaje się zaskakujące nagranie.
1: Odtwarzamy mu wiadomość, którą przysłała do nas Agnieszka.
6: Witam, Michał. Spróbuję po polsku do ciebie mówić, a nawet jeśli to jest dla mnie niezbyt łatwe, ale muszę spróbować. Jestem bardzo zemocjonowana. Minęło bardzo wiele lat. Ta tragedia Heweliusza zawsze była dotykana na sprawę, kogo to była wina, kogo nie była wina i na pewno rodziny, które zostały, byli na drugim planie. I tak dotąd to zostało. Ja myślę, że...
5: Piękne. To już... Piękne, ale przecież mówi bardzo dobrze po polsku.
7: Tak, tak,
5: o co chodzi? Rozemocjonowane. No proszę. No.
8: Ale twierdziła, że nie umie po polsku.
5: No tak. No to tak prawdopodobnie czuła. No.
7: Bo jak były te rozprawy w Polsce, to ta żona przyjechała do Polski, zobaczyła tę dziewczynkę przed salą sądową, a ona nie była dopuszczana do tych rozpraw, ponieważ miała 11 lat, więc stwierdzili, że jest za mała. No i jakoś się przez tłumacza porozumiała, poznała jej historię i właśnie ją ściągnęła do siebie na 2 miesiące do Szwecji. Nie wiem, to było 4 miesiące po katastrofie.
5: Carlson?
7: Tak.
5: Laila? Mhm. Czyli ona już tam była?
7: 32 lata.
5: 32 lata.
7: I córka tej Laili, ta Aili właśnie, miała 11 lat wtedy. Dokładnie tyle samo, co ta Agnieszka.
5: A jak to się stało, że ona znalazła się we Włoszech?
7: No właśnie tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę mamy jakieś takie skrawki. Więc dużo się dowiemy w ciągu najbliższych dni.
5: No.
6: Na pewno ta tragedia

0: moje zmieniło życie i na pewno nie na lepsze. Była to... I teraz też mi brakuje słowa? Nic. Będę ci pisać po włosku. Ormai... I właśnie po włosku rozmawiam. Dzisiaj wieczorem rozmawiałam w pracy o tych dniach wolnych, w których moglibyśmy się spotkać w Szwecji. Do usłyszenia, do przeczytania. Na razie buziaki.
1: Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Kamień.
2: Trzydzieści dwa lata temu na Bałtyku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Zginęło wtedy 56 osób.
3: Wśród nich szwedzki kierowca ciężarówki, Bo Carlson, i trzyosobowa rodzina Agnieszki. Kierowca Dymitr Vasić, Małgorzata Gajowska i ich czteroletnia córka Milenka. Do tej pory nie odnaleziono ciał mamy Agnieszki i ojca Aili Carlson.
2: Aili i Agnieszka. W dniu katastrofy miały po 11 lat. Pół roku później spotkały się w Szwecji.
0: Cześć Michał, jestem na lotnisku. Bardzo wiele emocji próbuję, bo to jest takie nieprawdopodobne, że po 32 latach, też w sierpniu, daliście nam możliwość tego spotkania. A wy już jesteście w drodze?
3: Przed nami ostatnie kilkaset kilometrów.
2: Przed nami ostatnie kilka godzin.
3: Dojeżdżamy do stacji w miasteczku na północy.
2: Minęło 167 dni od pierwszej wiadomości do Macieja. Tej, która zaprowadziła nas na asfaltową drogę przecinającą szwedzki las. Tę samą, którą 12 tysięcy dni temu jechała 11-letnia Agnieszka z Polski. Mijamy czerwone domki i brzozy, na które pewnie patrzyła 32 lata temu. Nawigacja podpowiada. Do celu zostało 10 minut.
3: Aili przywitała nas roześmianym głosem.
4: I never ever long to go anywhere else.
5: Nigdy nie myślałam o tym, żeby stąd wyjeżdżać. Mam tu dom i wszystko, co sprawia mi radość.
3: Jest tak życzliwa i pogodna, jakbyśmy mieli snuć opowieść o jej ukochanych koniach. Ma na sobie ogrodniczki i bordowy, trochę zbyt obszerny sweter. Włosy przytrzymuje jej opaska ze złożonej chusteczki w kwiaty.
5: Moja mama jest stąd. Dorastała na farmie, a tata przyjechał tu spod Sztokholmu. Byliśmy nawet przyzwyczajeni do tego, że jako kierowca nie bywał w domu. Trudne było to, że od tego dnia już nigdy nie wrócił. Myślę, że coś we mnie wciąż czeka. A on nie wróci.
3: Bo Carlson nie wrócił. Do dziś nie znaleziono także jego ciała.
2: Nad gospodarstwem Carlsonów mocno świeci słońce. I nie ma nawet lekkich podmuchów wiatru. Cisza.
5: Chodźmy do środka. Czekają na nas.
2: To jest właśnie dom taty i mamy?
5: Tak,

0: tutaj dorastałyśmy. To teraz dom najmłodszej siostry.
1: Przez długi czas mieszkali tu wszyscy. Trzy córki z małżeństwa Bo i Laili, Ingrid, Aili, Harriet i córki z pierwszego małżeństwa Bo, Kiki, Elin i Katarina, która podobno śmieje się jak jej tata.
0: Jest pora karmienia.
2: Po farmie oprowadza nas pięć sióstr. Dziewczęcy gang. Tak o nich pisali lokalni dziennikarze, którzy przez kilka tygodni w 93 roku byli częstymi gośćmi u Carlsonów.
0: Tego nie lubią.
3: Really disappointed with the summer.

0: 13 stycznia 1993 roku, bo Carlson nie miał nigdzie płynąć. Miało go nie być w Świnoujściu. Miał nie parkować swojej nowej ciężarówki marki Mercedes na pokładzie polskiego promu.
1: Na pytanie o to, dlaczego jednak wjechał na Heweliusza, sama sobie musiała odpowiadać jego 11-letnia córka.
2: This time he had been to Yugoslavia with
3: Tym razem był w Jugosławii.
2: Yeah, help for Yugoslavia.
3: Z pomocą humanitarną.
2: He was on his way home.
3: I wracał do domu.
0: I to był ten dzień.
3: Miał wrócić do domu następnego dnia. Miał już zarezerwowane miejsce na promie, który odpływał rano. Ale kiedy dotarł do portu, na Heweliuszu zostało dokładnie jedno miejsce. Jego samochód wjechał jako ostatni. To było ostatnie wolne miejsce.
2: In the night, she woke up around the time when the ferry went down.
3: Laila ocknęła się w nocy o 4:00. Prom wtedy tonął.
2: She woke up with the feeling he came home.
3: Obudziła się i poczuła, że tata wrócił, że jest już w domu.
2: And she woke up and she said, now he's home. And she went back to sleep, you know how it is.
3: Zasnęła.
2: And when she heard about the accident, I think she knew.
3: Gdy wstała i usłyszała o wypadku, zrozumiała wszystko.
4: Jo, hon gjorde det.
2: She did.
4: Ja. She woke up at the morning and...
3: Ale wiesz, najpierw, gdy tylko się obudziła, była przekonana, że on wrócił.
4: För att han inte låg där. Laila visste att han var borta.
3: Dopiero potem usłyszała informację w radiu. A ja nie wierzyłam i ciągle dzwoniłam na jego telefon. Słyszałam sygnał, ale nie można było się połączyć. Ale Laila czuła w sercu, że on tam jest. Na promie.
2: She felt it in her heart. Yeah. I don't remember much after that.
3: Nie pamiętam wiele z tego, co działo się później. Przez kolejne dni pokazywali statek obrócony do góry dnem. To było naprawdę straszne. Mówili też ciągle o kieszeniach powietrznych we wraku. I że on może nadal żyć. Ja miałam nadzieję jeszcze bardzo długo. Mówili też, że gdy wiatr ucichnie, to oni tam popłyną. Więc siedziałam tutaj, setki kilometrów od statku. Nadal myśląc, że gdy tylko przestanie wiać, ktoś wyruszy, by go uratować. Ale wiatr nie przestawał duć przez cały styczeń. A oni nigdy nie popłynęli.
4: Ja har fortfarande jobbigt när det blåser.
3: Do dzisiaj nie znoszę wiatru. Każda wietrzna zima przenosi mnie do tamtego strasznego czasu. Wtedy jest naprawdę ciężko. To są moje lęki. Wiatru nie możesz zatrzymać.

0: är den känslan. Det blåser och så blåser det. Det går inte att göra någonting. Jag kan inte stoppa det gå in.
1: W styczniu 93 roku Katarina wystraszyła się wiatru. A dzisiaj nad gospodarstwem Carlsonów cały czas świeci słońce. Jest wyjątkowo cicho. Wiatru nie ma.
2: Z pięcioma siostrami przechodzimy od budynku do budynku. Zaglądamy do stodoły.

0: cały czas biegałyśmy wokół domu. Pamiętam, jak pewnego razu byłyśmy na tamtej górze. A kiedy nadchodziła pora obiadu, mama krzyczała. Zaczynałyśmy biec. To jedno z moich najważniejszych wspomnień. Słyszałyśmy ją bardzo wyraźnie. Miała naprawdę donośny głos.
1: Laila nie dzieliła się żałobą ze swoimi córkami.
2: A Agnieszka?
1: Agnieszka teraz czeka na samolot do Sztokholmu. Wtedy była sama. Poza tym miesiącem, który spędziła na farmie obcej szwedzkiej rodziny. Wraca tu po 32 latach.
2: Wiatr ma inne plany.
3: Cześć, Michał. Dodali jeszcze 15 minut opóźnienia.
4: Na razie nic z tego wylotu nie jest, bo jest brzydka pogoda i nie możemy lecieć jak na razie. Ja myślę, że nie dam rady pociągu wziąć. Nie wiem, za ile wylecimy stąd. Nie mam pojęcia.
1: To się nie może skończyć na odwołanym locie. Agnieszka musi przyjechać do Szwecji, tak jak trafiła tu 32 lata temu.
2: Czekają pytania, których nie da się zadać gdzie indziej.
5: I don't know how that happened. She was, as I said, she was a doer.
0: Naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło. Wiecie, jak to się stało, że trafiła do nas? To chyba było w czasie rozprawy sądowej. Laila usłyszała o dziewczynce, która straciła rodzinę. Chciała ją tutaj zaprosić. Typowa Laila. Chciała się zaopiekować wszystkimi, wnieść radość w jej życie.
2: W wycinkach ze starych gazet rozłożonych na stole są zdjęcia Agnieszki. Prześlicznej dziewczynki z warkoczem, z zaskakującą radością w oczach. Na większości z nich pozuje z Lailą i z kucykiem.
0: Cóż, tu jest właśnie napisane, że moja matka i Agnieszka spotkały się podczas postępowania sądowego. Cytują mamę. Jasne jest, że nie rozumiałyśmy się nawzajem, ponieważ moja mama mówi, że Agnieszka wydaje się szczęśliwa i radosna, ale nie wiem, jak naprawdę to przyjęła. Nie mogliśmy więc z nią rozmawiać o wypadku. Po prostu towarzyszyła nam na co dzień.
5: Just body language. And yeah, I don't know.
0: Ale myślę, że musiało jej być ciężko. Była tutaj, nikogo nie mogła zrozumieć. Musiała być taka samotna.
5: So lonely.

0: Niewiele szczegółów znaleźliśmy w szwedzkiej gazecie Dagbladet, leżącej na stole.
1: W Izbie Morskiej, w ceglanym budynku Czerwonego Ratusza, w 1993 roku pojawiła się nie tylko wdowa, ale i starsze córki Bo. Reporter Dziennika Bałtyckiego wtedy pisał: do Szczecina przybyła także Laila Carlson, wdowa po szwedzkim kierowcy Tira. Do piersi miała przyczepioną kartkę z napisem: Polska zabiła mojego męża.
0: Dzisiaj tej kartki nie pamiętają ani Katarina, ani Kiki, które były wtedy z mamą w szczecińskim Czerwonym Ratuszu.
1: Przerwałem wtedy nasze rozmowy. Musiałem sprawdzić, co z Agnieszką. Miała problemy z odlotem. Były opóźnienia. Jeśli uda się jej dolecieć, będzie po czasie. Spóźni się na pociąg i zostaną same nocne, wielogodzinne połączenia.
2: Here's some recording from Agnieszka.
1: Przyszła wiadomość.

0: news?
1: I don't know.
0: Played.
2: Agnieszka wylądowała. Jest bardzo zmęczona. Rodzina Aili nawet nie bardzo potrafi rozpoznać język, w jakim do nas mówi.
3: Przed Agnieszką jeszcze wiele godzin w pociągu.
4: I think we all wanted him back really bad.
5: Myślę, że wszystkie chciałybyśmy odzyskać tatę. Tęskniłam za nim, gdy jeździł po Europie. Tak bardzo chciałam, by był w domu. Obwiniałam się, że wjechał na prom, bo spieszył się do mnie. Czułam się winna.
4: For missing him so
5: przez
4: much.
5: Całe lata o tym myślałam. Teraz rozumiem, że to nie moja wina.
4: I was daddy's girl.
5: Ale to ja byłam córeczką tatusia.
4: I just wanted him home.
5: Chciałam tylko, by wrócił do domu.

0: Jest chłodny poranek. Stoimy przy skrzyżowaniu.
1: Agnieszkę znamy tylko ze zdjęć. Idzie. Ma rude włosy. Uśmiecha się i sztywno stawia nogi, jakby z każdym kolejnym krokiem się wahała.
0: Przechodzi przez ulicę. I jeszcze zanim się przywita, usiłuje wyciągnąć z torby włoskie ciasteczka.
2: Dobra, ale popłakać mi się chce teraz. Cześć,
3: cześć
2: Agnieszka.
4: Cześć, Ania.
2: Agnieszka.
4: Cześć,
2: Michał.
4: Ciężko?
2: Teraz tak.
4: Teraz cześć, tak. Agnieszko, dzień dobry.
3: Długa podróż.
2: Długa, ciężka.
5: No, tyle długa, tych opóźnień.
2: Okej.
4: Okay. Przeszłaś się już troszeczkę?
2: Pobłądziłam, jak zawsze.
4: Ale coś pamiętasz?
2: Była tutaj tłumaczka, byłam u niej też kilka dni. Mylo po włosku rozmawiam.
4: Ten polski wróci.
2: Ciężko będzie, bo z synami muszę po włosku rozmawiać, z wami po polsku.
4: A jak długo nie mówiłaś po polsku?
2: Bardzo długo, bo ja nawet we Włoszech, będąc z moimi koleżankami, tak, zawsze rozmawiałam po włosku. Bo to tak, jak ja bym z pamięci chciała wyrzucić Polskę i to wszystko, co tam się stało.
4: Tutaj do góry chodź.
2: Tak, to spotkanie jest naprawdę... Ja nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. I na pewno będzie jeszcze bardziej emocjonowane. Okej, to ja tutaj powieszę?
4: Tak.
2: Ja tak jakbym była zapomniana w całej tej tragedii. Moja mama i moja siostra były na tym promie i nie miałyby się na tym promie, bo ja nie pamiętam. Okej, okay. Będę cię szukać. Italiano Polaco.
0: Wciąż mamy skrawki opowieści. W całość może je złożyć tylko Agnieszka.
2: Jakbym mogła po włosku rozmawiać, to na pewno byłoby łatwiej. Ale damy radę, mam nadzieję. Italiano Polaco, ok? Forse questo. Questo qui lo devo tradurre per forza perché non riesco proprio a spiegare. Ok. Mia mamma era in questo traghetto con il suo compagno, che non era il mio padre, però era
6: moja mama była na promie ze swoim chłopakiem, który nie był moim tatą.

0: i była z moją siostrą, bo ja mojego ojca nie znałam, a moja mama była z tym facetem.
1: Wucić na nazwisko, to brzmi tak.
0: Vasić.
1: Vasić, Vasić.
0: Vasić. Moja siostra była jego córką. One jeździły do Szwecji często z nimi, ja zostawałam u mojej babci, bo nie miałam bardzo dobrych stosunków z nim, mówimy, bo on też miał jeszcze żonę i był z moją mamą. Nic, nie rozumiało się nic. Ja nie wiem, gdzie zaczęliśmy tą
2: Bo chciałaś
0: rozmowę.
2: powiedzieć, że nie powinno ich być na
0: Bo
2: tym.
0: oni nie mieli być na tym promie, oni mieli wziąć następny prom, który, że jak oni dojechali na... Jak to się mówi, gdzie te...
2: Do portu?
0: Jak oni dojechali do portu, powiedzieli im, że Jan Hewel już miał opóźnienie, to żeby nie czekali na ten następny prom, który był później i że mogli wjechać na Heweliusza. Ja pamiętam, że ja byłam w szkole, wróciłam do domu i był mój dziadek przy płocie ogródka i mi rozmawiał. Później poszłam do domu i była moja ciocia, moja babcia, jeszcze inna moja ciocia. I nikt mi nic nie mówił. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor i zobaczyłam to, co się stało. I stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. W tym dniu dowiedzieliśmy się, że znaleźli Dimitra i moją siostrę, i mojej mamy nigdy nie znaleźli.
2: Zdjęcia.
0: Dwa znalazłam mojej mamy. To jest moja mama. A tu jestem ja z moją mamą, ale była mała tutaj, malutka. Mam jeszcze inne, też mam z moją siostrą. Później ja tam dodałam serca.
2: Mama piękna.
0: Mama mi się śniła i zawsze ten sam sen robiłam, bo szkoła, do której chodziłam, miała taki parking ogromny.
3: Pewnie jest już po lekcjach i słońce jeszcze mocno świeci.
0: I mama mi się śniła, że ja wychodziłam ze szkoły i ona była na tym parkingu i szła.
3: Była całkiem blisko.
0: Tak jakby wychodziła z tego parkingu i miała na ramieniu moją siostrę. Moja siostra mi patrzyła cześć ręką, a moja mama szła.
3: Ale nie aż tak blisko.
0: Jak ja ją wołałam, mama, mama, mama. I ona nigdy nie obracała się, tylko szła. I przez kilka lat zrobiłam ten sam sen. Później nigdy nie śniła mi. Ale bardzo często znajduję serca wszędzie, gdzie idę, znajduję wszędzie. Na pewno też znajdę w tych dniach. Teraz wczoraj przed wyjazdem też znalazłam jedno.
2: O, serce smurek.
1: Ale jak znajdujesz te serca, to o mamie zawsze myślisz?
0: Tak jakoś moje myśli tam idą. Ja wyjechałam z Polski, miałam 20 lat. Wyjechałam autostopem do Włoch. Miałam 40 euro w kieszeni. Przyjechałam do Ravenny i pracowałam jako babysitter. I od tamtego czasu tak ja chciałam wymazać wszystko to, co mi się stało, bo jest też duża historia z moją babcią, z moimi ciociami, które nie dały mi tej miłości, której potrzebowałam. Moja babcia to jest inny paragraf mojego życia. Następny bolesny paragraf mojego życia.

0: Ja żyłam całe życie sama, odkąd się wydarzyło. Teraz też. Mam moje dzieci, mam moje życie, ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli ja chciałam o tym zapomnieć, to jest niemożliwe, bo to przecież wiadomo, że człowiek nie może zapomnieć o tym. Gorąco mi jest. Przepraszam.
1: Tak jak nie da się zapomnieć wszystkiego, tak nie da się wszystkiego zapamiętać.
2: Ile można zapomnieć z czasu, gdy się miało 11 lat? Ile można zapamiętać z pierwszego spotkania na korytarzu Izby Morskiej z Lailą Carlson? Obcą kobietą, która miała podejść, porozmawiać i zaprosić do siebie na wakacje.
1: Pamięć ma swoje warianty. Zaciera się, wraca i błądzi.
0: Bo to tak było, że ja nie wiem dlaczego, a ja chciałam do sądu pojechać na pierwszą sprawę, która była kilka miesięcy po tragedii. I w pewnym momencie ktoś wstał i powiedział, że jest osoba niepełnoletnia i mnie wyrzucili na korytarz. W tamtej chwili wyszła mama Laila z tłumaczką i rozmawiając, ona mi opowiedziała, że straciła męża, że miała 3 córki. Po tej długiej rozmowie ona mnie zaprosiła na te wakacje. Mam naprawdę w sercu to miejsce. Brakuje mi słowa? Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. Mój polski jest okropny.
3: Nieprawda.
0: Nieprawda, prawda. Ty na pewno myślałeś, że będzie gorzej, ale ja się...
4: On myślał, że ty w ogóle nie będziesz mówić po polsku.
0: Ale pierwszą wiadomość, którą po polsku wysłałam, to ja jemu, gdzie ja tam siedziałam i szukałam słów po polsku. Także ja zrobiłam jakąś rozmowę po polsku z tobą po wielu latach, naprawdę. Teraz zaczyna się droga.
5: Ty coś pamiętasz?
0: Teraz? Teraz ja nic nie pamiętam.
3: Jak się czujesz?
0: Zastanawiam się, jak one też się czują, co, jakie emocje próbują w tej chwili. Brzuch mnie boli.
4: Denerwujesz się troszkę?
0: Trochę tak.
2: Czerwone domki. Huśtawka zwisająca z gałęzi wielkiego drzewa.
0: My się tam bawiłyśmy zawsze. I tam na dole. Cześć, Aili.
6: Aili, teraz
3: jest polskie.
0: Jest podobna do swojej polskie. Mamy. Jest taka sama jak Laila.
3: Okay. Wysiadamy?
0: Wysiadamy.
4: Masz siłę?
0: Mhm.
4: No to go.
0: Let's go.

0: Okej.
1: Okay. Ah! Är Harriet?
2: Ingrid.
1: Hej.
2: How are you? Long time ago.
1: Yes.
3: To było tak dawno temu.
2: Don't cry.
3: Nie płacz.
1: No riesco parlare anche più nessuna lingua. Nie dam rady rozmawiać się w żadnym języku teraz.
4: Tutaj na tym koniu pierwszy raz jechałam.
1: W tej górki.
5: Nie bałaś się?
4: Bałam się, ale to szybko minęło.
2: This is really... It doesn't look the same.
1: Yes.
2: We changed all the...
3: Tu wszystko zmieniliśmy.
2: The insides, the boxes is different.
3: Boksy dla koni są inne.
1: To, co teraz my robimy, to jest dla mnie ważne, bo tak jak ja bym wróciła w czasie.

0: możliwość też, że ja mogę to powiedzieć. Ja myślałam, że nigdy, naprawdę nigdy nie byłaby ta sprawa już poruszona. Nie była już... Brakuje mi słów. Ale ja naprawdę, jak się czuję, że muszę się szczypać i żeby naprawdę wiedzieć, że ja tutaj jestem i że my to wszystko robimy.
1: You want to saddle one up?
0: Yes.
2: A chciałabyś pojeździć na koniu? Myślę, że ten jest już zmęczony. Zejdźmy do tamtej stajni. Damy ci innego.
1: No, we're just trying to choose the which horse.
0: Okay. I want my pony.
2: Chciałabym mojego kucyka. Mam też buty na zmianę, gdybyś chciała.
0: Okay. Less than 32 lata temu też używałam ich buty.

0: Jeden z boksów sporej stajni gospodarstwa Carlsonów nie jest używany. Na podkładzie z desek leży kamień.
1: Laila Helene Carlson, Szwedka, która nauczyła Agnieszkę jeździć konno, zmarła 17 października 2023 roku.
2: She had an accident. We were out with the horses.
3: Miała wypadek.
2: Drove the horse and the horse got frightened or something.
3: Byliśmy w terenie. I koń się czegoś przestraszył. Gwałtownie zawrócił i
2: she crashed in the woods.
3: Uderzyła w drzewo.
4: She was so stubborn. She didn't know when to.
3: Była tak uparta, że nie wiedziała, kiedy skończyć.
4: She had that drive.
3: Po prostu miała w sobie taką energię. Zawsze o wszystko walczyła.
2: Everything we didn't ask her, you know.
3: Nie zapytałyśmy jej o tyle rzeczy.
1: Laila przeżyła swojego męża o 30 lat.
4: They have the same stone now.
3: Mają teraz wspólny kamień. Kupiliśmy nowy, żeby oboje mogli się na nim zmieścić. Na cmentarzu.
0: Poprzedni nagrobek Bo był symboliczny. Nie było ciała, nie było więc grobu. Kamień czekał na gospodarza na cmentarzu. Teraz leży tutaj, w stajni.
2: Bo Olof Carlson był...
3: Urodzony 5 czerwca 1942 roku. Zmarł w Morzu Bałtyckim 14 stycznia 1993 roku.
5: 12,000 days ago.
3: Tak.
4: And now it's home in the farm.
3: Teraz ten kamień jest na farmie, u siebie. Znajdę mu dobre miejsce.
1: Na kamieniu, oprócz nazwiska i miejsca śmierci, wyrzeźbiono marynarski znak.
3: Marynarze mieli takie tatuaże z krzyżem, sercem i kotwicą. Mój ojciec też taki miał. Zrobił sobie go, gdy kiedyś pływał. Oznacza wiarę, nadzieję i miłość.
6: Agnieszka, znalazłaś swoje serce.
5: Znalazłam. Tutaj jest.
2: Yes, I did.

0: Kamień. To był reportaż Anny Dudzińskiej i Michała Matusa, który powstał we współpracy z Zuzanną Olbińską. Realizacja akustyczna Jacka Kurkowskiego, muzyka Mariusza Ostańskiego, zaś serial, cały serial 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz znajdą Państwo na platformie polskieradio.pl. Bartosz Panek, dziękuję, do usłyszenia. To były słowa i dźwięki.
1: Literacka siesta.
2: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Otwieramy kolejny tom Witkacego Listów do żony. Fragmenty nagrał dla nas Krzysztof Goszczyła w 2008 roku.
3: Zakopane, 9 stycznia 1928. Nie palenie, dwa. Plus NZ na WS plus NZTNB. Co to jest? A nowe życie na wielką skalę, na zawsze twój nieszczęśliwy bardzo. Najdroższa Nineczko. Równa się, bardzo mnie zmartwiło, że tak odkładasz przyjazd. Wczoraj dostałem telegram po wysłaniu krótkiego, ale mocnego listu. Taki odwilż po śnieżycy. Lula wyjechała i nie mam z kim jeździć. Jestem potwornie smutny. Czyż nigdy nie skończą się moje cierpienia? Ale przyjdą przecież gorsze, więc po co się martwić? Nic mnie nie bawi, a odgłos dzwonków do sań doprowadza prawie do płaczu. Całuję. Bardzo. Twój W. Przyjedź wcześniej. Miejsce będzie. Nie rozumiem, co się stało z Reinelami. Nic nie wiem, czy zostajesz na wsi, czy jedziesz do Warszawy. Ta sama data i stan ten sam. NN. W tej chwili otrzymałem twój list. I przysięgam ci, że żadne inne względy oprócz tych, które znasz, nie pchają mnie, czy jak, do żądania twego przyjazdu. Proszę cię więc, nie zwlekaj. Wszystko, co w mojej mocy uczynię, aby ci pobyt tu uprzyjemnić. Matka przestała zupełnie męczyć mnie tobą od mego powrotu do Zakopanego. C. B. I czekam. Zawiadom kiedy. Twój W. Zakopane, 20 stycznia 1928. NN. Bardzo jestem zmartwiony i zaniepokojony brakiem wiadomości. Kiedy przyjedziesz? Bardzo cię czekam z powieścią, i śniegiem, i uczuciami o wysokiej temperaturze. Napisz na 3 dni przed wyjazdem, aby urządzić pokój, bo czekam. Bardzo. Twój W. Wszelkie gwarancje. Napisałem do Karola Szymanowskiego, aby przestał chlać. I dałem mu rady, jak ma to wykonać. Zakopane, 22 stycznia 1928. NN. Dziękuję za list. Już byłem bardzo niespokojny. Wczoraj z Czarnockim na Wierch Porońcu, cichem, grapie i tak dalej, ze 40 kilometrów. Bez swetera. I dziś kaszel. Jutro pewno będę chory. Mam znowu obstalunek. Pani Głębocka. Przepisuję pigułkę. I czekam bardzo na ciebie. Będziemy pisać powieść na czysto. Listów pisać nie mogę. Definitywnie przestałem pić. O, 6 dni. A jutro przestanę palić. C, b, twój w. Zakopane, 28 sierpnia 1928. NN. Wysłałem telegram zapraszający.

Ostatnia kartka. Od wtorku rano jest pokój przeznaczony dla ciebie, ale możesz zamieszkać i w innym. Wobec tego czekam. Warunki spełnione. Nikakich. Przepisuję powieść. Witkacy, bardzo się cieszę. Może pójdziesz w góry? Dotąd taka pogoda, że nic. Ale żyć można, bo leje z przerwami. Odbyłem konferencję z Jedliczem. Wierny mąż. Żytecki jest wstrętny osioł. 29 sierpnia. Wskutek straszliwych dysput o teatrze z Jedliczem, Staroniewiczem i Przybylskim zapomniałem wrzucić kartę do pociągu. Może cię zastanie. Czekam. Zakopane. 15 września 1928. Można ani Zośka. Ocean ciemności metafizycznej. Najdroższa Nineczko. Dziękuję za listy. Byłem na wycieczce. Wczoraj wieczorem wróciłem. Napisałbym dłużej, ale piernikator rano przyjechał i pili mnie, aby iść na miasto. Pierwszy raz jest Dzidzi, panna Neuzel z Łodzi, Bronek Gromadzki, ja i Józek Gąsienica, przewodnik pierwszej klasy. W niedzielę noc na Łysej Polanie. Jaworowa, my we troje na lodową przełęcz. Oni we dwóch przez Czarną Jaworową na lodowy. Ojser strzał. Spotkanie u Terwiego. Bronek wrócił o 11 w nocy. Myśleliśmy, że zginął. A nazajutrz dyszcz do Szmeksu, potem elektrycznym wlakiem do Popradu, koleją do Mikolasza. Nazajutrz szaro, ale dobrze. Demanowskie jaskinie, wczoraj mgły w dolinie, cudowna pogoda, orawskie zamki i 8:20 przez Szuchahora do domu. O, bardzo udana wycieczka. Oczywiście dziękuję. Będę mieszkał u ciebie i pracował jak setny wół. Bardzo dziękuję za zgodę. Dojdziemy do nadzwyczajnych rzeczy. Jutro napiszę więcej. Całuję cię i bardzo kocham. Twój wlak. Witkacy. Zakopane, 16 września 1928. Nie pisanie, 79 dzień, to znaczy trzeci miesiąc. Jutro nie palę. Nie. Definitywnie. Najdroższa Nineczko. Nie ma żadnej grand passion. Tylko dwie poprzednie zdradziłem z trzecią w lepszym gatunku. Ale ciebie zawsze kocham. I takiej grand passion, jak miałem do ciebie, już pewno w życiu mieć nie będę. Ale mimo to jestem daleki bardzo od szczęścia. O. Do Haliny Jud zniechęciłem się i przestała mi się podobać. Definitywnie. Ozerkowska zmanierowała się i nie chce rozdław dziewiczyć, więc co mi po niej? Posyłam ci nowe fotografie Kępińskiej. Jestem chwilowo zatrucie nikotyną, niezdolny do pisania listu. Książki przywiozę. I wszystko będzie dobrze. Piernikator pojechał do Morskiego Oka. Z Sosnkowskim, przez Adrę oczywiście, wszystko można zrobić. To zaraz narysuję całą. Pogardzam wszystkimi. Mam wstręt taki do holoty umysłowej, że żygam. To bydle Steinsberg nic nie pisze, a ja pierwszy nie będę. Może zgubił rękopis kanalia. Całuję. Marwio. Staś. 21 września. Nie pisanie 84. Rano. Niestety palę. Piekielnie trudno przestać. Bez popojki. No ale po umyciu się będzie koniec. Najdroższa Nineczko. Ponieważ ten bydlak Steinsberg nie odpisał mi na list z fotografią, nie wypada mi do niego pisać. Ale myślę, że wypada tobie. Jakby niezależnie ode mnie. Zatelefonować i umówić się o spotkanie. I powiedzieć, że ty nie masz floty, że co to jest i tak dalej. Co sobie myśli i tyle. We wrześniu miał wszystko załatwić i tak dalej. Zupełnie dobrze możesz to od siebie załatwić i ułatwić mnie sytuację. Dziś rysuję córkę introligatora i retuszera Kępińskiego.

0: Kowalskiej. Piernikator dziś wyjeżdża. Właściwie przestał dla mnie istnieć. Koniec wszelkiej słabości. Całuję cię. Bardzo. Twój Witkacy. Czy znasz książeczkę doktora Oetkera o leguminach z kolorowymi fotografiami, czy ci przysłać? Dopalam ostatniego papierosa.
1: Do listów Witkacego, czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę, wrócimy w poniedziałek o 13.50.
2: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14.
3: A jak archiwum.

Za konsoletą Ada Tomaszewska, przy mikrofonie Andrzej Sułek. Dzień dobry. Dzisiejszą audycję dedykuję pamięci dwóch wielkich postaci polskiej muzyki. Stefanowi Kamasie, którego dziś pożegnaliśmy na warszawskich Powązkach, i tej wielkiej artystce, wielkiej śpiewaczce Jadwidze Rappe, której pierwsza rocznica śmierci minęła 16 maja. I to jej wykonań, dwóch kompozycji posłuchamy w drugiej części dzisiejszej audycji, w drugiej godzinie tego spotkania z archiwaliami z zasobów Polskiego Radia. No ale zacznę od profesora Stefana Kamasy. Zmarł 12 maja, a w jednej z wiadomości od jego syna, pianisty Pawła Kamasy, przeczytałem rzecz, która mnie niezwykle poruszyła i zainspirowała, dotycząca nagrania, które za chwilę Państwu przedstawię. Będą to dwie pieśni Johannesa Brahmsa, opus 91. To dwie pieśni, w których Stefan Kamasa pojawia się u boku dwóch znakomitych, a właściwie dwojga innych znakomitych artystów, Maureen Forrester i Jerzego Marchwińskiego. Rzecz była zarejestrowana w roku 1974. Jerzy Marchwiński i Maureen Forrester występowali wtedy z recitalem w Filharmonii Narodowej. I jak napisał mi pan Paweł Kamasa, Jan Weber zgarnął ich z ulicy, dokooptowując do towarzystwa Stefana Kamasę, zaciągnął ich do studia nagraniowego i to tam właśnie, tak spontanicznie, w trybie, no chciałoby się powiedzieć, iście artystycznym powstało nagranie tych dwóch pieśni, które zarazem doskonale wpisują się w atmosferę i nastrój tego muzycznego pożegnania.

To dwie pieśni Johannesa Brahmsa, pieśni z opusu 91. No i znakomite wykonanie, w którym partię altówki wykonywał Stefan Kamasa. Śpiewała Maureen Forrester przy fortepianie Jerzy Marchwiński. Cała trójka wykonawców nie żyje. Maureen Forrester zmarła w 2010 roku, Jerzy Marchwiński w 2023. A profesor Stefan Kamasa odszedł od nas przed dosłownie kilkoma dniami. No i proszę Państwa, te dwie pieśni to taki hołd złożony pamięci tego znakomitego altowiolisty, którego wykonań z Radiowego Archiwum będziemy jeszcze słuchać przez kilkadziesiąt minut. Tytuły. Pierwsza pieśń Gestillte Sehnsucht, czyli ukojona tęsknota. Druga to Geistliches Wiegenlied, co można przetłumaczyć przed zaśnięciem. Po prostu jest to taka duchowa kołysanka. Pierwsza pieśń do słów Rickerta, druga Geibla. Kolejna pozycja to także rzecz z repertuaru brahmsowskiego, chociaż warto zauważyć, że profesor Stefan Kamasa miał w swoim repertuarze właściwie wszystko, co napisano na altówkę albo co przetranskrybowano na altówkę. Jest oczywiście wśród tych nagrań także w Archiwum Polskiego Radia Symfonia Harold Vitali. Są rozmaite koncerty na altówkę, czasem koncerty podwójne na dwie altówki albo altówkę i skrzypce. Jest tego repertuaru mnóstwo. No a ja pragnę pozostać w sferze muzyki Johannesa Brahmsa. Wybrałem z dwóch sonat opus 120, które to zresztą sonaty opus 120 profesor nagrał kilkakrotnie z różnymi pianistami. Ja wybrałem sonatę drugą, bo to taka bardziej łagodna z tych sonat. Myślę, że też bardziej stosowna na ten dzisiejszy dzień, na dziś, na moment, gdy żegnaliśmy profesora Stefana Kamasę. No i będzie to nagranie z towarzyszeniem, czy też z udziałem, bo to właściwie muzyka kameralna, w której partie obu instrumentów traktowane są z jednakową uwagą i wagą. Będzie mu towarzyszyć Paweł Kamasa, syn pianista. Sonata rozpoczyna się Allegro Amabile, bardzo łagodną częścią sonatową, ale o dość skromnych ramach. Subtelna, zadumana, pieśniowa, szukająca swojego miejsca w tonalnym świecie Johannesa Brahmsa. Kończy się tak samo łagodnie, dolce, tranquillo. Potem część, która stanowi jądro całej trzyczęściowej formy, bardzo mocarne scherzo w tonacji e-moll, allegro appassionato. No i finał, który też nawiązywać będzie tematycznie do części środkowej. To część utrzymana w formie wariacji zbudowanych na 14-taktowym temacie andante con moto. Nagranie powstało w 2001 roku.

Stefan Kamasa i Paweł Kamasa, to była sonata S-dur op. 120 numer 2 na altówkę i fortepian. W oryginale rzecz jasna na klarnet i fortepian w nagraniu radiowym z roku 2001. Allegro amabile, allegro appassionato i andante con moto. To określenia trzech części tej sonaty. Jest 14:40, słuchają Państwo audycji.

audycji A jak archiwum w programie Długim Polskiego Radia. Audycji, która poświęcona jest po części pamięci profesora Stefana Kamasy, a za 20 minut mniej więcej słuchać będziemy archiwalnych nagrań Jadwigi Rappe. Natomiast pozostając jeszcze przy postaci znakomitego altowiolisty, który nie tylko pozostawił po sobie ogromną liczbę nagrań w archiwum radiowym, oczywiście w zapisach fonograficznych dostępnych pod licznymi płytowymi etykietami. Także pozostawił ogromne grono swoich studentów, swoich następców, którzy tę piękną tradycję altówkowej gry w najwyższym stopniu artystycznego zaawansowania kontynuują i przenoszą. Chciałbym teraz jeszcze jedną sonatę na altówkę i fortepian Państwu przedstawić, spełniając zarazem, choć nie do końca w takiej formie, jak życzył sobie tego profesor, jedną z jego ostatnich próśb, jaką do mnie skierował, bo byliśmy w kontakcie do późnych momentów jego długiego, pięknego życia. Profesor prosił o nadanie sonaty Paula Hindemitha na altówkę i fortepian, ale w komercyjnym wydaniu firmy płytowej, do którego to nagrania niestety nie mam dostępu, ale oczywiście archiwum radiowe może tutaj przyjść z pomocą. Jest także kilka nagrań tej sonaty, między innymi z Jerzym Marchwińskim. To nagrania z lat 90., z początku lat 2000. Ja natomiast proponuję Państwu nagranie sięgające w historię naszych archiwaliów dużo głębiej. Do roku 1958 się odwołamy. Tę sonatę nagrał wtedy Stefan Kamasa z innym legendarnym pianistą, z Jerzym Lefeldem. No i oczywiście będzie to nagranie monofoniczne, ale poziom artystycznego zaawansowania jest w tej interpretacji naprawdę niedościgły. Sonata jest trzyczęściowa, fantazja, temat z wariacjami i finale, mit wariationen. A więc raz jeszcze Stefan Kamasa z Jerzym Lefeldem, tym razem rok 1958.

Rok 1950, przepraszam, to rok 2006, zaraz do... Tak, 58, jednak dobrze. To nagranie z 58 roku. Profesor Stefan Kamasa tuż po studiach w Paryżu upiera Pasquier. Jerzy Lefelt przy fortepianie, a to była sonata F-dur opus 11, numer 4 Paula Hindemitha. I teraz jeszcze na koniec tej pierwszej części audycji AJAK Archiwum, części poświęconej właśnie profesorowi Stefanowi Kamasie, jakby bis, Tambourin Rameau Chrysler, nagranie już z początku XXI wieku i przy fortepianie ponownie ten pianista, z którym tak często i chętnie w późniejszych latach występował profesor Kamasa, czyli Jerzy Marchwiński.

Dziś w audycji Ajak Archiwum żegnamy Stefana Kamasę, który zmarł 12 maja, a dziś został pochowany na cmentarzu w Warszawie, na cmentarzu Powązkowskim. Jest punktualnie godzina 15 i druga postać, której dedykuję tę audycję, czyli

wielka dama polskiej wokalistyki Jadwiga Rappe. Przede wszystkim chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wielką wszechstronność jej talentu. Nie tylko w samej sferze wokalistyki, bo repertuar tej wielkiej śpiewaczki był niezwykle bogaty od pieśni poprzez repertuar oratoryjny, pieśni z akompaniamentem fortepianu, pieśni orkiestrowe, największych twórców tego gatunku, kreacje sceniczne, kreacje operowe, kreacje w muzyce oratoryjnej, o czym wspomniałem. Ale to była także postać obdarzona niezwykłą zdolnością budowania arcyciekawych programów. Wielka muzyczna erudycja pozwalała Jadwidze Rappe poruszać się pomiędzy stylami, pomiędzy rozmaitymi gatunkami i muzycznymi kulturami, zestawiając muzykę w programach swoich koncertów w sposób często bardzo odkrywczy, ukazujący niespotykane, niespodziewane konteksty i zależności. Zacznę od muzyki dość współczesnej, chociaż, no cóż, współczesność także ma swoją określoną datę. Cykl pieśni Piotra Mossa dedykowany właśnie Jadwidze Rappe, czyli Loneliness, pieśni do słów Cummingsa i ich zestawienie, które ma odzwierciedlać zmiany pulsu, zmiany w rytmie biciu serca. Andante, andantino, andante, adagio i allegro. Przepiękna liryka, no a to nagranie, które powstało w roku 2012, to nagranie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą prowadzi Jerzy Maksymiuk, no a śpiewa rzecz jasna Jadwiga Rappe.

Jadwiga Rapp w cyklu 5 pieśni Piotra Mossa, Loneliness, do słów Edwarda Estlina Cummingsa. Andante, who knows if the moon's, Andantino, if you can't eat, you go to. Andante, the hour size up, patting of stars, and it is. Adagio, when you went away, it was morning. Allegro, death is more. Cykl bardzo bogaty pod względem brzmienia, barw, instrumentacji, poruszający się też gdzieś na granicy pastiszu, groteski, burleski. No i Jadwiga Rappe, która teraz zmieni zupełnie rolę, bo przejdziemy do muzyki baroku, do bachowskiej kantaty 54. Widersteje doch der Sünde, czyli przeciwstawiaj się grzechowi. Krótka kantata, trzyczęściowa, dwie arie rozdzielone recytatywem na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Wcześniej słuchaliśmy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z Jerzym Maksymiukiem, teraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus i Agnieszka Duczmal.

To była 54. kantata Jana Sebastiana Bacha, Widersteje, Doch der Sünde, na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, a słuchaliśmy Jadwigi Rappe z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, które dedykowałem w pierwszej części profesorowi Stefanowi Kamasie, a w drugiej Jadwidze Rappe, proponuję jeszcze wybrane pieśni Mieczysława Karłowicza z jego Opus 3. Przy fortepianie Ewa Pobłocka.

0: To było 6 wybranych pieśni z opus 3 Karola Szymanowskiego. Na spokojnym ciemnym morzu śpi w blaskach nocy, przed nocą wieczną, nie płacz nade mną, w wieczorną ciszę i zaczarowana królewna. Śpiewała Jadwiga Rappe, przy fortepianie towarzyszyła jej Ewa Pobłocka. To był fragment z całego wielkiego recitalu pieśni, jakie obie panie zarejestrowały. Dziś bohaterami audycji A jak archiwum było dwoje wielkich już nieobecnych, czyli właśnie Jadwiga Rappe i Stefan Kamasa. A ja już dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny z wielką muzyką w wielkich wykonaniach. Za konsoletą pozostaje Michał Jakubik, a ja nazywam się Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W Warszawie trwają międzynarodowe targi książki. Jutro o 18:00 w ramach Ukraińskiego Salonu Książki występować będzie Ija Kiwa. Posłuchajmy jej wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska.
3: Ija Kiwa. Bez tytułu. Trzymać w ustach igłę milczenia. Szyć słowa grubymi nićmi. Nicować się, zachłystując się śliną. Zamiast krzyczeć, harczeć krwią. Zapierać wilgoć mowy na języku dziurawym jak zardzewiałe wiadro. Cerować przydatne do użytku rzeczy. Kłaść krzyżyki na wyjątkowo wątłe miejsca, jak opatrunki na rannych w szpitalu. Uczyć się szukać korzeni życia, które jeszcze nie zna swojej nazwy.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, jak nas ubiel.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości kulturalne. Tylko do 31 maja można zgłaszać książki w konkursie imienia Arkadego Fidlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla. To wspólne przedsięwzięcie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i Muzeum Literackiego imienia Arkadego Fidlera w Puszczykowie, mówi Katarzyna Wojtaszak.
2: Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł podejmujących tematykę podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o świecie. To też możliwość spojrzenia na współczesność.

0: wczesny rynek książki podróżniczej, na którym znajdujemy zarówno albumy, jak i książki reportażowe, bardziej socjologiczne, ale też filtrowane przez autorów.
1: W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy swoje książki wydali w zeszłym roku. Wśród laureatów Nagrody Bursztynowego Motyla są m.in. Marek Kamiński, Ryszard Kapuściński czy Andrzej Stasiuk. Pozostajemy w świecie literatury, a to za sprawą trwających w Warszawie Międzynarodowych Targów Książki. Wydarzenie na Stadionie Narodowym to okazja, by poznać również publikacje instytucji kultury. Jakub Szymański z Muzeum Sztuki w Łodzi mówi, że na stoisku jest wszystko, co wiąże się z wystawami i działalnością naukową muzeum.
2: Komercja nam nie straszna. My mamy przepiękne wydawnictwa, katalogi, książki naukowe, teoretyczne. Można znaleźć u nas bardzo różne rzeczy, od takich bardziej zaangażowanych po wspaniałe katalogi, które są super pomysłem na prezenty. Są też wprowadzeniem widzów w świat sztuki awangardowej.
1: To m.in. publikacje poświęcone Katarzynie Kobro i Władysławowi Strzemińskiemu. Muzeum Niepodległości prezentuje z kolei książki głównie na niszowe tematy historyczne, podkreśla Piotr Maroński.
3: Mamy też wydawnictwa albumowe, które towarzyszą naszym wystawom czasowym i stałym, ale mamy też czasopisma, dwa nasze wiodące, które od lat wydajemy. Asortyment dość rozbudowany, po to tutaj jesteśmy. Przede wszystkim po to, że to jest święto literatury i myślimy sobie, że miejsce to jest najlepsze, żeby wyeksponować działalność muzeum właśnie pod tym kątem.
1: Wśród wystawców są wydawnictwa polskich uczelni. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie potrwają do niedzieli, a jutro nasz program będzie z tego wydarzenia nadawał audycję Dwójka na Miejscu. Zaczynamy o 15. Tymczasem w przyszłym roku w Bielsku Podlaskim ma powstać Muzeum Filmu z Nahor. Zostanie utworzone w budynku znanym z tego dzieła, który mieści się przy Placu Ratuszowym 9. Będzie to jednostka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
4: Film cieszy się cały czas ogromną popularnością. Mamy taką informację od analityków turystycznych, że takie muzeum cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem.
5: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
4: Wnętrze tego domu będzie m.in. zaaranżowane na wnętrze tych starych chałup, które były w filmie z Nahor. Tam zbudujemy również kawiarnię. Będzie można tam zaznajomić się z historią filmu.
6: Muzeum Bielsko-Podlaskim zyskuje nowe możliwości rozwoju dzięki tej inwestycji.
5: Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.
6: Będziemy mogli przyciągnąć osoby, które często do tej pory do muzeum nie zaglądały. Chcemy postawić też na to, co chociażby się działo wokół ciągle ważnego wydarzenia dla mieszkańców Bielska przed już ponad 40 lat kręcenia filmu z Nahor w reżyserii Jerzego Hochmana.
7: Ja bardzo się cieszę, że sprawa budynku doprowadzamy do końca.
5: Wicemarszałek Marek Malinowski.
7: Pieniądze na kulturę muszą być, bo to stanowi o naszej tożsamości.
1: Na remont drewnianego budynku w centrum Bielska Podlaskiego Muzeum Podlaskie dostało 2 700 000 zł z programu rządowego Polski Ład. Wartość całej inwestycji to 3,5 miliona zł. W 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie specjalna wystawa w berlińskim Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie zatytułowana Ziemie Zachodnie gromadzi uznanych fotografów z obu krajów w wizualnym dialogu o pamięci, tożsamości i transformacji. Więcej na ten temat nasza korespondentka.
8: Wystawa dotyczy Dolnego Śląska, Pomorza i Mazur, czyli regionów naznaczonych bólem, utratą i wypędzeniem wielu Niemców i narzuconym niepewnym i obcym miejscem do życia dla wielu Polaków przesiedlonych siłą z Zabuga.
9: Od początku chcieliśmy uwzględnić polską perspektywę, więc mamy tutaj prezentowane prace 10 współczesnych i jedna historyczna.
8: Mówi autorka projektu Barbara Kurowska. Mimo że zupełnie różne, obie perspektywy, niemiecka i polska, są jednak nierozerwalnie ze sobą splecione. Te zależności wydobywają zdjęcia robione głównie w ostatnich latach w miejscach naznaczonych historią. Kuratorka artystyczna wystawy i fotografka Karolina Gębara sama pochodzi z Dolnego Śląska, ma więc osobisty stosunek do tematu. Podobnie jak Katarzyna Mirczak, Filip Piotrowicz czy niemiecki fotograf Thomas Mayer, poszukuje ona przykrytych już niezauważalnych i wtopionych w dzisiejszą rzeczywistość śladów przeszłości. Wystawa czynna jest do połowy stycznia, a towarzyszyć jej będą imprezy edukacyjne i spotkania z autorami zdjęć. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencją z Niemiec zamykamy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójka polskieradio.pl.

0: Reklame.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
1: J, K.
3: K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.
10: Tu program drugi Polskiego Radia, już 8 minut po 16.00.

0: Dzień dobry, w piątek, jest 29 maja, to ostatni piątek tego miesiąca, więc jeśli ktoś szuka dziś okazji do świętowania, to proszę bardzo, ale świętować można także z solenizantami. Imieniny obchodzą Bogumiła, Bogusława, Magdalena, Maksym, Maria, Rajmund, Teodozja i Urszula. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt i będzie z nami do 20:43. Dziś wybieram dwójkę, będziemy poruszać się gdzieś wokół granicy pomiędzy teatrem a muzyką. Po Korze, Ewie Demarczyk i Grzegorzu Ciechowskim, w dorobku aktorki Katarzyny Chlebny, przyszedł czas na wcielenie się w Sinéad O'Connor. Historia irlandzkiej piosenkarki, ikony popkultury i, można chyba powiedzieć, skandalistki mimowoli, stała się inspiracją dla twórców spektaklu Nasza Mama Sinéad w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. To będzie, jak zapowiada Katarzyna Chlebny, opowieść o niemocy, tęsknocie, bólu, żalu, samotności i pragnieniu czynienia dobra. O czym jeszcze? O to zapytam aktorkę i reżyserkę po 16:30. Z kolei w drugiej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się do warszawskiego Teatru Lalka.
1: 3, 4!
2: Fa!
3: Fa!
2: Fa!
3: Fa!
4: Nie wszystkie dzieci są grzeczne i ładne, a brzydkie kaczątko no też chce być kochane. I na szczęście w finale jest tak, że mama kaczka zauważa, że to jest jednak łabędź. I przeprasza.
0: O współczesnym odczytaniu jednej z najsłynniejszych baśni Andersena opowiemy Państwu po 17:30. To Warszawa, wcześniej była mowa o Krakowie, a co znajduje się pomiędzy? Oczywiście Radom.
5: Będą oczywiście koncerty, warsztaty, panele dyskusyjne, gdzie głównym tematem właśnie będzie bunt, odwaga i wolność słowa, ale organizujemy też po raz pierwszy slam poetycki.
0: O jakim festiwalu mowa, niech to na razie pozostanie jeszcze tajemnicą. Punktualnie o 17:00 do Azji zabierze nas Tomasz Sajewicz, który przedstawi przegląd prasy kulturalnej z tego regionu. Z kolei chwilę później gościnią dwójki będzie kanadyjska sopranistka i dyrygentka Barbara Hannigan. Na rozmowę z artystką rezydentką festiwalu Praska Wiosna zaprosi Państwa Karol Furtak. Zaczynamy natomiast od dobrej wiadomości dla miłośników twórczości Krzysztofa Zanussiego. Reżyser pracuje już nad nowym filmem.
6: Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy tę

0: uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości.
1: Całopalenie. Taki tytuł nosi film, nad którym obecnie pracuje Krzysztof Zanussi i o którym opowie nam więcej już za moment. Za konsoletą Michał Jakubik, w reżyserce Elżbieta Szymkowska, a przed mikrofonem Monika Zając. Zapraszamy na piątkowe, już prawie weekendowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Muzykę na dziś wybrał Krzysztof Dziuba, który postanowił rozpocząć jak trzeba od Jana Sebastiana.

Izabelę Faust i Akademie für Alte Musik Berlin w trzeciej części trzeciego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha. To nagranie rozpoczęło piątkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę.

0: Wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi pracuje nad swoim najnowszym filmem Całopalenie. Część zdjęć zrealizował w Toruniu. Ma to być głęboki esej filozoficzny o potrzebie absolutu. Obraz bada relacje między materialnym światem a sferą duchową. Zdjęcia powstały m.in. na toruńskiej Starówce, na bulwarze, a także w Aeroklubie Pomorskim. Właśnie tam, w hangarze, odbyła się konferencja prasowa, na której z mikrofonem była Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
1: To kolejne spotkanie reżysera z Toruniem. W 1972 roku zrealizował tu film Hipoteza. 10 lat później stworzył w Toruniu i Grudziądzu obraz Rok spokojnego słońca, który zdobył Złotego Lwa w Wenecji. Całopalenie ma być dopełnieniem dwóch poprzednich produkcji mistrza, Eter i Liczba doskonała, mówi Krzysztof Zanussi.
2: No proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z Państwem spotkać. To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że Fundusz Filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte. Ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki wam ten film może jest możliwy. Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać. Z mojej perspektywy 40 lat to mniej niż połowa życia, więc to wcale nie tak dawno. Ale pamiętam tamte pierwsze spotkanie, które było zresztą przy filmie Hipoteza, który robiliśmy w koprodukcji z Niemcami. Wtedy mogłem prezentować od najbardziej pocztówkowej strony Toruń i wydaje się, że to się do jakiegoś stopnia udało. Myślę tak, że jakbyście kiedyś Państwo chcieli ten film nie obejrzeć, to pewnie by się tam wśród statystów spotkało wiele osób, które 40 lat temu użyczyły swoich twarzy i wchodzili w kostiumach po pięknych ulicach Torunia. Także tamta pamięć jeszcze żyje, a 40 lat, mój Boże, i to tak niewiele.
1: Na planie w obsadzie m.in. Ksawery Szlenkier.
3: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy w zasadzie poukładali sobie życie, ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka? Czy tylko jeszcze zarobienie pieniędzy, czy kupienie lepszego samochodu, czy może coś więcej? Może w ogóle sens jest gdzieś indziej? I mam wrażenie, że tak myślę, że znam sporo osób, które właśnie są w takim miejscu w życiu, że właśnie sobie zadają takie pytanie. Okej, wszystko niby jest poukładane, ale po co właściwie ja to wszystko układam? Do czego ja dążę? Gdzie ja chcę być jako starszy człowiek? Czy na przykład chcę być otoczony rodziną? Czy chcę być sam? Czy ja jestem tutaj, żeby kochać drugiego człowieka? Czy tylko po to, żeby konsumować? No więc te wszystkie pytania kotłują się w głowie mojego bohatera. Na jego drodze przypadek? Nie wiem. Pojawia się Zofia? I wtedy te pytania stają się jeszcze tym bardziej dojmujące i jeszcze wyraźniejsze. Okazuje się, że Zofia też ma głowę pełną tego typu pytań. I teraz wszystko w zasadzie zależy od tego, jaką decyzję podejmą. Nasza rodzinna historia jest taka, że uciekając przed przemocą na tle religijnym i przed nienawiścią, rodzina moja Szlenkerów jeszcze wtedy właśnie schroniła się w Toruniu. I to tutaj rozwijali swój fach, bo byli garbarzami i dopiero później w XIX wieku przenieśli się

0: do Warszawy i tam jakby rodzina się rozwijała, ale początki i to pierwsze schronienie przed zawieruchą historii było tutaj, w Toruniu. Więc myślę, że ten duch takiej opiekuńczości i gościnności tutaj trwa. I dziękuję za to, że mogę tutaj z Państwem być.
1: Za stronę wizualną filmu odpowiada ceniony operator Piotr Niemyjski.
2: Torun jest wspaniały nie tylko jeśli chodzi o taką zwartą i spójną architekturę, co jest jasne, ale też taką życzliwość ludzi. To jest bardzo unikalne. To jest świetne, że spotykamy się z taką życzliwością i statystów, i ludzi, których poprosimy czasami o wstrzymanie ruchu, o wstrzymanie jakiejś pracy. Co ciekawe, dopisuje nam też tutaj pogoda. Wtedy, kiedy trzeba pada, wtedy, kiedy potrzebujemy świeci słońce.
1: Film Krzysztofa Zanussiego dofinansowany został z Funduszu Filmowego Pomorze i Kujawy, mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
3: Mój zachwyt wynika z tego, że kierunek przeznaczenia tych funduszy akurat w stronę całopalenia wyczerpuje moje oczekiwania i mój pomysł na promocję regionu w ramach tego funduszu. Popieramy jakościowe kino najwyższego lotu, bowiem uważam, że fundusz, który ma służyć także promocji naszego województwa, będzie oddziaływał znacznie silniej, jeżeli będziemy wspierali dzieła wybitne. A to, że powstaje tutaj dzieło wybitne, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Dziękuję serdecznie panie Krzysztofie, że podjął pan taką decyzję i wraz ze wspaniałą ekipą przyjechaliście do naszego regionu. Mam nadzieję, że już nie muszę was przekonywać, że jest to piękny region.
4: Dodajmy, że Krzysztof Zanussi jest laureatem Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri, którą to nagrodę otrzymał w 2024 roku. Całopalenie to tytuł filmu, który być może będzie miał premierę jeszcze w tym roku. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:23.

0: To Jan Lisiecki, Bamberger Symfoniker i Manfred Honeck we fragmencie koncertu fortepianowego Es-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jeśli są Państwo jeszcze w pracy, to na pewno odliczają Państwo już minuty do wyjścia i zastanawiają się, co zrobić z tak pięknie rozpoczynającym się weekendem. My w dwójce zawsze chętnie pomożemy. Propozycji mamy całe mnóstwo, bo można na przykład odwiedzić warszawskie targi książki i wpaść na naszych dziennikarzy, którzy jutro o 15 zaproszą na specjalne książkowe wydanie audycji Dwójka na miejscu. Można wybrać się do Lublina na Festiwal Kody. Tam całe mnóstwo znakomitej muzyki. Można pojechać do Krakowa na spektakl O'Shea'ego O'Connor, o którym za chwilę porozmawiam z Katarzyną Chlebny, ale jeśli ktoś chce zostać w domu, to też mamy pomysł, bo to ostatnie dni wirtualnej odsłony festiwalu Millennium Docs Against Gravity. W tym online'owym programie znalazło się wiele ciekawych propozycji. Także ulubione filmy publiczności z lat minionych, ale przede wszystkim filmy, które cieszyły się ogromnym uznaniem publiczności w tym roku, o czym mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: Lis i Różowy Księżyc to na pewno jest jeden z tych filmów. On zdobył na naszym festiwalu 3 nagrody, więc tak naprawdę ilościowo jest to najbardziej nagradzany film. Bohaterka i reżyserka filmu oraz współreżyser byli na festiwalu. Soraya, która też jest twarzą tegorocznego plakatu, wywołała na całej publiczności niesamowite wrażenie, więc spodziewamy się, że to będzie jeden z hitów tego festiwalu online.
2: Michałam boram pisze mamonu. Agie natunam beram.
0: Lis i Różowy Księżyc to film o realiach życia w Iranie, ale jeśli nie Iran, to na przykład Nigeria, Etiopia, Skandynawia, Stany Zjednoczone, także Polska i wiele, wiele, wiele innych kierunków proponuje wirtualna odsłona festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jeśli chcą Państwo w ten weekend urządzić sobie w domu salę kinową, to chętnie Państwu to umożliwimy. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości ze wskazaniem, jakie filmy najbardziej Państwa interesują, a najciekawsze wiadomości nagrodzimy wirtualnymi biletami. A już za kilka chwil połączymy się z Krakowem.

0: To taniec węgierski Emil Johannesa Brahmsa, grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, dyrygował Iwan Fischer. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:32.
1: Gość Dwójki.
0: W Teatrze Nowym Proxima w Krakowie trwają intensywne próby przed jutrzejszą premierą nowego spektaklu, a my od tych prób odrywamy teraz na moment Katarzynę Chlebny, reżyserka, autorka scenariusza i odtwórczyni głównej roli w przedstawieniu Nasza Mama Sinead jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Dziękujemy, że pani znalazła dla nas czas, no bo rzeczywiście to na pewno jest taki gorący moment. To nie jest pani pierwsze tego typu przedsięwzięcie, bo pani wcielała się już w ikony, wcielała się w Korę, wcielała się w Ewę Demarczyk, ale chyba po raz pierwszy szukała pani inspiracji poza Polską. Pani chyba należy do tego pokolenia, dla którego Sinead O'Connor była ważną postacią przede wszystkim tego świata muzycznego. Czy rzeczywiście to była taka idolka pani dzieciństwa, wczesnej młodości?
2: Tak, doprecyzowując, rzeczywiście Kora czy Demarczyk to są te nasze polskie ikony, po które sięgałam, ale też miałam wielką przyjemność grać w spektaklach nie swojego autorstwa, inne ikony, wokalistki zagraniczne. I rzeczywiście te takie ikony, po które teatr sięga, czyli to takie jakieś powinowactwo pomiędzy sztuką teatralną a światem kultury masowej, czy sztuki rozrywki, popkultury naszej, to jest też takie bardzo ciekawe zjawisko, jak te granice pomiędzy różnymi warstwami, różnymi obrazami sztuki się zaczynają mieszać, co mnie bardzo cieszy i takiego rodzaju eklektyzm bardzo mnie również inspiruje. Natomiast jeśli chodzi o te fascynacje, ja nie mogę powiedzieć, że byłam jakąś ogromną fanką Sinead O'Connor, jeśli chodzi o te fascynacje dziecięce, ale też w każdym z tych wywiadów, kiedy rozmawiamy przy okazji czy Demarczyk, czy Kory, czy teraz Sinead O'Connor, to ja sobie chyba uświadamiam, że ja chyba w ogóle w dzieciństwie nie byłam typem dziecka, czy dziewczyny, czy nastolatki, który wchodzi w fascynację daną osobą. Natomiast na pewno byłam typem, który wchodzi w fascynację danym światem lub daną emocjonalnością. Przez co te ikony są bardzo różne i one również są z różnych kręgów kultur, bo podobną ikoną był dla mnie Wojaczek, bo fascynowała mnie granica pomiędzy miłością a śmiercią. Była ikoną przez jakiś czas Kora czy Sinead O'Connor, bo były to osobowości kobiet, które wykraczały poza moje wyobrażenie kobiecości dla dziewczynki wychowanej w tradycyjnym domu w małej miejscowości. I wydaje mi się, że te moje fascynacje w związku z tym były bardziej tematyczne niż fascynacje danymi osobami, więc mnie nigdy nie interesowały biografie, zbieranie plakatów, jakby śledzenie życia prywatnego, ilość dzieci, rozwodów, co ta pani się gdzieś ubiera. Nigdy nie było to jakimś tam kręgiem moich zainteresowań. Natomiast zawsze, zawsze to, co mi to gniecie w sercu, bardzo mnie interesowało. To, co mi gniecie w brzuchu, tak było przy Korze, taki wgniot w żebra, że ta Kora nagle mówi o matkach.

0: boskich, które ja znam z kościoła jako Matkę Boską jedną, to ona nagle mówi o nich jako o jakichś figurach do malowania i zaczyna o nich mówić jako o figurach popkultury. W przypadku Sinéad O'Connor było to, że kobieta w jakimś momencie rodzenia się mojej kobiecości jest bardzo atrakcyjna, mimo że wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie kobiety. I że nie tym buduje swoją atrakcyjność, jak wygląda, bo nawet nie ma włosów, ale ma w sobie taki rodzaj wrażliwości i szlachetności, że ja cofam to Nothing Campers na VHS-ie setny raz i płaczę razem z nią i płaczę razem z tą jej jedną łzą. I to pytanie, dlaczego ona płacze? Co tam się w niej dzieje, że to wywołuje aż taką łzę? Potem nagle pamiętam ogromny zgrzyt w sercu, że ona podarła papieża. Ale to jest pytanie wtedy, dlaczego ona naszego papieża podarła? Co tam się wydarzyło?
1: To wyjaśnimy. Może to chodzi o taki słynny gest podarcia zdjęcia fotografii papieża Jana Pawła II w telewizji na żywo. Zresztą ona za ten gest zapłaciła bardzo wysoką cenę. To był rok 1992 i też spotkało się z ogromną krytyką. Ale mam takie wrażenie i też gdzieś ten gest powracał w ostatnich latach w Polsce, w momencie, kiedy coraz bardziej rozliczany jest Kościół z różnych swoich także grzechów, że ten gest wyprzedził pewną taką konieczność rozliczenia, którą wypowiedziała wówczas Sinéad O'Connor. Świat nie był na to gotowy, a my dopiero dziś widzimy, jak bardzo to już wtedy było potrzebne.
0: To jest bardzo ważny aspekt i on również jest ważnym aspektem w naszym spektaklu, natomiast rzeczywiście muszę przyznać, że nie jest to centralny aspekt. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest kluczowe dla zrozumienia historii Sinéad O'Connor i lat 90. i dlaczego ona wyprzedziła epokę w dokonywaniu pewnych osądów czy rozliczeń, wynika to z jej ogromnej wrażliwości na świat. To znaczy osoba, może dopowiem też Państwu jako słuchaczom naszej dzisiejszej audycji, skąd ten papież podarty przez Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor wychowała się w bardzo katolickim domu w Irlandii, ale ten katolicyzm był bardzo taki, jak powiedziałabym, zewnętrzny. Ten papież, którego ona podarła, a raczej ten obraz, to zdjęcie papieża, wisiało nad łóżkiem jej matki, a pod tym łóżkiem Sinéad była kopana niczym piłka do bramki przez jej matkę po brzuchu, maltretowana, upokarzana, wyzywana. I w oczach Sinéad O'Connor ten papież od małego patrzył na nią. Ona mówi do niego, bo pojawia się papież w naszym obrazie scenicznym. Sinéad O'Connor mówi do niego, nawet nie krzyczy, tak jak w naszym, prawda, programie w 92 roku, ale mówi do niego, widziałeś to wszystko, wisiałeś. Patrzyłeś na mnie i uśmiechałeś się do niej. I wisiałeś w każdym domu i pod twoim okiem zapuszczaliśmy korzenie. To nie jest w moich oczach personalne oskarżenie Jana Pawła II. Jest to bardzo odważny i szerszy gest oskarżenia nas, jak bardzo często wybielamy nasze uczynki pod płaszczykiem naszej religijności. Jak łatwo jedną spowiedzią zmyć z siebie cały grzech przemocy, która dzieje się w domach, które dla mnie bardzo ważne są te korzenie. Sinéad mówi o korzeniach Irlandii, mówi o korzeniach, ja mówię o naszych polskich korzeniach. Znajdujemy w tym świecie, który próbuje zbudować pewne elementy ludowości od irlandzkiej muzyki tradycyjnej, po zaśpiewy jam ci świata nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy poczuli bardzo delikatnie ten smak, że w tej naszej tradycji jest pewnego rodzaju przyzwolenie na przemoc, na to, co u mnie też pojawia się w spektaklu jako mikrocytaty typu dzieci i ryby głosu nie mają albo nie mów nikomu, co się dzieje w domu. I dla mnie bardzo ważne w tym naszym obrazie, który próbujemy tutaj przy spektaklu Nasza Mama Sinéad opowiedzieć, jest to, abyśmy nie próbowali iść tak bardzo jednotorowo, bo ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że Sinéad O'Connor swoim gestem otworzyła, jak mówi papież u mnie w spektaklu, studnię Pandory, nie puszkę nawet, a studnię. I że dzięki temu, że ona rzuciła na te studnie,

0: studni, zaraz jeszcze powiem, że rzuciła reflektor na te studnie, oświetliła to, co się tam dzieje w kapliczkach i na zakrystiach, to że to szambo, przepraszam, że użyję takiego bardzo brzydkiego słowa, ale tak, to szambo wypłynęło i my jako świat musimy sobie jakoś to pouprzątać w naszych głowach, w głowach ludzi wierzących, w głowach ludzi niewierzących, aby nie stało się to zarzewiem wojny między nami, ale żeby stało się to jakimś punktem odbicia do naprawy świata. I to jest jedno, to co my musimy zrobić jako społeczeństwo i również jako Kościół, co Kościół musi zrobić, aby przeprosić za swoje grzechy, aby oczyścić się z tego wielkiego zła, które również poruszyła i jakby objawiła nam Sinéad O'Connor. Ale to nie jest wszystko, bo nam jest teraz, szczególnie w XXI wieku, kiedy głośno mówimy po filmie braci Sekielskich, po aferach, które się objawiły światu o tym, jak bardzo duża skala jest tych nadużyć w Kościele i o pedofilii, która wyrasta tak naprawdę niestety bardzo wielu parafii. To jest jedno, ale żeby ten dramat i ta absolutnie haniebna rzecz nie przyćmiła tego, że ta przemoc nie czai się tylko na zakrystii i w Kościele, że ta przemoc czai się w wielu domach, w rodzinach na całym świecie, że ta przemoc jest również w korzeniach, które nie były w stanie wypić zdrowego soku, budując nowe liście i nowe drzewa, że bardzo często my jako pokaleczone dzieci, mówię o społeczeństwach całych, wychowanych w kolejnym pokoleniu powojennym, w różnych aspektach, mówiąc czy o naszym polskim świecie, kolejnym pokoleniu po wojnie, prawda, zniewoleniu naszym intelektualnym, emocjonalnym, strachu do odzyskania w pełni niepodległości, buncie obecnym rodzącym się w ludziach, tych wszystkich zarzewiach konfliktów między nami społecznych, politycznych, religijnych, że też jesteśmy tak bardzo pełni niepokoju, że często nie potrafimy zbudować pokoju w naszych małych światach. I tam rodzi się również przemoc. I my też musimy stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że tak, w naszych rodzinach, mimo tego, że staramy się mieć tego papieża, w cudzysłowie, czy ten, nie wiem, Disneyland, czy ten jakby pozytywny świat, który próbujemy budować, to tam też czai się zło. W Irlandii po tym okresie z jednej strony promieniującego katolicyzmu i religii, która rzeczywiście żyje bardzo gorąco w sercach ludzi, ale również prowadzi do wojny i tam cały czas te wojny na tle społecznym, narodowym i religijnym w Irlandii również są podłożem do tego, że te korzenie gniją i że te drzewa nie mogą rodzić się zdrowe.
1: Wiele tych traum było właśnie w życiu Sinéad O'Connor i ona niestety z wieloma z nich sobie nie poradziła. To był życiorys złamany. To była pięknie rozpoczęta kariera, a później zmaganie się z różnymi demonami. No, przypomnijmy, Sinéad O'Connor zmarła 3 lata temu. Ale ja na koniec jeszcze o jedną rzecz chciałabym panią zapytać, bo jeśli dobrze rozumiem, oczywiście tu jest dużo tematów wykraczających w stronę społeczeństwa, religii, ale przede wszystkim ten państwa spektakl to będzie w pewnym sensie portret bardzo wrażliwej, bardzo utalentowanej artystki. Pani zaprosiła do udziału w tym przedsięwzięciu także studentów, osoby bardzo młode i zastanawiam się, jak one zareagowały na spotkanie z twórczością Sinéad O'Connor. Czy dla nich, dla tych osób 20-kilkuletnich, ona rzeczywiście jest symbolem tak wielu tematów?
0: To było bardzo zaskakujące dla mnie, że ci młodzi ludzie w ogóle nie znali tej postaci. Pada w tym tekście sformułowanie, mówi to sceniczny syn Sinéad O'Connor, że tak, Britney Spears to dopiero zgoliła głowę i możesz się gniewać na Miley Cyrus, ale to ona przypomniała światu o twoim istnieniu. I tak naprawdę ci młodzi ludzie nie mieli pojęcia nawet o tym geście podarcia papieża, ani o tym, że mylili bardzo często Sinéad O'Connor z Dolores O'Riordan z Cranberries. W jaki sposób ta Sinéad z tym całym swoim walecznym sercem przepadła w popkulturze. Ona została w nas, dzieciach wychowanych w latach 90. i nie została tak silnym śladem, jak skandaliści, którzy na swoich skandalach potrafili potem budować kariery muzyczne. Ona nie potrafiła lub też nie chciała, za co ja ją najbardziej cenię, tematu społecznego przekuć w sztukę i że, to znaczy chciała śpiewać o dzieciach, chciała śpiewać o biedzie, o niemocy, ale nie chciała robić swojego wizerunku czy kariery na budowaniu skandalu. Ona nie po to podarła papieża, żebyśmy mówili o Sinéad O'Connor i żeby stała się gwiazdą wywiadów, żeby zaistniała bardziej w

0: TV, tylko ona podarła zdjęcie papieża, żeby dać reflektor nie na siebie, tylko na świat. I to doprowadziło do pewnego rodzaju wykluczenia i zapomnienia. Madonna z każdego swojego skandalu, również tego flirtu z Kościołem, który prowadziła dosyć ekscentrycznie i odważnie, zawsze wychodziła obronną ręką. Sinéad O'Connor stała się ofiarą. Uznaliśmy ją po prostu za wariatkę. Natomiast pyta pani o studentów. To są nieprawdopodobnie wrażliwi ludzie. Jestem absolutnie zachwycona współpracą z nimi. To była jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia. Spotkanie dorosłych aktorów z młodymi aktorami, z ich wrażliwością, poznawanie ich od podszewki ich emocjonalności, bo były to bardzo trudne tematy. Oni wcielają się w rolę dzieci ze studni. Ja poruszam tam spotykam dwa irlandzkie tematy, to znaczy Sinéad O'Connor i grobowiec Stuam, czyli dzieci znalezione martwe, szczątki dzieci znalezione w ogrodzie sierocińca prowadzonych przez siostry zakonne dla dziewcząt z jakby patologicznych rodzin, czy młodocianych przestępczyń, takiego jakby poprawczaka, do którego trafiały dziewczyny ciężarne, a potem po latach znaleziono prawie 800 ciał dzieci, jak mówimy, w studni, wyrzucanych, bo nie mieściły się w wyobrażeniu tego sierocińca. U mnie studenci grają te dzieci ze studni. Te dzieci ze studni wychodzą do Sinéad, bo czują, że Sinéad jest jednym z nich. Czują, że Sinéad również jest w jakiś sposób połamana, pokaleczona i również jest może takim biednym, połamanym trupkiem przez tą przemoc, której doświadczyła. I zaprzyjaźniają się z nią i stanowimy taką trochę wesołą drużynę, która chce sobie poprawić ten ziemski czy nieziemski żywot. I w sumie mamy wspólnie jako komitywa jakąś nadzieję, że będzie nam w tym życiu wesoło, ale nasze traumy prowadzą jednak nas do autodestrukcji. Nie chciałabym Państwu za wiele spoilerować. Mogę powiedzieć, że jeden ze studentów również gra syna Sinéad O'Connor, Kuba Kowalski. Wcieli się w rolę syna, który rzeczywiście w biografii Sinéad popełnia samobójstwo. Ten chłopiec staje się dla mnie symbolem tej niemocy zbudowania pięknego, żywego świata i pięknego, żywego macierzyństwa bez konsekwencji takich, jakie niesie za sobą trauma, której doświadcza się w dzieciństwie. Nie oceniam tego. Nikt z nas nie wie, jak ta historia potoczyła się naprawdę, ale w tej mojej fantazji, wyobraźni poprowadzenia tych tematów rodzi się po prostu takie pytanie o to, czy drzewo, które ma po prostu tak bardzo tak przegniłe te korzenie i tak bardzo poociosany ten pień tyloma kopnięciami w brzuch, tyloma ranami na swoim ciele, a pragnie dawać miłość, pragnie rodzić życie, pragnie dawać szczęście, ale czy jeżeli jesteśmy wychowani w tak ogromnej traumie, to mamy w sobie na tyle siły, żeby dać naszym owocom też tę siłę i to poczucie bezpieczeństwa, czy też dzieci rodziców, którzy są po traumie, są skazane na jakąś traumę. Jak tę traumę leczyć?
1: To są bardzo aktualne pytania. Wiele z nich padnie w spektaklu Nasza Mama Sinéad. Już jutro premiera tego przedstawienia w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie, a opowiadała o nim główna bohaterka, sprawczyni tego zamieszania, reżyserka, także autorka scenariusza i odtwórczyni głównej roli Sinéad O'Connor, Katarzyna Chlebny. Bardzo dziękuję za tę opowieść.
0: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w teatrze. Dziękuję za rozmowę.

To Stanisława Celińska w piosence do słów Agnieszki Osieckiej. Artystce towarzyszyli pianista Bartek Wąsik i zespół Royal String Quartet, który już jutro wystąpi w Lublinie podczas 18. Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. My będziemy dla Państwa ten koncert transmitować, a w programie utwory Wojciecha Błażejczyka, Pawła Mekietyna i Zamówienie Polskiego Radia, utwór Pawła Malinowskiego. Spotkajmy się w Warszawie, śpiewała Stanisława Celińska, ale my apelujemy o to, aby spotkać się także w Radomiu, bo będziemy Państwu teraz opowiadać o radomskiej wiośnie literackiej. To jest jeden z najstarszych festiwali literackich w Polsce. Tegoroczna odsłona zbiega się z okrągłą rocznicą wydarzeń Radomskiego Czerwca, co organizatorzy postanowili wyraźnie zaakcentować. Z Katarzyną Kosterną z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu spotkał się Jakub Kukla.

0: Zapraszamy na 48. Bagatela, 48. wiosnę literacką. Festiwal, który narodził się właściwie krótko po radomskich wydarzeniach z roku 1976. Za chwilę powiemy o tym połączeniu, ale zacznijmy od samego festiwalu, od jego wieloletniej już tradycji. To jeden z najstarszych festiwali w Polsce literackich.
1: O ile nie najstarszy, ale rzeczywiście na pewno jeden z najstarszych. Tak jak pan mówił, początki sięgają lat 70. XX wieku. Oczywiście ten festiwal się corocznie rozwija. Na początku był zorientowany na promocję lokalnych autorów. Odchodzimy od tego, ponieważ od lat staramy się, żeby to był pełnoprawny, ogólnopolski festiwal. I tak też dołączyliśmy do koalicji letnich festiwali literackich. Cały czas pracujemy nad poszerzaniem tego programu.
0: W tym roku mija równo 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca. To będzie miało wyraźny wpływ na przebieg wiosny literackiej?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że większość imprez w Radomiu w tym roku nawiązuje do tego historycznego czerwca 76. To oczywiście musiało również wpłynąć na nasz program. Dlatego ta 48. edycja odbywa się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, bo przecież lata 70. były to lata cenzury i nie istniała tak naprawdę wolność słowa. Dlatego przypominamy o tym, jak ważne jest słowo, jaką historię potrafi budować, że potrafi budować nową historię oraz być też formą i przedmiotem buntu. Sięgamy poza tradycyjnymi spotkaniami autorskimi po różne nieco odważniejsze formy obcowania z literaturą czy przedstawiania tego pięknego literackiego świata naszym czytelnikom.
0: Zabrzmiało to intrygująco. Odważniejsze formy obcowania z literaturą i nie tylko. Jakie to formy zatem?
1: Będą oczywiście koncerty, warsztaty, panele dyskusyjne, gdzie głównym tematem właśnie będzie bunt, odwaga i wolność słowa, ale organizujemy też po raz pierwszy, nawiązując tutaj do legendy sceny polskiego slamu, czyli Andrzeja Leśniewskiego, slam poetycki. Pierwszy organizowany przez Miejską Bibliotekę o zasięgach ogólnopolskich, także już rozpoczęliśmy też nabór do tego wydarzenia. A poprowadzi je jeden z większych buntowników współczesnych, czyli Jaś Kapela. Eksperymentujemy, staramy się iść w nieoczywistych kierunkach. Do tego, myślę, zobowiązuje właśnie ta rocznica.
0: Historia w tym roku będzie dominantą, czy zaledwie nicią przewodnią?
1: Jedynie nicią przewodnią. Skupiamy się jednak na tej otwartości, na tej wolności. Zarówno w tematyce warsztatowej, jak i w problematyce poruszanej na panelach dyskusyjnych, ale przede wszystkim też zapraszamy autorów z bardzo różnych gatunków, z różnych światów literackich, którzy właśnie mają dużą odwagę w swojej twórczości. Zapraszamy na spotkania między innymi z Łukaszem Barysem, Witem Szostakiem. Będzie naszym gościem również Tadeusz Dąbrowski. Niemiecka pisarka Werena Kessler będzie miała również promocję swojej książki pod tytułem Ewa. Mamy między innymi na naszej liście również Wojciecha Tochmana, Jarosława Mikołajewskiego, Ziemowita Szczerka czy Filipa Cembale. Będziemy również organizować Graffiti Jam Session, czyli taką imprezę, na której w zasadzie każdy będzie mógł przyjrzeć się warsztatowi graficiarzy. No czy właśnie zakończymy całą wiosnę slamem poetyckim i koncertem zespołu Klawo, który wystąpi z repertuarem Kombi.
0: Wiosna literacka to festiwal raczej dla dużych, ale dla małych pewnie też coś się znajdzie.
1: Tak, głównie ten program jest zorientowany na dojrzalszych czytelników, ale zawsze przypominamy sobie i innym o tym, że mali czytelnicy są dla nas bardzo istotni. I tak też zaczniemy warsztatami z Martą Trojanowską, A czy jesz, może też. I to jest rzeczywiście program dla dzieci w wieku 6-10 lat. Taki właśnie specjalnie dla młodych czytelników.
0: Zapraszamy na tegoroczną wiosnę od 6 czerwca w Radomiu.
1: Zapraszamy serdecznie, 6-10 czerwca, Radomska Wiosna Literacka.
2: A zapraszała Katarzyna Kosterna z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. I już 17, za moment przeniesiemy się do Azji.
3: Autopromocja. Debiutował w wieku 10 lat u boku Jerzego Maksymiuka. Potem jako wiolonczelista wygrywał międzynarodowe konkursy. Po latach postanowił jednak zamienić smyczek na batutę. Od 2 dekad kieruje polskimi orkiestrami, starając się przyciągnąć do muzyki nie tylko filharmoniczną publiczność. Naszym gościem będzie Adam Klocek, znakomity wiolonczelista, dyrygent i

0: kompozytor, szef Filharmonii Częstochowskiej, edukator i promotor młodych talentów. Na spotkanie w Cafe Muza zapraszam Państwa w niedzielę o 10:00. Róża Świadczyńska.
1: Autopromocja.
2: Tu dwójka, już minuta po 17:00.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Zaprasza Tomasz Sajewicz.
3: Kiedy książka zdobywa nagrodę literacką, wydawcy zacierają ręce, a szczególnie kiedy to nagroda o znaczeniu międzynarodowym. Drukarnie na Tajwanie spieszą z kolejnymi dodrukami Taiwan Travelogue, tajwańskiego dziennika podróży, po tym jak powieść zdobyła nagrodę Bookera. Wydawnictwo Spring Hill Publishing zamówiło najpierw 70 tysięcy dodatkowych egzemplarzy. W poniedziałek dodało kolejne 30 tysięcy, zwiększając nakład od ogłoszenia nagrody do 100 tysięcy egzemplarzy. Całkowity nakład powieści osiągnął 140 tysięcy egzemplarzy od czasu jej pierwszej publikacji w 2020 roku. Branża wydawnicza i poligraficzna na Tajwanie nie odnotowała takiego popytu od dawna, piszą tajwańskie media. Rynek książek był w ostatnich latach słaby, co jeszcze bardziej potęguje skalę wzrostu dodruków. A ja przypomnę, że Taiwan Travelogue, tajwański dziennik podróży Yang Xuanzi, zdobył międzynarodową nagrodę Bookera za tłumaczenie na język angielski. Jest to pierwsze wyróżnienie dla dzieła w języku mandaryńskim. Akcja rozgrywa się na Tajwanie w latach 30. XX wieku pod japońskimi rządami kolonialnymi. W wagonie pociągu, który porusza się głównym szlakiem kolejowym, przewożąc zaopatrzenie wojenne. W przedziale siedzą obok siebie dwie młode kobiety, japońska arystokratka w zachodnim stroju, a druga Tajwanka ubrana skromnie. Rozmawiają po japońsku, wydają się sobie bliskie, ale jednocześnie rozdzielone podziałem na kolonizatorów i kolonizowanych. Autorka i jej tłumaczka podróżują po kraju w kulinarnej podróży, która stopniowo staje się coraz bardziej intymna. W miarę jak kobiety zbliżają się do siebie, ich relacja staje się nierozerwalnie związana z eksploracją kolonializmu, klas społecznych, władzy i miłości. Książka wydana po raz pierwszy w języku mandaryńskim w 2020 roku początkowo zwróciła uwagę swoją wielowarstwową, metafikcyjną strukturą. Przedstawiona jako przetłumaczone, odkryte na nowo wspomnienia sprawiła, że niektórzy czytelnicy uwierzyli, iż jest oparta na autentycznym japońskim tekście historycznym. Przewodnicząca jury Międzynarodowej Nagrody Bookera Natasha Brown podkreśliła, że powieść nie stroni od złożoności, zarówno rzeczywistej, jak i fikcyjnej. Zwróciła uwagę na wykorzystanie wstępu, przypisów i posłowia, które budują metafikcyjną ramę wokół centralnej historii miłosnej, zadając pytanie, czy miłość może przezwyciężyć nierównowagę sił. Dziś chcę opowiedzieć Państwu jeszcze o protestach przed siecią kawiarni Starbucks w Korei Południowej. Tam tłuczone są nawet kubki, a konsumenci wzywają do bojkotu. I sprawa ma podłoże historyczno-kulturowe. O tym w tym tygodniu wszystkie południowo-koreańskie media na jedynkach pisały. Co tak bardzo zdenerwowało Koreańczyków, że doszło aż do takiej fali gniewu. Interweniował nawet prezydent Korei Południowej. Wytłumaczmy, o co chodzi. 18 maja Starbucks w Korei Południowej wypuszcza na rynek nową serię produktów. Kubki termiczne z napisem Tank Day, czyli po polsku Dzień Czołgu, tylko w Korei Południowej. 18 maja to nie jest data przypadkowa, to rocznica stłumienia prodemokratycznych protestów studenckich w Gwangju w 1980 roku. Kilka miesięcy wcześniej w Korei Południowej doszło do przewrotu wojskowego i właśnie 18 maja w Gwangju na ulicę wyszli studenci, domagając się wolności. Wojsko otworzyło ogień do protestujących i zginęło wówczas 165 osób. Koreańczycy uznali, że kubek z napisem Tank Day w rocznicę tych wydarzeń obraża uczucia patriotyczne. Wewnętrzne śledztwo Starbucksa wykazało, że projektując kubek, nikt nie miał złych intencji. Oczywiście takie wydarzenie jak pacyfikacja protestów to w historii każdego kraju bolesna karta, ale Koreańczycy, szczególnie powiedziałbym, wrażliwi są na odniesienia do swojej trudnej historii. O masakrze z Gwangju przez lata nie wolno było oficjalnie wspominać, a kto z Państwa chciałby dowiedzieć się więcej na ten temat, można sięgnąć do książki noblistki Han Kang Nadchodzi chłopiec, która oparta jest właśnie na kanwie wydarzeń z Gwangju.
2: Przegląd prasy azjatyckiej Tomasza Sajewicza rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania w piątkowym wydaniu audycji Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika

Kazając, będziemy z Państwem do godziny 18, a w tej części naszej audycji zajrzymy do radiowych archiwów, zapowiemy premierę w warszawskim Teatrze Lalka, a już za moment zaprosimy na spotkanie z Barbarą Hannigan, sopranistką i dyrygentką, artystką rezydentką trwającego festiwalu Praska Wiosna. Przed nami teraz muzyczna zapowiedź tego spotkania.

0: Śpiewała Barbara Hannigan, a przy fortepianie towarzyszył jej Steven Gosling. To był fragment z cyklu pieśni Yuma Lateret Johna Zorna. Kanadyjska sopranistka i dyrygentka wykonała ten cykl podczas tegorocznego festiwalu Praska Wiosna, którego jest artystką rezydentką. A w Pradze z Barbarą Hannigan spotkał się Karol Furtak.
1: Gość dwójki.
2: Festiwal Praska Wiosna to bardzo bogata tradycja. Zatem, czy długo zajęło pani podjęcie decyzji, by zaakceptować propozycję festiwalu, by zostać artystą rezydentem Praskiej Wiosny 2026?
3: It didn't take me a long time to make the decision. I mean, I met with the

0: team, they came to me, they...
1: Sama decyzja nie zajęła mi dużo czasu. Spotkałam się z zespołem, którego przedstawiciele mnie odwiedzili i dokładnie opowiedzieli o tym, czego oczekują ode mnie jako potencjalnej jeszcze artystki rezydentki. Najważniejsze było to, że nie oczekiwano ode mnie żadnej sztuczności. Od razu wiedziałam, że będę mogła tu przyjechać i po prostu robić to, co pozostaje ze mną w zgodzie. Nie było ani jednej propozycji, która skłaniałaby mnie do podjęcia zobowiązań, których nie chciałabym wykonywać. Miałam po prostu przyjechać, by robić swoje. Z drugiej strony nie mam zbyt bogatych doświadczeń i relacji z Pragą. Byłam tu dosłownie raz i było to naprawdę wiele lat temu. Popatrzyłam więc na to jak na szansę, tym bardziej, że dano mi przestrzeń do przygotowania 4 autorskich programów. Wspólnie więc z dużą uwagą przygotowaliśmy te programy oraz warsztaty, bo łącznie z nimi odbywa się na Praskiej Wiośnie 5 wydarzeń z moim udziałem i uważam, że wszystkie one oddają to, kim jestem. To, jakim jestem muzykiem, jak odbieram to, co robię i to, co chcę dostarczać publiczności poprzez muzykę. Zasadniczo więc, skoro intencje były czyste, podjęcie decyzji nie zajęło mi wiele czasu.
2: Jednym z tych 5 wydarzeń jest recital z Bertrandem Chamailloux, w programie którego znalazła się muzyka Oliviera Messiana i o niej mam nadzieję za chwilę, ale zastanawiam się, na czym polega widz z cyklem Yuma Lataret Johna Zorna. Jak sama pani deklaruje, to kompozycja, nad którą pracowała pani kilka lat, naprawdę jest aż tak wymagająca?
0: Are you coming to the concert tomorrow? Then you'll know how demanding it is when you hear it.
1: Wybiera się pan na koncert? Jeśli tak, to się pan przekona. To czyste szaleństwo i nad wyraz wymagające dzieło. Naprawdę bardzo trudno było się go nauczyć. I zapewne gdybym miała zupełnie wolne przez 2 lata, to byłoby to osiągalne wcześniej. Ale mój kalendarz, zarówno jeśli chodzi o śpiewanie, jak i dyrygowanie, jest w zasadzie pełny. I generalnie nie ma zbyt wiele czasu na wszystko. Wiedzą państwo, jak to jest. John jest człowiekiem, który wymaga od artystów, z którymi współpracuje, przekraczania ich granic. Dokładnie tak, jak wymaga tego od siebie. Pracuje ciężej niż ktokolwiek inny, przynajmniej jeśli chodzi o osoby, które znam. Warto zaznaczyć, że wie przy tym, jak odpoczywać i jak znaleźć czas na to, by cieszyć się dobrym posiłkiem. John jest dla mnie wielką inspiracją, osobą, która naprawdę zmieniła moje życie. Za każdym razem, kiedy śpiewam jego utwory, albo po prostu kiedy z nim pracuję, a ostatnio zdarzyło się to mniej więcej 2 miesiące temu na festiwalu Big Ears w Stanach Zjednoczonych, to niezwykle inspirujące. Dotyczy to w ogóle pracy z tymi muzykami, których on wybiera. I nie są to jedynie muzycy zajmujący się klasyką. To także takie postaci jak Dave Lombardo, Chad Smith, Jorge Ruder, Laurie Anderson. A ta praca to ciągłe udoskonalanie wykonań, tak, by każdy kolejny koncert był lepszy niż ostatni. Tak to robimy. I ja cenię sobie pracę w ten doskonalący olimpijską wręcz formę sposób. Tak staram się zatem pracować, tak, by za każdym razem pobijać swój dotychczasowy, osobisty rekord.
2: Proszę przez chwilę pozwolić mi wejść w skórę adwokata diabła. Było warto spędzić tak wiele czasu nad przygotowaniem jednego cyklu pieśni?
1: Zdecydowanie było warto. I powie to panu każdy muzyk, bo każdego można by w końcu pytać o to, czy było warto dla symfonii Mahlera, albo kantaty Bacha, albo kwartetu smyczkowego Schönberga. Dosłownie każdego utworu. Zawsze warto. O ile tylko muzyka jest dobra, to znaczy o ile na ciebie działa, o ile prowokuje w tobie wewnętrzną przemianę. Muzycy generalnie nie wybierają takiej drogi życiowej, by osiągnąć sukces albo z potrzeby poczucia finansowego bezpieczeństwa. Przynajmniej nie większość z nich. Wybieramy to, bo jest to naszą pasją, bo mamy potrzebę uprawiania tego zawodu. Właśnie dlatego większość muzyków zostaje artystami. Mamy szczęście, jeśli uda nam się zachować to do końca kariery. Mówiąc szczerze, w moim przypadku to poczucie stale rośnie. Z biegiem lat jestem coraz bardziej szczęśliwa, że mam taką, a nie inną relację z muzyką. Im jestem starsza, tym bardziej nie mogę sobie wyobrazić robienia czegokolwiek innego, nawet mimo, że nie zawsze było kolorowo.
2: Te pieśni Johna Zorna to pieśni dotyczące tematu boginek. Cykl Messiana to Chant de Terre et de Ciel. Skąd pomysł na takie zestawienie? Przede wszystkim, co to za boginki i

0: Co robią w programie recitalu tuż obok pieśni wyrosłych na gruncie tej bardzo osobistej, ekstatycznej wręcz religijności Oliviera Messiaena?
1: Yeah, I mean, Messiaen, I think his music was driven, interestingly enough, I mean, of course he was a very, very strong Catholic.
2: Tak, myślę, że muzyka Oliviera Messiaena, co ciekawe, naprawdę nabrała barw w tym zestawie. Mam na myśli to, że choć, co wszyscy wiemy, był bardzo silnie związany z wiarą katolicką, nawiązywał do rytmów znanych z tradycji Hindi. Poza tym przecież Messiaen bardzo silnie inspirował się naturą i śpiewem ptaków. Myślę, że wszystko postrzegał jako stworzenia boskie. Myślę też, że całe swoje życie przeżył z myślą, że służy Bogu. Pieśni Zorna wyrastają z innej tradycji. Są inspirowane poematami Kalevala, a więc mitologią fińską. Znajdziemy w nich odwołania do bogiń powietrza, księżyca, wody, mądrości, ptaków, drzew. Ponownie, z mojej osobistej perspektywy istnieje wyraźnie powiązanie między tym, co nazywa się ludzką duchowością, a światem natury, który nas otacza. To bardzo mnie dotyczy. W końcu sama dorastałam wśród natury. Urodziłam się w Kanadzie, w Nowej Szkocji. Mieszkaliśmy w domu nad jeziorem, otoczonym zewsząd lasami. Teraz mieszkam we Francji. Kiedy spoglądam przez okno i patrzę w dół, widzę ocean. Kiedy wychodzę z domu na spacer, spaceruję po ścieżkach wśród rozległych pól. A gdy siedzę w ogrodzie o zachodzie słońca, słucham śpiewu ptaków. To jest po prostu moje szczęśliwe miejsce na ziemi. Urodziłam się w katolickiej rodzinie, ale dziś już nie podążam drogą wiary katolickiej. Niemniej uważam, że jestem osobą głęboko uduchowioną.
1: I grew up in a Catholic family. I don't follow the Catholic faith now, but I am a deeply spiritual person.
0: Być może uda nam się jeszcze wrócić do tego tematu. Bertrand Chamayoux to dziś pani jedyny recitalowy partner, pianista. Wiem, że gdy zapytam o waszą relację, usłyszę o konieczności partnerstwa ze strony pianisty, etc. Zatem od razu proszę pozwolić mi sformułować to pytanie tak. Dlaczego Bertrand Chamayoux jest tym pianistą? Jakiego rodzaju partnerstwo pani gwarantuje?
1: Well, we were talking about it yesterday, actually, because we performed last night in Bleibach, in this incredible concert hall.
2: Mówiąc szczerze, rozmawialiśmy o tym dosłownie wczoraj. Wracaliśmy z koncertu w Bleibach, gdzie występowaliśmy we wspaniałej sali koncertowej, a jeszcze wcześniej byliśmy w Vicenzy, w Il Teatro Olimpico. I to Bertrand powiedział, że mimo odległości, która nas dzieli na estradzie, on dosłownie potrafi wyczuć mój oddech. Mam kilka duetów, ale ten duet śpiew fortepian jest zarezerwowany tylko dla Bertranda. Bo z drugiej strony ja dosłownie czuję, kiedy on położy kolejny akord. To po prostu rodzaj połączenia, który tłumaczy, dlaczego nie chce pracować z nikim innym. Taki eksperyment byłby dla mnie nienaturalny. Partnerstwo Bertranda postrzegam jako całkowicie naturalne. Uważam, że to bardzo rzadkie, a zarazem cenne. Nasza współpraca to nie tylko koncertowanie. Wspólnie w końcu także programujemy nasze koncerty. Dosłownie przerzucamy się kolejnymi pomysłami jeden po drugim. Kiedy jeździmy wspólnie samochodem, dużo rozmawiamy. Teraz wróciliśmy z Bleibach. Byliśmy też w Monachium. Jeździliśmy i poza rozmowami słuchaliśmy mnóstwo muzyki. Wymieniliśmy się opiniami. Znasz ten utwór? Znasz tę kompozycję? Spędzanie czasu z Bertrandem to po prostu niekończące się źródło, a to bardzo inspirujące. Jeszcze innym przejawem naszej współpracy są koncerty, podczas których dyryguję. W tym sezonie wspólnie prezentowaliśmy koncert fortepianowy Ravela i Malédiction Lista, no i jeszcze szaloną kompozycję Henry'ego Cowella, którą Bertrand chciał bardzo przygotować, suitę irlandzką, w której pianista gra szarpiąc struny fortepianu. To naprawdę szaleństwo. I wiedzą Państwo, kto inny niż my mógłby to niby zaprogramować? W Szwajcarii, w Lozannie wywołało to naprawdę wielkie zdziwienie.
1: Who could have ever programmed that except us, you know, in Switzerland, in Lausanne? They were like...
2: Co dość interesujące, Bertrand pracuje z wieloma dyrygentami, a ja nigdy wcześniej nie dyrygowałam wykonaniami koncertów fortepianowych. Dotychczas po prostu tego unikałam. Dyrygowałam kilkoma koncertami skrzypcowymi, a jako że sama śpiewam, dość łatwo pracować mi jako solistka i dyrygentka z innymi śpiewakami czy instrumentami dętymi, jak na przykład puzon. Ale akurat koncert fortepianowy to gatunek, który bardzo mnie stresował. Powiedziałam to Bertrandowi już kilka lat temu, że chcę, by on był pierwszym pianistą, któremu będę towarzyszyć w

0: utworze koncertującym. Po prostu potrzebowałam tego rodzaju zaufania, które pozytywnie wpłynie na moją pewność. Stało się to zatem także ważną częścią naszej artystycznej relacji.
1: Ravel jako ten pierwszy koncert fortepianowy w życiu, czy to nie było zbyt brawurowe? Przecież ta frusta zaczyna, a potem trzeba być tak skupionym na muzyce i na tym, by nie wypaść z ram narzuconych przez solistę.
0: Tak, ten początek jest niezwykle ekscytujący, a potem faktycznie trzeba przylgnąć do solisty, tak jakby się było z nim dosłownie sklejonym. Wykonywanie tego koncertu jest jak prawdziwa podróż. I to dość zabawne, bo nie tak dawno temu słyszałam Bertranda wykonującego koncert G-dur z innym dyrygentem. I to był pierwszy raz, kiedy widziałam go grającego na żywo. Słyszałam jego wykonania, tak, w radiu, ale nigdy wcześniej nie widziałam. To było wspaniałe, bo siedziałam jakby z boku i mogłam obserwować mechanikę tego, jak gra. Dużo mnie to nauczyło, zresztą ciągle się uczę.
2: I'm constantly learning, you know.
3: You as an artist,
1: Barbara Hannigan jako artystka. Proszę mi wybaczyć być może błahość tego pytania, ale myślę, że to bardzo interesujące. Co to w ogóle dla pani znaczy być artystą?
2: I think it is to be in a constant state of growth.
0: Myślę, że to pozostawanie w stanie stałego wzrastania i rozwoju. Wiem, że są artyści, którzy w jakimś sensie się powtarzają. Mam na myśli choćby Miro. Po prostu stworzyli coś, co doskonale się sprawdziło i powtarzali to przez resztę swojego życia. Pamiętam dokładnie, gdy ktoś podzielił się ze mną taką refleksją na temat Miro. I pamiętam, że pomyślałam, to straszne. Nigdy nie mogłabym tak żyć. Ja po prostu muszę być w stanie ciągłego rozwoju. Nawet gdy mowa o utworach, które wykonuję naprawdę często. Tak jest choćby w przypadku La Voix Humaine. I powie to Państwu każda orkiestra, bo często słyszę od muzyków, wprost nie mogę uwierzyć w to, jak różniły się od siebie spektakl i próba generalna, albo spektakl numer jeden i spektakl numer dwa. Muzycy po prostu widzą, jak cały czas próbuje nowych rzeczy. Podobnie sprawy się mają z recitalami z Bertrandem. Ten program wykonaliśmy teraz może nawet 25 razy. Każdy z tych koncertów był inny, ale to nie jest tak, że każdy kolejny był tylko lepszy od poprzedniego. Chodzi w tym o coś innego. Z każdym kolejnym razem wnikamy w tę muzykę coraz głębiej i staje się ona coraz bardziej przetrawiona przez nasze ego. Dla mnie jako śpiewaczki to wręcz oczywiste. W końcu głos nigdy nie jest taki sam każdego dnia. Zawsze jest inny. To samo w sobie wielkie wyzwanie. Pamiętam, a było to naprawdę interesujące, że byłam z Johnem Zornem w Stanach Zjednoczonych na festiwalu Big Ears. Wykonaliśmy wspólnie dwa naprawdę szalone programy, a ja zaraz potem zachorowałam. Jednak mimo choroby nadal koncertowałam, bo miałam zaprogramowane koncerty z muzyką, którą po prostu uwielbiam. Nie chciałam więc ich odwoływać. Teraz, kiedy wyzdrowiałam, czuję się naprawdę podekscytowana tym, że doszłam do siebie. Każda choroba to impuls do tego, żeby się naprawdę odbudować. Jako śpiewacy znamy to doskonale. Wiemy, że gdy się choruje, trzeba albo mądrze do tego podejść, albo przekroczyć granice, które stawia przed nami organizm. Trzeba umieć być w tym wszystkim bardzo sprytnym. Dla mnie to w sumie dość zabawne. Zabawne nawet, gdy robi się poważnie. Z mojej osobistej perspektywy ważny jest w tym rozwój, nawet gdy czasem kosztuje on sporo bólu. To czysta fizjologia. Wzmacnianie się wymaga poświęceń. Każdy mięsień rozbudowuje się w końcu wtedy, kiedy się nadwyręża. Kiedy się to dzieje, to nie jest miłe uczucie, ale warto mieć w głowie nieco większy projekt w tym zakresie. I warto za tym projektem podążać. Dlatego, że mam taki projekt, robię to, co robię. Jeśli zaś chodzi o artystyczną ekspresję, to musi być ona czymś, w czym się spełniam. Nie robię czegoś po to, by to podobało się publiczności. Nigdy. Mam nadzieję, że to, co robię, podoba się publiczności i nie mam najmniejszego zamiaru jej uciszyć. Jednak kiedy mnie się coś nie podoba i nie daje mi satysfakcji, w ogóle nie dbam o to, czy podoba się komukolwiek innemu.
1: Mam nadzieję, że kiedy zadam kolejne pytanie, lepiej zrozumie Pani, dlaczego poruszyłem ten wątek. Poza tym, że dzieli się Pani swoim głosem jako śpiewaczka, dzieli się nim Pani także jako człowiek. Często Pani programy, i zdarza się Pani o tym mówić, mają wyraźne odniesienia społeczno-polityczne. Zatem jak według Pani kształtuje się opinia na temat relacji artysta-społeczeństwa?

0: społeczeństwo.
1: Każdy mój program jest jakimś konkretnym oświadczeniem. Nawet kiedy przygotowuję lekkie, popowe, pełne radości programu typu La Guette Parisienne lub którekolwiek z symfonii Haydna, kryje się za tym oświadczenie, a raczej w tym przypadku zaproszenie. Proszę, przybądźcie i bądźmy tu razem i cieszmy się.

0: wspaniałej irańskiej kompozytorki, której kilka utworów już wykonałam, a mam jeszcze kilka, które na wykonanie dopiero czekają, zawierają w sobie bardzo wyraźne przesłanie, wyraźny komunikat. W jej kompozycji, w której pada hasło, tak jak gwiazdy mówią do nieba, a drzewa do lasu, tak ja mówię do was. Mówię to na głos. Myślę, że to przesłanie jest bardzo silne. Nie muszę budować kolejnego przesłania, które wyjaśni to. Każdy zrozumie, o co chodzi. Społeczeństwo potrzebuje artystów i doskonale omawia to Don Zorn. On mówi wprost, artyści, w tym także muzycy, są jak lekarze i pielęgniarki dla społeczeństwa. Bez nich bylibyśmy dysfunkcjonalni. My, artyści, tak jak lekarze, mamy swój rodzaj przysięgi, którą składamy. Ja przynajmniej tak to odczuwam i uważam, że to bardzo istotne. Żyję, jestem Kanadyjką, 20 lat żyłam w Holandii, od 10 lat mieszkam we Francji, gdzie nawet nie mogę głosować. Wspominam o tym, bo nie chodzi mi o przesłanie w jakimś konkretnym politycznym sensie. Gdybym chciała, musiałabym poświęcić na badanie tego wiele czasu. Ja studiuję partytury utworów, które wykonuję i zależy mi na ich jakości oraz na przesłaniach, które przekazuję przez te wykonania.
1: What I'm spending my attention and energy on is studying my music and preparing my music for performance and the statements that I make through that performance.
2: Podczas pani konferencji prasowej padło tu dość interesujące hasło, że nie chce pani interpretować muzyki, że chce pani się nią stawać. Weźmy na przykład taką pieśń Schuberta, Andy i Muzyk, taki mały traktat na temat sztuki i muzyki napisany jednak ponad 150 lat temu. Wydaje się, że dość łatwo wyobrazić sobie stawanie się muzyką pisaną w naszych czasach, ale jaki jest pani klucz, co pozwala pani poczuć, że staje się muzyką napisaną w zupełnie innym świecie niż ten nasz, świat XXI wieku.
1: Yes, I think, you know, you're right, is written in a totally different world.
0: To racja, że to muzyka, która powstała w zupełnie innym świecie, ale emocjonalny trzon pozostaje niezmienny. Instynkty i pragnienia takie są. Możemy nawet zauważyć, biorąc pod uwagę tezy, że korzystanie z social mediów i tak dalej zmienia strukturę naszego mózgu, ale nawet mimo to człowiek pozostaje człowiekiem i pozostają w nim jego instynkty. Ja sama jestem człowiekiem instynktu. Poza tym mam perspektywę pracy z kompozytorami. Pracowałam z nimi nad, sama nie wiem, 120 utworami, a gdybym chciała policzyć wszystkie prawykonania, nie wiem, ile by ich wyszło. Każdy z kompozytorów uczył mnie tego samego, by zawsze wychodzić od partytury. Nie od tego, jak się ją dotychczas interpretuje, jak wykonał ją ktoś inny. Nawet jeśli bardzo się to im podobało, nikt nigdy nie powiedział mi, bym podążała za czyjąś interpretacją. Zawsze wskazywali partyturę i mówili, to jest to, co napisałem. Zawsze wychodzę od partytury. To dla mnie święty tekst, choć rzecz jasna, jako śpiewacy, jesteśmy uczeni tradycji. Ta kadencja powinna brzmieć tak, a tę najwyższą nutę musimy przedłużyć. To nie ma takiego znaczenia w przypadku instrumentalistów. Oni zwykle pozostają dużo bardziej wierni partyturze niż śpiewacy. Muszę przyznać, że generalnie pracuję jak instrumentalista i wierzę w tę pracę. A to dlatego, że pracuję właśnie z kompozytorami.
2: Experienced with composers. No ale dyrygenci też muszą być bardzo uważni na kwestie tradycji. W końcu Haydna można wykonywać w stylu bliskim Karajanowi i w stylu nawiązującym do poinformowania historycznego.
1: And I know that the Czech Philharmonic is doing Haydn with Antonini and they're doing Haydn with Simon.
0: Tak, i orkiestra czeskiej filharmonii przygotowuje Haydna z Antoninim i z Simonem Rattlem. Uwielbiam obu tych dyrygentów i ich interpretacje. Zresztą, kiedy rozmawiam z ludźmi o Haydnie, najczęściej słyszę Arnoncourt, Antonini, Simon. Ja jednak muszę pozostawać wierna sobie i staram się przygotowywać jego muzykę w sposób adekwatny do tego, co ja w niej znajduję i co, jak wierzę, potrafi ona przekazać innym. Jak zwykle zaczynam od dramaturgii tej muzyki zapisanej w partyturze. Muszę radzić sobie z tym, jakiego typu vibrato chcę usłyszeć, jakiego rzędu tempo wybrać, ale to wszystko pochodzi z bardzo autentycznego źródła.
3: Mówiła Barbara Hannigan w rozmowie z Karolem Furtakiem. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Już prawie 17.32. Wkroczyliśmy zatem w ostatnią ćwiartkę naszego popołudniowego spotkania. Teraz sięgamy po kompozycję George Enescu.

Orchestre Nationale de France i Christian Macellaru w fragmencie pierwszej rapsodii rumuńskiej George Enescu. Ten zespół i ten dyrygent powrócą dziś w Filharmonii Dwójki. Po 19.30 będziemy dla Państwa retransmitować koncert z ubiegłego roku z Royal Albert Hall z festiwalu BBC Proms, a w programie kompozycje m.in. Maurice'a Ravela i Ernesta Chaussona. To w Filharmonii Dwójki dziś po 19.30. Filmy różne, zarówno te traktujące o prawach kobiet, filmy przyrodnicze, muzyczne, te poruszające ważne problemy społeczne i polityczne, czy opisujące konflikty wojenne. Różne filmy dokumentalne interesują naszych słuchaczy. Pani Annie, panom Tomaszom i pani Ewie wysyłamy kody na wirtualną odsłonę festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, ale wszystkich Państwa zachęcamy do tego, by przejrzeć program tego festiwalu. To już ostatnie dni do 1 czerwca. Kilkadziesiąt filmów z tegorocznego programu jest dostępnych online. Jest 17.39. Za chwilę przeniesiemy się do Teatru Lalka w Warszawie.

0: Ojito de Agua to nagranie zespołu L'Arpeggiata. A przed nami teraz skrzyżowanie świata baśni Andersena i świata współczesnego dziecka. Takie skrzyżowanie nastąpi na scenie Teatru Lalka w najnowszej propozycji, czyli premierze Brzydkiego Kaczątka. To rodzaj bajki na nowe czasy. Do odczytania i na nowo napisania klasyki warszawski teatr zaprosił Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, a reżyseruje Wawrzyniec Kostrzewski.
1: Bawili się z krokiem w berka, stłukli talerz i żeberka. Poprawili ściany na czarno
2: i cały remont na darmo.
3: Popatrzyła ciocia Krysia do góry,
2: a tam się piórko kołysze. Jedno.
1: Fe.
2: Drugie.
1: Fa.
2: Trzecie.
1: Fa.
2: Co wy na to powiecie? Czyje to piórka?
4: Jest to opowieść o dziecku pełnym energii, trochę szalonym, szczerym, dobrym, które zostaje potraktowane może w nieco niesprawiedliwy sposób. Bardzo często dzieci radzą sobie w takich sytuacjach pewnego rodzaju buntem, gniewem, takim niezrozumieniem, no i czasami bezradnością po prostu. Olga Ryl-Krystianowska, Brzydkie Kaczątko. Tak mnie nazywają. Nie moja wina. Nie wiem jak państwo, ale ja często spotykam się z pewnego rodzaju niesprawiedliwością. I te wszystkie emocje, które przekazuję jako Brzydkie Kaczątko, też są w nas.
5: Nasze kaczątko, tutaj z przydomkiem Brzydkie, uczy się świata, uczy się odkrywać emocje. To jest podróż przez emocje dziecka, które jest, nie wiem, strofowane, odrzucane, porzucenie wręcz, brak akceptacji, brak samoakceptacji. Mogą to być bardzo świeże doświadczenia dla 6-7-8-latków, a mogą to być też zasklepione głębokie rany, czy przeżycia, jakieś traumy stare, czy sytuacje, w których bardzo wielu ludzi bywało. Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Uruchamiamy pole wyobraźni, idąc za tekstem i znajdujemy się nagle wewnątrz drzewa życia, w świadomości kaczątka, także podróże między światami, realnym, nierealnym, emocjonalnym i takim fizycznym. I tutaj ten tekst daje absolutnie możliwości ku temu, żeby ta nasza droga bohatera i postaci, które spotyka, z każdą sceną się zmieniały, były różnorodne. Stąd też ten eklektyzm i dobór narzędzi, bo sam tekst do tego prowokuje.
3: Kaczątko!
5: Jesteśmy zakorzenieni w Andersenie, który niesie niesamowitość. Ale dla mnie bardzo ważne było takie hasło, które sobie wymyśliłem, jak pierwszy raz się zetknąłem z tekstem, że potrzebuję tutaj solidnej dawki eklektyzmu. To znaczy się tak, żeby ugryźć ten spektakl wszystkimi możliwymi kategoriami, żeby bawić się konwencjami, gatunkami. I dzięki temu mamy i aktorów grających konkretne postaci, i aktorów z lalkami, i same lalki, i lalki częściowe, niepełne. Mamy rzeczywistość analogową, twardą, z elementami drewna, mamy wizualizację, mamy pełną scenę i pustą scenę. U nas jest w spektaklu pies, ale my dajemy tylko nos i uszy, a widzowie muszą sobie zbudować resztę psa. Na takim dialogu wyobraźni, myślę, powstają bardzo fajne rzeczy.
4: Kostium, ja się śmieję, że to Bjork taka trochę, mam na sobie mnóstwo kłaczków w różnych odcieniach szarości. Znajdują się na mojej głowie piórka, które gubię od czasu do czasu w szale biegania.
6: Mówimy kaczka i mamy takie jednoznaczne skojarzenia, że to właśnie kaczka taka do kąpieli, którą w dzieciństwie prawie każdy miał. No i skojarzenia z wodą, więc to są pontony. To są dwa pontony, które są przymocowane systemem szelek. Ja je mam na ramionach i na to mam nałożone futro.
7: Kapelusz jest ważnym elementem kostiumu. Słomiany, bo jesteśmy w ekokwaczni. Aneta Jocejko-Pałęcka, gram ciocię Krysię, między innymi. To jest miejsce, do którego uciekła chyba ciocia Krysia. Tak to czytamy, że uciekła z jakiegoś miasta, żeby wieść życie samotne w otoczeniu zwierząt, ale trochę wychodzi jej to może dobrze, ale spod kontroli na pewno ucieka wszystko. Jeżeli ciocia nie ogarnęła całego tego naszego zbiorowiska, to ktoś tą władzę przejął. Może była za słaba. A może była za delikatna? A może mama kaczka była mocną postacią, która tę władzę przejęła?
3: Zrobimy głosowanie.
1: Głosowanie.
3: Kto jest za tym, żeby brzydkie kaczątko zniknęło z ekokwaczni?
7: Mama kaczka.

0: jest postacią silną, ale też nieszczęśliwą, bo jedno z dzieci przerasta jej możliwości wychowawcze.
1: No, a mama kaczka zmęczona codziennym życiem mówi, ja jestem tylko zwykłą kaczką, ja po prostu nie daję już rady. Mirosława Pońska-Barcz, mama kaczka, jest taką współczesną bohaterką, więc taki codzienny trud i te jajka znosi, i zakupy, i te dzieci, no i żeby ten dom funkcjonował, cała ta ekokwacznia, która jest takim mechanizmem dobrze funkcjonującym, no ale to nie sforne, brzydkie kaczątko zakłóca bieg tego życia codziennego.
2: Ustawcie się w szeregu, moje dzieci! Pokażcie, jak kwaczecie! Dźwięcznie i energicznie! 3, 4!
3: Kwa!
4: Kwa!
3: Kwa!
4: Kwa!
3: Kwa!
1: Nie wszystkie dzieci są grzeczne i ładne, a brzydkie kaczątko no też chce być kochane. I na szczęście w finale jest tak, że mama kaczka zauważa, że to jest jednak łabędź i przeprasza i okazuje miłość temu swojemu innemu dziecku.
5: Tutaj wiele naszego wspaniałego drobiu bohaterskiego próbuje unieść się w powietrze, natomiast lecimy we śnie, lecimy w wyobraźni, lecimy w marzeniach, lecimy też konkretnie, nie wiem, jak gąsiory, które podrywają się do lotu, uciekając przed myśliwymi, więc ten motyw lotu jest też no, świetnym motywem takim, żeby spektakl się w ogóle niósł razem z bohaterami, troszeczkę unosił się nad ziemią. Chciałbym, żeby widz wyszedł tutaj nie tylko z dobrą zabawą, ale też z takim starym, dobrym, teatralnym wzruszeniem, z takim katarzis na wielu poziomach. No to jest takie może proste i niemodne, ale na to już nie ma rady.
6: Brzydkie kaczątko, bajka na nowe czasy. Premiera tego spektaklu już jutro w Teatrze Lalka w Warszawie. Sceniczny świat, scenografią i kostiumami stworzyła Ewa Gdowiok. Muzycznie ubarwił Piotr Łabonarski, a relacje z przygotowań do premiery przygotowała Dorota Kołodziejczyk.

0: Tę melodię skomponował Giacomo Puccini, a przy fortepianie tak rozmarzył nam się Marco Sollini. Niecałe 8 minut pozostało do 18:00, pora wrócić na ziemię.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wspominamy w tych dniach czołowego przedwojennego sprawozdawcę sportowego. Wojciech Trojanowski rozpoczął pracę w Polskim Radiu lat temu 95, w czasach, gdy radio wciąż poszukiwało swojego stylu. Był mistrzem mikrofonu dla Bogdana Tomaszewskiego. Po wojnie gwiazdą Radia Wolna Europa. Wspominał na antenie polskie sukcesy na kolejnych, po Amsterdamie, przedwojennych igrzyskach.
5: W Los Angeles nie byłem. A że to ciągle jeszcze były czasy młodzieńczych entuzjazmów, więc bieg Kusocińskiego tak znam, że jak zamknę oczy, to jakbym go widział. Oślepiające słońce na olbrzymim kalifornijskim stadionie. Ostatnia runda biegu na 10 kilometrów. Już tylko dwóch ludzi walczy o zwycięstwo. Finn Virtanen daleko z tyłu, ale drugi z Finów, słynny Isohollo, jeszcze jest przed Polakiem. Dzwonek na ostatnie okrążenie. Kusy, mimo że z silnego finiszu nigdy nie słynął, nagle czuje w sobie przypływ nieoczekiwanej, wyśnionej po prostu energii. Wychodzi na czoło i mimo strasznego bólu odparzonych nóg, pędzi do przodu samotnie, zostawiając Fina coraz to dalej za sobą. Już ludzie krzyczą, już widać taśmę i oto nogi odmawiają posłuszeństwa. Każdy krok to męka, a Isohollo się zbliża, odrabia metr po metrze, ale mu wreszcie zabrakło tych metrów 8. Polak, kulejąc i zataczając się z bólu, przerywa taśmę, zwyciężając w czasie nowego olimpijskiego rekordu. Do pełnego triumfu zabrakło tylko jednej rzeczy. Nurmi, na rozprawę, z którym Kusy się szykował, nie stanął na bieżni, zdyskwalifikowany w przeddzień igrzysk za zawodostwo. Poczciwa, dobra Stasia Walasiewiczówna, która odrzuca obywatelstwo amerykańskie, żeby startować w barwach swego dalekiego kraju, tu w Los Angeles zdobywa dla nas drugi złoty medal w 100-metrówce. Potem Berlin. Byłem tam, przeżywałem klęski i sukcesy, oglądałem dużo wydarzeń ciekawych, chociaż prawie nieznanych. Ale o tym to już nie teraz, bo mówić mamy o złotych medalach, a tych w Berlinie nie było. No a teraz długa przerwa. W Londynie w roku 1948 oglądałem drużynę cieniów. Polski zespół fanatyków pełnych zapału, ale niezdolnych do zwycięskiej walki. Straszne zniszczenie wojną, zaprzepaszczone lata, zardzewiałe ramiona i nogi. Nie mogłem poznać Kolczyńskiego, którego cios kiedyś niewiele miał równych sobie na świecie. Szymura walczył na ringu imponująco, ale sił mu starczyło już tylko na dwie walki. Gierotto już miał młodość poza sobą. Wajsówna, matka dorastających dzieci, nie mogła nadążyć za postępem świata. Jeden skromniutki brązowy medal boksera Antkiewicza. Na podium zwycięzców wracają Polacy dopiero w Helsinkach.
4: O Wojciechu Trojanowskim pisał po latach Tadeusz Nowakowski. Był jakby Mikołajem Rejem polskiego reportażu sportowego. Był pierwszym, który tak Polonę zawodził. Imponował nie tylko swadą, temperaturą wypowiedzi, znajomością przedmiotu, ale i tym, że w odróżnieniu od mistrzów wagi biurkowej był olimpijczykiem, uczestnikiem igrzysk w Amsterdamie, rekordzistą Polski w biegu przez płotki.
0: Już po raz ostatni w tym tygodniu w Dwójce wybrzmiewa ten sygnał i po raz ostatni kończy popołudniowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Już za chwilę jazzowy klub Dwójki Live, wcześniej kompozycja Francesco Manfrediniego, Michał Jakubi.

pozostaje za konsoletą. Tę audycję przygotowałam wspólnie z Elżbietą Szymkowską. Muzykę wybrał Krzysztof Dziuba, a ja nazywam się Monika Zając i życzę Państwu pięknego weekendu, oczywiście z dwójką.

0: Autopromocja.
1: Finał wiosennej odsłony Gdańskiego Festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha, wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 18:00.
3: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Dobry wieczór, Urszula Nowak, Marek Nagnajewicz. Witamy w jazzowym klubie Dwójki Live. Będziemy retransmitować kolejny z koncertów, które miały miejsce na tegorocznym festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. Po raz kolejny bohaterami będą młodzi artyści. Szymon Zawodny Quintet to jeden z najciekawszych zespołów młodego pokolenia polskiego jazzu. Formacja, która wyróżniona została w roku ubiegłym nagrodą Fryderyk w kategorii fonograficzny debiut roku jazz za album Zero Waste, zaprezentowała podczas tegorocznej edycji Gdańskiego Festiwalu premierowy materiał zapowiadający nową płytę. Obok lidera saksofonisty Szymona Zawodnego wystąpili w czasie tego koncertu Szymon Kowalik na saksofonach tenorowym i sopranowym, Dominik Kisiel na fortepianie, Konrad Żołnierek na kontrabasie i Mikołaj Stańko na perkusji. A my byliśmy świadkami tego koncertu na żywo, więc z całą przyjemnością

Dobry wieczór, a w zasadzie dobranoc, można już powiedzieć. Ja już chodzę o tej porze spać bardzo często, ale cóż, trzeba grać. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj zagrać na festiwalu Jazz Jantar z naszym nowym materiałem. Zagraliśmy dla Państwa dwa utwory, te muzyczne, bo jeszcze ten pierwszy czytany tutaj jest uznany jako utwór, więc można powiedzieć trzy utwory. Prolog, Defragmentation oraz Wisdom Protocol. I za dużo nie mogę mówić może do Państwa, postaram się krócej mówić dzisiaj, ponieważ materiału mamy sporo, mam nadzieję, że Państwo wytrzymają do końca, około 80 minut, może zobaczymy, co Mikołaj będzie grał, pewnie bardzo długie solówki, więc może będzie dłużej. I teraz wykonamy dla Państwa Home is Home oraz Easy Small Talk. Też zrobimy takie łączenie tych dwóch utworów i zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Dziękujemy bardzo.

Także chłopaki na próbach śpią, że chyba muszą założyć trio, bo to od tego utworu się zaczęło. Oni sobie grają, my tam jakieś melodyjki, ja tu tak naprawdę sami sobie radzą bardzo dobrze. Także Dominik Kisiel na fortepianie. Mikołaj Stańko, perkusja. Konrad Kony Żołnierek, kontrabas. Szymon Kowalik, tenor. A ja się nazywam Szymon Zawodny i gram na alcie. O czym ja miałem teraz mówić? Flet też, a to później. Aha, o tytule płyty. Defragmentation of Mind. To jest jak zwykle u mnie to bywa wieloznaczny tytuł. Lubię jak ludzie rozmyślają o czym jest muzyka, sztuka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to bardziej widzę z takiej strony komputerowej. Nie wiem czy na pewno Państwo kojarzą defragmentację dysku na komputerach. I to jest tak naprawdę porządkowanie i ukierunkowywanie różnych, w przypadku komputerów to będą pliki, a w przypadku mind to będzie ukierunkowanie i porządek myśli. I myślę, że w Państwa przypadku i w ogólnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest dużo tych informacji, przebodźcowani jesteśmy strasznie, różne są newsy, lepsze, gorsze i czasem musimy trochę przesiać przez sito te nasze doświadczenia, myśli i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to był taki pomysł na to. Ale na przykład, taka anegdotka mała, jak pisałem utwory na ten zespół, to, na ten projekt konkretnie, to zazwyczaj z fortepianem mam największy problem, bo tam są dwie linie, jedna w kluczu basowym, druga w wiolinowym i jeszcze tam połapać się, kiedy się nachodzą ręce. Na przykład Dominik mówi, nie będę tak grał. Przepraszam cię bardzo. No i po jednej próbie powiedział mi, no i kompletna defragmentacja umysłu nastąpiła i już nie będę dalej grał, pojechał do domu. Więc założyliśmy potem kwartet i tak dalej, i tak dalej. No dobra. I teraz zagramy kolejny utwór. Wintering in the Whiskey Cup. Na zakończenie zimy, na początek wiosny. To jest taki obraz chłodnego wieczoru przy kominku ze szklanką whisky. Tyle.

Dzięki bardzo. Zasnęliście? To dobrze. O właśnie. Ale i tak postaramy się trochę podnieść ducha i energię. Zagramy teraz utwór o nazwie Synapse Number 4779. Tak. Ileś tam tych synaps mamy w głowie, nie wiem ile. Jestem tylko muzykiem.

0: Dzięki bardzo. I kolejnymi utworami będą The Judgment oraz Chopin's Heart. Chopin's Heart to jest takie połączenie, wiadomo, z Polską i ostatnio był też Chopinowski, powiedzmy ostatnio. Takie luźne połączenie, taką miałem myśl w głowie i musiałem ją gdzieś wypluć. A wcześniej zagramy The Judgment i to właśnie jest ta niespodzianka, o której mówiła Mary podczas zapowiadania. Zapraszamy na scenę Maćka Świniarskiego, który wykona partię wokalu.
1: Dobry wieczór.

0: always fighting for attention, hype, and benefits in life. And people just people stop judging. Maybe look around, listen, and observe more. And simply don't be a prick and enjoy better life.
1: To już ostatnie chwile tego koncertu. Przypomnę, Szymon, zawodny kwintet z festiwalu Jazz Jantar. A skład zespołu, który Państwo dzisiaj usłyszeli, to Szymon Zawodny na saksofonie altowym oraz na flecie, Szymon Kowalik na saksofonie tenorowym i sopranowym, Dominik Kisiel na fortepianie, Konrad Żołnierek na kontrabasie oraz Mikołaj Stańko na perkusji. Bardzo Państwu dziękuję za ten dzisiejszy czas i za to spotkanie w gronie muzyki młodych artystów. Urszula Nowak, Marek Nagnajewicz. Kłaniamy się Państwu nisko i do usłyszenia.

0: human being nature and some sort of defense or tension release. However, that's useless and useless.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
2: Pogłosy.
1: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. Do jego najsłynniejszych znaków graficznych należą m.in. logotypy Banku Pekao, Instytutu Matki i Dziecka czy Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mowa o projektancie Karolu Śliwce. Postać artysty przypomina najnowszy film dokumentalny Znaki Pana Śliwki. Pomysł narodził się dzięki wystawie, mówiła dziś w Dwójce współreżyserka filmu Urszula Morga.
3: Ta wystawa była niesamowicie inspirująca. To, co nas mniej najbardziej zafascynowało, to poza tym, że oczywiście to jest autor wielu projektów, które znaliśmy jeszcze z dzieciństwa, zszokowała nas ta wielość projektów, które znamy, że wszystkie pochodzą od jednego autora. Czyli to była jakby pierwsza rzecz, która zrobiła na nas wrażenie. Natomiast druga rzecz była taka, że byliśmy może trochę zmęczeni filmami o artystach, które są opowiadane po pierwsze z perspektywy skandalu, zawirowań. Często ci artyści to są też ludzie pokazywani w galeriach, ludzie sztuki wysokiej. Design jest taką sztuką ulicy, galerii. Śliwki jest ulica, jest tak naprawdę mieszkanie, jest zakład pracy, jest firma, fabryka, biblioteka. I to było dla nas niesamowite, bo ten człowiek zaprojektował wszystkie te znaki w mieszkaniu, w takim klasycznym M3. Był takim panem z reklamówką, z wąsem i zaprojektował te znaki, prowadząc z pozoru bardzo zwyczajne życie. Oczywiście, kiedy wchodzi się w tą historię, to odkrywamy, ile tam jest różnego rodzaju niuansów, przewrotek, jaką to życie było sinusoidą.
1: Film Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka Znaki Pana Śliwki można już oglądać na ekranach naszych kin studyjnych. W Teatrze Nowym Proxima w Krakowie już jutro premiera spektaklu muzycznego Nasza Mama Sinead. To opowieść o jednej z najbardziej bezkompromisowych ikon popkultury, Sinead O'Connor, podkreślała dziś w audycji Wybieram Dwójkę Katarzyna Chlebny, reżyserka, autorka scenariusza i odtwórczyni głównej roli.
4: W jakiś sposób ta Sinead z tym całym swoim walecznym sercem przepadła w popkulturze. Ona została w nas, dzieciach wychowanych w latach 90. i nie została tak silnym śladem, jak skandaliści, którzy na swoich skandalach potrafili potem budować kariery muzyczne. Ona nie potrafiła lub też nie chciała, za co ja ją najbardziej cenię, tematu społecznego przekuć w sztukę. To znaczy, chciała śpiewać o dzieciach, chciała śpiewać o

0: o biedzie, o niemocy, ale nie chciała robić swojego wizerunku czy kariery na budowaniu skandalu. Ona nie po to podarła papieża, żebyśmy mówili o Sinéad O'Connor i żeby stała się gwiazdą wywiadów, żeby zaistniała bardziej w MTV, tylko ona podarła zdjęcie papieża, żeby zdać reflektor nie na siebie, tylko na świat. I to doprowadziło do pewnego rodzaju wykluczenia i zapomnienia. Madonna z każdego swojego skandalu, również tego flirtu z Kościołem, który prowadziła dosyć ekscentrycznie i odważnie, zawsze wychodziła obronną ręką. Sinéad O'Connor stała się ofiarą. Uznaliśmy ją po prostu za wariatkę. Natomiast pyta pani o studentów. To są nieprawdopodobnie wrażliwi ludzie. Jestem absolutnie zachwycona współpracą z nimi. To była jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia. Spotkanie dorosłych aktorów z młodymi aktorami, z ich wrażliwością, poznawanie ich od podszewki ich emocjonalności, bo były to bardzo trudne tematy. Oni wcielają się w rolę dzieci ze studni. Te dzieci ze studni wychodzą do Sinéad, bo czują, że Sinéad jest jednym z nich. Czują, że Sinéad również jest w jakiś sposób połamana, pokaleczona i również jest może takim biednym, połamanym trupkiem przez tą przemoc, której doświadczyła, i zaprzyjaźniają się z nią i stanowimy taką trochę wesołą drużynę, która chce sobie poprawić ten ziemski czy nieziemski żywot. W sumie mamy wspólnie jako komitywa jakąś nadzieję, że będzie nam w tym życiu wesoło, ale nasze traumy prowadzą jednak nas do autodestrukcji.
1: Premiera spektaklu muzycznego Katarzyny Chlebny Nasza Mama Sinéad już jutro o 19.15 w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. Norweski trębacz Matthias Eik dołączył do kwartetu Macieja Obary. Choć muzycy znają się od lat i spotykali się wcześniej przy innych projektach, teraz po raz pierwszy wspólnie tworzą nowy materiał zespołu. Opowiadał o tym w Poranku Dwójki saksofonista i kompozytor jazzowy Maciej Obara.
2: Myślę, że to jest ewolucja, która daje bardzo fajny punkt wyjściowy, jeśli chodzi o brzmienie. Trochę jest to coś innego niż kwartet. I ten blend trąbki z saksofonem wydaje się być trafiony w sensie duchowym, w sensie poruszania się w tej stylistyce, tego stylu pisania, jaki mam. Matiasowi to też bardzo odpowiada i w ogóle mamy super dobrą relację, jeśli chodzi o ludzi. Takie przyjaźnie i energię, która z tego płynie, więc to wszystko pomaga muzyce. Ona jest dalej otwarta, spontaniczna w wielu miejscach. Można ją przełamywać w każdą stronę, bo Matthias jest naprawdę wybitnym muzykiem, który w tym kontekście da się poznać z wielu innych stron, które być może wcześniej nie były dostrzegalne w jego muzyce albo w innym kontekście była podawana, więc jakby to wszystko chyba działa dla nas jako platforma, która może pomóc rozwijać dalej kontekst improwizacji, wspólnego brzmienia i poruszania się wśród tej muzyki i robienia swobodnych decyzji improwizacyjnych, bo uważam, że dalej przestrzeni jest dużo na to.
1: Matthias Eik i kwartet Macieja Obary mają już za sobą koncerty w Oslo i w Warszawie, a jesienią planują wejść do legendarnego Rainbow Studio w Oslo, by nagrać nową płytę. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie można oglądać nową wystawę Krzysztofa Gila Nikt was tu nie chce. Podejmuje ona złożone zagadnienie getta w jego współczesnym znaczeniu, mówił dziś na naszej antenie jej autor Krzysztof Gil.
3: Ta wystawa z jednej strony porusza też wątki historyczne i jest dla mnie też podróżą w czasie, ale jest też w jakimś sensie opowieścią trochę o moich doświadczeniach i o moich wspomnieniach. Z tego XVI wieku i Wenecji, z tego pierwszego getta, które powstało, przenosimy się do lat 90. do Nowego Targu, w którym się wychowywałem. Lata 90., jak Państwo zapewne wiecie, były latami trudnymi, dlatego że Polska przechodziła transformację. W związku z czym to sfrustrowane społeczeństwo, które traciło pracę, kumulowało się w różnych dziwnych, niebezpiecznych zgromadzeniach. Mam na myśli tutaj skinheadów, gdzie na nowo odrodził się wtedy takie ruchy neofaszystowskie czy nazistowskie. I grupy skinheadów w latach 90. i początek lat 2000. napadały dużymi grupami 60-70 osób na miejsca, w których żyli Romowie. I lata 90, rok 97 był dla mnie też rokiem, który ja zapamiętam na długo, dlatego że wtedy na osiedle, na którym się wychowywałem, właśnie ta grupa 60 skinheadów napadła. I dla mnie ta historia wtedy jako dziecko nie była traumatyczna, dla mnie to było ekscytujące doświadczenie dziesięciolatka, natomiast ona wraca do mnie dzisiaj i jest dla mnie właśnie pytaniem o to, czy to jest w porządku i czy to jest normalne, że grupa 60 osób potrafi napaść na osiedle.

0: osiedle, gdzie są dzieci, gdzie są starcy, gdzie są ludzie.
1: Najnowszą wystawę Krzysztofa Gila Nikt was tu nie chce można oglądać w warszawskiej Zachęcie do 9 sierpnia. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. Ja już mówię, do usłyszenia, Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
4: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam.
5: Styczeń 1817 roku. Niespełna 25-letni Gioachino Rossini komponuje swoją 20. operę.
6: Sięga nieoczekiwanie po baśń, ale rezygnuje z wróżki i pantofelka.
5: Nie tylko o Kopciuszku opowiemy w najnowszym odcinku audycji z cyklu Giganci.
6: Zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska
5: i Adam Banaszak.
7: Na stadionie w dzień targowy w różnych językach będą toczyły się rozmowy.
8: Czechy, Korea Południowa, Norwegia, Ukraina, ale przede wszystkim Szardża, czyli reprezentacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
7: To są kraje, z których największa liczba autorów i autorek gości na trwających w Warszawie międzynarodowych targach książki.
8: Oprócz gości z zagranicy oczywiście gwiazdy, również te dopiero wschodzące rodzimej sceny literackiej.
7: Dwójka na miejscu ze specjalnego studia na Stadionie Narodowym już w dzień targowy, czyli w sobotę o 15:00. Zapraszamy serdecznie.
8: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
7: i Jan Kantyzienko.
2: Autopromocja.
9: 17 podróży Mozarta.
10: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. W lipcu dzieci występowały codziennie w sali pod Łabędziem na płatnych koncertach, o czym w krótkim artykule anonimowego autora informowała gazeta
9: Public Advertiser. Londyn, 9 lipca 1765 roku. Do wszystkich miłośników nauki. Największym cudem, jakim się może pochwalić Europa i cały rodzaj ludzki, jest niemiecki chłopiec Wolfgang Mozart, który ma 8 lat i zdumiewa nie tylko możnych tego świata, ale też największych muzyków Europy. Trudno wyrazić słowami, jak zachwycająca jest jego gra na klawikordzie i śpiew bez przygotowania, jak cudowne są jego pomysły, fantazje i kompozycje na różne instrumenty. Ojciec musiał odłożyć wyjazd z Londynu, by pokazać ten cud, tego małego kompozytora i jego siostrę, których sprawność muzyczna nie wymaga rekomendacji. Oboje występują codziennie od 12 do 3 na Cornhill w wielkiej sali gospody pod łabędziem i harfą. Wejście kosztuje 2 szylingi i 6 pensów. Dzieci będą grały na klawikordzie osobno i razem na 4 ręce, a chłopiec będzie też grał z zawiązanymi oczami, nie widząc klawiatury.
10: W lipcu 1765 roku Leopold z dziećmi odwiedził British Museum i na ręce kustosza, Josepha Planty, ofiarował kilka kompozycji Wolfganga, m.in. sonaty paryskie i londyńskie oraz autograf motetu do słów psalmu 46. Bóg naszą ucieczką i mocą. Pierwszej churalnej kompozycji Wolfganga. Te utwory są wciąż w zbiorach tej instytucji, obecnie British Library. 10 dni po wizycie w British Museum Mozartowie pożegnali Anglię. Pobyt na Wyspach Brytyjskich był nie tylko najdłuższy, trwał prawie 1,5 roku, ale był bardzo bogaty w wydarzenia. Wydarzenia ważne i znaczące, ale też dramatyczne. Poznali dziesiątki, a nawet setki osób, często wybitnych. Kompozytorów, muzyków, ludzi kultury i polityki. Trzykrotnie z niezwykłą uprzejmością

0: byli przyjmowani na dworze królewskim. Mieli dziesiątki publicznych koncertów w prestiżowych salach koncertowych i koncertów w prywatnych domach, w domach arystokratów. Poznali Anglię. Według Leopolda to bardzo szczęśliwy kraj. Były też wydarzenia dramatyczne, bo Leopold poważnie zachorował. Był bliski śmierci. Ale po dwumiesięcznej rekonwalescencji w Chelsea pod Londynem wrócił do zdrowia. I był też plan kompozytorski Wolfganga. Jego pierwsze symfonie, sonaty londyńskie, kilkanaście arii, pierwszy utwór chóralny i wiele innych utworów, które niestety w dużej mierze, w dużej części zaginęły. Przed opuszczeniem Anglii byli między innymi w Canterbury i oglądali wyścigi konne. 1 sierpnia przepłynęli kanał La Manche, wrócili na kontynent do Calais, gdzie zamieszkali w luksusowym hotelu angielskim, l'Hôtel d'Angleterre, którego oberżystą był niejaki Dessein. Warto zwrócić uwagę, że jak tylko było to możliwe, Mozartowie wybierali oberże i hotele najlepsze, luksusowe i oczywiście najdroższe. Potem była Dunkierka, Berg, Lille, Gandawa, Antwerpia, Rotterdam i Haga. Niemal w każdym z tych miast i miasteczek Wolfgang koncertował, grał na klawesynie i na organach. Pierwszy list po opuszczeniu Anglii Leopold napisał z Hagi.
1: Haga, 19 września 1765. Monsieur, najpierw muszę opowiedzieć, jak to się stało, że pojechaliśmy do Holandii, choć tego nie planowałem i chciałem wracać przez Mediolan. Ambasador Holandii w Londynie wciąż mnie namawiał, żebyśmy pojechali do Hagi, do księcia Orańskiego. Ale ja jednym uchem wpuszczałem, a drugim wypuszczałem, bo taka podróż wydawała się nierealna i nieprawdopodobna. A poza tym kufer z futrami i innymi rzeczami wysłałem do Paryża i muszę tam pojechać. Z Londynu wyjechaliśmy 24 lipca, zatrzymaliśmy się w Canterbury, bo chcieliśmy zobaczyć gonitwy konne i potem koniec miesiąca spędziliśmy u pewnego szlachcica pod Canterbury.
0: Gonitwy konne w Canterbury Mozartowie oglądali 25 lipca. Potem byli w Berne Place pod Canterbury w posiadłości Horatio Manna, bratanka i spadkobiercy brytyjskiego ambasadora we Florencji. Również Horacja. Wszyscy męscy członkowie rodu mieli na imię Horacio. Historyka, pisarza i mecenasa artystów.
1: W dniu naszego wyjazdu z Londynu przyszedł pan ambasador, ale nas już nie było. Dowiedział się, że pojechaliśmy do Canterbury i zaraz opuścimy wyspy. Natychmiast tam przyjechał i zaklinał na wszystko, żebyśmy pojechali do Holandii, do księżnej Weilburg, siostry księcia Orańskiego, która bardzo pragnie nas poznać, szczególnie dzieci, o których dużo słyszała i czytała. I tak nalegał, zresztą nie tylko on, że dałem się namówić. Tym bardziej, że warunki, jakie proponował, były bardzo atrakcyjne. Poza tym, nie godzi się notabene odmawiać komuś, kto spodziewa się dziecka. Pan wie to najlepiej. Oczywiście nie pan ambasador spodziewał się dziecka, ale księżna Weilburg.
0: Książę Orański, czyli Wilhelm V Orański, młodszy brat księżnej Weilburg, w czasie pobytu Mozartu w Hadze osiągnął pełnoletność i został stadtholderem, czyli wielkorządcą Niderlandów. Jego siostra, księżna Caroline von Nassau-Weilburg, była w ciąży. Wkrótce urodzi córeczkę Louise. Jej narodziny miały być ważnym argumentem, że Leopold zgodził się pojechać do Holandii, bo nie godzi się odmawiać komuś, kto spodziewa się dziecka. Dla niej, dla księżnej Weilburg, Wolfgang skomponuje i jej zadedykuje 6 sonat na klawesyn

0: skrzypce, tak zwanych haskich.
1: 1 sierpnia o 10 rano pożegnaliśmy Anglię. Pogoda była cudowna, wiatr był przychylny i po 3,5 godziny byliśmy w Calais. Nikt nie chorował i obiad zjedliśmy z apetytem. Sierpień chciałem spędzić w Holandii, wrzesień w Paryżu i potem powoli zbliżać się do miejsca, gdzie widać Untersberg.
0: Untersberg to słynna góra w masywie Alp Berchtesgadeńskich między Salzburgiem a Berchtesgaden. Doskonale widoczna z Salzburga. Turystyczna atrakcja, obecnie na terenie Parku Narodowego. Była też doskonale widoczna z Berghofu, rezydencji Hitlera koło Berchtesgaden. To góra związana z licznymi legendami i czarną magią. Hitler się nią zachwycał. Według legendy była schronieniem dla Barbarossy. I to w Berghofie zaplanował operację militarną pod kryptonimem Barbarossa. Operację militarną na radzieckie imperium. Hitler zachwycał się też Salzburgiem. Wielokrotnie odwiedzał to piękne miasto, również Mozarteum. Był w jakiejś mierze melomanem, zafascynowanym nie tylko Wagnerem, ale i Mozartem. To wątek rzadko, prawie nigdy nie wspominany w historii Salzburga i jego związków z nazizmem.
1: Haga, 5 listopada 1765. Monsieur, homo proponit, Deus disponit. I jest to absolutna prawda. Nie może człowiek uniknąć swojego przeznaczenia. Do Holandii pojechałem, choć wcale tego nie planowałem, i mało brakowało, a straciłbym córkę, która była u kresu. A to ona najbardziej nalegała, by tam pojechać, bo bardzo chciała zobaczyć Holandię, gdzie czekało na nią przeznaczenie. Jak pan pamięta, bo o tym pisałem, 12 września, na drugi dzień po przyjeździe, Nanel zachorowała na bronchit. Myśleliśmy, że to nic poważnego, bo się jej poprawiło, ale wieczorem 26 miała dreszcze i wysoką gorączkę i musiała się położyć. Nazajutrz nie było lepiej i wezwałem doktora. 28 puszczono jej krew i puls się uspokoił, ale gorączka wciąż była wysoka. Męczył ją kaszel kataralny, krew była gorąca, a wydzieliny częściowo białe. Wyglądało to okropnie. Nie mogła nic przełknąć, tylko trochę zupy, wody z mlekiem, soku z buławatków, etc. Po kilku dniach medikus postawił diagnozę, że to katar, czyli nieżyt, który doprowadził do deposition ad pulmonem, quod sit vomica in pulmone, inaczej mówiąc szmery w płucach. Codziennie o 7 rano kazał dawać kozie mleko, wodę z zelc z mlekiem i zapisał 3 różne medykamenty, chyba na rozwolnienie. Widząc, jak moja córka marnieje, bo to była już skóra i kości, zacząłem tracić cierpliwość. Spojrzałem na sedes i stwierdziłem relaxatio universalis causata per aquam seltranam. Nawet medicus już stracił nadzieję, a moje biedne dziecko zaczęło zdawać sobie sprawę ze swej słabości i niebezpieczeństwa. I zaczęliśmy jej mówić, że powinna pogodzić się z wolą Bożą. Przyjęła komunię i święte oleje i była tak słaba, że ledwie mogła mówić. Gdyby ktoś wtedy słuchał naszych wieczornych rozmów, jak mówiliśmy o marności tego świata, że śmierć dzieci jest błogosławiona, etc., to by się rozpłakał. Wolfgang siedział w drugim pokoju i był zajęty muzyką. 21 października o 5 po południu dostała ostatnie sakramenty, a o 2 było wysokie konsilium i poczciwy profesor Szwenke, który już do chorych nie chodzi, ale przyszedł na prośbę

0: księżnej Weilburg i pokazał, że zna się na rzeczy. Włożył okulary, wziął Nanner za rękę, zmierzył jej puls, popatrzył na buzię, spojrzał w oczy, obejrzał język i wysłuchał statum morbi.
1: Statum morbi to dawna łacińska nazwa opisu choroby, diagnozy medycznej. Takie konsylium odbywało się po łacinie, zwłaszcza jak stan chorego był krytyczny. Podobne konsylium odbyło się przy łożu umierającego Mozarta w grudniu 1791 roku.
0: Muszę powiedzieć, że nigdy tak mi się nie przydała łacina i gdybym jej nie znał, herr profesor pewnie postawiłby inną diagnozę, ale szybko spostrzegł, że nie tam łatał, gdzie była dziura. I statum morbi starał się tak przedstawić, żeby pasowało do środków, jakie był zastosował. I zaczął paskudnie zmyślać. Jak on mówił, ja powtarzałem i zaprzeczałem wszystkiemu, co powiedział na temat zmian chorobowych, obrzmień, szmerów w piersiach i jak to jeszcze nazywał. A gdy zaczął rozprawiać o bólach, z powodu których jakoby nie mogła leżeć na boku, co było absolutną nieprawdą, stanowczo zaprotestowałem, bo wiedziałem, że nic ją nie bolało, że mogła leżeć i spać w dowolnej pozycji. Herr profesor powiedział, że ma duże zaflegmienie i obrzęk błony śluzowej, że nie może pić mleka i wody z zelc. Zalecił rosół z cielęciny z rozgotowanym ryżem, wodę z grzankami, czasem oranżadę z syropem z jęczmienia i mleczkiem migdałowym i napisał preskrypcję. Umysł miała zmącony i majaczyła. Mówiła przez sen w kilku językach, po angielsku, francusku i niemiecku. Myśli zaprzątała jej podróż, a słowa, mimo naszego przygnębienia, budziły czasem wesołości na twarzy Wolfganga, który był bardzo zmartwiony, pojawiał się uśmiech. Wyroki boskie zawsze przyjmowaliśmy z pokorą, a przed wyjazdem z Salzburga nawet się modliliśmy, żeby nam Pan Bóg tę podróż uniemożliwił, a jeśli wyjedziemy, by ją błogosławił. Gdyby umarła, umarłaby jak święta, ale jeśli Pan Bóg przeznaczył dla niej zbawienie, będziemy go błagać, by zabrał ją w innym czasie, bo będzie tak samo niewinna i błogosławiona jak teraz. I wierzę głęboko, że Pan Bóg wybierze tę drugą ewentualność. Kiedy jej stan był krytyczny, Ewangelia na niedzielę mówiła: Domine descende. Przyjdź, Panie, nim córka moja umrze. A na następną niedzielę: córka twoja nie umarła, ale śpi. Wiara twoja ją uzdrowiła. Proszę zajrzeć do Ewangelii i znajdzie pan ten pasus. Może pan sobie wyobrazić, co przeżyliśmy, jak pokrzyżowało to nasze plany. Nie mogliśmy i nie chcieliśmy oddać jej pod opiekę komuś obcemu i czuwamy przy niej na zmianę. Żona kładzie się o 6 rano, wtedy ja wstaję i czuwam do południa i tak dzielimy dzień i noc, a śpimy 5, najwyżej 6 godzin. Nie wiem, jak długo to potrwa i ile potrzeba czasu, aby wróciła do zdrowia i mogła podróżować.
1: W tym czasie Leopold rozczytywał się w literaturze angielskiej i na jednej z kartek Reisenotizen przepisał po angielsku, nie wiadomo w jakim celu, fragment z Kupca weneckiego Szekspira, gdzie odpowiadając na słowa Jessiki, że nie cieszy jej rzewna muzyka, Lorenzo mówi o słodkiej potędze muzyki.
0: Poeta powiada, że drzewa oazy i rzeki wiódł z sobą Orfeusz, bowiem nic nie jest tak twarde i bezduszne, albo tak pełne wściekłości, by na czas pewien nie mogło odmienić natury dzięki muzyce. A człowiek, który muzyki w sobie nie ma żadnej i zgodność słodkich dźwięków go nie wzrusza, zdolny do zdrady bywa, gwałtów, spisków. Jest życie ducha jego jak

0: noc mroczna, a namiętności czarne jak Erebus. Nie ufaj takim. Posłuchaj muzyki.
1: O dalszych losach Mozartów dowiedzą się Państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski.

Jest piątek, 19:28. Pozwolą Państwo, że nieco wcześniej niż tradycyjnie rozpoczniemy dziś wydanie Filharmonii Dwójki.

Wydanie, w którym słuchać będziemy koncertu zarejestrowanego w ubiegłym roku podczas festiwalu BBC Proms i tak w jakimś sensie być może zwiastuje to powoli nadchodzące wakacje. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Karol Furtek. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Michał Jakubik. Ten koncert, o którym wspomniałem, odbył się tradycyjnie w Royal Albert Hall, dokładnie 23 lipca 2025 roku. Gościnnie w Londynie pojawiła się Orkiestra Nationale de France pod batutą swojego szefa artystycznego Christiana Macellarua. Solistą tamtego wieczoru był amerykański skrzypek, dość młody jeszcze skrzypek, Randall Gooseby. Do Wielkiej Brytanii artyści z Francji przywieźli program w całości francuski. Nie ma się co dziwić, w końcu to narodowa francuska orkiestra, a w programie tym znalazły się przede wszystkim klasyki z muzyką Maurice'a Ravela na czele, ale także umieszczono w nim dwa, powiedzmy, dość rzadko prezentowane rarytasy. Zaczniemy jednak od jednej z tych naprawdę bardzo popularnych kompozycji, od muzyki Ravela właśnie, od jego pierwszego utworu orkiestrowego z 1907 roku, który nie tyle wyraźnie, co po prostu wprost zdradza bardzo ważne dla dorastającego Maurice'a Ravela źródła inspiracji. To Rhapsody Espagnol, muzyka inspirowana kulturą Półwyspu Iberyjskiego, jakże Ravelowi bliską w końcu. Ravel pamiętał jeszcze, jak jego matka, pochodząca z kraju Basków, śpiewała mu nawiązujące do tradycyjnej muzyki tego regionu kołysanki. To utwór, który uderza wręcz swoją sugestywnością. Na dowód opinia, jaką o Rhapsody Espagnol wygłosił Manuel de Falla. Powiedział on tak: ta hiszpanizacja nie została osiągnięta jedynie poprzez czerpanie z popularnych źródeł ludowych, z wyjątkiem może Hoty w Ferii, ale raczej przez swobodne wykorzystanie rytmów modalnych, melodii i figur ornamentacyjnych naszej muzyki ludowej, z których żadna, i to chyba to, co najistotniejsze w tej refleksji de Falli, żadna nie zmieniła w nawet najmniejszym stopniu naturalnego stylu kompozytora. Ten w Rhapsody realizuje się w czterech częściach, z których pierwsza to Prelude à la nuit, czyli taki muzyczny ekwiwalent leniwej, ciepłej, andaluzyjskiej nocy. Ravel rozpoczyna tu takim charakterystycznym, zamglonym brzmieniem, które służy mu jako tło, na tle którego proponuje szereg takich krótkich, często pojawiających się w jego twórczości motywów. Potem moment rytmicznej aktywizacji, czyli malagenia, którą Ravel rozpoczyna jednak dość cicho. Wszystko narasta tu w końcu do kulminacji, po której rożek angielski proponuje żałosną, egzotyczną arabeskę. Część trzecia to Habanera. Habanera, która nawiasem mówiąc została nie tyle zainspirowana, co po prostu napisana na bazie wcześniejszej kompozycji Ravela, bardzo młodzieńczej jeszcze z lat 90. XIX wieku, na dwa fortepiany. No i finał, ten, w którym pobrzmiewa atmosfera tradycyjnej Hoty, przez Ravela nazwany po prostu Feria. To hiszpańskie święto, w którym słychać nie tylko zgiełk i momenty wybuchów radości, ale także to, co stało się tak rozpoznawalnym znakiem Maurice'a Ravela, czyli jego olśniewającą wręcz sztukę orkiestracji i zdolność do tego, by na podstawie teoretycznie klasycznego jeszcze orkiestrowego składu zaproponować zupełnie nowe, zaskakujące barwy. Tak rysuje się plan Rhapsody Espagnol. Dziś kompozycja ta na otwarcie Filharmonii Dwójki zabrzmi w koncertowym nagraniu Orkiestry Nationale de France pod batutą Christiana Macellarua.

sonatowa, ale w jakimś sensie słychać tu jeszcze dawnego, powiedzmy, ducha francuskiej suity, bo tak naprawdę Saint-Georges tę formę sonatową pisze tak, że brzmi ona jak zestawienie ze sobą w jednym ciągu kilku pomysłów muzycznych. Zresztą już od Allegro słychać także to, co Saint-Georges lubił w grze na skrzypcach, a lubił bardzo wysoki rejestr, dużo wyższy niż w analogicznych kompozycjach u Wolfganga Amadeusza Mozarta choćby. Część druga to moment refleksyjnego spokoju u Saint-Georgesa z nutą melancholii, no a finał wraca do atmosfery radości, choć Saint-Georgesowi zdarza się tu także na chwilę przynajmniej zmienić tryb i zaproponować muzykę brzmiącą w tonacji minorowej. Wszystko zresztą tu także, ta radość rozgrywa się jakby w powściągliwych okowach stylu galon, tak charakterystycznego dla Francji drugiej połowy XVIII stulecia. Wspomniałem już Państwu, że solistą podczas tego wydarzenia był amerykański skrzypek, w tym roku kończący 30 lat. To Randall Goosby, jedno z cudownych dzieci. Debiutował bowiem z orkiestrą symfoniczną Jacksonville w wieku lat 9, a gdy miał lat 13, po raz pierwszy zaprezentował się w towarzystwie muzyków orkiestry New York Philharmonic. Dziś bardzo często w roli solisty pojawia się na estradach koncertowych, głównie za oceanem, ale jak mogą się Państwo przekonać, słuchając choćby dzisiejszej Filharmonii Dwójki, także tu u nas w Europie. Podczas ubiegłorocznego festiwalu BBC Proms Randall Goosby wystąpił wraz z orkiestrą National de France pod batutą Christiana Macellaru i właśnie w tej interpretacji usłyszą dziś Państwo koncert skrzypcowy op. 8 Józefa Bologne de Saint-Georges, koncert G-dur, którego trzy części to Allegro, Largo i Rondo.

Wirtuozowska, jak Państwo usłyszeli, stanowiąca nie lada techniczne wyzwanie muzyka Józefa Bologne de Saint-Georges'a. Jego koncert skrzypcowy G-dur op. 8 zabrzmiał właśnie w interpretacji Randala Gusbiego, skrzypce i Orchestre National de France pod batutą Christiana Macellaru. Wrócimy dziś jeszcze do koncertowych nagrań Randala Gusbiego, ale wsłuchamy się w muzykę, która w zasadzie stanowi dla wielu skrzypków trzon repertuaru na instrument solo. Z Towarzyszeniem Orkiestry zabrzmi bowiem słynny poemat Ernesta Chausson, op. 25. Zanim jednak to nastąpi, to raz jeszcze oddamy głos samej Orkiestry National de France pod batutą szefa artystycznego tego zespołu, czyli Christiana Macellaru, a wysłuchamy utworu mało znanej dziś raczej francuskiej kompozytorki urodzonej w 1887 roku imieniem i nazwiskiem Charlotte Soy. Choć dziś nie należy ona do najczęściej prezentowanych francuskich twórców, to za życia była osobą, w Paryżu przynajmniej, bardzo znaną. Była wychowanką Vincenta Dondi, a jej utwory grali m.in. Paul Dicat i Gabriel Fauré, a także Maurice Ravel. Zresztą kompozycje te bardzo często pobrzmiewały w jednym z tych najważniejszych wtedy paryskich salonów muzycznych, czyli w salonie Madame Marguerite de Saint-Morceau. Charlotte Soy jednocześnie obracała się w bardzo znaczącym kręgu towarzystwa tworzącego kulturę Paryża pierwszych dekad XX wieku. Była bowiem przyjaciółką m.in. Nadie Boulanger oraz Mel Bonis. Utwór, który zabrzmi, jej poemat symfoniczny, w zasadzie tak powinniśmy powiedzieć, Danse Mystique, to kompozycja z 1922 roku i choć sama Soy dożyła połowy lat 50., to jest to jedna z ostatnich orkiestrowych kompozycji, które wyszły spod jej pióra. Wszystko najpewniej dlatego, że utwór nie spotkał się z dobrym przyjęciem krytyki, mimo że został wykonany przez bardzo znaną orkiestrę La Mouret, orkiestrę specjalizującą się w promowaniu nowej, jak na owe czasy, francuskiej muzyki, orkiestrę, która wykonywała przecież po raz pierwszy słynne Bolero Maurice'a Ravela. Temat tej kompozycji to po prostu święty taniec, którego główną bohaterką jest młoda kobieta mająca przynieść światu światło. Utwór jednak prowadzi do jej upadku. Upada ona z wyczerpania, przegrywa bo

bowiem z zdecydowanie potężniejszą naturą. Obie te postaci są reprezentowane w poemacie Charlotte Soy przez dwa przeciwstawione sobie motywy. Jest w tej muzyce wyraźny element mroku i niepokoju, jest też napięcie, ale potem wszystko ulega nieco rozjaśnieniu. Jednak opis tematu tej historii, którą przynosi muzyka, wyraźnie sugeruje to, co stanie się potem. Choć styl Charlotte Soy nazwiemy raczej z perspektywy czasu raczej mało postępowym, to czerpie ona bardzo wprost z tego, co tak charakterystyczne dla francuskiej kultury muzycznej tego okresu, czyli z kolorystyki, a czerpie w taki sposób, by wyraźnie wpisać się w zarysowany przez samą siebie program. Program, który sama Charlotte Soy skomentowała tak. Początkowo taniec młodej dziewczyny jest skromny i błagalny. Potem staje się coraz szybszy, patetyczny i smutny. Ale teraz krok po kroku szarawe światło przenika ciemność i zwiastuje zbliżający się świt. Proszę zatem posłuchać, jak brzmi muzyka, która ma odpowiadać tym słowom Charlotte Soy. Jej Danse Mystique zabrzmi w nagraniu Orchestre Nationale de France pod batutą Christiana Macellaru.

23 lipca, rok 2025. 80 kilka lat musiało upłynąć od napisania tej kompozycji, by po raz pierwszy zabrzmiała w Wielkiej Brytanii. To było nagranie Danse Mystique, Charlotte Soy, interpretacja Orchestre National de France pod batutą Christiana Macellaru. Zresztą nie jedyne tak doniosłe wydarzenie w programie tego koncertu ubiegłorocznego festiwalu BBC Proms, którego słuchamy dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia, bowiem koncert skrzypcowy G-dur Josepha Bologne de Saint-Georges, który zabrzmiał przed chwilą z Randallem Gusbym jako solistą, był pierwszą interpretacją tego utworu, która zagościła w programie festiwalu BBC Proms. Utwór, który zabrzmi za chwilę, zdecydowanie na tym akurat festiwalu nie zabrzmiał po raz pierwszy, bo to jedna z najbardziej znanych skrzypcowych kompozycji przełomu XIX i XX stulecia. Muzyka Ernesta Chausson, jego poemat opus 25. Sam Chausson był chyba jednym z najbardziej zdeterminowanych francuskich kompozytorów. Szkoda, że przyszło mu dożyć tylko w wieku 44 lat. Przypomnę, że Chausson zginął w dość mało frasobliwym wypadku rowerowym. Uczył się u Cezara Franka i słychać to w jego twórczości, nieco bardziej osadzonej w XIX-wiecznej tradycji niż muzyka Maurice'a Ravela choćby. I jego poemat, tak, z jednej strony to utwór klasyczny. Klasyczny o tyle, że faktycznie Chausson powierzył tu prymat skrzypcom, podczas gdy orkiestra w zasadzie stanowi akompaniament umożliwiający ekspozycję tego poetyckiego tonu partii solowej.

Jednak jednocześnie Ernest Chausson posługuje się tu formą, którą konstruuje na podstawie dużego poczucia swobody. Tłumaczy to doskonale sama geneza kompozycji, bo utwór u Chaussona zamówił jego przyjaciel Eugène Isaïe, prosząc go pierwotnie o napisanie koncertu skrzypcowego. Chausson jednak nie czuł się na siłach, by zmierzyć się z tą formą, postanowił więc napisać dla Chaussona taki bardzo swobodny właśnie utwór. Utwór inspirowany jednocześnie konkretną sceną z opowiadania Iwana Turgieniewa, opowiadania zatytułowanego Le Chant de l'amour triomphant. Opis tej sceny brzmi tak. Kiedy Muzio rozpoczął ostatnią pieśń, dźwięk nagle stał się silniejszy i zadrżał donośnie i potężnie. Namiętna melodia wylewała się spod szczerych ruchów smyczka. Wylewała się w pięknych, falistych zwojach, niczym ten sam wąż, którego skóra pokrywała górną część skrzypiec. A melodia płonęła takim ogniem, promieniowała taką triumfalną radością, że zarówno Fabio, jak i Valeria zostali poruszeni do głębi serca, a łzy napłynęły im do oczu. Muzio, z głową pochyloną do przodu, przyciśniętą do skrzypiec, z bladymi policzkami i brwiami zaciśniętymi w jedną prostą linię, wydawał się jeszcze bardziej skoncentrowany i uroczysty. A diament na końcu smyczka rozpraszał błyszczące promienie, gdy się poruszał, jakby również został rozpalony ogniem tej cudownej pieśni. Rzadko mamy okazję wczytywać się w te słowa, które były bezpośrednią inspiracją poematu Ernesta Chausson. Rzadko także mamy okazję widzieć Claude'a Debussy'ego jako człowieka przywiązanego do emocji. W końcu najczęściej przedstawia się go jako antyromantyko, a to właśnie Claude Debussy tak oto wyraził się na temat poem Ernesta Chausson już po śmierci kompozytora. Utwór zawiera najlepsze cechy stylu Chaussona. Swoboda formy nigdy nie zakłóca harmonijnej proporcji. Nic nie porusza nas bardziej niż zakończenie poem, gdzie muzyka, odrzucając wszelkie opisy i anegdoty, staje się samym uczuciem, które zainspirowało emocje. Są to bardzo rzadkie przypadki w twórczości jakiegokolwiek artysty. Z tymi słowami zostawiam Państwa wraz z interpretacją poematu op. 25 Ernesta Chausson, interpretacją Randala Gusbiego i Orchestre National de France pod batutą Christiana Macellaru.

Nieustająco cieszy ton poetycki, który Ernest Chausson wykorzystał w swoim poem opus 25. Kompozycja ta zabrzmiała właśnie w interpretacji Randalla Gusbiego, skrzypce i Orkiestry National de France pod batutą Christiana Macellaru. Jest 20:50. Za chwilę usłyszą Państwo ostatnią koncertową część naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że warto podkreślić, że choć ten program zaproponowany przez Orkiestrę National de France złożony tylko z muzyki francuskiej, to program zdecydowanie nie monotematyczny, choć Ravel, jak zdążyłem już Państwu wspomnieć, stanowił rodzaj klamry. I tak koncertową część naszego dzisiejszego spotkania Filharmonii Dwójki zamknie jego La Valse, czyli hołd Ravela dla wielkiego Johanna Straussa. Zresztą Alexis Rolland-Manuel przyznawał, że jeżeli chodzi o relację Ravela do muzyki Straussa, to była ona wręcz szalona. Ravel podobno dosłownie szalał na punkcie rytmu walca. Sam kompozytor opisał ten utwór jako rodzaj poematu, dopowiadając przez wirujące

chmury dostrzegamy pary tańczące walca. Chmury stopniowo się rozpraszają, odsłaniając ogromną salę wypełnioną wirującym tłumem. Scena powoli rozjaśnia się, aż w wybuchu fortissimo rozbłysną w pełnym blasku żyrandole. Dwór cesarski około 1855 roku. La Valse Ravela powstało jednak już po I wojnie światowej

popisać się swoją inwencją, co chyba najlepiej słychać w introdukcji, w której słyszymy rytm nie walca, a raczej bijącego ludzkiego serca. Bardzo osobiste wydaje się to zaproszenie do tańca, po którym u Ravela ten rytm walca ożywa w zasadzie z bardzo fragmentarycznych motywów melodyczno-rytmicznych, a całość zmierza do wizji, którą najczęściej opisuje się jako apokaliptyczną. To Manuel Rosenthal pisał w odniesieniu do zakończenia La Valse o krzyku udręki, wstrząsającym, niezwykle dramatycznym przeczuciu śmierci. Ta śmierć najczęściej bywa widziana jako śmierć Starego Świata, tego, który można powiązać jeszcze z wizją dworu cesarskiego około 1855 roku, a który po I wojnie światowej już po prostu nie istniał. La Valse Maurice'a Ravela. Dziś, niezależnie od tego, z czym wiązać ową apokaliptyczną wizję kończącą ten utwór, zabrzmi w interpretacji Orkiestry Nationale de France pod batutą Christiana Macellaru.

Orkiestra Nationale de France pod batutą szefa artystycznego tego zespołu Christiana Macellaru i słynne La Valse Maurice'a Ravela. Tak zakończył się francuski koncert tego zespołu na festiwalu BBC Proms w ubiegłym roku, dokładnie 23 lipca w Royal Albert Hall. Solistą podczas tego wieczoru był Randall Gooseby. Najbliższe kilka minut spędzą Państwo w towarzystwie jego sztuki wykonawczej, tym razem jednak będzie to już nagranie płytowe. Nagranie z albumu zatytułowanego bardzo wymownie, bo Roots, czyli korzenie. Tytuł tej kompozycji to Deep River, jej autorem jest Samuel Coleridge Taylor, a Randallowi Gooseby'emu przy fortepianie partneruje Zhu Wong.

To właśnie korzenie Randalla Guzbiego. Przypomnę, że usłyszeli Państwo miniaturę na skrzypce i fortepian Samuela Coleridge'a Taylora, nawiązującą do jednej z pieśni Spirituals, Deep River. Randallowi Guzbiemu przy fortepianie partnerowała Ju Wong. Tak, wspomniałem Państwu, że Guzbi jest amerykańskim skrzypkiem. Jak Państwo usłyszeli, nie wstydzi się tego, że jest muzykiem czarnoskórym i bardzo często sięga po twórczość kojarzącą się z tą właśnie kulturą, kulturą negro, jak pisał o niej sam Samuel Coleridge Taylor, bo ta miniatura została wydana w zbiorze jego 24 Negro Melodies. Pozostaniemy przez jakiś czas z muzyką Samuela Coleridge'a Taylora, tym razem po to, by przede wszystkim zaakcentować to, jak ważnym źródłem inspiracji dla tego,

amerykańskiego par excellence kompozytora była muzyka Antonina Dvořáka. Słychać to bardzo wyraźnie już od pierwszej części jego opusu drugiego, czyli nonetu F-moll na obój, klarnet, róg, fagot, skrzypce, altówkę, wiolonczele, kontrabas i fortepian. To utwór, który Samuel Coleridge Taylor napisał jeszcze w latach 90. XIX stulecia. Część pierwsza podąża za tradycją, potem równie przewidywalna, można by pomyśleć, część wolna, w której Coleridge Taylor z niuansami zdobi proponowane tu melodie. Potem skerco, dworzakowskie, tak, ale jednocześnie bardzo lekkie, a la mendelsonowskie, z eleganckim i lirycznym trio, no a na koniec finał. Mniej lekki, nieheroiczny, czego niektórzy chcieli się spodziewać po zakończeniu tej kompozycji. Bardzo chciałoby się powiedzieć pewny siebie. I tak docieramy do pokory i do tego, co chciał zakomunikować światu Samuel Coleridge Taylor dokładnie w roku 1894, pisząc swój nonet opus drugie, bo jego tytuł to wymowne Gradus ad Parnassum. Dziś zaproponuję Państwu interpretację opusu drugiego Samuela Coleridge'a Taylora, zarejestrowaną na płycie przez artystów działających pod szyldem Kaleidoscope Chamber Collective. Dodam może, że ta płyta ukazała się w 2022 roku, a nonet Samuela Coleridge'a Taylora to cztery części: Allegro Moderato, Andante con moto, Scherzo, no i finał.

Choć Samuel Coleridge Taylor urodził się, wychował i działał głównie w Anglii, to jakoś zupełnie naturalnie kojarzymy go z kulturą Ameryki. Zresztą słychać to już od jego opusu drugiego, od Nonetu, Gradus ad Parnassum, który zabrzmiał właśnie w interpretacji Kaleidoscope Chamber Collective, a to muzyka, która stanowi próbę rozszerzenia tego, co w swojej tak zwanej amerykańskiej twórczości próbował osiągnąć Antonin Dvořák. Jest 21:40. Do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostało zatem 20 minut. Potem moje miejsce zajmie Joanna Grodkowska, a w programie drugim Polskiego Radia rozpocznie się Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów. Tak czy inaczej, przede wszystkim słuchaliśmy dziś francuskiej muzyki, przede wszystkim muzyki końca XIX i pierwszych dekad XX stulecia. Na koniec powiedzmy, że dorzucę do wszystkiego tego, co dziś zaproponowali nam dzięki koncertowi z ubiegłorocznego festiwalu BBC Proms artyści Orkiestry Nationale de France pod batutą Christiana Macellaru, jeszcze jeden kamyczek. Być może ten najbardziej ekscentryczny we francuskiej kulturze tamtego okresu, ale zdecydowanie bardzo łatwo rozpoznawalny.

Gymnopédie, jedna z tych najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Erika Satie, choć w zdecydowanie mało rozpoznawalnej jak na Satiego szacie brzmieniowej. To była dokładnie Gymnopédie numer 1, transkrypcja tej kompozycji na ensemble barokowy, interpretacja Lautenkompanie z Berlina, zespołu działającego pod artystycznym kierownictwem Wolfganga Katschnera. Jak się Państwo przekonali, czasem ta popularność może być też przekleństwem, bo ciekaw jestem bardzo, co powiedziałby sam Erik Satie, gdyby usłyszał swoje fortepianowe w oryginale Gymnopédie w takiej oto wersji. Sporo muzyki fortepianowej pozostawił po sobie Satie, a jednym z artystów, którzy bardzo chętnie eksplorują tę część jego dorobku, jest Aleksandr Tarot. Sięgniemy po jedno z jego wielu, naprawdę wielu nagrań muzyki Erika Satie, a będzie to twórczość, która, jak się zdaje, jest świadectwem tego, w jaki sposób Erik Satie przyjmował kino. Być może, słuchając tej muzyki, bardzo łatwo domyślić się, że postrzegał w nim kontynuację tradycyjnej XIX-wiecznej opery. Muzyka, którą za chwilę Państwo usłyszą, powstała jako krótka muzyczna ilustracja do dadaistycznego filmu. Tytuł tej kompozycji to Cinema, a poza nawiązaniem do jednego z chórów z dzieł Wagnera usłyszą Państwo także aluzję do Bacha, no i coś, co stało się bardzo rozpoznawalną częścią dorobku Erika Satie, czyli taki ekstrawagancki i lekki marsz, który rozpoczyna całą tę kompozycję zatytułowaną po prostu Cinema. To będzie kolejna transkrypcja, tym razem transkrypcja Dariusa Miona, fortepian na 4 ręce, a zagrają Aleksandr Tarot i Eric Lesage.

Ekscentryczna, ale intrygująca i dość popularna w latach 20. ubiegłego wieku w Paryżu muzyka Erika Satie, skoro Darius Milhaud zaproponował transkrypcję tej kompozycji na fortepian na cztery ręce. Tytuł jej to Cinema, a grali Alexandre Tarot i Eric Lesage. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale jeszcze jedna porcja muzyki Erika Satie zmieści się do 22.00.

0: melancholijnie wyrażona szczera pasja uczucia. To żyte w Erika Satie, interpretacja Aleksandra Taro, który do tego nagrania zaprosił niejaką Juliette. Z mojej strony to już wszystko. Życząc Państwu miłego wieczoru, mówię zatem do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
3: Jest godzina 22.
4: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
3: W programie drugim to czas i miejsce, aby przedstawić Państwu kolejne utwory, które odniosły sukces na tegorocznej trybunie w Rydze na Łotwie, a dziś będą to utwory młodych kompozytorek. W sumie młodych twórców nie było tak wiele w tym roku. Tylko 11 utworów młodych kompozytorów. To jest trochę mniej niż w ostatnich latach, no ale czasami tak się składa. A mimo to, że ten parytet między kobietami, kompozytorkami a kompozytorami był idealny, bo 50%, to w tej kategorii jednak więcej sukcesów odniosły właśnie kobiety kompozytorki i dziś trzy z nich będę Państwu prezentować. Adriana Kubica-Cypek, Polka, którą przywiozło na trybunę Radio Duńskie, znalazła się na szczycie rekomendacji trybuny, a więc tuż pod utworem najwyżej punktowanym, wyselekcjonowanym, a zaraz za nią łotewska młoda kompozytorka Jeanette Spirka. Na początek jednak posłuchajmy utworu koreańskiej młodej kuratorki, kompozytorki mieszkającej w Hongkongu, która znalazła się niestety pod kreską, ale według mnie jej utwór był wartościowy i piękny. To jest młoda kompozytorka, jak powiedziałam, która jeszcze studiuje zarówno kompozycję, jak i muzykę elektroniczną w Akademii Sztuk Performatywnych w Hongkongu. Jej twórczość to nie tylko kameralistyka, muzyka orkiestrowa, ale także muzyka filmowa i współpraca interdyscyplinarna. Jej utwory były już wykonywane poza jej krajem, także w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, no a w najbliższym czasie będą także w Europie i to w Filharmonii Berlińskiej, która w końcu roku zaprezentuje jej kompozycję na perkusję. My natomiast posłuchamy utworu zatytułowanego As the Pear Blossom Falls, który oparty jest

słowach z kantońskiej opery pod tym właśnie tytułem. Przedstawia ten tekst zakazaną miłość między nauczycielem a owdowiałą matką jego ucznia. To tragiczna historia miłości i poświęcenia. Nie mogąc być razem z powodu norm społecznych, kobieta ostatecznie poświęca się, kochankowie zostają rozdzieleni przez jej śmierć. Zespół wokalno-instrumentalny prowadzi kompozytorka. Słuchamy As the Pear Blossom Falls, Ho Ching-wei.

Koreańska kompozytorka i kuratorka Kaylee Ho Ching-wei. Młoda twórczyni, której utwór zaprezentowany został przez Radio Hong Kong, a tytuł tej kompozycji As the Pear Blossom Falls, tekst z kantońskiej opery o tym samym tytule. Kompozytorka rzeczywiście interesuje się od jakiegoś czasu dialogiem między tradycyjnym brzmieniem muzyki wschodu, a współczesnym brzmieniem muzyki zachodniej i w tym utworze na pewno Państwo to usłyszeli. Oczywiście tradycyjny instrument, pipa, symbolizuje tu te właśnie wschodnie tradycje, korzenie, ale inne warstwy już zmierzają w trochę innym kierunku. Bardzo udana kompozycja, która jednak nie uzyskała rekomendacji. Za to teraz dwie rekomendowane i to z bardzo wysoką punktacją. Powiem, że utwór Adriany Kubicy Cypek znalazł się tuż pod tym wyselekcjonowanym. Zabrakło dosłownie dwóch punktów. Adrianna Kubica-Cypek studiowała w Akademii Muzycznej w Katowicach, kontynuowała studia w konserwatorium w Lyonie, a później w Królewskiej Akademii Sztuk Performatywnych, gdzie obecnie prowadzi studia podyplomowe. Komentarz naszego kolegi z Radia Duńskiego na temat jej muzyki brzmi tak. Jej muzyka ma swój własny, sugestywny i osobisty wyraz, który balansuje między delikatnym, powściągliwym spokojem, a natarczywą intensywnością, z wyraźnym zamiłowaniem do estetyki muzyki wokalnej. Większość jej utworów wynika z poszukiwania cielesnej, organicznej jakości brzmienia. To jest też dążenie, które wpływa na jej kompozycje instrumentalne. Współpracowała już z wieloma bardzo znaczącymi zespołami duńskimi, ale także z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Teraz przed nami jej kompozycja zatytułowana Printemps, jedno z czterech ogni w cyklu Cztery pory roku, Seasons, napisanego dla 16 śpiewaków, którym pozostawiono pewną swobodę. Jednocześnie utwór jest kontrolowany, ale delikatnie w sposób wyrafinowany. Plasuje się gdzieś pomiędzy chłodną logiką.

psychiką, a rozkwitającym organicznym uczuciem. Tekst w języku francuskim to wybór wersów z wiersza Victora Hugo, Après hiver. Adrianna Kubica-Cypek i jej Printemps śpiewa Danish National Vocal Ensemble, a dyryguje Martina Batić.

Adrianna Kubica-Cypek i jej Printemps w wykonaniu Danish National Vocal Ensemble pod dyrekcją Martiny Batic. To utwór, który uzyskał najwyższą punktację w gronie rekomendowanych w kategorii utworów młodych kompozytorów. I przywiozło ten utwór na trybunę tegoroczną Radio Duńskie. A przed nami trzecia z wybranych przeze mnie na dziś kompozycji. To utwór prezentowany przez gospodarzy, czyli Radio Łotewskie, Żanetę Spirki, Iceberg. Żaneta Spirka to kompozytorka, której muzyka charakteryzuje się szczególną delikatnością, a jednocześnie siłą. Łączy koncepcyjną przejrzystość z silnym poczuciem dramaturgii. Obecnie studiuje jeszcze kompozycję na Łotewskiej Akademii Muzycznej, między innymi pod kierunkiem Janisa Petraszkiewicza. I Gundegi Schmidte to dwoje kompozytorów, z którymi mogliśmy się w tym roku spotkać. Wysłuchaliśmy ich komentarzy do ich twórczości, a są to też twórcy, którzy byli wyróżniani w ostatnich latach przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Słuchamy kompozycji Iceberg, o której Żanetę Spirka pisze tak, że inspirowana ona jest procesem fizycznym, w którym część odrywa się od większej góry lodowej, początkowo tonie, ale potem obraca się pod powierzchnią i wynurza się ze znaczną siłą, wybijając się z wody niczym gigantyczny korek. Od dawna fascynują mnie zimowe krajobrazy i dźwiękowe właściwości lodu. Uważne wsłuchiwanie się w subtelne odgłosy zamarzania. Ta góra lodowa w kompozycji Żanety Spirki jest też metaforą. Pisze tak. W dzisiejszych czasach góra lodowa zaczyna również odzwierciedlać globalny krajobraz polityczny. Często wydaje się, że żadna część świata nie pozostaje nietknięta przez niepokoje, a nagromadzone napięcia ostatnich lat zdają się rozpadać, generują zaraźliwe poczucie niestabilności. Być może ta rotacja się zakończy, a zamieszanie ustąpi. Góra lodowa w końcu osiądzie z nową, świeżą twarzą zwróconą ku górze, spoczywając w jaśniejszym, bardziej optymistycznym świetle. To słowa kompozytorki Żanety Spirki. Słuchamy

jej kompozycji zatytułowanej Iceberg, czyli Góra Lodowa, gra Łotewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Janisa Stafeckisa.

Żanetę Spirka i jej Iceberg w wykonaniu Łotewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Janisa Stafeckisa. To był trzeci i ostatni utwór z tegorocznej

trybuny kompozytorów, ten zgłoszony przez Radio Łotewskie oczywiście, a wszystkie należały do kategorii utworów młodych, w tym wypadku kompozytorek. Słuchaliśmy utworu Arianny Kubicy Cypek Printemps, a wcześniej koreańskiej kompozytorki Ching Wai Ho As the Pear Blossom Falls. Kolejne nagrodzone rekomendacjami utwory już za tydzień, ale teraz pozostanę przy muzyce gospodarzy tegorocznej trybuny, czyli łotewskich kompozytorów, a ponieważ dziś brzmiał utwór wokalny, a także w tym tygodniu w porze lunchu Michał Dębski prezentował Państwu łotewską muzykę churalną, a przecież to jest ich najsilniejsza muzycznie strona, to i ja wybrałam utwór, w którym występuje znakomity łotewski chór radiowy, a wraz z nim bardzo ciekawa obsada instrumentów. To są puzony, cały zespół puzonów. Jest też potężna perkusja i róg. Kompozytor nazywa się Martins Willums, a jego utwór to Alomgon, to oratorium Misterium z 2006 roku. A znając historię, znając jego wcześniejsze, jeszcze edukacyjne czasy tegoż właśnie kompozytora i czytając, że studiował u tak ważnych kompozytorów jak Oswaldas Balakauskas, no to ta forma oratorium czy misterium rzeczywiście jest tu charakterystyczna. To historia tybetańskiego mnicha, która jest podzielona symbolicznie dosyć na trzy okresy. Pierwszy to jest czas, kiedy mnich uczy się magii, potem jednak źle ją wykorzystuje i w drugim tym ogniwie karma wraca, pojawia się cierpienie, a po nim studia medytacji z buddyjskim mistrzem i wreszcie trzeci okres, w którym nasz bohater osiąga taki właśnie stan oświecenia, można powiedzieć. Ja wybrałam pierwszą część, bo jest to ogniwo o niezwykłym brzmieniu, a to dzięki instrumentacji także. Zespół Shady Brass to jest potężny zespół puzonów, do tego tuba. Słychać też w tym brzmieniu wielki róg, no i potężny zestaw perkusyjny, a w tym wszystkim także chór, łotewski chór radiowy prowadzony przez Kasparsa Putninsza.

0: To była pierwsza część oratorium Mysterium Alomgon Martinsza Willumsa, zatytułowana Zar, czyli Rytuał, a wykonawcami byli Chamber Singers Radia Łotewskiego, Shady Brass Quintet, cztery puzony i tuba. Na perkusji grał Edgars Saxons, a całość poprowadził Kaspars Putninsz. I to już wszystko na dziś w przeglądzie Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. Zapraszam Państwa za tydzień o tej porze i dziękuję za dziś. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Przekraczanie granic jest potrzebne, zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
3: Czy młodzi polscy jazzmeni przesiąknięci są koniunkturalizmem? Czy wśród nich brakuje liderów z osobowością i charyzmą? Czy z tej nowej muzyki bije niejakość? Ile prawdy zatem jest w artykule Bartosza Nowickiego, który rozgrzał do czerwoności środowisko jazzowe? O tym, ale też i o kondycji polskiej krytyki jazzowej porozmawiamy w debacie dwójki. Już w najbliższą środę do naszego studia przyjadą krytycy, dziennikarze, wydawcy z całej Polski, by debatować o młodym polskim jazzie. Do usłyszenia w dwójce i do zobaczenia na naszym kanale YouTube w środę o godzinie 19:00. Andrzej Zieliński.
4: Jak brzmi muzyka stworzona do zapachu? Jak projektować dźwięki niczym architekt? Nocna strefa zanurzy się w świecie współczesnego kankyo ongaku, muzyki środowiskowej tworzonej nie tylko do słuchania, ale pisanej z myślą o przestrzeni, zapachu i codziennych rytuałach. Do usłyszenia w poniedziałek o 23:00. Krzysztof Dziuba.

0: Kłaniamy się Państwu. Przemek Psikuta przed mikrofonem. Jam Session w dwójce. Dziś Jam Session na wyjeździe. Jesteśmy w Lublinie, w studiu Polskiego Radia. Tutaj w Lublinie audycję realizuje Jarosław Gołofit. W Warszawie przy konsolecie czuwa Michał Jakubik. Trwa, proszę Państwa, 18. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Państwo o tym już doskonale wiedzą. Festiwal, któremu dwójka przygląda się, dwójka patronuje od lat. W dodatku już jutro, tu właśnie w Lublinie, będzie miała miejsce kolejna premiera, kolejny koncert z okazji stulecia Polskiego Radia, czyli nasz specjalny cykl 10 na 100. Cykl, seria, której autorzy są dziś razem ze mną tutaj w radiowym studiu. Ewa Szczecińska.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz Grzegorz Paluch.
2: Dobry wieczór.
0: W takim składzie w Jam Session jeszcze nie byliśmy. Ewy Państwu przedstawiać nie trzeba. Ciebie chyba też nie, ale powiem może słuchaczom Jam Session, że jesteś człowiekiem, który przez cały czas od lat szuka połączeń, szuka wspólnego mianownika dla bardzo odległych niekiedy zjawisk światów muzycznych. Grzegorz, kurator programowy festiwalu Kody, człowiek, dla którego bardzo ważne są także płyty, ważne są dla ciebie sesje nagraniowe, takie powiedziałbym namacalne dowody, przekazy tego wszystkiego, co dzieje się tutaj podczas kolejnych edycji tego festiwalu. I od razu na wstępie zachęcam Państwa, aby byli Państwo również z nami jutro, w sobotę, w audycji Duża Czarna. Spotkamy się właśnie tutaj w tym studiu. Z tobą, Grzegorzu, trochę w innej roli, bo będziemy rozmawiać o twoich ulubionych płytach, twoich ulubionych archiwalnych nagraniach. Myślę, że od tej strony wielu słuchaczy nie zna cię zupełnie. Ja też cię nie znałem do dziś od tej strony. Gorąco już teraz zapraszamy. Jutro Duża Czarna o 13. No a dziś będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co dzieje się tutaj na 18 Kodach. Jesteśmy chyba niemal dokładnie na półmetku.
2: Tak, już chyba nawet przekroczyliśmy ten półmetek, bo to trzeci dzień festiwalu, pozostały jeszcze dwa.
0: Jeszcze dwa ważne dni. Zatem dziś nasz bardzo taki subiektywny, autorskie nasze podejście do tego, co tutaj się dzieje. Od razu zachęcam Państwa do udziału w naszej audycji. Jesteśmy na żywo. Do godziny pierwszej będziemy tu z Państwem. Polecamy się. Adres bez zmian: przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Będziemy rozmawiać. Mamy dla Państwa także prezenty, upominki w postaci dziś płyt kompaktowych, a jutro nawet płyty winylowe przyniesiemy tutaj dla słuchaczek i słuchaczy programu drugiego. Dziś chyba najgłośniejszy koncert nie tylko tego festiwalu, w sensie dosłownym, ale w ogóle na Kodach. Taki, myślę, że pierwsza dziesiątka.
2: Tak, tak. To był rzeczywiście jeden z głośniejszych koncertów, chociaż ja powiedziałem realizatorowi, że jednak jeszcze za mało było tego dźwięku, ale rzeczywiście można było poczuć w trzewiach i nazwa Super Silent. Dla tych, którzy nie znają twórczości tego zespołu, może mylić, no bo Silent raczej nie było, ale było też lirycznie. Bo to, co to trio robi od wielu lat, właśnie rozmawialiśmy z Przemkiem po koncercie, że w przyszłym roku będzie ich 30-lecie, to jest eksploracja takich przestrzeni, które są bardzo często zaskakujące, bo z takiej lirycznej muzyki przechodzą nagle do

0: totalnego industrialu. Poza delikatnym masażem uszu, dźwiękami możemy doświadczyć także masażu dźwiękami całego ciała i to dzisiaj uczestnicy podczas koncertu mogli tego doświadczyć. I myślę, że było to bardzo interesujące przeżycie dla wszystkich.
1: Nie wiem, czy rozmawialiście ze słuchaczami po koncercie, bo mi się akurat zdarzyło porozmawiać z kilkoma osobami. I przyznam, że niektóre reakcje były dla mnie zaskakujące, ponieważ ja pierwszy raz byłam na koncercie tego zespołu. I dla mnie było to doświadczenie takiego wejścia w szeroką, głęboką wodę, w której można było natrafić na kamień, w którym można było się uderzyć. Potem gdzieś w jakiejś pięknej, słonecznej pogodzie znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości, ale słyszałam opinie słuchaczy, dla których było to doświadczenie bardzo mocne, takie niemalże mierzenie się z jakimiś własnymi bólami wewnętrznymi. I ja przyznam, że też w pewnym momencie pomyślałam sobie na tym koncercie, że jest coś psychoterapeutycznego, takiego szamańsko-psychoterapeutycznego w ich koncertach. Nie wiem, czy z takiej perspektywy też gdzieś doświadczaliście tej muzyki, czy to
2: fajnie,
1: zupełnie
2: fajnie,
1: nie?
2: Że to mówisz. Ja myślę, że tak. Ja i słuchacze tej audycji Jam Session przyglądamy się temu zespołowi od dekad, już można powiedzieć. Tak jak mówisz, Grzegorz, miałem okazję rozmawiać z muzykami. Arve Henriksen bardzo wyraźnie podkreślał, że w przyszłym roku 30 lat wspólnego grania.
1: A na żywo słyszałeś i
2: słyszałem,
1: koncertach?
2: Słyszałem, tak. Ale przed laty i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym niezwykle mocnym dzisiejszym koncertem. Oni grają tak, jakby grali, nie wiem, drugi, trzeci rok ze sobą, ale z drugiej strony, jeśli pamiętamy, od czego wyszli, że to jest pełen spontan, stuprocentowa improwizacja, to dziś chyba się ze mną zgodzicie, podczas tego koncertu było kilka takich punktów absolutnie nieprzypadkowych. To się czuło, że oni znają się doskonale na wylot i dziś, no już od dłuższego czasu, grają we trzech. Kiedyś grali we czterech z perkusją. Teraz ta perkusja, na początku dzisiejszego koncertu trochę żałowałem, że jej nie ma, potem zrozumiałem dlaczego. Ona jest tak naprawdę niepotrzebna, bo ten rytm, ta perkusja jest cały czas w naszych głowach, a oni tylko dodają te takie punkty, te takie akcenty. Sporo mówimy o tym wydarzeniu, bo tak uważam, że ten koncert był wydarzeniem tej edycji 18 festiwalu Kody. No a zwracamy się, tak jak mówię, do słuchaczy, którzy nawet dziś spotkaliśmy na sali, słuchaczy Jam Session z płytami, podpisywali muzycy płyty. Ja zresztą mam, Grzegorz, niespodziankę, no to już nie będzie do końca niespodzianka, ale powiem na razie tylko tyle, że jutro w Dużej Czarnej ten wątek gdzieś tam też powróci, choć Duża Czarna będzie zdecydowanie klasyczna. Aby nie przedłużać tego wstępu, zaczynamy, proszę Państwa, dzisiejsze Jam Session. No i tak przekornie, ale pomyślałem, że nie może być inaczej. No, te audycje w tym tygodniu musimy zacząć od kolosa jazzowego saksofonu, którego pożegnaliśmy w tym tygodniu, od wielkiego Sonny Rollinsa. Choć to nagranie, akurat ten przykład, ta rejestracja nie będzie taka oczywista, a temat poznają Państwo bez najmniejszego problemu.

Zaczynamy od rejestracji radiowej. To jest taki półoficjalny bootleg, jakich wiele w przebogatej karierze Sonny'ego Rollinsa. To było dokładnie 29 stycznia 1963 roku. Liederhalle w Stuttgarcie. Na deskach tej sali taki oto kwartet. Billy Higgins, perkusja, Henry Grimes, kontrabas, Don Cherry, trąbka i Sonny Rollins, saksofon tenorowy. Temat lidera, Oleo, pokazujący nam czterech gigantów w pełnej akcji. Tak zaczynamy z takim mocnym akcentem, jednocześnie inicjując koncertowe nagrania, także te mniej znane Rollinsa w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Obiecuję, że stworzymy coś takiego jak kącik właśnie koncertowego Rollinsa. Fajny początek.

0: Pięknie.
1: Ewa milczy.
0: Bo Ewa jeszcze chyba trawi.
2: Ja wszystko trawię, bo tyle się wydarzyło od wczoraj tutaj na Kodach, że właściwie nie wiem od czego zacząć. Możemy się cofnąć do wczorajszego dnia w opowieści?
1: Tak, Przemku. Bardzo proszę. Oczywiście, że tak. Ja tylko od razu powiem, że program jak co roku na Kodach jest tak bogaty i rozmawialiśmy dzisiaj o tym gdzieś pomiędzy spotkaniami, też koncertami, że z jednej strony niektórzy mają problem ze znalezieniem wspólnego mianownika, a z drugiej właśnie to jest idea, Grzegorz, twojego festiwalu, aby ten wspólny mianownik był bardzo, bardzo rozległy i też proszę nam wybaczyć, dziś będziemy poruszać się takim trochę, prawda, ruchem konika szachowego, jednocześnie z uwypukleniem ważnych wątków polskich tego festiwalu, bo one są też połączone z premierami płytowymi. Zależało mi na tym, aby też te płyty dziś pokazać. Ewa, chciałaś zacząć od...
0: Od wczoraj.
1: Od wczoraj.
0: Czy przedwczoraj.
1: Czy nawet od czwartku.
2: Skoro mówiłam o wczoraj, to zatrzymajmy się przez chwilę na wczoraj. Bo wczoraj tutaj, w miejscu, w którym jesteśmy, czyli w Polskim Radiu Lublin, to jest główna siedziba w tym roku festiwalu Kody. Większość koncertów właśnie tu się odbywa.
1: W studiu imienia Budki Suflera w Radiu Lublin.
0: Dokładnie. Ja się też bardzo cieszę, że tutaj jesteśmy, bo... To był mój taki szalony pomysł, żeby Polskie Radio, jako że współpracuję z Polskim Radiem, z programem drugim, to stwierdziłem, skoro tutaj robimy Kody, to dlaczego by nie wejść w taką większą współpracę z Polskim Radiem? No i w tym roku Polskie Radio jest współorganizatorem, Polskie Radio Lublin, współorganizatorem festiwalu wspólnie z organizatorem Ośrodkiem Rozdroża, więc... Daje to nam szerokie możliwości, przede wszystkim docierania do tej lokalnej tutaj społeczności, co jest dla mnie też bardzo ważne. I to, co Przemku powiedziałeś, że wielu odbiorcom jest się coraz trudniej może w tym festiwalu odnaleźć, ale też o to mi chodzi. Bo ja gdzieś tam przemykam między koncertami w biegu i też słyszę, jak się ludzie ze sobą spierają. A mi się podobał koncert ten, a nie, tamten był lepszy. A ja nie rozumiem, dlaczego to był taki wstawiony.
1: Właśnie... A dlaczego od tego się zaczęło, a na koniec był taki, a nie inny? Ale no, to są reguły gry na twoim festiwalu, prawda?
2: Bo ty, Przemku, jesteś pierwszy raz na Kodach,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, jestem pierwszy raz.
2: Bo jesteśmy na 18. festiwalu. Ja nie pamiętam, w którym momencie przyjechałam po raz pierwszy. Na pewno nie byłam na pierwszym festiwalu, ale chyba na drugim już byłam. I bardzo lubię rozmowy na temat tego, co było na początku, co pojawia się cały czas w nazwie. Tradycja i awangarda. Festiwal tradycji i awangardy muzycznej. I ja sobie przypominam te pierwsze festiwale Jana Bernata, w których właściwie te tematy były bardzo tak precyzyjnie ustawione. Tradycja, to znaczy muzyka ludowa, muzyka tradycyjna polska, z drugiej strony awangarda, czyli kompozytorzy współcześni, którzy się gdzieś tutaj spotykali tak troszkę nie do końca się chyba jeszcze wyczuwając. I dla mnie to było w ogóle fascynujące obserwowanie, jak ten festiwal się potem zmieniał, zaczął się zmieniać. Okazało się, że tradycję można rozumieć na bardzo wiele sposobów. To jest jakieś źródło, to jest jakieś zakorzenienie w przeróżnych tradycjach, nie tylko ludowych, muzycznych, ale no po prostu w różnych tradycjach. A awangarda, no to jest w ogóle wielka dyskusja. Co to jest awangarda? Grzesiu, jak ty rozumiesz awangardę?
0: Kto to wie? Ja to wielokrotnie już powtórzyłem, że ja mam problem z awangardą, bo awangarda, o której my też myślimy, jest już pewną tradycją. I rzeczywiście, Ewa, masz rację, że na początku Kody miały to takie wyraźne rozróżnienie, ale też Kody były w pewnym sensie festiwalem pionierskim od początku, bo one zderzały te różne osobowości wiejskich muzykantów także, bo nie zapominajmy, że na przykład na Kodach wielokrotnie gościł Jan Gaca, czyli postać niemalże legendarna dla środowiska
2: skrzypek.
0: Tak, zajmującego się muzyką tradycyjną. I później w jakoś w naturalny sposób, wiadomo, były różne odchyły festiwalu, w jedną stronę, w drugą, w muzykę współczesną i tak dalej, ale w naturalny sposób to się

0: stwarzał taki tygiel, który doprowadził do tego, że teraz jest eklektyzm, ale cały czas z tym fundamentem tradycyjnym, bo ja też myśląc o festiwalu, jakoś go programując, to szukam takich projektów, gdzie artyści deklarują to wyraźnie, że oni eksplorują tradycję, szukają jakichś połączeń, tak? Czasami może nie do końca to słychać, że jest to bardzo, bardzo odległe, jak na przykład dzisiaj przy koncercie Jeny Woll, ale gdzieś ta refleksja zawsze się przewija, bo też jak znamy jej twórczość, to te płyty wcześniejsze były bardziej radykalne. Ona poszła w taką bardziej delikatną stronę teraz, ale też to się dzieje. Więc sięganie do źródeł jest tutaj podstawą w tym festiwalu.
1: A jednocześnie improwizacja, która z kolei nas w tej audycji interesuje bardzo mocno, mam wrażenie, obserwując Kody trochę z boku, słuchając waszych relacji z lat poprzednich, że ten festiwal nie tyle reaguje na te zmiany, które następują bardzo szybko w dzisiejszym świecie, co na nie też wpływa, je kreuje, je wywołuje, że na przykład dziś rozmawiałem ze słuchaczami, jesteśmy gdzieś pomiędzy, przed chwilą się płyta ukazała, ma premierę, ja już płytę mam, a za chwilę ukaże się płyta w październiku tego roku. Fantastyczni muzycy, których wczoraj wszystkich tutaj mieliśmy okazję poznać, wchodzą, nagrywają materiał, który pokazali wczoraj we czwartek w studiu imienia Budki Suflera w Radiu Lublin o godzinie 19.30 zaczął się ten fantastyczny koncert. Koncert, który jesteśmy na miejscu tu i za chwilę przedstawimy Państwu jego finał, ale to spotkanie to jest też właśnie to, że wszyscy się tutaj spotykamy i że Ewa, to jest bardzo ważne, bo w którymś momencie połączyłaś jakieś kropki, poznałaś ze sobą osoby, które dziś wchodzą razem na deski studia w Lublinie i grają jak jeden zespół, a pochodzą z różnych bajek, bo zmierzam do formacji 100 tysięcy Polsk. Powiedz proszę, jak w kilku słowach, jak się udało zlepić ten, to jest unikatowy projekt, polsko-szwedzki, eksplorujący polsko-szwedzki taniec tradycyjny. To jest punkt wyjścia.
2: Tak, no ja bardzo czekałam na ten koncert, ale potem jak on się rozpoczął i zaczęły szaleć gdzieś między nami rytmy Polsk, które nie są też tak jednoznaczne, tych tańców o korzeniach polskich, które potem wyjechały do Szwecji wraz z potopem i z tymi relacjami polsko-szwedzkimi i wazą. Nawet wcześniej, tak, znaczy
1: XVI wiek, prawda?
2: Potem się okazało, że taniec Polska jest narodowym tańcem szwedzkim, o czym też już od dawna wiemy. Ciąg dalszy jest taki, że Maja Miro, fantastyczna flecistka, która gra na instrumentach historycznych, na kopiach instrumentów renesansowych, barokowych, na fletach dawnych. Ona jest wspaniałą osobą, ponieważ ona ma taki temperament badawczy, muzykologiczny. Jest fantastyczną improwizatorką, zakorzenioną, znowu tutaj mówimy o tradycji, zakorzenioną w tradycji gry muzyki dawnej, wykonuje muzykę dawną, barok, renesans, przede wszystkim te okresy. I Maja podjęła się przebadania sprawy Polski, czyli tańca szwedzkiego. Była w Sztokholmie, myślę, że jeszcze nie raz będziemy o tym rozmawiać z samą Mają i ona nam więcej na ten temat opowie. W każdym razie ona była takim spiritus movens z całego tego wydarzenia. Ale oprócz Mai Miro na tym koncercie wystąpił Piotr Gwadera. To jest perkusista związany ze sceną folkową, improwizowaną, ambientową. Człowiek obdarzony niezwykłą wyobraźnią, który gra na jazzie, czyli na takim zestawie perkusyjnym znanym z muzyki ludowej gdzieś tam na wsiach. Ma zresztą zgromadzonych ileś takich jazzów.
1: Ma w ogóle taką autorską koncepcję na siebie, prawda?
2: Ma koncepcję, ale to nawet nie jest koncepcja, tylko to jest po prostu on taki jest.
1: Taki jest.
2: Jest takim naturszczykiem. Mhm.
0: Tak, to jest wielka zaleta Piotra.

0: Piotra, że tam jest bardzo dużo takiej szczerości w tym, co on robi, a jednocześnie on jest wybitnym instrumentalistą. To, jak on czuje rytmy i to, z jaką swobodą się nimi posługuje, to jest coś totalnie zjawiskowego. No i te projekty, które on tworzy, przecież Futberki, o których możemy też niebawem powiedzieć, czy ten projekt z Arpibu, no to jest coś zupełnie zjawiskowego.
1: Znaczy, mnie w grze Piotra chyba najbardziej zachwyca to, że on potrafi taką cienką kreską, kilkoma ruchami podkreślić rytm. To nigdy nie jest perkusja, która się kojarzy z jakimś łomotem. No ale jesteśmy dopiero w połowie, bo to jest Maja Miro, tak. Piotr Gwadera, do tego jest Ryszard Lubieniecki. Postać znów bardzo ciekawa. Muzykolog, badacz muzyki średniowiecza, renesansu. Instrumentalista grający na średniowiecznych, znaczy kopiach średniowiecznych portatywie, a oprócz tego kompozytor i również improwizator. To trzecia postać. I czwarta, Paweł Iwan. Ale ja prawdę mówiąc, nie wiem, jak kto z kim kogo spotykał. Ja na pewno spotkałam Maję Miro z Piotrem Gwaderą, bo chciałam, żeby oni kiedyś coś razem zrobili, ale ten kwartet to ty stworzyłeś, czy oni sami? Nie. Jak to było?
0: To oni sami. Oni sami. Ja z Piotrkiem jestem w Gwaderą w stałym kontakcie i on po prostu do mnie zadzwonił w pewnym momencie i opowiedział o tym projekcie i ja natychmiast powiedziałam tak, biorę to.
2: No właśnie, i to jest to połączenie, gdybym tego nie wiedział, słuchałem ich wczoraj jako zwartego kwartetu, gdzie liczy się brzmienie, wspólna podróż, oczywiście niebywała jest tutaj ta kwerenda, to badanie.
1: Jeszcze jedną osobę, przepraszam, musimy jeszcze dodać, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o Paweł Iwan, to jest...
0: Powiedziałaś.
1: Powiedziałam.
2: Cymbalista,
1: śpiewak. Cymbalista muzyki jeszcze z innego
2: tancerz
1: świadka
2: też.
1: Muzycznego.
0: Tak.
2: Z Podkarpacia, tak?
1: Podkarpacia, tak.
2: No właśnie, i oni grają, właśnie chcemy się z Państwem podzielić na gorąco. Wczoraj o tej porze byliśmy już po tym koncercie, który zakończył się tym właśnie fragmentem finałowym, tym utworem, który dziś premierowo w dwójkowym Jam Session.

0: Za 14 minut wybije północ. Jam Session w dwójce. Dziś jesteśmy w studiu Radia Lublin i przed chwilą fragment koncertu, który odbył się tu w Lublinie w studiu imienia Budki Suflera dokładnie wczoraj. 100 tysięcy Polsk. Tak nazywa się ten kwartet, tak nazywa się ten zespół, na którego płytę czekamy. Nazwa bardzo szczególna. Maja Miro, liderka zespołu, wychodząc na estradę, skrupulatnie tłumaczyła nam, o co chodzi. Najkrócej rzecz ujmując, w szwedzkich archiwach zachowało się ponad 100 tysięcy wariantów polskich melodii.
1: Dokładnie tak. I tak naprawdę nie wiemy, czy to jest już nazwa tego zespołu, bo na razie to jest nazwa projektu, a może to właśnie przejdzie tę próbę i będzie to nazwa zespołu. Rzeczywiście to jest niesłychane dość, że 100 tysięcy wariantów, można powiedzieć, tego samego tańca zachowało się w archiwach i niesamowite jest też to, o czym Maja Miro wspominała, że Szwedzi to są bardzo skrupulatni archiwiści, takimi się czynią i że komuś się chciało to zrobić, nie? Także jak ważna dla nich musiała być ta melodia, żeby tyle razy, tyle wariantów zapisać. Tego się chyba nawet nie spotyka w tabulaturach organowych. Tej ilości tych wariantów, które zostały zapisane właśnie w Szwecji tego tańca.
2: Ale też wspaniałe jest to, że zespół Maja Miro, Piotr Gwadera, Ryszard Lubieniecki, Paweł Iwan mają w sobie coś z ducha improwizacji, z ducha eksperymentu, a jednocześnie cały czas, tak jak słuchaliśmy tego fragmentu koncertu, ten rytm powtarzał się, powracał, bo taka jest też idea tego tańca, tak, żeby po prostu bez końca tańczyć.
0: Ta tkanka cały czas żyje, prawda? Jest ten puls, jest ten trans. Zapominamy zupełnie, jaka praca u podstaw, praca naukowa została wykonana, aby dojść do takiego efektu końcowego. No i instrumentarium całkowicie unikatowe, cymbały, portatyw, te flety Mai Miro.
1: Flety historyczne, flety konstruowane przez nią, także bardzo ciekawy zestaw. I tu Ewa

wspomniałaś o improwizacji, bo nie zapominajmy też o tym, że improwizacja jest domeną muzyki tradycyjnej, że tam są jakieś bazy, struktury, które są... ja nie chcę używać tego słowa sztywne, ale to nie są jest jakiś fundament tej muzyki, ale tam jest dużo wolności w niej, także improwizacja jest nieoderwanym elementem tej muzyki.

0: patrząc w ten zapis taki trwały, zapominając o tym, że tam jest wolność i tej wolności powinniśmy też używać.
1: My akurat w tej audycji nigdy o tym nie zapominamy w dwójkowym jam session.
2: A to ja jeszcze coś dodam, bo bez improwizacji nie ma muzyki, ale bez improwizacji, bez przekazu ustnego nie ma kultury. Bo przecież nawet te wielkie mity spisane w antyku najpierw przez długie, długie stulecia były przekazywane tradycją ustną, potem w końcu zostały przyszpilone, opisane, ale to życie, ten powrót ciągle do improwizacji jako tego, co dzieje się tu i teraz, jest potrzebny we wszystkich rejonach kultury.
0: Ale tak samo jest z muzyką tradycyjną. Zaśpiewamy z melodiami, przecież tych melodii też nikt praktycznie nie zapisywał. Kolberg później robił rzeczywiście te archiwizacje na terenie Polski, ale w Polsce też to jest przekaz ustny z pokolenia na pokolenie, co teraz też jest uprawiane, niestety już może w troszkę zaburzonym tym formacie, bo coraz mniej osób na wsiach chce uprawiać tę muzykę. Ten ruch trochę się przeniósł do miast. Też ta obrzędowość gdzieś obumiera, chociaż są jeszcze miejsca, gdzie ona żyje. I miejmy nadzieję, że będzie żyła nam długo, ale wszystko polega na tym, że to jest przekazywane z ust do ust, z człowieka na człowieka.
1: Grzegorz, czekamy na płytę. Ośrodek Rozdroża. To jest oficyna, to jest ta marka, pod którą ukrywasz swoje wydawnictwa, pokazujesz je nam. Dziś pokażemy Państwu kilka nowych tytułów. Ari, nasz przyjaciel, pisze tak. I dla mnie dziś audycja wyjazdowa. W dodatku według mojego czasu jest właśnie 6 rano na tokijskim Shinjuku. Ale nie mogłem się oprzeć, by nie przyłożyć ucha do tego, co w Jam Session się dzieje. Bardzo gorąco pozdrawiam panią Ewę, pana Grzegorza i oczywiście autora. Ari, kłaniamy się i przechodzimy, proszę państwa, do kolejnej płyty, ale zanim jej posłuchamy, no to jesteśmy państwu winni słowo o tej jutrzejszej premierze. 10/100. No i jutro zapraszamy gorąco na transmisję w dwójce. Początek o godzinie 18:00. Transmisję poprowadzi Adam Suprynowicz. W jego imieniu zapraszamy. Będzie się działo, bo to będzie centralnym punktem programu. Jest oczywiście prawykonanie nowego utworu, nowego kwartetu Pawła Malinowskiego, ale to ten kwartet zostanie odpowiednio pokazany, przygotowany, opakowany. To będzie rodzaj takiego konceptu muzycznego.
2: Tak, to jest rodzaj konceptu muzycznego, ale bardzo szerokiego, ponieważ wydaje mi się, że powinniśmy chyba przede wszystkim opowiedzieć, jakiego rodzaju artystą jest kompozytor Paweł Malinowski. Wcześniej nie rozmawialiśmy, Grzesiu, na ten temat, ale to ja teraz właśnie przed Państwem też do Ciebie to powiem, że według mnie, w moim wyczuciu postawy tego kompozytora, słowem, które właściwie zbiera całą jego wrażliwość, jest poetyka. To jest artysta o ogromnej poetyckiej wrażliwości i to w bardzo głębokim tego słowa znaczeniu, bo czym jest poezja, czym jest wiersz? Wiersz jest takim kosmicznym zebraniem, czasami w kilku linijkach, w kilku słowach, bardzo szerokiej perspektywy. To jest taka kumulacja, czasami zaznaczona bardzo cienką linijką, krótkimi słowami. I Paweł Malinowski właśnie jest ja tak czuję jego muzykę, jest poetą, który patrzy bardzo szeroko, widzi bardzo dużo i z jakąś taką niezwykłym instynktem dźwiękowym potrafi ująć właśnie w dźwięki ten swój świat.
0: No co ciekawe, tutaj Paweł też opisując swój utwór, bo mamy do tego dostęp, on traktuje kwartet smyczkowy i całą tą sytuację na scenie jako teatr, więc dla niego Raz, że poezja, o której mówisz, ja się

0: z tym zupełnie zgadzam. Bo jest tam pewna też taka kondensacja treści w jego muzyce. To, co robi się też w poezji. To jeszcze on tutaj wprowadza właśnie te ideę teatralizacji tego swojego utworu, którego my jeszcze nie znamy, tak naprawdę nie słyszeliśmy. Mamy wgląd do partytury, ale wiadomo, można sobie wyobrazić, a też jest jeszcze interpretacja zespołu. Więc no, nie możemy się już doczekać, jak to wybrzmi.
1: Cieszymy to jest w ogóle bardzo szczególny moment. Zastanówmy się, prawda? Tak jak kiedyś w przypadku... Znaczy każdy utwór musi mieć swoją premierę, ale ten moment, kiedy on za chwilę zabrzmi, patrzymy już w nuty, ale to się musi wydarzyć, prawda?
2: Tak, patrzymy w nuty, słuchamy, co nam przed premierą zdradził kompozytor, ale też powinniśmy pamiętać, że artysta, który oczekuje na premierę swojego własnego utworu, z pewną nieśmiałością zdradza, czego możemy się spodziewać. Więc no, wiemy, że forma ma być szkatułkowa, bo to nam powiedział tak. Paweł Malinowski. Wiemy, że w utworze są pewnego rodzaju odniesienia do rękopisu znalezionego w Saragosie. Ale też sposób, w jaki te odniesienia się pojawiają w utworze, jest szczególny. Zapisane zostały cytaty z rękopisu na marginesie partytury, nie po to, żebyśmy my, słuchacze, wiedzieli, co tam zostało napisane, tylko żeby muzycy przeczytali ten fragment i się zainspirowali nim.
0: Tak, to jest niesamowite, bo to są trochę takie didaskalia dla wykonawcy, których nie pozna odbiorca. Więc jest to pewna forma sztuki teatralnej, która się jutro odbędzie.
2: Tak, no i to jest też nawiązanie do tradycji na przykład rękopisów średniowiecza, w których na marginesach tak. Różne rzeczy zapisywano. Jest to nawiązanie do nie wiem, do tego, jak partytury traktował i traktuje Kurtak, Georgi Kurtak. On też tak zapisuje pewne sugestie, które mają naprowadzić muzyków. Ale co jeszcze wiemy, że będą cytaty z muzyki Gilles Michaud. Czy to będzie cytat, czy to będzie raczej bardzo daleko posunięta odbicie tego, co Gilles Michaud zapisał w jednej ze swoich chanson. No, to drugie.
1: Jutro o tej porze wszystko będzie jasne. Ja tylko dorzucę jeden jazzowy też element. John Coltrane improwizował i grał często ze swoim kwartetem, tym najsłynniejszym, bazując też na tekstach, na przemówieniach Martina Luthera Kinga. Obok tematów, które rozdawał swoim muzykom, pojawiało się też słowo, które inspirowało niekiedy linearnie jego partie solowe, te jego sheets of sounds, które nabudowywał. To jest fantastyczny w ogóle wątek w muzyce. Powracając do jutrzejszego koncertu, ten koncert będzie również premierą albumu Wojciecha Błażejczyka, Reused Sounds. To jest płyta, która właśnie została wydana przez ośrodek Rozdroża. I może mam propozycję. Posłuchajmy pierwszego utworu z tego albumu i za 8 minut dokładnie powiemy o nim kilka słów, powiemy dokładnie, co to było. A ja już teraz zaznaczę, że ten pięknie wydany kompakt chętnie wyślemy do słuchaczek, słuchaczy tej audycji. Gdyby ktoś z Państwa reflektował, proszę się odezwać. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl

0: Wojciech Błażejczyk. I jego muzyka jedyna w swoim rodzaju. I Reused Sounds. To jest rozdział pierwszy tej wieloczęściowej opowieści, którą można znaleźć na tym albumie. Tak ten album się rozpoczyna od tego rozdziału pomyślanego na obiektofony i nagrania terenowe. A dalej dochodzą gitary, dochodzi elektronika, no szeroko pojęty sound design, w którym to designie Wojciech Błażejczyk czuje się no, znakomicie. Żongluje tymi elementami. Słuchaliśmy tutaj we troje w studiu Radia Lublin bardzo głośno i zupełnie zapomnieliśmy, kto gra, na czym gra. Ważne jest to brzmienie i ta materia muzyczna, prawda? Ta siatka, która nas wciąga w opowieść.
1: To co Wojtek robi, jest niezwykłe, ponieważ w samej sferze dźwiękowej, brzmieniowej, my teraz byliśmy absolutnie pochłonięci tym, czego słuchaliśmy.
0: Wszystko jest podporządkowane tej jednej idei brzmienia.
1: Tak, ale przecież nie tylko, bo na koncercie Wojtek obstawia się obiektofonami, to znaczy przedmiotami użyteczności codziennej, takimi przedmiotami, które już mogłyby zakończyć swoje istnienie, swój żywot, a on ożywia te instrumenty, pokazuje, że mogą brzmieć, a wie bardzo dobrze, jak to robić, ponieważ jest nie tylko kompozytorem, ale także reżyserem dźwięku i gitarzystą i pedagogiem, no człowiekiem bardzo wszechstronnym. I rzeczywiście teraz, jak słuchaliśmy tego fragmentu nowej płyty, nie wiem, czy rozpoznawaliście, na jakim instrumencie to było grane?
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest znakomicie elementy jego muzyki, tak jak będzie jutro. Preludium, interludium, postludium. Trzy krótkie formy Wojciecha Błażejczyka, które będą okalały cały koncert, cały ten program, w którym pojawią się też utwory Pawła Mykietyna.
1: I Pawła Malinowskiego.
0: No, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że

0: reused brzmienia, no są tutaj elementem, który też scala całość tak dramaturgicznie.
1: Tak, taki jest pomysł na ten koncert, żeby nie było to klasycznie, tylko żeby było troszeczkę inaczej, żeby w jakimś kontekście też zatopić te dwa kwartety smyczkowe. Ale jeszcze wracając do tego odsłuchu naszego, to przyznajcie, że gdybyście nie wiedzieli, że to Wojtek Błażejczyk, to byście nie poznali, że to Wojtek Błażejczyk chyba.
2: Absolutnie,
1: co?
2: Masz rację.
0: Ja sobie, wiesz, przez moment nawet pomyślałem, że to jest jakiś outtake z płyty Radiohead, któraś...
1: No właśnie, no właśnie. Więc ja jestem pod absolutnym wielkim wrażeniem tego, co zrobił Wojtek, bo on też przekroczył troszkę swoje... znaczy może nie chcę mówić wyobrażenia, przekroczył siebie w tej płycie i zrobił to w bardzo ciekawą stronę, używając do tego, poza elektroniką, szeroko pojętą obiektofonami, używając do tego to, co Ewa wspomniałaś, fragmenty starego Żyrandola, suszarkę do ubrań, czy jakieś foliowe torebki, czy butelki plastikowe, więc z tych dźwięków, dlatego reused sounds, z tych dźwięków rzeczy, można by powiedzieć, niepotrzebnych, stworzył coś tak niesamowitego, co może być też przecież jakąś muzyką transowo-taneczną, więc...
0: I taką się staje w pewnych fragmentach. Ja już teraz obiecuję, że którejś nocy na pewno posłuchamy finału tej płyty, pomyślanego na 4 gitary elektryczne i głośniki Bluetooth. Prawie 20 minut. Napisał do nas pan Jan, świetna audycja dziś, wielka przyjemność słuchania i zdobywania wiedzy. Płytę chętnie przyjmę i wielokrotnie jej będę słuchał. Pan Jan z Suwałk. Panie Janie, bardzo dziękujemy za podanie już konkretnego adresu. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy Reused Sounds, podobnie jak płyty, do której powoli przechodzimy następnej premiery. Chciała się jeszcze...
2: No tak, ja jeszcze tak się tutaj zawiesiłam nad Wojtkiem Błażejczykiem.
1: Tak, Ewa chce fajny kontekst przedstawić, więc myślę, że warto.
2: Tak, wiesz, bo ja zgadzam się z tym, co ty mówisz, że Wojtek w pewnym sensie przekroczył sam siebie. Ja przyniosłam dzisiaj do studia płytę Wojtka Błażejczyka z 2021 roku, która do tej pory była moją ulubioną.
0: Sprzed 5 lat, tak?
2: Sprzed 5 lat, bo w tej chwili chyba moją ulubioną będzie ta najnowsza. Ale chciałam tylko przypomnieć, jak Wojtek Błażejczyk zaczynał te swoje eksperymenty z nowymi instrumentami, starymi instrumentami, rekonstruowanymi instrumentami. W 2017 roku skomponował utwór pod tytułem Teoria strun, wtedy na świeżo zrekonstruowane instrumenty Harry'ego Parcha, takiego amerykańskiego eksperymentatora. Niemiecki zespół Musikfabrik zrekonstruował te instrumenty, a Wojtek te prawie 10 lat temu skomponował utwór na te instrumenty. I tak zaczął się ten proces odzyskiwania przedmiotów, jakichś instrumentów, które są rzeźbami, a jednocześnie brzmią i wyglądają. Tak zaczynał się ta ścieżka zaczynała się Wojtka Błażejczyka prawie 10 lat temu.
0: Niesamowita droga, tak. I te wątki, tu jak powiedziałaś te nazwiska, no właśnie gdzieś tam mi pobrzmiewa na tej nowej płycie, gdzieś szkoła berlińska, lata 70. ubiegłego stulecia, gdzieś tam Klaus Schulze, te początki. No dużo by mówić. Płyta już jest z nami, więc na pewno w naszych dwójkowych pasmach różnych będzie wybrzmiewała. Następny zespół, następny koncert, który na Kodach wydarzy się w sobotę o godzinie 20:00. No i płyta, to będzie również zbiegnie się z nową płytą formacji Wcias. Dawniej nazywali się We Call It Sound. Istnieją już prawie 20 lat.
1: Tak, tam były różne perturbacje w tych składach. Finalnie Więzy Krwi wygrały, bo teraz zespół Wcias, czyli skrót od tej długiej nazwy, tworzą dwaj bracia Filip i Karol Majerowscy. I to, do czego oni teraz doszli, to jest... Oni to nazywają, Ewa, chyba się nie mylę, ambient folkiem, prawda? Bo słuchaliśmy ich...

0: na festiwalu Nowa Tradycja w konkursie i zostali oni też laureatami tego festiwalu. I wykorzystują w swojej muzyce dudy wielkopolskie i instrumenty dęte, jak puzon, tubę, czy różnego rodzaju trąbki, więc...
1: Blaszane instrumenty.
0: Tak, dęte blaszane, dokładnie. I tworzył coś zupełnie niesamowitego, bo tam poza użyciem pogłosu nie ma żadnych innych przetworzeń. A efekt, który się słyszy, jest naprawdę zaskakujący.
1: Tak, bo ich gra polega na wsłuchiwaniu się w detale każdego dźwięku i tego, jak jeden dźwięk może żyć, może się zmieniać. Ja rozmawiałam z braćmi Majerowskimi, zresztą to są bracia bliźniacy, więc tak. Więź między nimi jest wyjątkowa. I oni dużo słuchali w swoim czasie muzyki Aleksandry Słysz, która zajmuje się właśnie niuansami, mikrotonami i tworzeniem takich dywanów dźwiękowych z tych mikrodźwięków. I to też w jakiś sposób ich zainspirowało. Myślę, że właśnie będą szli w tą stronę, w stronę dźwiękowej sonorystyki, nawet jakichś takich spektralnych relacji między składowymi dźwięków. No, bardzo jest to piękne.
2: Bardzo liczę na ten kierunek, bo z kolei słuchałem fragmentu koncertu naszego z festiwalu Nowa Tradycja, tego koncertu laureatów, a też rozmawiałem ze słuchaczami, ze znajomymi, którzy nie znali tej formacji. Z kolei słyszałem takie opinie, moim zdaniem trafne, że gdzieś słyszą w ich twórczości echa, no może dalekie, ale postroka elektroniki, którą tak lubimy. To są takie transowe formy, które gdzieś tam już zjadają swój koniec, ale kiedy jesteśmy, tkwimy w tym procesie, to dobrze się w nim czujemy. Trochę tak jak w baroku było zbyt wiele na przykład tańców, ale kiedy to się działo, kiedy to było dobrze wykonywane, to nas porywało. I tutaj podczas tego koncertu miałem wrażenie, że obcujemy z takim doświadczeniem. I ten utwór, który Grzegorz wybrałeś, nosi tytuł Do rana. Też
0: tak, i tu nie
2: może... Namiastka tego, co mogłoby brzmieć do samego rana.
0: Jasne, i nie zapominajmy też o tym, że ta muzyka ma bardzo silne fundamenty tradycyjne, bo oni tworząc te utwory korzystają z melodii wielkopolskich, więc to jest osadzone centralnie na tradycji, a wychodzi coś z tego zupełnie zaskakującego.
2: I te płyty również mamy egzemplarze dla słuchaczy dwójkowego Jam Session.
3: Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się staje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, mało, mało, mało dał. Wszystko mi się daje, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj,

0: Jam Session w dwójce, 25 minut po północy. A my słuchamy Ewa Szczecińska i Grzegorz Paluch razem ze mną. Jesteśmy w studiu Radia Lublin. Słuchamy tych materiałów na koncertach, akurat ta muzyka zabrzmi jutro, ale słuchamy też płyt i rozmawiamy tutaj poza anteną, jak ważne są niekiedy te decyzje, te wybory, że warto coś utrwalić, warto coś pokazać w formie płyty, ponieważ ten temat braci Majerowskich do rana na płycie trwa zaledwie 8 minut, a na koncercie być może zabrzmi jutro.
1: Myślę, może że to będzie jeden utwór.
0: Może to będzie właśnie jeden fragment jednej długiej jakiejś rozwijającej się formy. Płyta Wiwaty, płyta, którą już widzimy słuchaczy, do których tę płytę wyślemy. Pan Marcin napisał tak: dziękuję za wspaniałą odsłonę Jam Session. Miałem przyjemność poznać Wojtka Błażejczyka, kiedy wiele lat temu nagrywał moją twórczość w Akademii w Warszawie. Wspaniały człowiek, świetny realizator także. Dziś wielki kompozytor. Z przyjemnością poznam tę jego najnowszą płytę, jeśli to możliwe. Dwójka trzyma mnie przy życiu, szczególnie w dzisiejszym świecie. Bardzo podziwiam państwa erudycję, pisze pan Marcin. Panie Marcinie, pozdrawiamy pana gorąco. Wysyłamy do pana płytę, jeśli pan wskaże nam adres. Pan Krzysztof pisze: słucham, świetna dziś audycja i słyszę We Call It A Sound. Mam ich pierwszą płytę. Mocno chłopaki przewoluowali, jak pisze pan Krzysztof z Warszawy. Panie Krzysztofie, płytę panu odkładamy. Pan Krzysztof wysłał nam fotografię albumu Animated. To już było dawno temu.
1: Dawno temu, tak.
0: No to są właśnie też te kwestie działania, pracy w pewnym procesie. To Grzegorz, ty wiesz o tym najlepiej, bo kody trwają już na tyle długo, że możesz obserwować wykonawców, którzy powracają, są w innym momencie swojego życia, piszą kolejne rozdziały. To jest wspaniałe, że jest ten dialog, jest ta interakcja i publiczność też razem z nimi cały czas gdzieś tam idzie do przodu.
1: Tak, to prawda. I rzeczywiście ja jestem z festiwalem związany tak naprawdę od pierwszej edycji, bo jak pamiętam, jak tylko kody się pokazały na afiszach w Lublinie, to pobiegłem kupić bilety. Od drugiej służyłem jako wolontariusz niestrudzony 28 godzin na dobę. A później tak się rozwinęło, że teraz mam przyjemność programować ten festiwal. I powiem wam, że właśnie w pewnym momencie, to chyba była 10. edycja kodów, kiedy robiliśmy takie kwerendy, ile utworów zostało zamówionych na festiwal, bo rzeczywiście kody to jest festiwal, który generuje te projekty, to jakoś mnie tak ciągle dotykało, że one nie zostają, że one nie są nagrywane. Tu Ewa jest takim sekundantem zawsze. Nagranie. I od kilku lat właśnie Ośrodek Rozdroża daje tę możliwość, że możemy to rejestrować też we współpracy z Dwójką oczywiście, czy z Radiowym Centrum Kultury Ludowej i wydawać, żeby ta muzyka docierała, żeby przede wszystkim zostawała, żeby była fizycznie dostępna i żeby docierała do szerszego grona, żeby to nie było tylko to jedno wykonanie. Nie jest to łatwa praca, wiadomo.

0: mu, takiego producenta wydawniczego, ale robię to, czuję tę misję i cieszę się, że mogę to robić tak naprawdę. Czego efekty właśnie były słyszalne.
1: Były słyszalne, bo to jest bardzo trudne. Można dziś wydać wszystko. Trzeba wiedzieć, gdzie postawić tamę, a co wydać koniecznie, co pokazać żywcem wyjęte z koncertu, a co właśnie nagrać, prawda? Dzisiaj rozmawialiśmy sobie z Piotrem Gwaderą, którego pozdrawiamy, o tym koncercie. Ewa, mówiłaś, zresztą dzisiaj to było, potwierdziło nam się tutaj przy dobrej aparaturze, że ten koncert, przynajmniej jego elementy brzmią tak, jakby był zarejestrowany studyjnie. Ale Piotr powiedział nie, wchodzą do studia w październiku i nagrywają to od początku studyjnie. To są już takie niuanse, detale, no ale one wpływają na efekt końcowy i na to, czym jest później ta płyta, którą...
0: Tak, tak. Chociaż rzeczywiście ten projekt już jest bardzo dojrzały. Mamy nagranie koncertu i to już jest, można powiedzieć, nagranie płytowe, ale podejrzewam, że z perspektywy wykonawców, artystów, którzy tworzą ten projekt, możliwe, że jeszcze tam są jakieś elementy do poprawienia, więc dajemy im czas, żeby ten projekt dojrzewał i w planach płyta ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku, a zostanie nagrana już w tym właśnie, w studiach Polskiego Radia.
2: W Warszawie.
0: Tak jest.
1: I tak jest też z projektem, z formacją Super Silent, która, no, jesteśmy cały czas pod wrażeniem koncertu, daje niesamowite fizycznie odczuwalne koncerty, a jednocześnie nagrywa w studiu. I dzisiaj rozmawialiśmy z Arve Henriksenem, czy rejestrują te koncerty. Powiedział nie. Rejestrowali więcej koncertów, kiedy zbliżała się 10. rocznica działalności grupy. Dziś są u progu 3 dekad, 30-lecia i nagrywają nieśpiesznie kolejne studyjne płyty, które numerują od 1 do chyba, czy już chyba 15, tak jest, tak. Jest płyt.
0: Bardzo minimalistyczne wydawnictwa, ale też urokliwe.
1: I bardzo chcemy dziś właśnie o tej porze podzielić się z Państwem, także z młodszymi słuchaczami, którzy mogą nie pamiętać tego potrójnego debiutu norweskiej formacji Super Silent. To było wydarzenie. Grzegorz, pamiętasz to dobrze. 97 tak. Rok. I pierwsze wydawnictwo oficyny Rune Gramofon.
0: Tak, która dziś jest... mnie to dotarło po latach.
1: Do mnie tak samo.
0: Nie wtedy, ale też Super Silent od razu uderzyło mi bardzo mocno po neuronach.
1: Wybieramy z tego potrójnego, dużego wydawnictwa, któremu poświęcaliśmy już w Jam Session sporo miejsca, dziś w kontekście tego, czego słuchaliśmy przed chwilą tutaj, prawie 30-letni utwór zamykający 3. płytę. To są tytuły Super Silent, płyty Super Silent nie mają tytułów, utwory nie mają tytułów, to są wyłącznie 1,1 i tak dalej, więc słuchamy 3 i to jest 4. pozycja z płyty 3.

0: tak rodziło się brzmienie norweskiej formacji Super Silent. Tak narodziło się, możemy śmiało powiedzieć. Formacji, która, zapomnieliśmy już o tym, powstała, gdy w zasadzie jazzowe trio Wesfel Freck połączyło siły z Helge Stenem, który działał pod pseudonimem Devprod. Wybitny producent, prawda? Taki wizjoner, ambient, drone, to jest jego świat, noise, dark ambient, lata 90. Był prekursorem pewnych brzmień. To wszystko narodziło się w Bergen w 1997 roku. Tam doszło do spotkania z Devprodem i wtedy działali jako kwartet. Arve Henriksen od początku ze swoją niepowtarzalnie brzmiącą trąbką. Właśnie Helge Sten, do tego stale Storlocken, syntezatory, elektronika, instrumenty klawiszowe i do 2009 roku była jeszcze w tym zespole perkusja, którą tutaj słyszeliśmy, Jarle Wespe Stad.
1: Tak, w ogóle postać Helge Stena to jest coś absolutnie niesamowitego na rynku. Nie tylko z tej perspektywy jego wrażliwości i tego, jak on tworzy te struktury elektroniczne, ale też z tej perspektywy, że on sam to oprogramowanie, na którym działa, wymyśla, konstruuje. On to nazywa audio virus. Więc to jest też bardzo ciekawa rzecz. No i te koncerty, które on uprawia jako solowy artysta, to jest coś też obłędnego. On nie gra w salach koncertowych, on szuka zupełnie takich osobliwych przestrzeni. No, dobrze się czuje w przestrzeniach industrialnych. Ja mogę zrobić taki spoiler już tutaj, że podejrzewam, że niebawem i on zagości w mieście nad Bystrzycą, co mam nadzieję się stanie. I właśnie wspomniałeś, Przemku, o tej perkusji, którą tutaj żeśmy słuchali w Super Silent, a dzisiaj na koncercie, już wczoraj, tej perkusji nie było, ale to, co mnie bardzo uderza w muzyce Super Silent już bez perkusji, to, że mam takie wrażenie, że oni każdy instrument traktują też jako instrument perkusyjny, więc ta struktura drumowa jest tam cały czas obecna. I to też jest pewnego rodzaju wirtuozeria, gdzie ta perkusja jest tworzona przez struktury elektroniczne, przez trąbkę, ale też przez głos Arve Henriksena.
0: Właśnie przez głos chciałem to dodać. Tak. Arve Henriksena, którego w innych jego muzycznych projektach to jest inny w ogóle człowiek.
1: Tak.
0: Prawda? Tutaj nie mamy teraz czasu, ale państwo słuchacze tej audycji znają tego znakomitego trębacza, wiedzą co robi. No, jedna z flagowych twarzy skandynawskiego jazzu w ECM-ie, prawda?
1: Dokładnie. I

0: I jeszcze Arve Henriksen jest bardzo dobrze znany z tego projektu z Markoffem, który jest absolutnie ambientową, płynącą muzyką, a tutaj ten diabełek z drugiego ramienia się odzywa i bardzo mu dziękujemy za to.
1: A po dzisiejszym koncercie Super Silent ja cały czas gdzieś w tyle głowy miałam takie zdanie, że bardzo bym chciała, żeby

0: bardziej naturalny sposób płynie.
1: Ale tak. Wyszywa, to poczucie formy nie bierze się znikąd, no. Tylko z 30 lat grania ze sobą, odważnego zderzania swoich brzmień, instrumentów, miksów z różnymi też przestrzeniami, salami, z różną publicznością.
2: Tak, ale też reagowania na siebie, bo nie zapominajmy, że to jest cały czas improwizacja. Oni tych koncertów, tak jak deklarują i ja im naprawdę wierzę, nie planują, tylko one się dzieją tu i teraz i to jest wytwór tego i efekt tego połączenia między nimi, które się odbywa.
0: Jak patrzyłam na nich dzisiaj na koncercie w takiej bardzo ciemnej przestrzeni z małymi punktowymi światełkami, właściwie tej publiczności nie widać. Oni oczywiście nas czują, bo my tam jesteśmy, ale jak byłam na tym koncercie, to sobie pomyślałam też, że ja rozumiem, dlaczego oni nagrywają sami, bo oni sami siebie tak idealnie wyczuwają i rozumieją, że ta publiczność być może im nie jest potrzebna już do wykreowania bardzo naturalnej formy.
1: Masz rację, to się wpisuje tak w ten cały koncept, bo oni w ogóle odrzucają wszelkie dodatki, ornamenty. Na ich płytach nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnej szaty graficznej. To jest czysty minimal. To jest projekt, prawda, Kima Hyortoya, ta szata tak graficzna.
2: I te koncerty też takie są. One są bardzo proste, bez żadnych efektów. Cała dramaturgia jest też bardzo prosta, więc tam ta oszczędność formy, ten, można powiedzieć, północny chłód jest odczuwalny, ale też absolutnie porażający w odbiorze.
1: Za 8 minut wybije godzina pierwsza. Przypominam, że o 13 już dziś wracamy do tego studia z Grzegorzem Paluchem po to, aby podzielić się z Państwem winylami w 818 wydaniu Dużej Czarnej. A na koniec mamy zaledwie mały fragment kolejnych wydawnictw, o których będzie głośno, które zabrzmią w realu, tutaj w rzeczywistości Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w niedzielę od godziny 16. To będzie kilka godzin muzyki Mortona Feldmana, dla Mortona Feldmana. Koncert oczywiście z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora. No bo tak mówimy w tym roku, setki, prawda, Coltrane, Davis, Wajda, ale to Feldman otworzył ten rok, bo 12 stycznia minęła pierwsza setka jednego z największych twórców, jakich znamy, słuchamy od lat w dwójce.
2: Tak, i świętowaliśmy te urodziny właśnie w dwójce, w studiu imienia Władysława Szpilmana. I było to świeżutko po wyjściu ze studia Emilii Sitarz, Ewy Lipchen i Magdy Kordy-Leścińskiej pękali. Więc ten efekt studyjnego nagrania już jest dostępny na płycie. Premiera oficjalna tej płyty jest w niedzielę i w niedzielę też będziemy mogli posłuchać podczas Festiwalu Kody.
0: W Ogrodzie Saskim, w którym teraz o tej porze roku bardzo głośno śpiewają ptaki.
2: I jest to celowe, żeby muzyka Feldmana zagrała z sonosferą miejsca.
1: Crippled Symmetry, tak nazywa się ten album, którym pożegnamy się dziś z Państwem, dodając, że pojawi się także Feldman pod palcami naszego znakomitego pianisty Andrzeja Karałowa. I to jest kolejna płyta, która pojawia się na tegorocznych kodach. Tak jak powiedzieliśmy, w najbliższym czasie te materiały zabrzmią w dwójce, w różnych innych pasmach także. W twojej, Ewa, audycji także.
0: Tak, jak najbardziej.
1: W Młodej Polsce. Tak kończymy dzisiejsze wydanie Jam Session. Wydanie szczególne z Lublina, ze studia Polskiego Radia. Ewa Szczecińska.
0: Dziękuję.
1: Grzegorz Paluch.
2: Dziękuję i dobrej nocy.
1: Audycję zrealizował Jarosław Gołofit. Ja nazywam się Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na muzyczny program poświęcony temu, co nowe w fonografii muzyki polskiej, ale także będą wyciągnięte z półek płyty. Z nowości będzie akordeonowy krążek Zbigniewa Bargielskiego, zrealizowany z akordeonistą Maciejem Zimką i zaproszonymi muzykami. A z płyt dawniejszych na przykład będzie Kwartet Śląski z mistrzowskimi utworami Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego, to nagrania z lat 90. Będzie Kamerata Silesia z muzyką Pawła Szymańskiego i także Churalistyka w nagraniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. To oczywiście tylko między innymi. A zaczynamy nasze spotkanie od utworu Zbigniewa Bargielskiego z płyty zatytułowanej Statek Szaleńców. To jest też tytuł kompozycji, która wieńczy ten krążek. Statek Szaleńców na klarnet i akordeon. Utwór z 2023 roku. A grają na akordeonie Maciej Zimka i na klarnecie Piotr Lato.

Na akordeonie grał Maciej Zimka, na klarnecie Piotr Lato. A słuchaliśmy muzyki Zbigniewa Bargielskiego. Ta kompozycja nosi tytuł Statek Szaleńców. I przed nami teraz churalna muzyka religijna Agnus Dei Zbigniewa Bagińskiego w interpretacji Polskiego Chóru Kameralnego, prowadzonego przez Jana Łukaszewskiego. I zaraz potem w tym samym wykonaniu zabrzmi jeszcze Psalm 82, młodzieńczy utwór Wojciecha Blecharza oraz Veni, Illumina, Gloria, Alicji Gronau.

Za nami trzy kompozycje w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego prowadzonego przez Jana Łukaszewskiego. Ostatnia to było Veni Illumina Gloria Alicji Gronau, wcześniej Psalm 82 Wojciecha Blecharza i na otwarcie Agnus Dei, fragment mszy Zbigniewa Bagińskiego. Wydana w 2011 roku płyta zespołu Jana Łukaszewskiego, ale także najnowszy krążek Zbigniewa Bargielskiego z jego utworami z udziałem akordeonu. Te płyty

i muzyka na nich nagrana jeszcze tej nocy powróci. A teraz sięgam po historyczne nagranie trzeciej symfonii Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją samego kompozytora. Nagranie z początku 1992 roku z Katowic. Grać będzie Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, czyli poprzedniczka naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Przed nami zatem mistrzowskie symfoniczne dzieło. Trzecia symfonia Lutosławskiego.

Jedno z najważniejszych dzieł symfonicznych muzyki polskiej, trzecia symfonia Witolda Lutosławskiego, zabrzmiała dziś w Fantazji Polskiej w nagraniu z 1992 roku. Grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, prowadzona przez kompozytora. Cały czas słuchają Państwo dwójki nocnej Fantazji Polskiej, która potrwa do rana. Teraz wracamy do muzyki Zbigniewa Bargielskiego. Ballada z koronką popiołu to tytuł utworu artysty przeznaczonego na akordeon i taśmę. Jest to zarazem jedna z ostatnich kompozycji 89-letniego obecnie kompozytora. Napisana dla akordeonisty Macieja Zimki, któremu w nowym płytowym nagraniu towarzyszy taśma. Proszę posłuchać.